0: Południowym. Oświadczył to na naszej antenie prezes funduszu Filip Nowak. W sprawie szpitala wszczęto dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Posłuchajmy, co na temat prowadzonej kontroli mówił szef NFZ-u.
1: Lepiej, żeby kontrola trwała dłużej, ale była rzetelna, niż żeby kontrola była robiona pod jakąś presją czasu.
2: To kiedy w takim razie, panie prezesie?
1: Myślę, że to będzie połowa września, kiedy
2: dopiero?
1: Będziemy... Oczywiście, dlatego, że to jest rzetelna dokumentacja medyczna, którą musimy rzetelnie sprawdzić. My tu nie chcemy nikogo skrzywdzić, chcemy wyciągnąć fakty i na podstawie faktów podjąć decyzję dotyczącą tego, czy były nieprawidłowości, czy nie było nieprawidłowości.
2: No dobrze, a sobie pan nie ma nic do zarzucenia jako temu człowiekowi, który wydaje pieniądze?
1: Na przykład co, panie redaktorze?
2: Na przykład to, że jeżeli obraca pan publicznym groszem, i to sporym publicznym groszem, i jest do opłacenia i dostaje pan fakturę, to pan sprawdza taką fakturę, prawda, czy nie?
1: Mamy 40 tysięcy placówek medycznych.
2: No ale ma pan też urzędników do tego, nie?
1: Sprawdzenie każdej faktury, pan doskonale o tym wie, panie redaktorze, bo nawet się pan uśmiecha, jest niemożliwe, żeby prezes Narodowego Funduszu Zdrowia obejrzał każdą fakturę, żeby 5,5 tysiąca ludzi pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia obejrzało każdą fakturę. Natomiast mamy ponad 1000 sposobów weryfikacji nieprawidłowości, które są na tych fakturach, które najgrubsze błędy wyciągają i cofają do płatności.
2: Ale gdyby tak było,
1: panie redaktorze, jeszcze jedna rzecz dotycząca SOR-u, ponieważ pan bardzo, przeanalizował sprawę SOR-u w Szpitalu Południowym. Czy tam były faktury wystawione, które były nieprawidłowe? Pan ma taką wiedzę?
2: A pan ma?
1: Ja takiej wiedzy nie mam, będę ją miał po kontroli. Natomiast wiem, że były w oddziale chirurgicznym wystawione faktury, które były nieprawidłowe i właśnie jako prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z moimi współpracownikami sprawdziliśmy te faktury i cofnęliśmy finansowanie. Czy uważa pan, że to jest prawidłowe działanie prezesa?
2: Ja tylko wiem jedno.
1: Ale czy uważa pan, że to jest prawidłowe, czy nie?
2: Ja tylko wiem jedno, panie prezesie, że pan trzyma kontrolę nad kasą, pan trzyma kontrolę nad pieniędzmi wydawanymi na publiczną służbę zdrowia i ktoś z tego systemu, korzystając z luk tego w tym systemie, wyprowadził duże pieniądze albo wyprowadza duże pieniądze. I to całkowicie jeszcze może się okazać, że całkowicie legalnie, chociaż to sprawdza oczywiście wszystko.
1: I jeżeli stwierdziliśmy nieprawidłowości, to po pierwsze ta osoba jest zawiadomienie do prokuratury, po drugie te środki wracają do Narodowego Funduszu Zdrowia i możemy kupić kolejne świadczenia i myślę, że dobrze robimy. I że to jest właśnie
2: czyli
1: pan
2: znowu
1: teraz,
2: się pan obroni.
1: Pan teraz chwali skuteczność Narodowego Funduszu Zdrowia i skuteczność kontroli, za co dziękuję. Natomiast, panie redaktorze, nieprawidłowości zdarzają się w każdym obszarze. Czy uważa pan, że jeżeli Izba Skarbowa, Urząd Kontroli Skarbowej złapie nierzetelnego podatnika, to oznacza, że kontroli nie ma?
2: W ciągu dwóch tygodni się ma stawić w Urzędzie Skarbowym i wytłumaczyć, dlaczego tak nie robię. Pan się stawiał przed ministrem finansów i mówił, dlaczego nie była nadzoru.
1: I dlatego chcemy, panie redaktorze, rozszerzyć kompetencje Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby jeszcze bardziej uszczelnić ten system. Nie, ja kontroluję, przecież powtarzam, panie redaktorze, że jesteśmy z kontrolą w Szpitalu
2: Południowym. Panie prezesie, jaką będzie pan miał dziurę w tym roku w budżecie?
1: Co pan ma na myśli?
2: To znaczy, ile panu będzie brakowało pieniędzy?
1: Narodowy Fundusz Zdrowia z żelazną konsekwencją płaci za wszystkie rachunki do wartości zawartych umów.
2: Czyli starczy panu na wszystko?
1: Starczy mi na zrealizowanie zawartych umów. Natomiast pan redaktor prawdopodobnie, mogę się tylko domyśleć, mówi teraz o świadczeniach wykonanych powyżej wartości zawartej umowy, żeby utrzymać tę płynność finansową, żeby płacić za świadczenia, które wybiegają poza wartość kontraktu, to na początku mieliśmy te potrzeby w wysokości 24 miliardów. Natomiast dziś już to jest około 14-13 miliardów.
2: Tyle brakuje, tak?
1: Złotych. Do tego, żebyśmy płacili za świadczenia wykonane powyżej tego, umówiliśmy ze szpitalami.
2: To już pan wie w tej chwili, bo jeszcze czy może być tak, że pod koniec roku zabraknie pieniędzy na niektóre zabiegi, na niektóre czynności medyczne?
1: Na zabiegi, które zakontraktowaliśmy, środków nie zabraknie, ponieważ powtarzam jeszcze raz, Narodowy Fundusz Zdrowia z żelazną konsekwencją płaci za wszystkie świadczenia zakontraktowane. Mówimy o świadczeniach wykonanych powyżej umowy. Umówiliśmy się na jakąś ilość świadczeń i na to środków nie zabraknie. Są świadczenia wykonywane ponad limit, takie jak na przykład ambulatoryjna opieka specjalistyczna, gdzie chcielibyśmy wcześniej za to płacić, ale będziemy płacić z małym poślizgiem.
2: Ale panie prezesie, to może być tak, że przychodzi pacjent do szpitala, powiedzmy w listopadzie, i mówi, no chciałbym przeprowadzić takie a takie badanie. A lekarz mówi, niestety, przekroczyliśmy limit, bardzo mi przykro, NFZ już za więcej nie zapłaci. Usłyszy takie coś?
1: Nie, dlatego że obowiązkiem strony naszej umowy, dyrektora szpitala, który zna wartość kontraktu 1 stycznia każdego roku, jest takie rozłożenie świadczeń w ciągu roku, żeby nie zamykać szpitala w listopadzie
2: i w grudniu. Ale ja nie mówię, że zamykać. Odmówić wykonania badania pacjentowi.
1: Odmowa wykonania badania to jest podstawa do tego, żebyśmy rozwiązali umowę, nałożyli karę. Może być ustalenie terminu, biorąc pod uwagę stan kliniczny pacjenta, który będzie nieco późniejszy. I z tym oczywiście możemy mieć do czynienia, bo to się dzieje na co dzień. Nie tylko ze względu na potrzeby finansowe, ale również ze względu na możliwość potencjału, który jest do zaoferowania.
2: No dobrze,
1: i tego
2: mówi,
1: typu
2: pan
1: rzeczy.
2: Mówi tak, nie będziemy płacić więcej niż jest limit w zawartym kontrakcie. Wprowadziliście, jeśli chodzi o niektóre badania, między innymi o kolonoskopię, takie limity, prawda? I teraz pytanie jest, czy już są jakieś wnioski z tych działań, czy nie?
1: Oczywiście, że tak. Osiągnęliśmy cel, który chcieliśmy osiągnąć. Czyli osiągnęliśmy cel taki, żeby udrożnić, przyspieszyć diagnostykę pacjentów, którzy tego najbardziej potrzebują, a więc pacjentów onkologicznych. Już po pierwszym półroczu, po pierwszym kwartale liczba pacjentów, którzy wymagali natychmiastowej diagnostyki, wzrosła w tomografii o 4%, w kolonoskopii
2: to jeżeli panu
1: o 10%,
2: się tak to podoba,
1: a to jest dopiero jeden kwartał.
2: Otóż to, a jeżeli panu się to tak bardzo udało, to w takim razie rozumiem, że ta lista zabiegów będzie rozszerzona?
1: Lista zabiegów w których?
2: Które będą ograniczane ponad limit?
1: Liczba zabiegów, która jest ograniczana powyżej limitu, nie została ograniczona w żadnym obszarze, bo w tomografii, w rezonansie,
2: kolonoskopii.
1: W kolonoskopii i gastroskopii płacimy za wszystkie świadczenia, również te wykonane powyżej wartość, co do której się umówiliśmy. Jedyne, co się wydarzyło, to to, że płacimy za nie nieco później i w tomografii, rezonansie, kolonoskopii i gastroskopii płacimy stawką degresywną. Uznajemy,
2: czyli
1: że
2: jaką?
1: Jeżeli przekroczymy...
2: Czyli jaką? Tak, żebyśmy
1: czyli
2: to
1: nieco obniżoną, wszystko. Bo uznaliśmy, że pewne koszty, ale płacimy w sposób nieograniczony i warto, żeby to wybrzmiało na antenie. Natomiast uznajemy, że pewne koszty stałe, koszty budynku, koszty sprzętu, który jest wykorzystywany, zostały pokryte z umowy. I wydaje mi się to racjonalne. Mam nadzieję, że pan rektor potwierdzi.
2: Panie prezesie, kiedy pan wyciągnie wnioski, jak pan będzie miał już powiązany PESEL z zarobkami lekarzy? Kiedy pan z tego wyciągnie wnioski?
1: Jak będę miał to określone.
2: Kiedy?
1: Ale to są wnioski przede wszystkim nie dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Tu też jest pewne przecenienie roli Narodowego Funduszu Zdrowia. To są wnioski dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, czyli agencji, która ustala ceny świadczeń, no i oczywiście dla ministra zdrowia, ale także jest to bardzo istotne w mojej ocenie dla lekarzy, dlatego że lekarze będą mogli odeprzeć te zarzuty, że są milionerami.
2: Panie prezesie, jak pan to robi? Jak pan to robi?
1: Ale co?
2: No to, że pan wytrzymał 5 ministrów zdrowia.
1: Ja nie wiem, czy ja wytrzymałem 5 ministrów zdrowia.
2: Albo utrzymał się na stanowisku za czasów 5 ministrów. Jak to się robi, niech pan mi powie?
1: Ja myślę, że to jest takie podejście, że urzędnicy, również tacy jak ja, ich jedynym marzeniem jest utrzymanie się na stanowisku pracy. Ja myślę, że większość z nas, a na pewno ja, bardzo chce zrobić coś dobrego dla... w tym wypadku pacjentów, mieszkańców naszego kraju. Stworzył jakiś zespół w swojej organizacji i myślę, że to jest dla mnie istotne. Jeżeli ministrowie kolejni widzą jakąś tutaj możliwość współpracy ze mną, to jestem z tego bardzo zadowolony, ale to prezes się nie liczy. Liczy się organizacja.
0: Całej rozmowy z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Filipem Nowakiem możecie posłuchać na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF 24. Informacje i muzyka.

0: to już prawie trzecia. To pora faktów w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Na początek tego wydania wrócimy do niepokojącej sytuacji w jednej z żabrzańskich restauracji. Grupa osób miała zaatakować tam turystów. Później gigantyczny wyciek danych medycznych. Ofiarą jest co drugi Polak. Iga Świątek prowadzi w półfinale tenisowego turnieju w Toronto z Eliną Świtoliną. Jest trzecia. Zaczynamy. Policja wyjaśnia okoliczności niepokojącego zdarzenia w Zabrzu. Grupa mężczyzn miała wtargnąć tam do jednej restauracji, mówi aspirant Sebastian Biok z policji w Zabrzu.
1: Do restauracji w Zabrzu, gdzie znajdowali się obywatele Węgier, zbiegła grupa osób, no i związała się tam pomiędzy osobami czamotanina. Na tą chwilę nie ma jakichś osób ciężko rannych, są osoby, które były poturbowane.
0: Jedna z poszkodowanych osób z urazem nogi trafiła do szpitala. Możliwe, że w lokalu rozpylono też gaz pieprzowy. Wczoraj wyciekły dane prawie 19 milionów Polaków, a więc co drugiego z nas. Za wyciekiem stoją cyberprzestępcy, którzy włamali się do informatycznej bazy firmy obsługującej lekarzy, ich gabinety, a także przetwarzającej dane pacjentów, przekazał wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: W sprawę zostały włączone organy ścigania. Nad częścią operacyjną kontrolę sprawuje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które już jest w kontakcie z prokuraturą.
0: A jaki jest sposób, by nie zostać okradzionym z wrażliwych danych? Zastrzeżenie numeru PESEL.
2: Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w mObywatelu trwa 5 sekund. Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie ma mObywatela, zachęcam, żeby go założyć.
0: Minister Gawkowski dodał, że wkrótce każdy z nas będzie mógł sprawdzić na stronie bezpieczne dane na gov.pl, czy nie padł ofiarą tego cyberataku. Zakopane i Tatry przeżywają prawdziwe oblężenie. Hotelarze mówią o szczycie sezonu letniego, a punkty informacyjne podpowiadają turystom.
3: Aby uniknąć takiego stania w kolejkach, w korkach, najlepiej rozpocząć wycieczkę na szlak bardzo wcześnie rano, kiedy już się robi jasno, czyli 5-6 godzina, jeżeli chcemy udać się gdzieś wyżej. Jeśli chodzi o parkingi przy szlaku na Morskie Oko, na dzień dzisiejszy najbliższy termin dostępny jest na niedzielę 16 sierpnia, natomiast busy elektryczne, one wyprzedają się teraz tak z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, więc najlepiej z 2 tygodnie wcześniej sobie taki bilet na busa wykupić.
0: Podpowiadała Weronika Błaszkiewicz z punktu informacji turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Kibicujemy Idze Świątek.
0: Nasza tenisistka prowadzi w półfinałowym meczu z Eliną Świtoliną w Toronto. Trwa pierwszy set tego spotkania na tablicy wyników 5-3 dla Igi Świątek. Jak informowaliśmy w faktach, mecz był opóźniony przez intensywne opady deszczu. Do tej rywalizacji będziemy jeszcze wracać. Każda seria kiedyś się kończy, mówi wicemistrzyni Polski w piłce ręcznej z MKS-em Lublin, Sylwia Matuszczyk-Bulik, w rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM. To akurat o krajowej rywalizacji z Zagłębiem Lublin, które zdobyło już 6 mistrzostw z rzędu, ale szczypiornistka opowiada nam też o swoim ślubie, nowym stanowisku w MKS-ie, bynajmniej nie na boisku, i zakończeniu reprezentacyjnej kariery.
5: Sylwia Matuszczyk-Bulik, zmiana w życiu prywatnym nastąpiła, gratulacje, jak tam było, udało się wszystko na ślubie, na weselu?
6: Tak, dziękuję. Żyję, jestem cała, także chyba się udało.
5: Zmiany także w życiu zawodowym. To znaczy, pozostajesz piłkarką ręczną i tak cię wciąż przede wszystkim przedstawiamy, ale także przypomnij mi, jaka jest nazwa dokładna tego stanowiska? Teraz będziesz się zajmować marketingiem, sprzedażą, na czym ono będzie polegać?
6: Ani tym, ani tym. Jestem menedżerem do spraw sponsoringu, także opiekuję się tymi sponsorami, którzy już u nas są, a jest ich dosyć sporo, i oczywiście zajmuję się pozyskiwaniem nowych.
5: Jak to wygląda w praktyce? Utrzymujesz relacje, czyli mailujesz, spotykasz się, pozyskałaś już jakiegoś nowego sponsora, są już jakieś pierwsze sukcesy?
6: Jest już bardzo blisko, jesteśmy na etapie finalizacji, więc mam nadzieję, że za niedługo to nastąpi, ale tak, jestem w kontakcie mailowym, telefonicznym, także wszystko co się da, tak aby ci sponsorzy naprawdę dobrze się u nas czuli i odnosili korzyści biznesowe, bo nie oszukujmy się, sport jest piękny, ale wiadomo, że ci sponsorzy też chcą mieć tego wymierne korzyści.
5: Po miesiącu z kawałkiem można powiedzieć, czy odpowiesz na pytanie, garnitur czy jednak koszulka klubowa?
6: Oj, szczerze mówiąc, lubię i to, bo dalej piłka ręczna sprawia mi naprawdę ogromną radość, ale też odnajduję się w tej roli właśnie kontaktu z naszymi sponsorami, bo jestem otwartą osobą, bardzo lubię rozmawiać z innymi ludźmi, a przez to, że zjadłam zęby na tym parkiecie, to doskonale go rozumiem i myślę, że też w taki właśnie ten boiskowy sposób sposób jestem w stanie troszeczkę partnerom przybliżyć nasz klub i piłkę ręczną po prostu.
5: To czujesz, że jest atrakcyjne dla partnerów biznesowych, że mają do czynienia z osobą, która, tak jak powiedziałaś, przyznałaś, zęby zjadła na faktycznie sporcie, a nie przyjechała tylko załatwiać biznes.
6: Ja sama aż tego tak nie odczuwam, ale ludzie, którzy są w klubie, czy z którymi się spotykam, utwierdzają mnie w tym, że to ma znaczenie, więc mam nadzieję, że jeżeli jest ten 1% szansy, dzięki któremu przechylimy jakąś umowę na swoją korzyść przez to, że jestem piłkarką ręczną, to będę się z tego cieszyła.
5: No dobra, to teraz o piłce ręcznej w takim razie. Czy teraz jest tak, że normalnie trenujesz? Bo wyczytałem, że miałaś pewne problemy zdrowotne, teraz jesteś normalnie w treningu, w przygotowaniach. Jak to wygląda?
6: Tak, miałam problemy niezwiązane z piłką ręczną, takie po prostu ludzkie problemy zdrowotne. Jestem na etapie powracania do pełnego treningu. Na ten moment jeszcze nie jestem w pełnym wymiarze, ale wszystko idzie w dobrym kierunku, nic mnie w tym momencie nie boli, więc mam nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej. A jak łączę? No na pewno nie jest łatwo, bo muszę teraz jeszcze ten czas, który miałam na regenerację i odpoczynek poświęcić na pracę w klubie, na spotkania, więc na pewno tego czasu wolnego dla mnie jest dużo mniej, ale przynosi mi to ogromną satysfakcję, więc myślę, że te endorfinki, które są dodatkowe po jakichś dobrych rozmowach, rekompensują mi te minuty, kiedy mogę się po prostu położyć i odpocząć.
5: Czyli to już tak wygląda, że z treningu do biura albo w drugą stronę, tak?
6: Tak, dokładnie. Zazwyczaj rano idę na siłownię i później po siłowni prosto jadę do biura, a nie tak jak kiedyś, że mogłam na spokojnie wrócić do domu, zjeść śniadanie, odpocząć, a teraz z kolei biorę ze sobą komputer i wszystkie inne potrzebne rzeczy i jadę do biura, żeby rozpocząć pracę.
5: A wiesz już, jak to będzie wyglądało w sezonie? Jesteś umówiona ze sztabem trenerskim, końcówki meczów będziesz grała, wybrane mecze?
6: Nie, myślę, że nie jesteśmy, powiedzmy, nie można ułożyć takiego schematu, w którym będę dostępna, taka prawda, bo wszystko zależy od tego, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o inne obrotowe, bo na pewno jeżeli będzie jakaś kontuzja, no to wtedy wchodzę na pełen wymiar i jestem cały czas dostępna, a teraz jestem taką dodatkową opcją, bym powiedziała, że jeżeli jest taka potrzeba i tak dalej, to oczywiście wchodzę, ale jestem, powiedziałabym, do pomocy i wtedy, kiedy naprawdę trzeba będzie, no to już odkładam troszeczkę na dalszy plan garnitur i wchodzę bardziej w buty sportowe, ale myślę, że jestem tak ambitną osobą i jeżeli coś sprawia mi przyjemność, to tak naprawdę to nie jest taka praca, o której rozmawiamy, więc uważam, że naprawdę sprawia mi to przyjemność i to nie jest jakiś tam dodatkowy ciężar.
5: A w szatni jakieś specjalne zadanie jest? Trzymania w ryzach ekipy, w której no trochę się pozmieniało, umówmy się.
6: Tak, dokładnie. Znowu troszeczkę zmian personalnych w naszych szeregach. Dziewczyny powoli się wprowadzają, mam nadzieję, że to jak najszybciej nastąpi i zdążymy to zrobić już przed superpucharą, że będą czuły się dobrze na boisku razem. A w szatni co? Mamy kapitana nowego, więc tutaj zgodnie.
5: Kto będzie kapitanem?
6: Nowym kapitanem została Ola Rosiak, także tu mówię, że to ona powinna trzymać w ryzach. Ja jestem do pomocy, że jeżeli ktoś będzie niesubordynowany, to ja mogę tam poklepać wtedy i powiedzieć dwa słowa. Aczkolwiek myślę, że tutaj już kapitan sobie powinien spokojnie poradzić. Ola jest naprawdę mądrą i bardzo inteligentną zawodniczką, także uważam, że dobrze sobie poradzi w tej roli.
5: Powiesz coś o nowych zawodniczkach. Jedno nazwisko więcej niż znane, Jennifer Lopez, drugie, no także w świecie piłki ręcznej, Sarah Paulsen, tak? No i jest też wyróżniająca się Polka Domagalska. Naprawdę ciekawe transfery, ale również i odejście.
6: Myślę, że naprawdę bardzo ciekawe zawodniczki przyszły do Lublina. Wiadomo, że te mecze sparingowe teraz to nie jest takie odzwierciedlenie tego, jak będzie to wyglądało w sezonie, bo teraz te mecze są po to, żeby się dobrze zgrać, żeby przećwiczyć warianty taktyczne, ale z tego, co obserwuję dziewczyny, które przyszły, to naprawdę mogą wnieść wartość dodaną do naszej drużyny. I tak jak powiedziałam wcześniej, im szybciej one się wkomponują w ten zespół, im szybciej my będziemy się dobrze komunikować na boisku, tym to będzie lepiej wyglądało. Liczę na to, że ten czas może nie za długi, ale pozwoli nam na to, żeby przygotować się do superpucharu, który już za chwilę przed nami i już tam pokazać, że te dziewczyny naprawdę wniosą dużą wartość do tego zespołu.
5: No to o superpucharze, jak się gra przy tak dużej publiczności, bo nie macie tego jednak na co dzień w lidze, hale są mniejsze. A to jest takie wydarzenie premium trochę. Wy to też tak odczuwacie, grając Super Puchar?
6: Czy ja mogę mówić za siebie, nie chcę mówić za inne dziewczyny, bo wiadomo, że każda z nas tak inaczej odbiera. Ja ze względu tego, że gram troszeczkę w reprezentacji i jakby takie spotkania, wiadomo, jest super, jest dużo kibiców, ale w pewnym momencie to zostajesz naprzeciwko przeciwnika i ci kibice słyszysz ich z boku i oni gdzieś tam cię dopingują, ale suma summarum na samym końcu jesteś ty kontra przeciwnik i robisz wszystko, żeby go po prostu zatrzymać albo pokonać, więc myślę, że kiedy już wchodzimy na boisko i są te decydujące momenty, to każda z nas jest tak skupiona na grze, że ci kibice z boku nie stresują nas, tylko dodają nam energii.
5: 6 razy z rzędu to dużo. Pewnie się zgodzisz, Zagłębie dominuje teraz w lidze, no ale może do 7 razy sztuka. W końcu Lublin czeka na mistrzostwo.
6: Każda seria musi kiedyś zostać przerwana. Nie ma takiego zespołu, który jest naprawdę, bynajmniej ja nie znam, który jest niepokonany, więc mam nadzieję, że to nastąpi już teraz, pod koniec sierpnia w Łodzi. Uważam, że ostatnie mecze z Zagłębiem były naprawdę bardzo wyrównane i w tym momencie mówienie o dominacji, okej, może jeżeli chodzi o puchary, tak jest, ale na boisku już to tak nie wyglądało. Nie byłyśmy dziewczynkami do bicia i potrafiłyśmy przeciwstawić Zagłębiu. Do 45 minuty ostatniego meczu to my byłyśmy mistrzyniami Polski. Niestety błędy własne wyeliminowały tą możliwość i przegrałyśmy, zdobyłyśmy srebrny medal. Więc tak jak powiedziałam, każda seria kiedyś musi się skończyć i mam nadzieję, że to właśnie stanie się teraz.
5: O kadrę jeszcze chciałem zapytać. Pożegnanie masz już za sobą, ale definitywne? Nie chciałabyś jeszcze na Mistrzostwach Europy u siebie zagrać?
6: Śmiałam się, że gdyby te Mistrzostwa Europy były w tamtym roku, to na pewno jeszcze przeciągnęłabym to odejście. Ale już czułam fizycznie, że te mistrzostwa wcześniejsze dużo mnie kosztowały i chciałabym, żeby na kadrę przyjeżdżały i były te zawodniczki, które są w stanie dać 100% tej reprezentacji, a ja już czułam, że moje ciało nie pozwala mi się przygotować na tyle, żeby co 2 dni grać naprawdę spotkania na najwyższym poziomie. Zdawałam też sobie sprawę, że mamy mistrzostwa w Polsce i chciałam dać też czas tym zawodniczkom, które nie miały tych minut tyle na boisku, przegrać te 2 lata i przygotować się jak najlepiej, bo suma summarum chodzi mi o to, żeby ta piłka ręczna naprawdę była na wysokim poziomie i czy ja będę grała na mistrzostwach, czy to będzie inna zawodniczka, to myślę, że najważniejsza jest piłka ręczna i żeby ją popularyzować w Polsce, bo niestety no jesteśmy niszowym sportem, więc przykro mi to mówić, bo nie lubię tego słowa w tym kontekście, ale chciałabym, żeby rozpromować to wszystko i pokazać, jak to jest piękny sport, bo jest tak dynamiczny, jest niesamowity, nieprzewidywalny, żeby szersza publiczność mogła zobaczyć to na własne oczy i zakochać się tak jak my, zawodniczki, zawodnicy.
0: Całą rozmowę z byłą reprezentantką Polski w piłce ręcznej Sylwią Matuszczyk-Bulik mamy na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Punktualnie czwarta na zegarach RMF FM. Czas na fakty. Najnowsze wydanie przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Nie żyje siedmiolatek, który tonął na półkoloniach w łódzkim akwaparku. Śledztwo nabiera nowego wymiaru. 10% amerykańskich pocisków wystarczyłoby do obrony przed rosyjskimi rakietami, tak stwierdził Wołodymyr Zełenski. Iga Świątek walczy o pierwszy finał w sezonie. Po dwóch setach meczu z Eliną Świtoliną remis 1-1. Nie żyje siedmioletni chłopiec, który pod koniec lipca tonął podczas półkolonii pływackich w łódzkim parku wodnym Fala. Informację o śmierci dziecka potwierdził wczoraj Szpital Centrum Zdrowia Matki Polki, gdzie chłopiec był hospitalizowany od czasu wypadku. Jak podkreśla nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka, ta tragiczna informacja zmienia prowadzone śledztwo.
2: Dotąd śledztwo było prowadzone w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia. Jednak teraz kwalifikacja prawna może się zmienić na nieumyślne spowodowanie śmierci. Prokuratura sprawdza, czy do zdarzenia doszło w wyniku zaniedbań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci na basenie. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że w chwili tragedii dwóch ratowników miało możliwość zobaczyć tonącego chłopca. Kontrola Kuratorium Oświaty wykazała, że półkolonie nie były zgłoszone do bazy Ministerstwa Edukacji Narodowej, co powinno być zrobione.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o sprzedaż części zapasów pocisków przechwytujących. Jak powiedział CNN, 10% amerykańskich zapasów wystarczyłoby Ukrainie do przechwycenia wszystkich rosyjskich rakiet balistycznych, a 5% pozwoliłoby jego zdaniem przetrwać zimę. Zełenski przekazał, że Ukraina ma obecnie 2,5 raza mniej pocisków przechwytujących niż w 2025 roku, podczas gdy Rosja wystrzeliwuje 2 razy więcej rakiet balistycznych miesięcznie. Prezydent Ukrainy wskazał też na niepewność dotyczącą możliwości rozpoczęcia w Ukrainie produkcji pocisków do systemów Patriot. Pozostajemy za granicą. Donald Trump podpisał memorandum umożliwiające federalnym służbom wykorzystywanie narzędzi cybernetycznych przeciw międzynarodowym organizacjom przestępczym działającym poza USA. W operacje mają być zaangażowane również prywatne firmy działające pod nadzorem i za zgodą rządu. Ich zadaniem będzie m.in. wykrywanie zagrożeń oraz zakłócenie działalności zagranicznych grup zajmujących się cyberprzestępczością. Według Białego Domu w ubiegłym roku Amerykanie stracili w wyniku cyberprzestępstw blisko $21 miliardów.
3: Cuda natury w faktach RMF FM.
1: Cała Europa podziwiała wczoraj częściowe zaćmienie słońca. Całkowite było widoczne m.in. z Hiszpanii i Islandii. To było cudowne, naprawdę wzruszające, coś, czego nigdy wcześniej nie widziałem. Zrobiło się zupełnie ciemno i nagle znów nastał dzień. To było naprawdę piękne. Really beautiful. Opisywała nauczycielka z Brazylii, która oglądała zaćmienie na Islandii. Nawet obserwacja części widowiska to ciekawe doświadczenie.
4: It was fantastic.
1: To było fantastyczne. Słońce było tak piękne. Naprawdę really niesamowite. Amazing. Nigdy wcześniej tego nie widziałam. Byłam zaskoczona.
4: I was surprised.
1: Mówiła 70-letnia szwedzka turystka w Wielkiej Brytanii. A na polskim niebie nadal dzieją się piękne rzeczy. Warto jeszcze przez chwilę spojrzeć w górę i wypatrywać roju Perseidów, czyli tak zwanych spadających gwiazd. I oczywiście nie zapomnieć o życzeniu. Nurkowie na dnie kanału La Manche odkryli wrak brytyjskiego okrętu wojennego HMS Tiger. Jednostka zatonęła u wybrzeży wyspy Wight niemal 120 lat temu. Więcej na ten temat wie nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
5: Do katastrofy doszło w 1908 roku. Podczas nocnych ćwiczeń jednostka HMS Tiger przypadkowo wpłynęła na tor wodny innego, większego okrętu i została dosłownie przecięta na pół. Z 57-osobowej załogi przeżyła mniej niż połowę. Miejsce zatonięcia statku i okoliczności tej tragedii od lat fascynowały poszukiwaczy. We wraku wciąż mogą znajdować się osobiste przedmioty marynarzy, działa artyleryjskie z epoki edwardiańskiej i zapasy amunicji. Z uwagi na to, że wrak jest morskim grobowcem, nie ma planów wydobycia go na powierzchnię.
1: Teraz w faktach zaglądamy na korty tenisowe w Toronto. Tam Iga Świątek walczy o finał turnieju WTA 1000 z Ukrainką Eliną Świtoliną. W setach remis 1-1. W trzeciej partii prowadzi Iga 2-1. I w faktach wracamy do Polski. Problem globalnego ocieplenia obrazowo ukazany podczas BNP Paribas Green Film Festiwalu w Krakowie. Przy Bulwarze Czerwieńskim, gdzie do niedzieli można oglądać produkcje nawiązujące do tematyki ekologicznej, stanęła wyjątkowa rzeźba To nie my, Łukasza Mamicy.
6: Mamy widoczną tutaj bryłę lodu, która będzie podczas tego festiwalu topić się i symbolicznie zalewać te trzy budynki ikoniczne dla Gdańska, ale również przetworzone, bo nie tak łatwo się dopatrzyć. To jest Bazylika Mariacka, Muzeum II Wojny Światowej i to jest żuraw, które na mapie Gdańska umieszczonej w tym akwarium się pojawiają.
1: Instalacje znajdziecie tuż przy wejściu do miasteczka festiwalowego. To historia jak z prawdziwego filmu szpiegowsko-wojennego. Po ponad 80 latach udało się ustalić tożsamość porucznika Rysia, tajnego oficera oddziału likwidacyjnego Komendy Głównej Armii Krajowej. Odkrycia udało się dokonać dzięki złamaniu zakodowanych dokumentów AK. Porucznikiem o pseudonimie Ryś okazał się Jan Nowicki. W młodości był jednym z najlepszych napastników przedwojennego Lecha Poznań.
7: Pewnikiem było to, że pochodził z Wielkopolski, bo używał dialektu wielkopolskiego, czego się nie można nauczyć ani udawać przez kilkanaście miesięcy w konspiracji. Szukałem Jana Nowickiego, przyjąłem właśnie, że pochodzi z Wielkopolski i że urodził się w 1910 roku. Szukałem w archiwach, szukałem w internecie i w końcu na Wiki Lech, czyli Wikipedii Lecha Poznań, znalazłem strzelca przedwojennego Jana Nowickiego, który był urodzony 24 czerwca 1910 roku. To mnie tknęło. Nie miałem żadnej informacji, co z nim było, gdzie się urodził, co było z nim po wojnie. Zdołałem ustalić, że miał trzech braci i dwie siostry, ale takim odkryciem największym było to, że na stronie cyfrowego Archiwum Poznania znalazłem zdjęcia przedwojenne Lecha, gdzie stał właśnie Jan Nowicki w 1937 roku z młodymi piłkarzami, między innymi z Edmundem Białasem, słynnym z tercetu ABC, którego uczył grać w piłkę. I ten Jan Nowicki na tym zdjęciu był bardzo podobny do Rysia z jedynego powstańczego zdjęcia, gdzie Ryś i Jan Nowicki dla mnie to były te same osoby. Jednak nie mogłem na podstawie tego powiedzieć, że to jest on i opublikować. Więc szukałem dalej. Przeorałem ponad 25 tysięcy stron dokumentów metrykalnych z Poznania, dokumentów ślubu. Wiedziałem, że miał rodzeństwo i jeżeli był świadkiem na którymś ze ślubów, to powinien być jego podpis. Znalazłem dwa akty ślubu u jego braci, gdzie on był świadkiem, podpis Jan Nowicki. Zwróciłem się znowu do pani grafolog, pani Kamili Hołówko. Powiedziała, że nie może wydać mi opinii na podstawie tylko podpisu. Podpisy zawsze są zdeformowane względem normalnego pisma. Potrzebuję całe zdanie. Ale powiedziała, że pierwszy raz idę w dobrym kierunku. Ona mi tego na piśmie nie da, ale mówi, że idę w dobrym kierunku. Trzeba iść tym tropem. No ale byłem w kropce, bo nie mogłem znaleźć ani żadnych dokumentów z Lecha Poznań przedwojennych, ani w Muzeum Lecha Poznań, ani w Archiwum Państwowym. Nie zachowały się przedwojenne dokumenty, chociaż jedno zdanie napisane przez Jana Nowickiego. Ten podpis sam nie wystarczał, ale w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu odnalazłem relację jego brata, gdzie wspominał, że Jan Nowicki, jego brat, w czasie wojny działał na terenie Mielca i Rzeszowa, tak jak Ryś. Walczył w Powstaniu Warszawskim, jak Ryś. Poległ w Powstaniu Warszawskim, jak Ryś. To wszystko spięte do kupy dało nam, że Jan Nowicki to był Ryś. I także pani grafolog powiedziała, tak, to był on. Nie mogłam tego na piśmie, ale to był on. I wiedzieliśmy, że to jest właśnie Jan Nowicki, to jest Ryś.
8: Niesamowita historia, to co mnie się teraz rzuca gdzieś tak pierwsze na myśl, to jest mrówcza praca, taka benedyktyńska byśmy powiedzieli, ale chyba na dwóch płaszczyznach. Jedna to jest właśnie archiwum, a druga to jest lawirowanie między właśnie tymi kodami, szyframi, cyframi, liczbami. Ja chciałbym zapytać, czy panowie między sobą takie małe odkrycia gdzieś, czy to jest tak, że wtedy jest taka wymiana ekscytacji ciekawa?
9: Tak, oczywiście, że jest. Znaczy tutaj bardzo dobrze pan to wspomniał, bo tutaj praktycznie komputery były właściwie zupełnie były bezużyteczne. Nawet nie praktycznie, one były zupełnie bezużyteczne i ja tylko i wyłącznie użyłem Excela, żeby sobie zestawić i żeby po prostu poukładać. Natomiast cała reszta to było już kartka, długopis i po prostu ręczne dekodowanie. Tak, jak najbardziej. Ja tutaj uważam, że to, co właśnie Wojciech zrobił, to jest coś ponadprzeciętnego, wybitnego, że nie poprzestał na ustaleniach, tylko rzeczywiście dążył, żeby potwierdzić, że ten Jan Nowicki to jest faktycznie Ryś. Nie mieliśmy praktycznie nic, ale właśnie ta taka praca, tak jak pan tutaj to powiedział, dążenie do celu, No a później odkrycie, że to jest piłkarz i to i tak znakomity piłkarz i to jeszcze protoplasty Lecha Poznań, no to niesamowita sprawa. Dla mnie urodzonego w Poznaniu tym bardziej. Ja się urodziłem w Poznaniu i gdy właśnie to wszystko się tak pięknie złączyło, to było coś absolutnie wyjątkowego.
8: Porozmawialiśmy trochę o przyszłości, ja chciałbym trochę wyjść krok do przodu, zapytać, co dalej z tą historią, co dalej z tym Rysiem się zadzieje.
7: Już się zadziało, bo w druku jest książka pod takim nietypowym tytułem jak Tajemnica Rysia z oddziału 99 rozwiązana. Ją można już nabyć w internecie, bo szukać strony Wokół Ponurego, na której pisze o historii Armii Krajowej. Można już dostać, nabyć e-booka, ale także mamy zaproszenie do Poznania, do Centrum Enigmy, do muzeum, które kultywuje pamięć o polskich kryptologach i o tym sukcesie, jakim było złamanie Enigmy. I także we wrześniu będziemy gościli w Poznaniu, gdzie przedstawimy, jak wyglądało złamanie szyfru. Bez łamania szyfru, muszę podkreślić, ja kolejne 10 lat bym szukał Rysia i bym go nie znalazł. Po prostu nie wiem, czy bym trafił, wiedział, że Jan Nowicki. Wtedy bym tutaj wiedziałem, że Nowicki po prostu nie był przedwojennym oficerem, tak jak było wskazane w jego dokumentach. I bez profesora Wiśniewskiego nie odkryłbym tego Rysia, więc to jest największa zasługa tutaj profesora Wiśniewskiego i złamanie tego szyfrogramu. Więc zachęcamy do kupna książki, zachęcamy do przyjazdu do Warszawy, jeżeli ktoś z okolic słucha na premierę książki, i zapraszamy we wrześniu do Poznania na spotkanie o kryptologii, o historii, o dziejach Lecha Poznań.
1: Tłumaczą historyk Wojciech Konigsberg oraz profesor Remigiusz Wiśniewski z Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy dokonali tego odkrycia. Rozmawiał z nimi nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: to co? Idziemy?
1: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: sekundy dzielą nas od godziny 5:00. Czas na fakty RMF FM. W studiu Karol Płaczkiewicz.
1: Dzień dobry, zapraszam. Marcin Romanowski przebywa poza Unią Europejską, potwierdził jego obrońca i dodał, że będzie wnioskował o uchylenie ENA. Iga Świątek awansowała do finału po raz pierwszy w tym sezonie. Nasza tenisistka pokonała Elinę Świtolinę 2-1. Mała saszetka z keczupem, jednorazowa porcja cukru, tego nie będzie już w restauracjach. Potwierdzam fakt złożenia przez mojego klienta wniosku o wydanie listu żelaznego i złożenia oświadczenia o przebywaniu poza terytorium Unii Europejskiej, napisał wieczorem na portalu X Bartosz Lewandowski, obrońca Marcina Romanowskiego. Dodał, że prokuratura dysponuje adresem korespondencyjnym jego klienta. Jak ustalił nasz dziennikarz, wniosek przesyłka została nadana w Tyraspolu, na terenie Naddniestrza. Bartosz Lewandowski uważa, że w związku z tym, że Romanowski nie przebywa na terenie Unii, nie ma podstaw do utrzymania w dalszym ciągu europejskiego nakazu aresztowania. Zapowiedział, że wystąpi o jego uchylenie. Więcej o sprawie, a także o ustaleniach naszego dziennikarza piszemy na rmf24.pl. Iga Świątek awansowała do finału turnieju WTA 1000 w Toronto. Polka pokonała w półfinale Ukrainkę Elinę Świtolinę 2-1. To pierwszy w tym sezonie finał Świątek w jakimkolwiek turnieju. Wcześniej najlepszym wynikiem Polki był półfinał w Rzymie, w którym przegrała właśnie ze Świtoliną. Świątek poprawiła tym samym bilans spotkań z Ukrainką na 5-3. W finale zmierzy się ze zwyciężynią drugiego półfinału, w którym grają Kazaszka Jelena Rybakina i Amerykanka Coco Gauff. Koniec jednorazowych saszetek z sosami i przyprawami w restauracjach. Od wczoraj obowiązują nowe unijne przepisy, które zakazują używania plastikowych opakowań szybko stających się odpadami, takich jak saszetki z sosami, śmietanką do kawy czy przyprawami. Celem zmian jest ograniczenie ilości plastikowych śmieci. Co to oznacza dla odwiedzających punkty gastronomiczne w naszym kraju, ustalała Magdalena Greinert.
2: Jeśli w drodze na wakacje zatrzymacie się w jednym z lokali popularnej sieci gastronomicznej przy trasie i zamówicie frytki z keczupem albo kawałki kurczaka, sos dostaniecie, tak jak do tej pory, w plastikowej saszetce. Zmiany będą wprowadzane stopniowo, a w Polsce zakaz używania takich opakowań zacznie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2030 roku.
3: Spodziewamy się, że dopiero w przyszłym roku Komisja Europejska opublikuje wytyczne, których konkretnie opakowań ma to dotyczyć.
2: Tłumaczy Marek Pogorzelski z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jednorazowe opakowania wciąż będą dostępne w dwóch przypadkach: przy zamówieniach na wynos oraz w szpitalach i domach opieki, gdzie małe porcje pozostaną dostępne ze względów higienicznych. W innych miejscach zamiast jednorazówek znów będziemy korzystać z tradycyjnych solniczek, pieprzniczek czy butelek z sosami.
1: Sanepid chce zaostrzyć zasady bezpieczeństwa w salonach fryzjerskich. Przedsiębiorcy alarmują po publikacji nowych zaleceń dla branży beauty, które odradzają używania golarek elektrycznych. Fryzjerzy i barberzy podkreślają, że zmiany nie były z nimi konsultowane i przekonują, że golarki można skutecznie dezynfekować wbrew wytycznym GIS. Dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, zwraca jednak uwagę.
4: Pamiętajmy, że zalecenia mają to do siebie, że to nie jest przepis. My nie zakazaliśmy używania tych sprzętów, tylko zalecamy nie stosować, jeśli nie ma możliwości wykonania skutecznej dezynfekcji. Jeżeli fryzjer czy barber przedstawi procedurę, która nas przekona, że on to wykonuje, czyli jest ta część mająca styczność ze skórą dezynfekowana, to nie będzie przeszkód w używaniu.
1: Więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl.
5: Razem tworzymy fakty.
1: Malinianki, tatar z sarny czy grillowany ziemniak. To tylko kilka z wielu dań, które kosztowaliśmy wczoraj w województwie kujawsko-pomorskim. W poszukiwaniu smaków regionalnych z naszą akcją Pyszne, bo Polskie byliśmy w otulinach Borów Tucholskich.
6: Zapach malinianek czuć już na rynku. Przyjechałyśmy specjalnie z centrum miasta tutaj, żeby dzisiaj zjeść.
7: Bory Tucholskie, to jakie to są smaki?
6: No, smaki lasu, tak, dziczyzny. No i najlepszych wypieków. No szczerze mówiąc, takich malinianek nie odłamy nigdzie.
8: Maliny, truskawka, pomidor dobry. Jest dużo rzeczy, kiełbasy.
9: Tutaj mamy pstrąga, wspaniałego pstrąga. Można spróbować.
1: Bory Tucholskie odwiedzili nasi dziennikarze Magdalena Wojtoń i Stanisław Pawłowski. Za tydzień z naszą akcją Pyszne, bo Polskie będziemy w województwie opolskim. Piszcie w formularzu na rmf24.pl, jakie miejsca mamy odwiedzić. Tymczasem kończymy to wydanie faktów, kolejne punktualnie o 6:00. Najważniejsze informacje z Polski i świata o poranku przedstawią Wam Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg co

pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałem.

0: zgłoszenie.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
3: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
1: Już dziś po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Przed nami 6, przed nami również spotkanie z porannymi faktami w RMF FM. Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Dzień dobry i zapraszamy.
1: Witamy.
2: To nie jest dobry dzień dobry dla kierowców.
1: Po serii wypadków są problemy na śląskim i dolnośląskim odcinku A4.
2: A także na ekspresowej trasie S7 na Mazowszu.
1: Dane 19 milionów Polaków w rękach cyberprzestępców.
2: Czy jest się czego bać, to za chwilę wyjaśni reporter RMF FM.
1: Iga Świątek zameldowała się w finale turnieju w Toronto.
2: Polka po raz pierwszy w tym sezonie awansowała do finału, więc teraz trzymamy kciuki jeszcze mocniej.
1: Zaczynamy od aktualnych informacji dla kierowców.
2: Niestety serią groźnych wypadków rozpoczyna się ten czwartkowy poranek. Zaczynamy od autostrady A4.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku na śląskim odcinku autostrady. Między węzłami Murckowska i Mysłowice. Po czwartej zderzyły się dwie ciężarówki.
2: W tej chwili w kierunku Krakowa zamknięty jest lewy i prawy pas autostrady. Przejechać można tylko pasem awaryjnym.
3: Tam już kokorytarz życia powstaje, także służby, teraz jeszcze policja jechała, służby są na miejscu, ale droga jest całkowicie nieprzejezdna. Jeżeli ktoś z kierowców może omijać, to po prostu niech ucieka na Kiszowiec i ewentualnie przez Mysłowice.
2: To rada naszego słuchacza Jacka z gorącej linii RMF FM.
1: Ta sama autostrada, ale odcinek dolnośląski i groźna sytuacja na węźle Kąty Wrocławskie.
2: Temu poranku zdarzyły się 3 busy i samochód osobowy. 3 osoby zostały w wypadku poszkodowane. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Wrocławia, ostrzegamy.
1: I jeszcze ekspresowa trasa S7, odcinek Białobrzegi-Grójec w pobliżu węzła Skórów.
2: Tam na siebie wpadły 2 busy, jedna osoba została ranna, zablokowana. W tej chwili jezdnia w kierunku Krakowa.
1: Gorąca linia RMF FM odbiera wasze telefony. Jej numer przypominamy
4: 600 700 800.
2: Polecamy też adres internetowy fakty@rmf.fm. Razem z wami współtworzymy Fakty RMF FM.
1: Dane prawie 19 milionów Polaków w rękach hakerów. O wycieku poinformował wczoraj wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Cyberprzestępcy włamali się do bazy firmy, która współpracowała z 12 tysiącami placówek medycznych, a to oznacza, że mają w tej chwili dostęp do danych o nas samych i o tym, na co się leczymy.
1: Czy mamy się czego bać? O tym reporter RMF FM Michał Radkowski.
5: Minister przyznaje wprost, że to jeden z największych w historii Polski incydentów. Mówi incydent, ale de facto wskazuje na przestępstwo o gigantycznej skali, bo mowa jest przecież o tym, że dane co drugiego Polaka zostały skradzione. Wicepremier Gawkowski zapowiada surowe kary dla sprawców.
6: Każda osoba, która stoi za tym atakiem i uważa, że mogła z firmy prywatnej wyprowadzić dane 19 milionów obywateli i te dane obywateli sprzedać, szantażować bądź wyprowadzać poza granice Polski, musi się liczyć z tym, że bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna. Tu nikt nie będzie z nikim dyskutował.
5: Szukaniem hakerów zajmują się już służby, a każdy z nas już wkrótce będzie mógł na stronie bezpiecznedane.gov.pl sprawdzić, czy nie wyciekły tam nasze dane. Najlepiej już teraz zastrzec swój numer PESEL. Najłatwiej i najszybciej można to zrobić przez aplikację mObywatel. Zajmie nam to kilka sekund.
1: Wieczorem po raz pierwszy od 27 lat w kontynentalnej Europie można było zobaczyć całkowite zaćmienie słońca.
2: Zjawisko najlepiej widoczne było na Islandii i w północnej Hiszpanii. W obserwatorium Havelambre wśród widzów astrofizyk, ale też gitarzysta zespołu Queen, Brian May. Oczywiście możesz się domyślać, jak to będzie, ale na końcu trzeba to przeżyć. A z Brianem Mayem, czego chcieć więcej, to było niesamowite. Tak mówi inżynier operacji naukowych w Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA, Nikola Feuerstein.
1: Częściowe zaćmienie oglądać mogliśmy w Polsce. My razem z wami, słuchaczami, w specjalnej strefie w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach.
2: Tam były leżaki, koce, specjalne okulary i akompaniament fortepianu.
7: Kawałek słońca i kawałek księżyca.
8: Tata w kolejce po okulary teraz i na gorąco.
9: Po prawej stronie z dołu wchodzi ten księżyc jednak na tą tarczę słońca. Bardzo ładny widok. Super, piękna pogoda, w ogóle piękne miejsce, super.
1: Ze słuchaczami RMF FM rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
4: RMF FM. Serwujemy sport. Podajemy wyniki.
2: Jazda w Toronto. Iga Świątek, jak już informowaliśmy w faktach, pokonała przed piątą Elinę Świtolinę i zagra w wielkim finale turnieju w Toronto.
1: Twarda walka. 6-3, 1-6 i 6-3 w trzecim secie. Ostatnia piłka meczu?
2: Iga trafia i ma pierwszy finał w sezonie. Pierwszy kanadyjski finał dla Igi Świątek. Tyle komentator, a co ona sama mówiła tuż po zwycięstwie?
10: To nie był łatwy sezon, prawdopodobnie najtrudniejszy w mojej karierze.
2: W drugim półfinale właśnie grają Jelena Rybakina z Kazachstanu i Amerykanka Coco Gauff.
1: Po 6.30 fakty sportowe, w nich także kolejny medal biało-czerwonych na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy.
2: Już teraz zapraszamy.
4: Radio, muzyka, Fakty. RMF FM. Tu Radio RMF 24.

0: 6:30 na zegarach. Fakty w RMF FM. Polecamy.
1: 5-kilometrowy korek na dolnośląskim odcinku A4.
2: Ten zator to konsekwencja porannego zderzenia 3 busów i samochodu osobowego na węźle Kąty Wrocławskie. W tym wypadku, przypominam, ucierpiały 3 osoby. Nieprzejezdny jest pas ruchu w kierunku Wrocławia.
1: W korku jedziecie także śląskim odcinkiem A4 w stronę Krakowa. To po wypadku między węzłami Murckowska i Mysłowice.
2: Jak już informowaliśmy w faktach, nad ranem zderzyły się tam 2 ciężarówki. Poszkodowana w wypadku została 1 osoba.
1: W ramach naszej wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie regionalnych smaków szukaliśmy wczoraj w otulinie Borów Tucholskich.
2: Odwiedziliśmy Tuchole, Tleń i Okoniny Nadjeziorne.
3: Bory Tucholskie, czyli wszystkie owoce w lasu.
4: No jak jest na przykład sezon na jagody, no to jagodzianki są, sezon na grzyby, też mi się wydaje, że dużo jest związane właśnie z lasem.
5: U nas królują ziemniaki, kapusta i grzyby. Bardzo dobry srosku z bażanta, bardzo delikatny.
1: Za tydzień z naszą akcją Pyszne bo Polskie będziemy w województwie opolskim.
2: A jakie miejsca powinniśmy tam odwiedzić? Wpisujcie w formularzu na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: W faktach sportowych Iga Świątek w Toronto, medale w Birmingham i Paryżu, ale też dużo piłki. Od czego zaczynamy?
2: No to może od najbardziej aktualnego zwycięstwa Igi Świątek. Przed 5 rano wygrała półfinał w Toronto, wygrywając naprawdę trudny mecz z Eliną Świtoliną.
7: Iga in ecstasy!
2: Polka awansowała do finału National Bank Open w Toronto 6-3-1-6, 6-3 i to nie był łatwy mecz. Takie na przykład długie, prawie półminutowe wymiany. Koncert Igi Świątek w pierwszym secie, bezwzględna Świtolina w drugim, po prostu maszyna do wygrywania. No i w trzecim secie taka oto pasjonująca walka na korcie. Nie tylko z rywalką, ale i dopingującymi Świtolinę ukraińskimi kibicami. Na szczęście dla nas to była tenisowa walka z happy endem.
8: It's a special point.
2: Przed 23 natomiast Jakub Szymański zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy w biegu na 110 metrów przez płotki. To trzeci medal zdobyty przez biało-czerwonych w Birmingham.
9: Przełamanie takiej klątwy, otwarcie w końcu worka z medalami na 110 metrów. Idealnie przed zbliżającymi się za 2 lata Mistrzostwami Europy w Chorzowie.
2: A wcześniej już 23 sierpnia w Chorzowie meeting Diamentowej Ligi. Memoriał Kamili Skolimowskiej. Jest też pierwszy polski medal.
9: Idealnie przed zbliżającymi się za 2 lata Mistrzostwami Europy w Chorzowie.
2: A wcześniej już 20...

0: po raz drugi z rzędu zdobyli Superpuchar UEFA. Triumfatorzy Ligi Mistrzów pokonali w Salzburgu najlepszą w Lidze Europy Aston Villa Matiego Kesza 2-1. Wygrać każde pojedyncze trofeum to jest nasz cel. To nasza ambicja, ambicja klubu i ambicja naszych kibiców, przestrzega trener Luis Enrique. Więcej piłki o 8.30.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Prawda jest taka, że opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Innym błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.
3: Ogłoszenie RMF24.
4: Fajne. Let me see you dance, babe. Yeah. Let me see you dance.

0: To jest 13 dzień sierpnia, to jest czwartek, to jest Radio RMF24, Piotr Salak, kłaniam się i bardzo dobra wiadomość, sportowa wiadomość tego poranka. Iga Świątek wygrywa z Eliną Świtoliną po morderczych trzech setach i jest w finale turnieju najwyższej rangi WTA w Toronto, czyli tysięcznika. Zagra w nim z Jeleną Rybakiną. Więcej faktów już teraz. Anna Wachowska, Tomasz Staniszewski. Jest siódma.
1: Czy Marcin Romanowski przebywa w prorosyjskim Naddniestrzu?
2: Będą to sprawdzać policjanci ścigający byłego wiceministra sprawiedliwości.
1: Pod lupą faktów skład prezydium Sejmu.
2: Jak dowiedział się reporter RMF FM, może się powiększyć grono wicemarszałków.
1: Bez pieniędzy są pracownicy prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach.
2: Nie dostali wynagrodzeń za lipiec.
1: Polak szefem teamów w Formule 1.
2: Marcin Budkowski pokieruje Cadillaciem. Policjanci ścigający byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego będą potwierdzać nowe informacje dotyczące jego miejsca pobytu. Dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
1: Wczoraj w Faktach ujawniliśmy, że do Sądu Okręgowego w Warszawie dotarł wniosek polityka PiS podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości wysłany z Tyraspola, stolicy Naddniestrza prorosyjskiej zbuntowanej prowincji Mołdawii.
2: Krzysztof razem z nami w Faktach. Krzysztofie, jak policjanci będą potwierdzać, czy Marcin Romanowski jest w Tyraspolu?
3: Wykorzystają do tego kanały współpracy z mołdawskimi służbami. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z policjantami z Komendy Stołecznej zwrócili się do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji w Komendzie Głównej, by wysłało wniosek do Kiszyniowa. Tamtejsi mundurowi mieliby swymi metodami potwierdzić, czy ścigany w Polsce polityk PiS przebywa pod wskazanym w korespondencji adresem w stolicy zbuntowanej prowincji. Mają świadomość, że Tyraspol jest w praktyce poza jurysdykcją oficjalnych mołdawskich władz, jednak liczą na każde informacje z Kiszyniowa, które mogłyby potwierdzić bądź wykluczyć, że podejrzany przebywa w Naddniestrzu. A przypomnę, Romanowski od półtora roku ukrywa się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Najpierw na Węgrzech pod rządami Orbana, po zmianie władzy w Budapeszcie. Wiele na to wskazuje, że uciekł do prorosyjskiego Naddniestrza.
1: Kancelaria Sejmu prowadzi rozmowy dotyczące nowej uchwały, która powiększyć ma liczbę wicemarszałków, dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Kacper, o poranku w warszawskim studiu Faktów. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Dlaczego na nieco ponad rok przed wyborami posłowie mieliby decydować o nowych wakatach, a mówiąc wprost, o politycznych stołkach?
4: A wszystko z powodu nowo powstałych klubów, Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego i Unii Centrum, którą powołano po odejściu kilkunastu polityków z Polski 2050. Nowa uchwała miałaby zostać przyjęta na jednym z dwóch posiedzeń zaplanowanych na wrzesień.
5: O tym trzeba rozmawiać. Kancelaria Sejmu, wiem, że takie rozmowy już prowadzi.
4: Usłyszałem od posła Nowej Lewicy Dariusza Wieczorka. Opozycja też chce rozmawiać na ten temat.
6: Ja nie mówię nie, bo jeżeli są kluby parlamentarne, jeżeli to by miało być jakieś nowe ułożenie czy nowe rozdanie, to trzeba się zastanowić się nad tym.
4: Podkreśla poseł PiSu Andrzej Śliwka. Tylko przypomnę, w prezydium Sejmu nadal jest jeden wakat, ale jeszcze w ubiegłym miesiącu Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło swojego kandydata na to stanowisko. Wicemarszałkiem z ramienia PiSu miałby zostać Marcin Ociepa.
1: Za godzinę gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie dziś wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: Zapraszamy dwie minuty po ósmej. Pracownicy prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach bez wypłat nie dostali wynagrodzeń za lipiec. Powodem jest trudna sytuacja finansowa zakładu.
1: Reporterka RMF FM Anna Kropaczek z Naszczegóły. Aniu, kiedy górnicy otrzymać mają zaległe wypłaty?
7: Tego spółka Bumach, czyli dzierżawca kopalni, nie precyzuje, ale zapewnia, że zaległości zostaną uregulowane. Zaledwie kilka dni temu, po kilkumiesięcznej przerwie w eksploatacji, w kopalni Silesia uruchomiona została nowa ściana wydobywcza. Ma to poprawić i ustabilizować sytuację ekonomiczną zakładu. Jak poinformowała spółka, ścianę uruchomiono później niż zakładano, a to wpłynęło na kwestię płynności finansowej.
8: Taki jest świat. Takie są fakty.
2: Do jutra, do drugiej w nocy przedłużono całkowite wstrzymanie odlotów i przylotów na lotnisku we włoskiej Katani z powodu aktywności wulkanu Etna.
1: We włoskich social mediach obrazki zetne z podłożonym śpiewem Luciano Pavarottiego. No tylko tego operowego spokoju nie widać wśród pasażerów, bo paraliż lotniska w Katanii zbiega się w czasie ze szczytem wakacyjnych wyjazdów we Włoszech. Od początku obecnej aktywności Etny, czyli od 8 sierpnia, w Katanii odwołano łącznie prawie 700 lotów.
2: Na koniec faktów, Polak w Formule 1.
1: Marcin Budkowski zastąpił Brytyjczyka Grahama Lowdona na stanowisku szefa debiutującego w Formule 1 Cadillaca ze skutkiem natychmiastowym.
2: 49-latek pracował już w Ferrari, McLarenie.
1: W Renault, skąd przeniósł się do Alpine. Teraz czas na wspieranego przez koncern General Motors Cadillaca.
2: Jedyny team w stawce, który nie zdobył jeszcze punktów w 11 rundach sezonu.
1: Doświadczeni kierowcy, Meksykanin Sergio Perez i Fin Valtteri Bottas. Teraz Polak pomóc ósma w długoterminowym rozwoju teamu.
2: Kiedy najbliższa próba?
1: W kolejny weekend Grand Prix Holandii w Zandvoort. Malowniczy tor ukryty wśród wydm nad Morzem Północnym.
2: Wiemy już, kto będzie rywalką Igi Świątek w finale turnieju w Toronto.
1: Tak jest. Kilka minut temu, tuż przed faktami, Elena Rybakina odprawiła Amerykankę Coco Gauff. 3 sety. Gauff dobrze zaczęła, 7-5, no ale potem 2 razy po 6-2 dla zawodniczki z Kazachstanu.
2: Zatem wielki finał Świątek Rybakina przed nami.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: No najważniejsze to dobrze zacząć dzień, prawda? Taką wiadomością o zwycięstwie Igi Świątek. Za chwilę skomentujemy to razem z Adamem Romerem z magazynu Tenis Klub na antenie radia RMF 24. Ale nie tylko o sporcie będzie, chociaż sporo w tej godzinie. Jeżeli przespaliście ten mecz, na pewno nie przespaliście wczorajszego zaćmienia. O tym też powiemy.

0: Tu Radio RMF 24 i znakomita sportowa wiadomość tego poranka, czyli wygrana Igi Świątek z Eliną Świtoliną. Pierwszy finał tegoroczny dla naszej tenisistki. Trudny mecz, bardzo wymagający mecz. 6-3, 1-6, 6-3. Razem z nami Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tenis Klub. Dzień dobry, Adamie.
1: Witam cię, Piotrze, witam państwa.
0: Powiedz, jaki jest twój komentarz do tego spotkania?
1: No, przede wszystkim to jest bardzo dobra wiadomość oczywiście dla samej Igi Świątek, ale też i dla jej kibiców, dlatego że wszyscy, którzy wytrwali i udało im się ten mecz obejrzeć, naprawdę zobaczyli taką Igę, za jaką tęskniliśmy, bo mam trochę takie wrażenie, że to jej mecze, generalnie wszystkie, które do tej pory zagrała w Toronto, to zdecydowanie najlepsze pojedynki, jakie Iga zagrała w roku 2026. I ten mecz z Eliną Świtoliną jest szczególnie ważny, dlatego że trochę mam takie wrażenie, że to takie wreszcie przychodzi przełamanie, bo Iga już w tym sezonie dwa razy mówiło się o tym, że będzie się podnosić. Indian Wells, Rzym, i dwa razy trafiała właśnie na Ukrainkę i dwa razy z nią przegrywała. A tutaj w Toronto wielki sukces i no naprawdę oglądając Igę przypominają się lata jej dominacji, czyli rok 22, 23, 24.
0: Adam, co zobaczyłeś nowego w tej Idze, czego nie widziałeś w ostatnich 12 miesiącach?
1: No przede wszystkim zobaczyłem taką Igę, jaką widzieliśmy właśnie w tych doskonałych poprzednich sezonach, tak? To znaczy Igę, która gra bardzo dużo topspina, mniej płaskiej piłki, jest agresywna, narzuca swoje warunki gry i właściwie cały czas próbuje na korcie dominować. I co najważniejsze, nie ma nerwów,
0: no
1: nie ma takiego, bym powiedział, nie wiem, niepokoju w jej grze, szczególnie jeżeli raz czy drugi raz jakaś piłka wyleci w aut, no to Iga zachowuje spokój i to jest właściwie najważniejsza informacja, jaką możemy wynieść z tego meczu ze Świtoliną, ale i z poprzednich meczów z Toronto.
0: Ja już miałem takie obawy w tym trzecim secie, kiedy Polka przegrała swój serwis na początku zmagań, a potem były wygrane 4 gemy z rzędu, no to znaczy, rzeczywiście pokazuje, że wróciła chyba ta odporność psychiczna.
1: No przede wszystkim właśnie wróciło to, co zawsze cechowało Igę w poprzednich tych doskonałych sezonach, czyli ona nawet w momencie kryzysowym, tak jak sam powiedziałeś, kiedy przegrała swój serwis na 2-3 w decydującym secie, to ona ani przez chwilę nie traci wiary i można powiedzieć, że to najlepszy moment tego pojedynku. I to jest właśnie nawiązanie do tych najlepszych sezonów. To daje niewątpliwie bardzo dużo nadziei przed kolejnymi startami Igi. I gdzieś tam troszkę odżywa taka nadzieja, a nuż tutaj Iga może mieć jeszcze szansę na to, by wystąpić w turnieju kończącym sezon, czyli WTA Finals, które w tym roku będą grane w Indian Wells.
0: Takie dobre mecze już się zdarzały w tym roku Idze Świątek, ale mam wrażenie, że takiego dobrego tygodnia to jeszcze nie było. Uważasz, że to może być taki moment, który może być decydujący, że powiedzmy już US Open to będzie lepszy turniej niż to, co widzieliśmy do tej pory w tym roku?
1: Znaczy ja nie chcę oczywiście przesądzać, jak będzie dalej, ale tak jak jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem, to wszystko, co dzieje się w ciągu ostatniego półtora tygodnia w Toronto, napawa niezwykłym optymizmem, dlatego że tego nie widzieliśmy przez właściwie cały sezon, czyli Iga nie miała takiej serii dobrych występów, tak? Nawet jeżeli udawało jej się wygrać kilka meczów, to i tak te mecze były dosyć, powiedziałbym, takie przepychane. Natomiast tu od początku do końca każdy kolejny mecz to jest mecz pod dyktando Igi Świątek i dlatego trzeba podkreślać, że wraca nam trochę, tak bym to w skrócie określił, ta stara, dobra Iga.
0: Polka nie przegrywa w finałach. Twoim zdaniem wygra ten turniej?
1: No ja sobie oczywiście sobie i jej tego życzę, tak? Na pewno forma jest i oby rzeczywiście to pierwsze zwycięstwo w Canadian Open, bo ja przypomnę, że widzę, jeszcze się nie zdarzyło wygrać tego tysięcznika, więc tego jej bardzo mocno życzmy, a to może też się napędzić do kolejnych zwycięstw, tak? Bo tak jak sam słusznie zauważyłeś, teraz przychodzi ważny moment w tym turze amerykańskim, bo za chwilę zaczyna się kolejny tysięcznik w Cincinnati, potem tydzień odpoczynku i 30 sierpnia startuje US Open.
0: Bardzo Ci dziękuję za spotkanie, bardzo Ci dziękuję za komentarz. Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tenis Klub, razem z nami w radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy i pozdrawiamy, Adam.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.
0: Tego poranka, że mamy dużo wiadomości sportowych, dobrych wiadomości sportowych. Za moment więcej o tym, co się działo podczas Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. Mamy kolejny medal.

19 minut po godzinie 7 poranny program, poranny sportowy program, chyba tak należałoby powiedzieć w Radiu RMF 24, ale sporo tych informacji sportowych, dobrych informacji sportowych. Mamy trzeci medal na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy, wczoraj brąz w biegu na 110 metrów przez płotki. To nie był spodziewany brąz, zdobył Jakub Szymański, to jest jego pierwszy medal na mistrzowskiej imprezie na stadionie otwartym w sezonie letnim. Blisko podium była w rzucie młotem Anita Włodarczyk, zajęła czwarte miejsce, a ósma była Aleksandra Śmiech. Z kolei Maksymilian Szwed zajął szóste miejsce w finałowym biegu na 400 metrów. No i dzisiaj oczywiście kolejne szanse, kolejne emocje. Jeśli chodzi o 3000 metrów, z przeszkodami rzecz jasna, to zaprezentują się trzy Polki: Agnieszka Chorzęba, Alicja Konieczek i Kinga Królik. Nie są faworytkami, zgadzam się. Ale jeżeli któraś stanie na podium, to będzie naprawdę bardzo miła niespodzianka. Wśród mężczyzn ta sama konkurencja, eliminacje Adam Bajorski i Maciej Męgier. Jeśli chodzi o skok wzwyż, medalistka Mistrzostw Świata z Tokio się zaprezentuje dzisiaj, czyli Maria Żodzik. Oprócz niej Wiktoria Miąso i Maja Słodzińska. Jeśli chodzi o 400 metrów, półfinał, najbardziej morderczy dystans do biegania, jeśli chodzi o lekką atletykę. Natalia Bukowiecka, czyli nasza medalistka olimpijska, to już etap półfinału. No i do eliminacji przystąpią też nasi oszczepnicy, czyli Dawid Wegner i Marcin Krukowski. To wszystko oczywiście w Birmingham, to wszystko na Mistrzostwach Europy. Fakty sportowe u nas o godzinie 8.30 do 7.30, zostało nam 10 minut, a po faktach powiemy o wielkim zaćmieniu z wczorajszego popołudnia.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Czas na fakty o 7.30. Anna Wachowska i Tomasz Stańszewski już czekają na Was.
1: A zaczynamy je od A4. Po porannym zderzeniu dwóch ciężarówek na autostradzie między węzłami Murckowska i Mysłowice wciąż są utrudnienia w ruchu w kierunku Krakowa.
2: Jak informuje policja, z nieustalonych przyczyn jedna ciężarówka uderzyła w tył drugiej. Kierowca zginął na miejscu.
1: W tej chwili przejechać autostradą można tylko lewym pasem.
2: Jeżeli chcecie ominąć to miejsce, na węźle Murckowska powinniście zjechać na krajową 86. W Kolumbii cały czas trwają poszukiwania ocalałych po poniedziałkowym trzęsieniu ziemi.
1: Wczoraj udało się uratować kobietę, która spędziła 36 godzin pod gruzami zawalonego budynku w mieście Pereira. 32-latka trafiła do szpitala, walczy o życie.
2: W zachodniej części kraju rośnie liczba ofiar.
1: Niestety doszło do 265 zgonów, prawie 3,5 tysiąca osób zostało rannych. Liczba zaginionych niepokojąco wzrosła do 496. Nasze główne wysiłki w tej chwili skupiają się na tych, którzy są zaginieni, podkreśla prezydent Kolumbii Abelardo de la Espriella.
2: Według tamtejszej służby geologicznej poniedziałkowy kataklizm o magnitudzie 7,4 był najsilniejszym trzęsieniem ziemi w Kolumbii w XXI wieku.
1: Wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, przypominamy, będzie dziś gościem porannej rozmowy w RMF FM.
2: Piotr Salak zapyta minister o to, czy Polska może dostać jeszcze więcej unijnych pieniędzy na zbrojenia.
1: Na rozmowę zapraszamy punktualnie 7:30.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Muzyka, którą kochasz, i najważniejsze informacje tylko w radiu RMF 24.

0: No, chyba było tańczone, prawda? Mam nadzieję, bo przecież środek wakacji, bo 13 dzień sierpnia, bo czwartek. Za 21 minut będzie godzina 8. Gdy była za 21 minut godzina 8 wieczorem wczoraj, w środę, no to wtedy wszyscy patrzyliśmy w niebo, patrzyliśmy, co się dzieje ze słoneczkiem. Wracamy oczywiście do tego, co się działo wczoraj wieczorem. Wracamy do zaćmienia słońca. Oglądaliśmy je razem z naszymi słuchaczami w specjalnej strefie przy naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej. W Mikołajkach były koce, były leżaki, były okulary od RMF FM, no i był też akompaniament fortepianu w tle.
1: Wygląda jak księżyc taki trochę zachodzący.
2: I tak jakby księżyc zabierał trochę słońca, co?
1: Tak.
2: Pierwsze zaćmienie w twoim życiu?
1: No tak.
2: Przekaż okularki teraz, bratu. I jak?
3: No, fajnie to widać. No tak, kawałek słońca i kawałek księżyca.
2: Dobrze, tata w kolejce po okulary teraz i na gorąco.
4: Po prawej stronie z dołu, no wchodzi ten księżyc jednak na tą tarczę słońca.

0: Co? Pomalutku się zaczyna, bardzo ładny widok.
1: Wiedzieliście, że akurat jak wypoczywacie tutaj, skąd jesteście?
0: Z brzegu.
1: Opolszczyzna. Wiedzieliście, że traficie na zaśmienie?
0: Tak, jechaliśmy też tutaj z tą myślą, bo generalnie wracamy z nadmorza, z Darłówka, Gdańsk, no i teraz dzisiaj przyjechaliśmy do Mikołajek.
1: No i przede wszystkim się udało, bo piękne warunki, prawda?
0: Tak, tak, super. Piękna pogoda, w ogóle piękne miejsce, super.
1: A jak synowi pytali tata, co to zaśmienie, to co tata odpowiadał?
0: Zobaczycie sami.
1: Okay. To jeszcze mamy, zapytam. Tak, żona jeszcze? Okularki od RMF FM i co pokazują?
2: Piękne zaćmienie słońca księżycem. Z prawej strony od dołu idzie.
1: Fajne wydarzenie?
2: Wspaniałe. W takiej pięknej aurze po raz pierwszy na Mazurach.
1: Z fortepianem w tle.
2: Tak, coś pięknego. Miód, malina.
1: Jak tam patrzył pan przez okulary? Widać już coś?
3: Tak, już widać. Zaćmienie widać elegancko, super. Z prawdziwymi okularami tu dużo lepiej widać niż z zwykłymi.
1: Fajna atmosfera. Tutaj z jednej strony fortepian, z drugiej strony zaćmienie słońca.
3: Tak, bardzo fajna atmosfera. Bardzo fajna melodia, taka atmosfera się robi, taka rodzinna, taka można.
1: A zostaniecie jeszcze na obserwacji spadających gwiazd?
3: Tak, jak tylko się uda, to tak, zostaniemy.
1: A skąd jesteście?
3: Z Krakowa.
4: Udało wam się chmury przepędzić. Bardzo przyjemna atmosfera przede wszystkim.
5: No i proszę, właśnie takie przedstawienie zafundowała nam natura, i zaćmienie, i Perseidy. A w Mikołajkach był nasz reporter Piotr Łakowski. Zdjęcia z zaćmienia oczywiście mamy dla was na rmf24.pl. Polecamy gorąco. Radio

0: Radio RMF 24. Za 11 minut będzie godzina 8. Teraz wrócimy do wiadomości dnia środy, a było to niewątpliwie mowa o wycieku danych dotyczących blisko 19 milionów z nas. Informował o tym wczoraj minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Sprawę na naszej antenie komentował redaktor naczelny serwisu Zaufana Trzecia Strona.pl Adam Hertle. I zdaniem eksperta Polska ma dobrych specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Jego zdaniem, jeżeli sprawcy popełnią jakiś błąd, no to zostaną zidentyfikowani. I wtedy będzie dużo zależało od tego, na terenie jakiego kraju się znajdują i jak współpraca z tym krajem będzie przebiegać, jeśli chodzi o nasze organy ścigania. A co mogło być przyczyną takiego wycieku danych? Tak mówił na naszej antenie Adam Hertle.
1: Pierwszą i główną przyczyną są sprawcy, czyli ludzie, którzy według wszystkich dotychczas przeprowadzonych analiz są przestępcami, którzy nie chcą udawać takich bardzo złych, tylko takich trochę dobrych. Czyli nie mówią, kradliśmy wasze dane i teraz będziemy je sprzedawać, a jak nam nie zapłacicie okupu, tylko mówią, kradliśmy wasze dane, ale jak nam zapłacicie za test bezpieczeństwa, którego nie zamawialiście, to waszych danych w internecie nie opublikujemy. No a drugą przyczyną są zaniedbania po stronie firmy, która okraść się dała, bo choć dzisiaj włamać do każdego się można, to jednak fakt, że to włamanie nie zostało na czas wykryte i zablokowane, przy takiej skali przetwarzanych danych, ten system bezpieczeństwa powinien zareagować szybciej i skuteczniej.
2: Powiedzieliśmy o przyczynach, ale co ważniejsze, jakie mogą być skutki tego rodzaju gigantycznego wycieku danych?
1: Myślę, że przede wszystkim myślimy tutaj o dwóch kategoriach skutków, czyli dla zwykłego obywatela może ujawnienie tego, że leczył się w konkretnym gabinecie, czy brał konkretne środki, może być nieco krępujące, ale nie będzie katastrofą dla kraju. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, że wśród tych 19 milionów danych były też dane ważnych polskich polityków chociażby, to ujawnienie tego, jakimi schorzeniami się zajmowali ich lekarze, jakie leki im na to przepisywali, mogłoby być chociażby materiałem do szantażu i w to nie mogłoby się dobrze dla Polski skończyć. Na szczęście na razie z naszej najlepszej wiedzy wynika, że te dane nie zostały opublikowane.
0: To Kuba Śliwiński rozmawiał z Adamem Hertle. A czy są jakieś sposoby, żeby sprawdzić, czy nasze dane wyciekły?
1: Zwykły obywatel na razie nie ma tej możliwości, ponieważ firma jeszcze, to dosyć świeża sprawa, ustala dokładnie, jakie dane zostały wykradzione. Następnie będzie musiała te informacje przekazać do naszych placówek ochrony zdrowia, które będą musiały się z nami skontaktować. Mamy nadzieję, że dzięki interwencji premiera Gawkowskiego uda się te dane umieścić także w rządowym systemie bezpiecznedane.gov.pl, gdzie już za niedługo każdy będzie mógł się zalogować i przekonać, czy tym atakiem został dotknięty, czy nie.
0: Tak mówił Adam Hertle, Zaufana, Trzecia Strona.pl. Sprawę zostały włączone oczywiście organy ścigania. Nad częścią operacyjną kontrolę sprawuje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które jest w kontakcie z prokuraturą, tak informował wczoraj wicepremier Gawkowski. Do faktów zostało nam 7 minut. Po faktach wiceszefowa MON, czyli Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w porannej rozmowie RMF FM.
3: Radio

0: I czas na fakty o godzinie 8. Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski już na Was czekają.
1: Zaczynamy od alarmów na Lubelszczyźnie, których nie było.
2: W faktach pytanie o to, kto bierze na siebie odpowiedzialność za uruchomienie syren w przypadku zagrożenia, na przykład rosyjską rakietą.
1: Czy do Polski trafią dodatkowe pieniądze z unijnego programu SAFE?
2: Punkt widzenia Brukseli przedstawi korespondentka RMF FM.
1: Pytania o bezpieczeństwo i pieniądze także za chwilę w porannej rozmowie.
2: Gościem Piotra Salaka będzie wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Na różnych szczeblach władzy pojawiają się sprzeczne informacje dotyczące odpowiedzialności i decyzyjności w sprawie uruchamiania syren alarmowych w przypadku zagrożenia.
1: Przypomnijmy, 2 tygodnie mijają właśnie od momentu, gdy rosyjska rakieta spadła na pole w pobliżu Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie.
2: Kacper Wróblewski z nami w faktach.
3: Dzień dobry.
2: Czy mamy pewność, że w przypadku kolejnego zagrożenia syreny alarmowe wszędzie zadziałają?
3: No niekoniecznie. Starostowie niektórych lubelskich powiatów wskazują, że nie mają środków na utrzymanie całodobowego centrum zarządzania kryzysowego. Co na to rządzący?
4: To my apelujemy, przenoście kompetencje dla Państwowej Straży Pożarnej i przenoście urządzenia, które dzisiaj mieliście zainstalowane w różnych miejscach, w waszych powiatowych centrach zarządzania kryzysowego.
3: Usłyszałem od wiceszefa MSWiA Wiesława Leśniakiewicza. Jednak jak twierdzi starosta włodawski Mariusz Zańko, nie wszystkie komendy Straży Pożarnej są na to gotowe.
5: Wyrażając zgodę na uruchomienie alarmów, ale nie na nasłuch radia KR. To jest kluczowe, że czasami jest tak, żeby szybko działać, to trzeba zrobić nasłuch radia KR.
3: Jednak po wydarzeniach sprzed 2 tygodni na Lubelszczyźnie zainstalowano dodatkowe 164 syreny uruchamiane cyfrowo.
6: U mnie, gdzie w pierwszej kolejności jeszcze nie zdąży sygnał zejść na poziom powiatów, my już te syreny uruchomimy.
3: Usłyszałem od wojewody lubelskiego Krzysztofa Komorskiego. To jednak według moich rozmówców całkowicie nie rozwiąże problemu, aby alarmy były słyszane w każdym zakątku regionu.
1: Przygotowujemy rozmowy z państwami członkowskimi na temat tego, jak rozdysponować niewykorzystane środki w ramach programu zbrojeniowego SAFE.
2: Takie informacje przekazał dziennikarce RMF FM rzecznik Komisji Europejskiej. Chodzi o niewykorzystane pieniądze z pierwszej puli pożyczki wynoszącej 150 miliardów euro.
1: Na linii studio RMF FM w Brukseli, na miejscu korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgina. Kasiu, ile jest tych niewykorzystanych pieniędzy, no i ile mogłaby otrzymać Polska?
7: Na razie nie wiadomo, ile dokładnie pieniędzy pozostało. Wiele zależy od umów z pierwszego naboru, m.in. od Włoch, które mają zarezerwowane prawie 15 miliardów euro, ale wciąż nie podpisały umowy pożyczkowej i zastanawiają się, czy wykorzystać całą tę kwotę. Jeśli Włosi zrezygnują z części pieniędzy, to trafią one do wspólnej puli. O dostęp do niej będą mogły się ubiegać wszystkie kraje. Na razie nie wiadomo, jaka konkretnie kwota przypadnie Polsce, gdyż negocjacje z Komisją Europejską dopiero przed nami. Wiadomo natomiast, że ten drugi nabór musi zostać uruchomiony przed końcem roku.
8: Poranna rozmowa. Pytania bez kompromisów.
1: W Warszawie Piotr Salak i jego gość.
2: Witamy.
0: Dzień dobry, gościem porannej rozmowy w RMF FM jest wiceszefowa resortu obrony, czyli Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Dzień dobry, pani minister.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Kto powinien uruchamiać syreny w takim razie? Centra RCB czy strażacy, pani zdaniem?
9: Nie chcę wchodzić w kompetencje MSWiA. To, co na pewno trzeba poprawić, to kwestia uruchamiania syren, bo ta sytuacja sprzed 2 tygodni czarno na białym pokazała, że ten system po prostu nie działa.
0: No ale to wiemy generalnie. Tego się dowiedzieliśmy, prawda?
9: To jest w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To, co my możemy zrobić jako Ministerstwo Obrony, to, co się już odbyło, czyli kolejne spotkania pomiędzy dowództwem operacyjnym rodzajów sił zbrojnych, żeby ten informacja dzisiaj do RCB od wojskowych chodzi. Pytanie, czy nie powinniśmy więcej informować SMS-ami, na przykład o podrywaniu myśliwców, to co robimy dzisiaj w sieci.
0: A czy to powinno być tak, że to ludzie powinni być na tym ostatnim ogniwie, czy w gruncie rzeczy to powinno się dziać automatycznie?
9: W idealnym świecie pewnie powinno się dziać automatycznie, ale to są dzisiaj działania, które są przez
0: MSWiA. Pani zdaniem poprawa tej sytuacji to jest kwestia tygodni, czy to jest kwestia miesięcy, czy to jest kwestia dni?
9: To musi być kwestia najwyżej tygodni.
0: Pani powiedziała o tym, że RCB będą, alerty RC będą nas informować o aktywności naszego lotnictwa. Od kiedy?
9: O tym dzisiaj rozmawiamy. Ta decyzja pierwsza to była pana premiera Kosiniaka-Kamysza sprzed właściwie prawie 2 lat o tym, żebyśmy w mediach społecznościowych informowali za każdym razem, kiedy nasze myśliwce są podnoszone. Teraz może czas na SMS-y i o tym dzisiaj rozmawiamy.
0: I to będzie automatyczna informacja, którą będzie dostawał każdy obywatel?
9: Jeżeli chodzi o stronę wojskową, to od dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych taka informacja przechodzi do RCB. Nie, znaczy to pewnie będzie dotyczyło tylko terenów, które są przygraniczne, no bo nie widzę też większego sensu informowania mieszkańców Szczecina o tym, że poderwaliśmy parę dyżurną.
0: Ale jeżeli będzie operowała para dyżurna nad Bałtykiem, to co wtedy?
9: Oczywiście, nie, ja mówię o tym, że najczęściej dzisiaj to, co się dzieje, to jest operowanie przy granicy polsko-ukraińskiej. Tam, gdzie będą operowały myśliwce, tam się powinna pojawiać taka informacja.
0: Ale mówi pani też o tym, że będą informacje o sytuacjach niebezpiecznych także na terenie Ukrainy. To gdzie będzie, jak będzie wyglądało to kryterium powiadomienia? Czy jeżeli będzie coś od 100 kilometrów od naszej granicy, to wtedy mi się włącza sygnał RCB na telefonie?
9: To jest informacja, to jest to, co dzisiaj wypracowują wojskowi razem z RCB. Trzeba pamiętać, że 100 kilometrów może brzmieć daleko, ale jeżeli chodzi o czas przelotu, czy rakiety, czy myśliwców, to jest minimalny czas, to jest minimalna odległość.
0: Pani minister, a należy zmienić przepisy dotyczące zestrzeliwania rakiety, te przepisy dotyczące ochrony naszej granicy? Czy pani zdaniem?
9: Ja nie chcę, uważam, że to, co dzisiaj jest najważniejsze, to stanie murem za dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. Generał Nowak podjął najlepsze możliwe decyzje.
0: To jest jasne. Decyzje były podjęte z aktualnie obowiązującymi przepisami. Pytanie, czy nie należy tych przepisów zmienić i je dostosować do sytuacji, jaką mamy?
9: Na pewno dzisiaj jesteśmy w takiej trudnej sytuacji, kiedy nie działamy ani w warunkach wojennych, ani też w warunkach pokoju. Jesteśmy gdzieś po środku. I tak jak na wielu polach zmieniamy prawo, wszędzie trzeba się zastanowić, ale... I żeby było jasne, żeby nie powstał cytat, że mówię, że takie przepisy dzisiaj zmienimy. Nad wszystkim trzeba porozmawiać.
0: Pani minister, jeszcze jedna sprawa. Marcin Romanowski. Wszystko na to wskazuje, takie wskazują informacje zebrane przez RMF FM, jest w Naddniestrzu. To pani zdaniem to mogło się odbyć za zgodą służb rosyjskich?
9: Czy ja w ogóle wczoraj myślałam, że jest prima aprilis, jak to usłyszałam, bo to jest tak niewiarygodne, że były wiceminister sprawiedliwości ukrywa się na terenach, które są kontrolowane przez Rosjan. Uważam, że taka operacja nie mogła się odbyć bez udziału rosyjskich służb. Szczególnie, że Marcin Romanowski w liście pisze o tym, że ma nową tożsamość i nowe dokumenty.
0: Pani zdaniem to jest podstawa do rozpoczęcia działań kontrwywiadowczych na przykład w tej sprawie?
9: Myślę, że tak, no bo znaczy, skandal jest tak absolutny. To jest kolejna osoba z obozu Zbigniewa Ziobry, która wróciła do macierzy, czyli dzisiaj współpracuje ze stroną Federacji Rosyjskiej.
0: Tak mówi Magdalena Stopkowiak-Czarnecka w porannej rozmowie RMF FM. Słuchaczom radia dziękujemy, ale zapraszamy oczywiście do radia RMF 24, do naszych mediów społecznościowych, do naszego kanału YouTube'owego. Pani minister, za chwilę defilada, 15 sierpnia. Defilada pod hasłem Polska Safe, to złośliwość wobec prezydenta?
9: Nie, trudno było dzisiaj znaleźć lepsze hasło niż Polska Safe, jeżeli w tym roku dokonaliśmy największych zakupów na rzecz sił zbrojnych. Końcówka maja, 120 miliardów zakontraktowanych w polskich firmach. Nie było jeszcze takiego tempa modernizacji i też ta defilada ma posłużyć temu, żeby Polacy zobaczyli ten sprzęt, na który się składają, ale w tym roku nie tylko największa w historii defilada w Warszawie. Po raz drugi robimy też paradę morską na wybrzeżu.
0: I dlatego premiera nie będzie.
9: Premier będzie najprawdopodobniej w Trójmieście, na tej drugiej części. My zresztą będziemy łączyć się pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami.
0: Ale to już potwierdził rzecznik rządu, że będzie premier w Trójmieście.
9: No to ja szczerze powiedziawszy nie słyszałam tego, że mówił już o tym Adam Szłapka, ale takie były faktycznie plany, żeby premier był w Trójmieście. Ale też w kilkunastu miastach w Polsce, w Bydgoszczy, w Stalowej Woli, w Giżycku, w Tarnowie, w Krakowie i kilkunastu innych miejscach. Staną telebimy, gdzie będzie można defiladę obserwować, ale też rozłożone będą miasteczka Safe, gdzie będzie można właśnie zobaczyć sprzęt. Zapraszamy.
0: Pani minister, będą wojska cyberbezpieczeństwa również defilowały,
9: oczywiście,
0: prawda? Oczywiście. A będą defilowali ci, którzy odpowiadają chociażby za bezpieczeństwo portu wojennego w Świnoujściu. Tam się pojawił chiński robot Edward Warchocki, znany również z polskiego Sejmu. Nie powinien się pojawić w polskim porcie wojennym.
9: Mamy już też wyjaśnienia ze strony tamtejszego dowództwa, mówiące o tym, że ten teren, gdzie mógł się poruszać, był bardzo ograniczony i było to wszystko pod kontrolą.
0: W ogóle się nie powinien tam pojawić, wie pani
9: istotnie,
0: o tym dobrze.
9: Ostatnio wprowadziliśmy przepisy, które zakazują między innymi chińskich pojazdów na terenie jednostek wojskowych.
0: Komuś zabrakło wyobraźni w tej sprawie?
9: Pewnie tak. Pewnie było tak, że fame i instagramik wziął czasem bierze górę nad rozsądkiem. Pewnie będziemy o tym też dzisiaj rozmawiać.
0: Nie wyobrażam sobie, żeby w chińskim porcie wojennym pojawił się robot wyprodukowany na przykład w jakimkolwiek kraju NATO. Zgodzi się pani?
9: Zgadzam się i to jest w ogóle duży problem, że my gdzieś, ja mówię teraz my jako Polacy, gdzieś, zresztą to jest problem na całym świecie, właśnie gubimy ten rozsądek pod taką gwiazdką, że o coś wspaniałego, nowoczesnego, a warto się zastanowić, to jest to samo, o czym często mówimy z premierem Gawkowskim. Jak podajesz swoje dane w internecie, wrzucasz zdjęcie swojego dziecka, to dobrze się zastanów, bo ono zaczyna żyć swoim życiem.
0: To są błędy, które my możemy popełnić jako Kowalski, jako Salak, ale generalnie nie powinni takich błędów popełnić
9: wojskowi.
0: Dlatego
9: wczoraj wyjaśnienia z tamtej strony i pewnie dzisiaj premier Kosiniak-Kamysz
0: będzie. Decyzje personalne w tej sprawie, czy nie?
9: Za wcześnie, to oczywiście zawsze w rękach premiera Kosiniaka-Kamysza.
0: Panie minister, będziemy przekazywać Ukraińcom patrioty, pociski do patriotów?
9: Zobaczymy. To jest zawsze decyzja, która zapada na najwyższym szczeblu.
0: Ale to jest
9: zawsze
0: sprawa
9: tak, żeby...
0: życia i śmierci, jeżeli mówimy o walczących Ukraińcach.
9: Tak, no zdecydowanie.
0: Więc nie ma co się oglądać, trzeba decyzję podejmować szybko.
9: Tak, ale za każdym razem, przede wszystkim chłodna głowa. Zawsze ta decyzja musi być podjęta w kontekście bezpieczeństwa Polaków i wszystkie racje muszą być zważone. Istotnie, po tym jak wleciała ostatnio po raz pierwszy w historii uzbrojona rosyjska rakieta na teren państwa NATO, czyli do nas, premier Kosiniak mówił jasno, mimo tej całej politycznej jatki, która była wcześniej, czy słusznie przekazywaliśmy pociski, dzisiaj jest skłonny do tego, żeby przekazać kolejne, bo woli, żeby taka rakieta była zestrzelona nad terenem Ukrainy, a nie wlatywała do nas.
0: Jeżeli jest skłonny przekazać te pociski, to w takim razie kiedy będzie decyzja? Kiedy się pani tej decyzji spodziewa?
9: Myślę, że to jest kwestia o najbliższych dni. We wtorek było posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa. Ja w nim nie brałam udziału, byłam w Łodzi, ale pewnie ten temat był też poruszony.
0: To jest tak, że Amerykanie na nas naciskają w tej sprawie, czy to bardziej jest sprawa nacisków ukraińskich?
9: To jest zawsze rozmowa wewnątrz NATO i rozmowa ze Stanami Zjednoczonymi, bo tak jak przy tym poprzednim przekazaniu, dla nas bardzo ważne są też gwarancje naszych sojuszników, że okej, tak jak było przy poprzedniej donacji, my przekazujemy, ale mamy gwarancję naszych sojuszników i mamy gwarancję NATO, że jeżeli my będziemy mieli problem, to szybko pojawią się w naszym kierunku donacje od naszych
0: sojuszników. A mamy takie gwarancje w tej chwili?
9: Przy tamtej donacji mieliśmy takie gwarancje.
0: A teraz jeszcze nie?
9: Nie chcę mówić o rzeczach, o których nie wiem. W tym momencie nie mam takiej wiedzy.
0: Panie minister, kiedy nowe pieniądze z SAFE?
9: Na razie musimy zadysponować całe 43,7 miliarda euro, które przyznała nam Komisja Europejska.
0: No, jest już rozdysponowane 120
9: ponad
0: miliardów.
9: Ponad 30 miliardów w tej chwili, jeżeli mówimy o euro, mamy rozdysponowane. Dzisiaj trwa praca nad tymi tak zwanymi zamówieniami wspólnymi, bo przypomnę, że Polska jako jedyne państwo z całej dziewiętnastki tak szybko przeprowadziła całą procedurę, wszystkie negocjacje z Komisją, że była w stanie wydać pieniądze we własnym przemyśle zbrojeniowym. To jest wielki sukces.
0: Ale teraz zostało jeszcze 50 miliardów, które trzeba zrobić wspólnie.
9: Tak, i te zakupy dzisiaj leżą na stole, bo to jest zakup chociażby samolotów do tankowania w powietrzu, 4 sztuki z Hiszpanią. Tutaj był trudny moment, bo wszystkie te sprzęty kupowane z SAFE muszą dotrzeć na potrzeby sił zbrojnych do roku 2030. Stąd nasze rozmowy z Hiszpanami, żeby oddali nam swoje sloty produkcyjne. Kwestie projektów satelitarnych, kolejne porcje, kolejne dostawy dronów, które Kanada kupuje od nas drony, Szwecja kupuje od nas okręt ratownik, Norwegia system SAN, to wszystko się pojawi w tych właśnie wspólnych umowach. Umowa wspólna
0: zrobić?
9: Na patrioty, na pioruny też będzie w ciągu najbliższych kilku dni. Ja bym chciała, żebyśmy ten etap wspólnych zakupów dokończyli do wczesnej jesieni. W październiku mamy pierwsze rozliczenie z Komisją Europejską, czyli wysyłamy już potwierdzenie wszystkiego tego, co zamówiliśmy i wtedy bo na razie mamy tylko zaliczkę, a wtedy realne pierwsze pieniądze z SAFE-u wpłyną do Polski.
0: To ile w takim razie, ile do tej pory wpłynęło i kiedy wpłyną następne pieniądze?
9: Płynęło po 28 miliardów złotych i to było w maju jako zaliczka, bo myśmy wystąpili o 15% zaliczkę. W październiku rozliczenie, myślę, że to będzie przełom grudnia i stycznia, kiedy te pieniądze realnie trafią do Polski i od tego momentu, droga opozycjo, jest kwestia oprocentowania i wejścia w formułę pożyczkową.
0: A kiedy SAFE 2.0, czyli te dodatkowe pieniądze z Komisji Europejskiej?
9: Do końca roku muszą zapaść decyzje, ale na razie jeszcze nikt z Komisją się nie rozliczył, bo wszyscy będą to robić w rundzie października. Sprawa Włoch na przykład, o których mówiła przed chwilą wasza korespondentka. Włosi najpierw brali pieniądze, potem pani premier Meloni podjęła decyzję o zawieszeniu uczestnictwa w SAFE-ie. Dzisiaj do tego SAFE-u wraca, więc to jest wszystko żywy organizm.
0: To są pieniądze włoskie, to są też pieniądze węgierskie. Ile tych pieniędzy jest na stole w gruncie rzeczy, pani zdaniem?
9: Włosi to było 15 miliardów, Węgrzy podobna kwota. No, rząd na Węgrzech się zmienił i wiem, że tam są duże zmiany, jeżeli chodzi o kontrakty. my też wspólne zamówienia z Węgrami będziemy robić. Więc naprawdę dzisiaj, patrząc, że mamy połowę sierpnia, a rozliczenie jest w październiku, za wcześnie, żeby mówić dokładnie, ile pieniędzy wróci do puli.
0: Ale wyciąganie ręki po kolejne pieniądze nie jest ryzykowne, bo i tak możemy mieć problem, żeby te wszystkie środki wciągnąć do naszej...
9: I to jest właśnie wspaniałe w świecie mediów. Ja nigdzie nie powiedziałam, że my na pewno weźmiemy nowe pieniądze. Nigdzie. To są na razie spekulacje medialne. To, o czym mówię, tak, będą nowe pieniądze na stole, ale czy my je weźmiemy, to jest decyzja przed nami.
0: Ale potrzebujemy ich pani zdaniem, czy nie?
9: My pieniędzy potrzebujemy, ale też mówiliśmy od początku, że minister finansów zawsze będzie podejmował decyzję o najlepszym możliwym instrumencie finansowym. Dzisiaj safe jest takim najlepszym instrumentem finansowym, ale niewykluczone, że pojawi się coś jeszcze, to po pierwsze. Po drugie, my też mamy wiele zakupów na innych kierunkach. W Waszyngtonie 2 tygodnie temu rozmawiałam o zwiększeniu programu FMF, czyli tej pożyczki amerykańskiej, bo mamy coraz więcej też zakupów na kierunku amerykańskim. To nie jest tak, że operujemy tylko na kierunku europejskim.
0: Dlaczego zmieniliśmy zdanie w sprawie koalicji antybalistycznej?
9: A od początku mówiliśmy, że to nie jest tak, że my
0: Ja słyszałem premiera Tuska, który mówił, że nie będziemy na razie w to wchodzić, bo to będą
9: na
0: zaproszenia.
9: Razie, znaczy, bardzo dobrze. Wtedy powiedział, na razie nie będziemy w to wchodzić.
0: Ale teraz zmieniliśmy zdanie.
9: Ale powiedział, na razie nie będziemy w to wchodzić. W międzyczasie wykonaliśmy masę pracy, bo to jest decyzja po stronie przemysłu, bo to jest współpraca firm. Dzisiaj chyba o godzinie 11 dokładnie odbywa się spotkanie polskich firm zbrojeniowych jako przygotowanie do ewentualnego przystąpienia do koalicji antybalistycznej.
0: Ale jako przygotowanie, czyli decyzja już zapadła, wchodzimy w to?
9: Była decyzja kierunkowa pana premiera, żeby przemysł się przygotowywał. Zawsze decyzja finalna należy do pana premiera.
0: I z czym będziemy wchodzić do tej koalicji antybalistycznej?
9: Dzisiaj rozmowy o tym, proszę pamiętać o tym, że to jest wszystko wspólny projekt przemysłowy. My też musimy przeegzaminować nasze możliwości, ale też to, gdzie finalnie ta koalicja ma nas doprowadzić. Bo uważam też, że nie jest sztuką przystępowanie do... Bo takich projektów jak koalicja antybalistyczna jest naprawdę kilka. Ale liczy się finał, żebyśmy doszli do takiego momentu, gdzie faktycznie posiadamy nowe technologie. Dzisiaj przemysł ze sobą rozmawia. Ja też się cieszę, że przez te ostatnie 2 lata udało się doprowadzić do tego, że nie mamy takiego podziału w Polsce, że jest przemysł państwowy, a reszta to nie wiadomo kto. Mamy polski przemysł zbrojeniowy, który składa się zarówno z firm państwowych, jak i prywatnych. I cieszę się, że ostatnio ta współpraca pomiędzy tymi firmami idzie naprawdę bardzo dobrze, a to nie jest ostatni projekt, gdzie będą współpracować.
0: A jakie jeszcze projekty będą realizować razem?
9: No dzisiaj też dużo pracujemy na kierunku amerykańskim. Przypomnę o tym, że podczas mojej wizyty w Waszyngtonie złożyliśmy propozycję tuż po oświadczeniu prezydenta Trumpa, że chce dać licencję Ukraińcom na produkcję pocisków do patriotów. Złożyliśmy ofertę, że lepiej to robić na terenie Polski, bo jest tu bezpieczniej. Pewien drobny uzysk dyplomatyczny już jest, bo pan prezydent Trump już zadeklarował, że jednak produkcji pocisków na terenie Ukrainy nie będzie.
0: Czyli co, będą produkowane u nas?
9: Dzisiaj jesteśmy w rozmowach, negocjacjach. Jest jeszcze co najmniej jeden kraj unijny, który o to walczy. Robimy wszystko, żeby jak nie produkcja, to chociaż centrum serwisowe, które też jest krytyczne, bo dzisiaj, jeżeli jest jakiś problem z pociskami, one muszą trafiać z powrotem do Stanów Zjednoczonych. To trwa miesiące. Takie centrum serwisowe musi powstać na terenie Unii Europejskiej.
0: To z kim konkurujemy, pani minister, w takim razie?
9: To chyba nie jest sekret, że z Niemcami.
0: No dobrze, to jeżeli w takim razie mamy do wyboru albo Polaków, albo Niemców, to kto decyzję podejmie? Amerykanie?
9: Zawsze Amerykanie. To jest ich technologia, to jest ich licencja i tam decyzja zapada na 2 poziomach, poziomie rządowym i poziomie przemysłowym, dlatego rozmawiamy i z jednym, i z drugim.
0: To jest kwestia bardziej pieniędzy, czy bardziej polityki, pani zdaniem?
9: I jednego, i drugiego. Ale też przygotowania bazy technologicznej. Stany Zjednoczone są pod ogromnym wrażeniem tego, jak dużo środków teraz zainwestowaliśmy w rodzimy przemysł zbrojeniowy, bo to też jakby podwyższa naszą zdolność produkcyjną i zachęca amerykańskie firmy do współprodukcji na terenie Polski, bo przypominam, że patrioty to jest pociski do patriotów, paki to jest tylko jeden temat. Ostatnio była podpisana umowa pomiędzy Andurilem a PGZ-em. 2 dni temu centrum serwisowe do śmigłowców Apache.
0: Apache, tak jest.
9: Jest dużo tych projektów. My chcemy być hubem dla amerykańskich firm.
0: Czy to są takie ukłony właśnie przed tym projektem dotyczącym patriotów? Mówię też o tym podpisaniu umowy z Apaczem chociażby?
9: Nie, my za każdym... Nie. Po pierwsze, my jasno powiedzieliśmy w Stanach, koniec, kiedy jesteśmy tylko klientem, zaczynamy być kooperantem i partnerem. I to konsekwentnie realizujemy. Jako osoba odpowiedzialna za uzbrojenie polskiego wojska też nieraz mówiłam o tym. Chcesz nam coś sprzedać? Musisz nam coś zaoferować. Musisz albo koprodukować w Polsce, albo wziąć polskich poddostawców. Nie ma wchodzenia tylko z samym towarem.
0: Jeżeli pani mówi, że negocjacje trwają, to jak pani się spodziewa, do kiedy te negocjacje się skończą? No bo znowu tutaj kolejną kluczową sprawą jest czas.
9: Oczywiście. To powinien być szybki proces. Połowa września powinna być tym momentem, kiedy zapadnie decyzja ze strony Stanów Zjednoczonych. Nie ma chyba dnia w ostatnich co najmniej 3 czy 4 tygodniach, kiedy bym nie rozmawiała ze stroną amerykańską.
0: A pani zdanie po stronie amerykańskiej jest już decyzja, że rzeczywiście te patrioty trzeba produkować i serwisować tutaj na terenie Europy?
9: Tak, taka decyzja moim zdaniem już jest. Nie jest też tajemnicą, że Amerykanie nie wyrabiają się z produkcją nawet na własne potrzeby, a co dopiero na potrzeby swoich sojuszników. Dzisiaj paki, szczególnie pak 3 MSI, to jest jeden z najbardziej pożądanych produktów zbrojeniowych. W Europie nikt takiej licencji nie ma. Dzisiaj jedynym krajem na całym świecie, który może to robić, to jest Japonia.
0: Wybiera się pani na defiladę oczywiście.
9: No oczywiście.
0: Ile kobiet będzie defilowało?
9: W Warszawie to będzie około 300, jeśli dobrze pamiętam, ale też będą panie podczas Parady Morskiej. To, co na pewno dobrze pamiętam, że aż 3 kobiety pilotki będą w trakcie defilady w Warszawie.
0: Będzie dużo złośliwości wobec prezydenta ze strony na przykład Donalda Tuska albo szefa resortu obrony?
9: Ale przecież my nigdy nie jesteśmy złośliwi, my tylko mówimy o faktach.
0: No, mam zupełnie inne wrażenie, słuchając tych sporów politycznych, bo widziała pani chociażby badania ostatnie, które pokazują, że sprawy bezpieczeństwa powinny być wyłączone ze sporu politycznego. Tak. A te sprawy są włączone w spór polityczny.
9: Dokładnie wczoraj, podczas chrztu naszej fregaty pierwszej z programu Miecznik, czyli podczas chrztu Wichra, dokładnie o tym mówiliśmy. To jest projekt, który zaczął się za drugiej kadencji rządu PO-PSL, potem był kontynuowany za rządów Zjednoczonej Prawicy, dzisiaj jest finalizowany. Da się? Da się. O tym była wczoraj rozmowa właśnie i też to się przewijało w wypowiedziach. Ale do tego jest też potrzebna decyzja o kontynuacji. My potrafimy dobre decyzje podtrzymywać i kontynuować, dlatego wczoraj też apelowałam do pana prezydenta, żeby może nie wetował wszystkiego na oślep.
0: No dobrze, jakie były dobre decyzje w takim razie ministra Błaszczaka, jeśli chodzi o uzbrojenie?
9: To, że rozwinął program Miecznik, to absolutnie. I wczoraj też brał udział w uroczystości, wczoraj mu też za to dziękowaliśmy. To nie jest tak, że wszystko jest krytykowane. Dzisiaj dużo zakupów, które zaczynał minister Błaszczak, dzisiaj jest kontynuowane. Problem trochę polega na tym, że większość zakupów, które czynił minister Błaszczak, to były tak zwane zakupy bezzębne, czyli dzisiaj jeszcze dokupujemy do tego uzbrojenie, ale o tym też mówi premier Kosiniak-Kamysz. W tym potrzebna jest pewna ciągłość. Dla mnie, jeżeli prezydent wczoraj podczas wystąpienia mówi, że panie premierze, apeluje, żebyśmy z 4,8% PKB wydatków na obronność doszli do 5% albo więcej, bo pieniędzy na obronność powinno być jeszcze więcej, a drugą ręką wetuje 180 miliardów złotych z programu SAFE, to nie jest fair, znaczy to nie jest uczciwe. Znaczy z jednej strony mówi, potrzebujemy więcej pieniędzy, a z drugiej strony wetuje pieniądze na obronność. No to ja nie rozumiem takiej postawy.
0: Tak mówi wiceszefowa resortu obrony. Wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sopkowiak-Czarnecka, czyli gościni porannej rozmowy w RMF FM. Pięknie dziękujemy za spotkanie.
9: Dziękuję bardzo, pięknego dnia.

0: Radio RMF 24. Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
1: W tym tygodniu będziemy w Zakopanem i zapytamy was, czy woda w restauracji powinna być za darmo.
0: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Już jutro po 12.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Na Fakty o 8.30 zapraszają Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski.
1: Bójka z udziałem kilkudziesięciu pseudokibiców w Zabrzu.
2: Od niej zaczynamy Fakty. Chuligani zdemolowali lokal, na widok policjantów uciekli, a Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów.
1: Krzysztofie, jak wyglądało to zajście?
3: Późnym wieczorem grupa około 80 fanatyków Górnika Zabrze w Kominiarkach rozbiła szyby w pizzerii na ulicy Wolności, w której siedzieli kibice z Węgier. W witrynę rzucali krzesłami stojącymi na zewnątrz, potem weszli do lokalu. Tam doszło do bójki. Ochroniarze użyli wobec napastników ręcznych miotaczy gazu, wezwali policję. Na miejsce przyjechało wiele patroli. Kibice na widok radiowozów uciekli. Nikt nie zgłosił poważniejszych obrażeń. Zniszczone zostały natomiast szyby w pizzerii oraz część wyposażenia. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.
2: A wieczorem mecz Górnika z Ferencvarosem Budapeszt w Lidze Europy.
1: Rozmawiamy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa o informowaniu mieszkańców SMS-ami, kiedy w powietrze poderwane zostaną myśliwce dyżurne.
2: Tak mówiła w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Teraz takie informacje są przekazywane w mediach społecznościowych.
4: Teraz może czas na SMS-y i o tym dzisiaj rozmawiamy.
0: I to będzie automatyczna informacja, którą będzie dostawał każdy obywatel?
4: Jeżeli chodzi o stronę wojskową, to od dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych taka informacja przychodzi do RCB. Nie, znaczy to pewnie będzie dotyczyło tylko terenów, które są przygraniczne, no bo nie widzę też większego sensu informowania mieszkańców Szczecina o tym, że poderwaliśmy parę dyżurną.
0: Ale jeżeli będzie operowała para dyżurna nad Bałtykiem, to co wtedy?
4: Oczywiście, nie. Ja mówię o tym, że najczęściej dzisiaj to, co się dzieje, to jest operowanie przy granicy polsko-ukraińskiej.
2: Cała poranna rozmowa na filmie jest na rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. W Faktach Sportowych w RMF FM tenis na dobry początek.
2: Iga Świątek, Elena Rybakina zagrają w finale turnieju w kanadyjskim Toronto. Rybakina przed siódmą pokonała Coco Gauff, a wcześniej o poranku usłyszeliśmy głośne jazda po wygranym meczu Igi Świątek z Eliną Świtoliną. Polka ma pierwszy finał w tym trudnym sezonie. Musisz iść dalej, niezależnie co dzieje się wokół. Team mnie wspiera wtedy, gdy jest źle i gdy są dobre czasy, a to naprawdę wiele dla mnie znaczy. Tak mówiła Polka po meczu według kanadyjskich komentatorów.
5: Iga is back.
2: Iga jak Terminator powróciła, a przed nami kibicami kolejna zarwana noc. Mecz jutro po pierwszej. Zdecydowanie łatwiej kibicować biało-czerwonym na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Dziś panie tam w rolach głównych Agnieszka Chorzępa, Alicja Konieczek i Kinga Królik wystąpią w finale biegu na 3000 metrów z przeszkodami. W półfinale 400 metrów medalistka olimpijska Natalia Bukowiecka, a jeszcze przed południem w eliminacjach skoków z wyż medalistka mistrzostw świata w Tokio. Maria Żodzik, ale też Wiktoria Miąso i Maja Słodzińska. Anita Włodarczyk wczoraj znowu tuż za podium, czwarte miejsce w konkursie rzutu młotem.
6: Niedosyt jest naprawdę spory, bo rzucałam dalej w tym sezonie.
2: Jest niedosyt, ale zawodniczka deklaruje, że poważnie myśli o igrzyskach w Los Angeles, bo jak mówi, jest zdrowie i jest chęć. Cztery polskie kluby zobaczymy dziś w europejskich pucharach piłkarskich. Za burtą już GKS Katowice, wyeliminowany wieczorem przez HPL Tel Awiw, ale o awans wciąż grają. Górnik Zabrze, Lech Poznań i Jagiellonia Białystok w Lidze Europy oraz Raków Częstochowa w Lidze Konferencji. O 19:00 jednocześnie Górnik podejmie Ferencvaros, z którym w ubiegłym tygodniu przegrał 0-1, a Raków w Szwecji zmierzy się z Hammarby. W pierwszym meczu bramek się nie doczekaliśmy. O 19:30 w stolicy Wyspowczych Torshavn Lech Poznań bronił będzie skromnej zaliczki 1-0 z Klaksvik, o ile mistrz Polski tam doleci. Wczoraj się nie udało, powodem była mgła nad Vagar, jedynym lotniskiem kraju, ale tam na Wyspach Owczych o poranku sytuacja lepiej nie wygląda. No cóż, szukamy możliwości, zostaje nam po prostu cierpliwość, zaleca trener Lecha Nils Frederiksen. Na koniec dnia o 20:30 Jagiellonia w Glasgow zagra z Rangers, u siebie Jaga wygrała 2-1. Na trenerskich fotelach reprezentacyjnych również sporo zmian, Holandię poprowadzi Hiszpan Xavi Fernandez. W Glasgow zagra z Rangers, u siebie Jaga wygrała 2-1. Na trenerskich fotelach

0: 21 minut. Zostało do godziny 9. Poranny program, czwartkowy poranny program w Radiu RMF24. Wracamy do tego wątku, o którym rozmawialiśmy w porannej rozmowie RMF FM z Magdaleną Słupkowiak-Czarnecką, czyli kwestia uruchamiania syren alarmowych w przypadku zagrożenia. Przypomnę, 30 lipca jedna z rosyjskich rakiet wleciała w polską przestrzeń, to wszystko wiecie doskonale, wpadła na pole na Lubelszczyźnie, wybuchło, doszło do wybuchów, doszło do eksplozji. W niektórych powiatach regionu nie zawyły syreny alarmowe. No i pojawiło się oczywiście mnóstwo pytań, mnóstwo komentarzy, jak ten system działa, czy działa poprawnie, czy wyciągnięto już z tego wnioski i jak to będzie powinno wyglądać w przyszłości. O tym wszystkim porozmawiamy teraz z Kacperem Wrólewskim, naszym reporterem. Dzień dobry, Kacper, który zbiera informacje na ten temat. Czy jeżeli sytuacja się powtórzy, Kacper, to syreny zawyją tam wszędzie, gdzie to będzie konieczne, czy mamy już taką pewność, że ten system będzie działał dobrze?
1: Znaczy, powiem przewrotnie, miejmy nadzieję, że tak będzie, ale z moich rozmów wynika, że nie jest to do końca pewne.
0: O.
1: Co prawda wyciągnięto wnioski z tego, co się wydarzyło 2 tygodnie temu. Zacznijmy od tego, dlaczego syreny nie zawyły. Mówiąc w bardzo szybkim skrócie, wszystko dlatego, że w niektórych powiatowych centrach zarządzania kryzysowego nie było po prostu o tej porze człowieka na miejscu, dlatego że danych samorządu nie stać na utrzymanie całodobowego działającego 7 dni w tygodniu Centrum Zarządzania Kryzysowego. Więc osoba,

0: która pełniła tak zwany zdalny dyżur, otrzymała wiadomość zapewne telefonem, zanim się ubrała, zanim tam dojechała, to w ogóle alarm odwołano, więc uruchamianie tych syren nie miało już żadnego sensu.
1: No dobrze, to rozumiem, że pojawiła się propozycja, żeby to robili strażacy. Oni nie mogą tego robić?
0: To wynika z ustawy. Ja rozmawiałem wczoraj z wiceszefem MSWiA, Wiesławem Leśniakiewiczem, który też jest de facto jest strażakiem z zawodu. No i on powiedział, że z ustawy jasno wynika, chyba jest ustawa o obronie ludności, nieważne która, bo nie chcę teraz przeinaczać, ale z jednej z ustaw wynika, że samorządy mają możliwość przeniesienia wszystkich kompetencji do powiatowych jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Więc jeżeli danego samorządowca nie stać na utrzymanie tego zarządzania kryzysowego przez całą dobę, wówczas może przenieść na przykład na nocne dyżury te kompetencje do Państwowych Straży Pożarnych.
1: No dobrze, no to na czym polega problem? Bo rozumiem, strażak jest na miejscu, nie ma mowy o tym, że trzeba go obudzić, że czy musi przyjechać. On jest na miejscu. Dlaczego nie może włączać syren?
0: Według moich rozmówców, a rozmawiałem ze starostami lubelskich powiatów, gdzie te syreny nie zawyły, w niektórych przypadkach nie rzucali nazwiskami, ale pojawiały się takie informacje, że strażacy w niektórych komendach po prostu zgadzają się na uruchamianie syren, jeżeli dostaną powiadomienie, ale nie zgadzają się na nasłuch radia KF, krótkofalowego, z którego przez to radio docierają najszybciej komunikaty z wojska. Bo na przykład w powiecie włodawskim SMS-y, na przykład osoba, która jest w Centrum Zarządzania Kryzysowego, może na przykład otrzymać wiadomość SMS-em, ale też tam jest ciężko otrzymać wiadomość SMS-em, gdyż fale BTS są zakłócane z powodu tego, że miejscowość znajduje się bardzo blisko Białorusi.
1: No dobrze, ale to chcesz mi powiedzieć, że ten system działa w ten sposób. Trzeba nasłuchiwać radia KF, czyli tych krótkich częstotliwości, bo na tych częstotliwościach pojawia się komunikat wojskowy i dopiero po
0: który jest najszybciej przesyłany i najbardziej pewny, że
1: i dopiero
0: dotrze.
1: Po usłyszeniu tego sygnału można włączyć
0: zapada decyzję.
1: A nie powinno być tak, że ten komunikat powinien być automatycznie jakąś, automatycznie się pojawiać, nie wiem, na stole u dyżurującego, czy to w centrum RCB, czy dyżurującego strażaka.
0: Bo kwestia internetu czy zasięgu telefonicznego zawodzi, a chwale KF nie zawodzą. I tu jest też ten problem. Więc nasłuch radia KF musi się odbywać. Przynajmniej ja tak zrozumiałem z rozmów, które przeprowadziłem.
1: Czyli ale znowu mamy tutaj najsłabszy element, bo mamy człowieka.
0: Tak.
1: A ten człowiek może zawieść, prawda?
0: To prawda, ale co najważniejsze, czego brakuje? Brakuje pieniędzy i brakuje ludzi. Czy to jest Centrum Zarządzania Kryzysowego, czy to są jednostki Straży Pożarnej? Bo jak się dowiedziałem, niektórzy moi rozmówcy wskazywali, że jeżeli miałyby zostać przeniesione kompetencje do powiatowych komend Straży Pożarnych, to niech jedna osoba będzie dyżurująca, tak jak do tej pory, niech odbiera telefony, nie wiem, po burzy, po pożarach, niech zajmuje się tym, czym zajmowała się do tej pory, a niech jedna będzie osoba dedykowana do tego, żeby reagować na potencjalne zagrożenia. Niektórzy starostowie odpowiedzialni za Centrum Zarządzania Kryzysowego informowali mnie, że co drugi dzień dostają informację, że może coś się wydarzy.
1: Jest świadomość tej sytuacji w MSWiA?
0: Jest świadomość tej sytuacji w MSWiA, ale czy zapadną jakieś konkretne decyzje w najbliższym czasie, na przykład o zwiększeniu liczby etatów w strażach pożarnych przygranicznych? O to będziemy pytać.
1: Kacper Wróblewski w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Za 8 minut będzie godzina 9 w Radiu RMF 24. Najnowsze doniesienia po poniedziałkowym trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Uratowano kobietę, która spędziła, uwaga, 36 godzin pod gruzami zawalonego budynku. To wszystko w mieście Pereira. Ojciec tej uratowanej kobiety powiedział lokalnej stacji telewizyjnej, że jego córka, przewieziona do szpitala, wciąż walczy o życie. Z kolei w departamencie Choco, tym najbardziej dotkniętym skutkami trzęsienia ziemi pod gruzami, odnaleziono ciała dwojga małżonków, którzy zginęli obejmując się. Do miasta Cali wczoraj dotarła ekipa ratowników z Meksyku. Burmistrz Alejandro Eder powiedział dziennikarzom, że akcje poszukiwania ocalałych pod gruzami wchodzą w ostatni etap, jak to nazwał. Agencja EFE podkreśla, że pierwsze 72 godziny po kataklizmie są uznawane za kluczowe, ponieważ wtedy szanse na odnalezienie żywych osób są największe. Eder przyznał, że po upływie tego czasu zadanie stojące przed ratownikami będzie bardzo trudne. Prezydent Kolumbii, Abelardo de la Espriella, poinformował, że dotychczasowy bilans trzęsienia ziemi to jest 265 ofiar śmiertelnych i 496 osób wciąż zaginionych. Według kolumbijskiej służby geologicznej to było najsilniejsze trzęsienie ziemi, jakie dotknęło Kolumbię w XXI wieku.
1: Radio RMF 24.

0: 9 przed nami, również i fakty w RMF FM. A te przedstawią Anna Nowachowska i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
1: Czy Marcin Romanowski będzie ścigany czerwoną notą Interpolu?
2: Polscy śledczy ponawiają próbę wpisania byłego wiceministra sprawiedliwości na taką listę.
1: Poprawa działania systemu alarmowego to kwestia tygodni.
2: Deklaruje w RMF FM wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
1: Dziś przypominamy, mijają 2 tygodnie od upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie.
2: W pogodzie zmiana.
1: A to za sprawą antycyklonu Ralf, który właśnie wkracza do Polski. Wymiar Sprawiedliwości ponawia próbę wpisania Marcina Romanowskiego na listę osób ściganych czerwoną notą Interpolu.
2: Jak dowiedział się reporter RMF FM, Komenda Główna Policji na wniosek prokuratury wysłała do siedziby organizacji zrzeszającej policję z całego świata kolejne pismo w tej sprawie.
1: Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada przynosi tę informację. Krzysztofie, co wiadomo w tej chwili o tej korespondencji?
3: Śledczy pytają, czy w związku ze zmianą sytuacji azylowej polityka PiS, podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości, jest możliwość objęcia go międzynarodowymi poszukiwaniami w oparciu o czerwoną notę. Czy wystarczy pierwotny wniosek wysłany kilkanaście miesięcy temu, czy potrzebna jest nowa dokumentacja? W tym piśmie nadawcy podkreślają, że Marcin Romanowski stracił na Węgrzech ochronę międzynarodową. To oznacza, że jeśli fakt przyznania mu przez Viktora Orbana azylu stanowił przeszkodę w objęciu podejrzanego ściganiem czerwoną notą, to teraz ta przeszkoda ustała. Na razie nie ma odzewu ze strony Interpolu. Trzeba natomiast podkreślić, że ta organizacja od czasu zgłoszenia pierwszego wniosku w sprawie Romanowskiego nie dała żadnej odpowiedzi polskim organom ścigania.
2: Poprawa systemu alarmowania mieszkańców o zagrożeniu musi nastąpić w ciągu kilku tygodni.
1: Tak deklarowała w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
4: Informacja dzisiaj do RCB od wojskowych wychodzi. Pytanie, czy nie powinniśmy więcej informować SMS-ami, na przykład o podrywaniu myśliwców, to co robimy dzisiaj w sieci.
5: A czy to powinno być tak, że to ludzie powinni być na tym ostatnim ogniwie, czy w gruncie rzeczy to powinno się dziać automatycznie?
4: W idealnym świecie pewnie powinno się dziać automatycznie. Nie, ale to są dzisiaj działania, które są przez
5: MSWiA. Pani zdaniem poprawa tej sytuacji to jest kwestia tygodni, czy to jest kwestia miesięcy, czy to jest kwestia dni?
4: To musi być kwestia najwyżej tygodni.
2: 2 tygodnie temu, gdy na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta, syreny alarmowe zawyły tylko w 7 z 17 powiatów.
1: Na rmf24.pl zobaczcie całą poranną rozmowę z wiceminister obrony.
6: Lato w blasku faktów RMF FM.
2: Antycyklon Ralf dotrze dziś do Polski.
1: Przyniesie nam w weekend słońce, suchą aurę i upały, informuje reporter RMF FM Michał Krasoń.
7: Nad Polską wytworzy się potężna kopuła ciepła. Już teraz front przesuwa się z nad Danii nad polskie morze. Tam dziś bardzo wysokie ciśnienie, bezchmurne niebo i 27 stopni na termometrach. Później front będzie przesuwał się w głąb kraju.
8: Jutro temperatura maksymalna do 29 na zachodzie kraju. Natomiast w weekend powrócą nam upały, nawet do 36 stopni na zachodzie.
7: Prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW.
1: Korki i kolejki tymczasem w Zakopanem.
2: Pod Tatrami rozpoczął się szczyt letniego sezonu turystycznego.
9: Naprawdę są tłumy, także im wcześniej się wybierze na jakąś wycieczkę, wyjazd, tym lepiej.
10: Na szlakach jest, na tych popularnych trasach, kościeliska, to tłumy. Człowiek człowieka łokciem trąca. Nawet na taką Sarnią Skałę, to też tam pod koniec trzeba w kolejce się przepychać.
11: Wszędzie, gdzie chcemy wejść na popularne szlaki, no to trzeba poczekać godzinę, półtorej.
1: O te kolejki na górskich szlakach pod Tatrami pytał reporter RMF FM Maciej Połachicki.
2: Świat wciąż pod wrażeniem sumy za legendarnych Los Angeles Lakers. 12 miliardów dolarów.
1: Josh Kushner, finansista wysokiego ryzyka, który znajdował się w centrum proponowanej nowej struktury komercyjnej FIFA, jest bliski sfinalizowania przejęcia Los Angeles Lakers u boku byłego dyrektora generalnego Disneya, Boba Igera, potwierdza Sky Sports. No i ta suma to jest nowy rekord wszechczasów w sprzedaży franczyzy sportowej w Ameryce Północnej. Josh to młodszy brat Jareda Kushnera, męża Ivanki Trump, przejmuje pakiet kontrolny od Marka Waltera, który koszykarskich Lakersów kupił zaledwie rok temu.
2: I tu Ameryka zadaje pytania.
1: Walter jest w opałach w momencie, kiedy stał się obiektem federalnego śledztwa dotyczącego domniemanego oszustwa finansowego na kwotę 16 miliardów dolarów i łapówkarstwa. Zaledwie 3 tygodnie temu był w Białym Domu, spotkał się z Donaldem Trumpem w Ogrodzie Różanym, gdzie pokazywał prezydentowi mistrzowski pierścień swojego drugiego klubu baseballowych Los Angeles Dodgers.
2: Dużo pytań, duże pieniądze.
1: To do Jareda Kushnera należy spółka Thrive Eternal, która miała być głównym inwestorem w projekcie prezydenta piłkarskiej centrali FIFA, Gianniego Infantino.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: będzie o tym, gdzie chodzą lokalsi. No bo dzisiaj czwartek, nasz wakacyjny cykl i Kraków. Bardzo jestem ciekaw, co wybierają lokalsi w stolicy Małopolski, bo wiadomo, że jest w czym wybierać. Ale zaczniemy od sprawy Marcina Romanowskiego. Według naszych ustaleń były minister, wiceminister sprawiedliwości i poseł Prawa i Sprawiedliwości wciąż jest w kontrolowanym przez Rosję Putina Naddniestrzu.

0: 8 minut po godzinie 9, radio RMF 24 i sprawa Marcina Romanowskiego na naszej antenie. Jak wczoraj doskonale wiecie, wczoraj ustaliliśmy i ujawniliśmy, że do Sądu Okręgowego w Warszawie dotarło pismo polityka PiS podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Ten wniosek o list żelazny został wysłany z Tyraspola, czyli to jest miasto w prorosyjskiej, zbuntowanej prowincji Mołdawii. Prowincji, która jest kontrolowana całkowicie przez Rosję Putina. Tego wszystkiego dowiedział się nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Dzień dobry, Krzysztof.
1: Dzień dobry.
0: Policjanci ścigający Marcina Romanowskiego będą potwierdzać te nowe informacje dotyczące jego miejsca pobytu. Jakie są wątpliwości, jeśli chodzi w ogóle o to miejsce pobytu Romanowskiego?
1: Sama prokuratura podnosi, że to, że dotarło pismo adresowane z adresu w Tyraspolu, nie musi świadczyć, że
0: rząd tam jest, tak?
1: Która je wysłała, jest w tym miejscu. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że sąd w dobrej wierze przyjął to pismo i wszczął procedurę wydawania listu żelaznego Romanowskiemu. Czyli jakby potwierdził to i w dobrej wierze przyjął to, że on tam jest, bo w tym liście napisał Romanowski, że przebywa w Naddniestrzu, w Tyraspolu. Więc wiele jest znaków zapytania dotyczących tego, czy tam jest, czy nie. Natomiast trzeba mieć jedną rzecz z tyłu głowy. On jest podejrzanym. On może wprowadzać w błąd organy ścigania i nic mu za to nie grozi.
0: Bo to jest jedna z form jego obrony, rozumiem.
1: Tak, być może jest to forma jego obrony. Natomiast zastanawiające jest, jeżeli podałby nieprawdziwe miejsce swojego pobytu, dlaczego podał tak kontrowersyjne.
0: A jakie możliwości mają nasze organy ścigania, żeby złapać Romanowskiego? No bo rozumiem, że w tej chwili, jeżeli jest w tej enklawie, którą kontrolują Rosjanie, to wydaje się, że te możliwości są żadne.
1: Wczoraj ujawniliśmy faktycznie, że może tam przebywać i po informacji, która pojawiła się na antenie RMF FM, służby zdecydowały, że będą potwierdzać te informacje o możliwym miejscu pobytu właśnie w Tyraspolu. Wydaje się, że nie ma zbyt wielu możliwości, aby to zrobić, natomiast formalnie będzie wyglądało to w ten sposób, że policjanci, którzy ścigają Romanowskiego, czyli policjanci z CBS-u oraz policjanci z Komendy Stołecznej Policji wystąpią z wnioskiem, chyba już to zrobili, bo wiem, że rano mieli to zrobić, do Biura Współpracy Międzynarodowej Policji w Komendzie Głównej, aby skontaktowało się z policją w Kiszyniowie, która miałaby w imieniu naszych policjantów potwierdzać tę informację, czyli miejsce pobytu.
0: Ale co Mołdawianie mogą zrobić? No bo wiesz, Krzysztof, bo to jest jednak zbuntowana prowincja, która nie podlega władzy w Kiszyniowie, prawda?
1: Wiadomo, rozmawiałem przed chwilą też z policjantami, że dla mołdawskiej policji ta sprawa może okazać się priorytetowa, bo jest to jeden z elementów tego, że pokażą, że są skuteczni, a trzeba dodać, że współpraca między Polską a Mołdawią, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jeśli chodzi o policję, jest bardzo ścisła. Oni dążą do Unii Europejskiej, dążą do bliższego zacieśnienia kontaktów z Zachodem, dlatego ta sprawa ma być dla nich priorytetem. Natomiast faktycznie mają pewne możliwości, aby sprawdzić, czy Romanowski na przykład przejeżdżał przez Mołdawię, czy wylądował na lotnisku w Kiszyniowie, czy przejeżdżał przez most graniczny, który jest na Dniestrze z Tyraspolem. Z tego co wiem, są tam systemy kamer. Nawet jeżeli przejeżdżał nie na swojej tożsamości, być może gdzieś zachowało się w systemie jego zdjęcie, być może zachował się skan paszportu, który był badany przez tamtejsze służby. Trzeba pamiętać, że ta kontrola graniczna z Naddniestrzem jest bardzo ostra, szczególnie ze strony tej zbuntowanej republiki, bo to jest mocno zmilitaryzowane miejsce pod, tak jak powiedziałeś, pod kuratelą rosyjskich służb, tam stacjonuje rosyjskie wojsko. Natomiast ta granica powinna być szczelna, więc być może gdzieś odhaczył się, mówiąc kolokwialnie, Romanowski na tej granicy.
0: I trudno sobie wyobrazić, żeby wjechał do Naddniestrza bez wiedzy chociażby rosyjskich służb, prawda?
1: Zgadza się. Rozmawiałem wczoraj z Pawłem Wojtunikiem, byłym szefem CBA, który przez 8 lat był przedstawicielem Unii Europejskiej w Kiszyniowie. On był doradcą rządu do spraw zwalczania korupcji. No, spędził tam 8 lat i dobrze zna realia, między innymi panujące w Naddniestrzu. On powiedział, że nie ma możliwości, aby osoba uzyskała schronienie i mieszkała tam dłuższy czas bez zgody, wiedzy i przyzwolenia tamtejszych władz. A tamte władze są całkowicie zinfiltrowane przez rosyjskie służby specjalne, więc rodzi się pytanie, w jaki sposób tam wjechał i kto pomógł mu, jeżeli oczywiście tam jest Romanowski, kto pomógł mu uzyskać schronienie.
0: Tym wszystkim jest jeszcze zastanawiająca sprawa dokumentu, do którego się niejako Romanowski sam przyznaje, że tak, dokumentu na inną tożsamość. Kto mu pomógł to załatwić? Przypomnę byłemu wiceministrowi sprawiedliwości.
1: Zazwyczaj takie dokumenty otrzymują osoby, które są zagrożone. Słynęły z tego rosyjskie służby, na przykład, że wydawały swoim funkcjonariuszom albo osobom wartym zainteresowania, wydawały takie dokumenty, aby można było się z nimi kontaktować, aby miały możliwość pod pewną przykrywką poruszania się po świecie. To domena służb rosyjskich. Wiele wskazuje na to, że jeżeli jest prawdą to, co napisał Romanowski, że te dokumenty dostał na Węgrzech. Natomiast no, nie chciałbym sugerować, że być może dostał je od innych służb, no bo to by znaczyło, że ten człowiek jest w jakiś sposób związany ze służbami, które mogą być wrogie Polsce.
0: Sam Romanowski oczywiście głosu nie zabiera, natomiast zabiera głos jego pełnomocnik.
1: Tak, i ten wpis w mediach społecznościowych Bartosza Lewandowskiego, czyli prawnika, wzbudza wiele wątpliwości także, bo nie wiadomo, w co obaj panowie grają. Lewandowski z jednej strony kpi z doniesień o tym, że chroniony jest jego klient przez największe siły tego świata w jakichś dziwnych miejscach na świecie, a w kolejnym akapicie potwierdza, że ten wniosek o list żelazny jest wnioskiem jego klienta. Wniosek, czyli potwierdza autentyczność dokumentu, co oznacza, że no, trzeba skłaniać się ku myśli, że w Naddniestrzu pan Romanowski jednak jest.
0: Jest szansa na to, że Romanowski będzie ścigany czerwoną notą Interpolu, twoim zdaniem?
1: Zmieniła się jego sytuacja tak zwana azylowa. Interpol po naszym wniosku sprzed kilkunastu miesięcy nie odezwał się do polskich władz w żaden sposób, ale jest to w zwyczaju tej organizacji, ponieważ jeżeli ma wątpliwości dotyczące ścigania kogoś, kto jest politykiem, kto ma być ścigany przez państwo, w którym był politykiem, a w dodatku ma status ochrony międzynarodowej, zazwyczaj czerwona nota nie jest przyznawana. Natomiast no, trzeba pamiętać, że po dojściu do władzy Modziora po Orbanie ta ochrona międzynarodowa została zdjęta i Ziobrze, i Romanowskiemu, co oznacza, że zmieniły się warunki. Polscy śledczy wysłali do siedziby Interpolu pismo, w którym pytają, czy muszą wysłać kolejny wniosek o wpisanie Romanowskiego na listę osób ściganych czerwoną notą, czy wystarczy tamten dokument i w jakikolwiek sposób będzie procedowany przez Interpol. Czekamy na odpowiedź.
0: Będziemy o tym mówić w Faktach RMF FM. Będzie o tym mówił w Faktach RMF FM Krzysztof Zasada. Teraz w naszym studiu, w studiu Radia RMF 24. Pięknie dziękujemy, Krzysztof.
1: Dziękuję.
0: 16 minut po 9:00.

No nie, dzisiaj czwartek, oczywiście czwartek 13 sierpnia. Piłkarze Lecha Poznań już są w drodze na Wyspy Owcze. Dziś wieczorem mają rozegrać tam rewanżowe spotkanie trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy z tamtejszym zespołem Klaksvik. To jest cała epopeja, powiem wam szczerze. Początkowo mistrzowie Polski mieli tam wylecieć wczoraj o godzinie 14.30, ale podróż została wstrzymana. Wstrzymana przez mgłę, która pokryła lotnisko Wagar. To jest jedyny port lotniczy na Wyspach Owczych. Przez 2,5 godziny czekano na decyzję służb. To jednocześnie klub sprawdzał, sondował różne warianty, był w kontakcie z UEFA, nawet rozważano przełożenie meczu na piątek. Ostatecznie poinformowano, tak, lecimy dzisiaj rano, czyli w czwartek. Przed kilkunastoma minutami rzecznik prasowy Lecha Poznań informował, że piłkarze są w samolocie, że czekają na okno pogodowe, żeby maszyna mogła wystartować. Jest, ruszyła! Sprawdziliśmy na flight radarze, ruszyli o 9.12. Powinni dolecieć na miejsce i powinni zdążyć na mecz, chociaż rzeczywiście nie będą mieli wiele czasu na rozpakowanie, trenowanie i przygotowanie się do tego spotkania, bo sam mecz rusza o godzinie 19.30 czasu polskiego. Pierwsze starcie w Poznaniu Lech wygrał wcale niewysoko, 1-0. Przeciwnik, umówmy się, absolutnie jest w zasięgu mistrza Polski. Nie powinno być problemu, chociaż ostatnio Lech nie daje nam powodów do radości. Zwycięzca tego dwumeczu w kolejnej rundzie eliminacji Ligi Europy, bo o tych rozgrywkach mówimy, zmierzy się z lepszym z pary FC Thun, to szwajcarska ekipa, albo też Vikingur z Islandii. Pierwsze spotkanie, dodam tylko, Szwajcarzy wygrali 3-0. Radio RMF 20.

słuchacie radia RMF24. Fakt.

0: Fakty o 9.30. Katarzyna Podraza. Zobaczyłem taką Igę, jaką widzieliśmy w poprzednich doskonałych sezonach. Tak zwycięstwo Igi Świątek w meczu w Toronto z Aliną Świtoliną ocenił w Radiu RMF24 Adam Romer, redaktor naczelny pisma Tennis Club.
1: Gra bardzo dużo topspina, mniej płaskiej piłki, jest agresywna, narzuca swoje warunki gry, cały czas próbuje na korcie dominować i co najważniejsze, nie ma nerwów,
2: no
1: nie ma takiego, bym powiedział, nie wiem, niepokoju w jej grze.
0: Iga Świątek wygrała z Ukrainką Eliną Świtoliną 6-3, 1-6, 6-3 w półfinale turnieju w Toronto. Jeszcze raz jej gratulujemy. W faktach niekończące się problemy na Sycylii w związku z aktywnością wulkanu Etna. Blokada lotniska w Katanii została przedłużona do 2 w nocy w piątek. Paraliż lotniska zbiega się w czasie ze szczytem wakacyjnych wyjazdów we Włoszech. Od początku obecnej aktywności Etny, czyli od 8 sierpnia w Katanii, odwołano łącznie prawie 700 lotów. Utrudnienia dotknęły około 100 tysięcy osób. Dyrekcja portu apeluje do pasażerów, by kontaktowali się z liniami lotniczymi. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy. W całej Polsce rozpoczęła się już rekrutacja do tegorocznej akcji. To właśnie oni odwiedzają rodziny, które potrzebują pomocy. Poznają ich historię.
3: Wolontariusze tak naprawdę są potrzebni już. Taki wolontariusz też musi się przygotować do swojej roli, więc musi przejść tak zwane wdrożenie do roli i wówczas może zacząć działać. Tego czasu troszkę jest potrzeba też zanim zacznie działać, więc zachęcamy do jak najszybszego zgłaszania się.
0: Wyjaśniła Sylwia Łosobik, liderka Szlachetnej Paczki z Wałbrzycha. Lubuszanki chcą pochwalić się swoją kreatywnością. 29 sierpnia w Parku Książęcym w Zatoniu odbędzie się niecodzienny pokaz mody pod hasłem Zjawiskowe ruiny, moda i historia. Pierwsze skrzypce zagra biżuteria i ręcznie malowane spódnice.
4: Połączymy 4 artystki, a inspiracją będzie winorośl. Zazwyczaj przy pokazach mody najistotniejsza jest odzież, a tutaj odwrotnie, biżuteria. 3 malarki, Kinga Kowalewska-Koziarska, Sylwia Gromadzka-Stośko i Anna Schulz pomalują spódnice złote, stawty. Punktem wyjścia jest biżuteria. Inspiracja wzorem, motywem, kolorem.
0: Mówi RMF Max Barbara Buczek ze Stowarzyszenia Kobieta jest Emocją. Początek o 18.30. A kolejne fakty w Radiu RMF24 już za niecałe pół godziny. Bądźcie z nami.
5: Przedpołudnie Radia RMF24. Piotr Salak i wydarzenia, których nie możesz przegapić.

0: Za 22 minuty będzie godzina 10 już. Jest dzisiaj czwartek, 13 dzień sierpnia. Jeżeli czwartek, to nasz cykl. Gdzie chodzą lokalsi? Jesteśmy w Krakowie teraz i zaczniemy od miejsca kultowego dla wszystkich mieszkańców stolicy Małopolski. Jesteśmy w samym centrum miasta, miejsce zakupów, ale też miejsce wyjątkowych spotkań. Stary Kleparz. Przy Starym Kleparzu jest nasz reporter Paweł Konieczny. Dzień dobry, Pawle.
1: Tak jest, dzień dobry.
0: Niby plac targowy, prawda? Ale jest wyjątkowy. Dlaczego?
1: No właśnie, kiedy jeździmy w jakieś różne miejsca w Europie, na przykład wiemy o tych słynnych placach targowych, między innymi w Barcelonie, wiemy także, że są takie miejsca w dużych miastach europejskich, no i Kraków także ma takie najstarsze miejsce zakupowe, najstarsze targowisko i właśnie nim jest Stary Kleparz. Oczywiście mieszkańcy Krakowa korzystają także z innych miejsc, z placu na Stawach, z placu im Bramowskiego, ale właśnie Stary Kleparz ma tę wyjątkową duszę. Stąd spotkamy tutaj mieszkańców, którzy przychodzą od 40-50 lat na zakupy i właśnie w tym miejscu mają swoje ulubione stoiska, ulubione kramy, gdzie zaopatrują się w najważniejsze produkty, ale Stary Kleparz ma także swoją duszę, zatem posłuchajmy, za co mieszkańcy właśnie cenią to miejsce.
2: Klimat. Przede wszystkim dobre towary.
1: Człowiek stąd nie wychodzi z pustymi rękami.
2: Nie, zawsze zakupcy jakieś są. Wspaniała sprawa. Jakby go brakowało, to naprawdę jest tragedia, bo to jest jednak duży wybór. Można tu kupić, jest tanio po prostu, jak gdzie indziej.
3: Wszystko na nim jest. Wszystko można kupić. Jest wszystko świeże. Cały czas ludzie są, kupują i towary są bardzo dobre.
4: To jest taki vibe, nie wiem, starości niby, jakieś takie jak było kiedyś, jak było w dzieciństwie.
5: Ja tu chodzę często i mam nawet znajomych i dlatego, że wiem, gdzie co kupić dobrze, że mnie nie naciągną, że sobie mogę wybrać i to jest najważniejsze.
1: To jest taka wyjątkowa miejscówka dla mieszkańców Krakowa.
5: Oczywiście, to jest moje miejsce. Mieszkam sama, więc zamiast na spacer byle gdzie, to jadę tu, o, widzi pan. Poczęstuję. Takich nigdzie nie ma. No proszę, niech się pan poczęstuje.
1: A bardzo chętnie. Jedno. Dziękuję pięknie. Nie, ja już dziękuję.
6: Proszę pana, to nie jest plac targowy, to jest to coś. Tu jak ktoś przychodzi, to wchodzi w taki klimat miejski. Tutaj ludzie przychodzą, że nie tylko kupować, ale porozmawiać. Ostatnio dzięki tym ludziom wprowadziliśmy bardzo dobrą kawę, więc zdarza się tak, szanowny panie redaktorze, że w sobotę klientki sobie tu siedzą, piją kawę, a chłopy na zakupy i przylatują co po chwilę, bo tego. Jest w tym placu coś, nie umiem sam określić, ale kocham go, jestem tu od 60 lat.
0: Prawda? Pięknie.
1: Miejsce z duszą, gdzie nawet o tej samej porze spotkamy ludzi, którzy już sobie usiedli przy kawie. No może nie te wspomniane panie, które wysłały swoich chłopów na zakupy. Natomiast już od rana można tutaj kupić coś świeżego, coś wyjątkowego. No i mamy te osoby, które od wielu, wielu lat odwiedzają to wyjątkowe miejsce. Właśnie tak jak wspomniałeś, w centrum Krakowa.
0: Paweł, a słyszałem, że czymś byłeś częstowany. Co to było?
1: Tak, no właśnie, tutaj nie było słychać. Miałem o tym wspomnieć. To były oczywiście przepyszne ciasteczka, którymi poczęstowała mnie pani. No właśnie, tutaj także te słodkości, które kuszą. No i tak jak słyszeliśmy w tej wypowiedzi, że no tylko tutaj można dostać takie wyjątkowe rzeczy.
0: To jest szczęście, aż dopiero idzie do roboty i go ludzie ciastkami częstują. Paweł, a ty walisz kupowanie na bazarku, na takim

0: placu targowym, czy jednak supermarket, bo tam szybciej, bo tam...
1: Zdecydowanie jednak place targowe, szczególnie przed świętami. To jest takie miejsce, które odwiedzamy razem z żoną i które są jednak takimi podstawowymi miejscami zaopatrywania się. Wiemy też doskonale wtedy, od kogo to mamy, że to jest świeże, że to jest wyjątkowe. No i Stary Klepacz także bywa, szczególnie właśnie tak jak mówię, przed świętami, tym miejscem, które odwiedzam i tutaj. No czasami właśnie też, jak było wspomniane, moja żona idzie na kawę, a ja potem gonię i wszystko zbieram.
0: Kupić nie kupisz, ale zawsze możesz pogadać z miejscowymi, prawda? To jest najfajniejsze.
1: I też tu, co jest też ciekawe, spotkamy także ludzi kultury Krakowa. Tutaj spotkamy czasami aktorów krakowskich, spotkamy bardzo wiele znanych osób, które właśnie także zaopatrują się na Starym Kleparzu.
0: No to w takim razie polecamy Stary Klepacz w naszym cyklu, gdzie chodzą lokalci. Paweł Konieczny na Starym Kleparzu. Bardzo dziękujemy, Paweł. Do usłyszenia, do zobaczenia, bo będziemy jeszcze zaglądać na Stary Klepacz. Będziemy się dzisiaj z Pawłem łączyć i w faktach RMF FM i w radiu RMF 24.

0: Za 12 minut będzie godzina 10, Radio RMF 24. Takich rzeczy wam życzę, takich rzeczy, jakie zdarzyły się pewnym dwóm młodym kobietom w Italii. Otóż znalazły 86 tysięcy euro. W porzuconej na ulicy starej komodzie we włoskiej Bolonii mebel przy śmietniku wzbudził ich zainteresowanie. Zajrzały, otworzyły. Proszę bardzo, jest, są pieniądze. I uwaga, co zrobiły? Pieniądze zaniosły do biura rzeczy znalezionych. Brawo dla pań. Jego pracownik początkowo nie chciał poważnie potraktować ich zgłoszenia i opowieści o odkrytej na ulicy fortunie, bo to był 1 kwietnia. Każdy by się podrapał w głowę i zapytał, czy to nie pryma aprylisowy żart. W końcu jednak ten urzędnik dał się przekonać, że historia wydarzyła się naprawdę. Było oficjalne zgłoszenie i po tym oficjalnym zgłoszeniu na posterunku karabinierów rozpoczęło się poszukiwanie właściciela tej starej komody. Urząd miasta przejął gotówkę, opublikował ogłoszenie o nadzwyczajnym znalezisku. Jak się domyślacie, po jakimś czasie do magistratu zgłosił się właściciel mebla. Urząd miasta uruchomił procedurę, żeby ustalić, komu się należą te pieniądze, czy rzeczywiście właściciel to właściciel. Obie strony zawarły też porozumienie, o którym poinformowały władze Bolonii, a jedna z kobiet złożyła też oficjalny wniosek o znaleźne i otrzyma 33 tysiące euro.
1: Radio RMF 24.

0: Bogdan Zalewski za chwilę w Radiu RMF 24. Piotr Salak, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się jutro oczywiście o 7 rano. Ale już teraz fakty. Anna Wachowska i Tomasz Stańszewski w studiu. W pełnej gotowości, jest godzina 10. Ruszamy.
1: Na początek miejscowość Regimin na Mazowszu.
2: Tam kolejny już dzień trwa sprzątanie po potężnej wichurze.
1: Chiński robot na terenie portu wojennego w Świnoujściu.
2: Co na to Ministerstwo Obrony?
3: Fame i Instagramik czasem bierze górę nad rozsądkiem.
1: A gdzie chodzą lokalsi?
2: W naszym wakacyjnym cyklu zabieramy was dziś do Krakowa.
1: Jest 10, to fakty RMF FM. 3 dni po przejściu potężnej nawałnicy trwa wielkie sprzątanie we wsi Regimin na Mazowszu. Wichura uszkodzała tam drzewa i budynki.
2: Na miejscu jest reporter RMF FM Michał Radkowski.
4: Michale, jestem, dzień dobry.
2: Rozmawiaj z mieszkańcami. Jak teraz wygląda życie w tym miejscu?
4: No, mieszkańcy wciąż mają tu ręce pełne roboty, dosłownie, bo w jednej, jak choćby pan Tadeusz, trzymają piłę, w drugiej kawał drzewa, które teraz jest cięte na mniejsze kawałki. Obok niego stoi traktor z przyczepką, na niej ładuje grube, wysokie na 50 cm pnie i wywozi dalej, by nie blokowały i jezdni, i chodników. Drzewa, jak słyszę, łamały się tu jak zapałki.
5: Raptem się zrobiło ciemno, weszliśmy do domu, nic nie widać. Jedna ściana, jakby ktoś zasłonił okna. Parę minut, dosłownie 5 minut i po zamiatach. Wyszliśmy, to jedynie tylko płakać się chciało, no bo te drzewa to wszystko, no mówię, że dzięki Bogu, że domi i te budynki, że zwierzęta, nikt nie ucierpiał z ludzi, no.
4: Ale są też tacy, których gospodarstwa zostały poważnie uszkodzone. Oddam im głos w faktach w RMF FM. Zapytam też tutejsze władze, jak pomagają mieszkańcom. Gmina zamierza wystąpić do wojewody o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. Z Regimina Michał Radkowski.
2: Rozpoczyna się trzeci dzień poszukiwań 35-letniego mieszkańca Bydgoszczy, który we wtorek wypłynął na desce windsurfingowej na Zatokę Pucką i nie wrócił. Odnaleziono tylko jego deskę.
1: W faktach reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Staszko. Gdzie teraz koncentrują się poszukiwania?
6: Przede wszystkim na rejonie Zatoki, ale przeczesywana ma być dziś też plaża w Chałupach i okolicach. W działaniach pomogą im drony z termowizją i kłady. Dziś policjantów wspiera m.in. kaszubska grupa poszukiwawczo-ratownicza i strażacy ochotnicy. Jednocześnie policjanci analizują nagrania z monitoringu i docierają do osób, które we wtorek były na Zatoce i mogły widzieć zaginionego. Sprawdzana jest też każda informacja przekazywana służbom. Tom Pietrzak ma około 190 cm wzrostu. Jest szczupły i wysportowany. W chwili zaginięcia we wtorek po godzinie 14:30 miał na sobie piankę z krótkimi nogawkami oraz czarną bluzę z białymi napisami. Policja szczególnie prosi o kontakt osoby, które we wtorek przebywały na wodzie lub w okolicach chałup.
2: Fame i Instagramik czasem biorą górę nad rozsądkiem. Tak w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka odniosła się do sprawy chińskiego robota znanego jako Edward Warchocki.
1: Edward, przypominamy, wziął udział w promocyjnym nagraniu marynarki wojennej zapraszającym do udziału w obchodach przypadającego w sobotę Święta Wojska Polskiego.
2: Zdjęcia realizowane były na terenie portu wojennego w Świnoujściu. Tam stacjonuje 8 flotylla obrony wybrzeża.
1: No i tam wpuszczono chińskiego humanoidalnego robota Unitree G1 Edwarda Warchockiego.
3: Mamy już też wyjaśnienia ze strony tamtejszego dowództwa, mówiące o tym, że ten teren, gdzie mógł się poruszać, był bardzo ograniczony i było to wszystko pod kontrolą.
7: W ogóle się nie powinien tam pojawić, wie pani
3: istotnie,
7: o tym dobrze.
3: Ostatnio wprowadziliśmy przepisy, które zakazują między innymi chińskich pojazdów na terenie jednostek wojskowych.
7: Komuś zabrakło wyobraźni w tej sprawie?
3: Pewnie tak.
2: Tłumaczy wiceminister obrony, pytana przez Piotra Salaka.
1: Dodajmy, że producent robota, chińska spółka Unitree Robotics, w lipcu trafiła na czarną listę Pentagonu jako potencjalny producent produktów podwójnego zastosowania ze względu na powiązania z chińskim przemysłem obronnym. Lech Poznań po 9:00 odleciał na Wyspy Owcze, gdzie wieczorem zagrać ma rewanżowe spotkanie trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy z Klaksvik.
2: Takie potwierdzenie z przymrużeniem oka opublikował klub w mediach społecznościowych.
1: Piłkarze zatem w drodze. Dotrzeć na mecz próbują od wczoraj. Po treningu kolejosz udał się na poznańskie lotnisko Ławica, skąd o 14:30 odlecieć miał do Wagar, gdzie znajduje się jedyne lotnisko na Wyspach Owczych. No ale z powodu warunków pogodowych tam na miejscu wylot się opóźniał. Drużyna spędziła w terminalu kilka godzin. Ostatecznie zapadła decyzja o przełożeniu lotu na dziś, na 8 rano.
2: Odlecieli kwadrans po 9:00. Mecz o 19:30.
1: No ale pierwsze zwycięstwo z pogodą zaliczone. Na boisku mistrz Polski bronić będzie jednobramkowej zaliczki.
2: Fakt. ty na wakacje w RMF FM. W ramach naszego wakacyjnego cyklu Gdzie chodzą lokalsi odwiedzamy dziś Kraków.
1: I zaczynam od starego kleparza miejsca Gwarnego, pełnego mieszkańców stolicy Małopolski.
8: Cały czas ludzie są, kupują i towary są bardzo dobre.
9: To jest taki vibe starości niby, jakieś takie jak było kiedyś, jak było w dzieciństwie.
10: Zamiast na spacer byle gdzie, to jadę tu, o, widzi pan. No proszę, niech się pan poczęstuje.
11: A bardzo chętnie. Jedno.
12: No pysznie. W sobotę klientki sobie tu siedzą, piją kawę, a chłopy na zakupy. Jest w tym placu, coś nie umie sam określić, ale kocham go. Jestem tu od 60 lat.
2: Na starym kleparzu w Krakowie był reporter RMF FM Paweł Konieczny.
1: A w kolejnych faktach przeniesiemy się z centrum miasta na Zielony Zakrzówek.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Na dzisiaj synoptycy prognozują dużo słońca i przyjemne ciepło, choć miejscami może występować przejściowe zachmurzenie. Najcieplej będzie we Wrocławiu i Szczecinie, około 27 stopni. W głębi kraju tylko odrobinę chłodniej i pogodnie. W Warszawie trochę więcej chmur i 23 stopnie, najchłodniej będzie w Białymstoku.
13: Bogdan Zalewski, bardzo mi przyjemnie, że jesteście. Witam wiernych, stałych słuchaczy, przyjaciół naszego radia. No i ogromnie się cieszę, że pojawili się nowi, którzy dali nam szansę. Wybraliście stację RMF 24. No, śmiem twierdzić, że to świetny wybór. Przekonacie się. Już my się o to postaramy. Będziecie mogli się ożywić, a także odpocząć przy bardzo dobrej muzyce, a jednocześnie wzbogacić swoją wiedzę o świecie. Bo u nas, oprócz faktów, będzie jeszcze więcej informacji, relacji, reportaży i rozmów. Za chwilę przeniesiemy się do Brukseli i opiszemy wam niezwykły dywan z kwiatów na brukselskim rynku. Europejska stolica, ale prezentowany tam jest słynny japoński motyw. Piękna sprawa. Co jeszcze w tej godzinie? Zaprosiłem do dyskusji panią Monikę Ochendowską z Tygodnika Powszechnego, która stawia prowokacyjne pytanie: po co nam sztuka? Może wy macie odpowiedź. Zastanówcie się. Zacytuję wasze opinie w rozmowie z dziennikarką. Po co nam sztuka? SMS 3322 radiomałpa rmf24.pl.

0: 13 minut po 10, 13 sierpnia, to wasze radio RMF24. No, u nas jeszcze więcej naszych informacji i wiadomości od was, bo u nas liczy się konkret i kontakt. Zadajemy wam pytanie, po co nam sztuka? SMS 3322, radio@rmf24.pl. No, będą odpowiedzi w tej godzinie jeszcze. Zaprosiłem do rozmowy dyskutantkę, ale też liczę na wasze podpowiedzi na tak zadany temat. Swoją drogą mamy taką podpowiedź tutaj. Brukselski Grand Place po raz kolejny zmieni swój wygląd. Od wczesnych godzin rannych około 120 wolontariuszy układa na brukselskim rynku tegoroczny dywan kwiatowy. Tym razem jest on inspirowany słynną wielką falą w Kanagawie Katsushiki Hokusai. Dywan zostanie ułożony z 750 tysięcy dalii. Układanie ma się zakończyć dzisiaj o 14. Przypomnę, mamy 14 po 10. Od tego momentu będzie go można za darmo oglądać aż do niedzieli. To jest, słuchajcie, oczywiście wielka atrakcja turystyczna, ale chyba nie tylko. To jest jakiś znak czasu. Łączymy się z naszą brukselską korespondentką Katarzyną Szymańską-Borginą. Witam cię pięknie, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jak będzie wyglądał ten dywan? Opisz nam.
1: No nie będzie to takie wprost odwzorowanie tego słynnego japońskiego drzeworytu Hokusai. To będzie po prostu dzieło sztuki. To jest projekt przygotowany przez współczesnego japońskiego artystę. I w jego projekcie jest takie połączenie estetyki tych tradycyjnych japońskich drzeworytów, właśnie takich jak Hokusai, ze współczesną sztuką cyfrową. I tutaj na przykład taki jest też ciekawy element, że nie będzie tej klasycznej niebieskiej fali Hokusai, bo po prostu dalie, które są wykorzystywane do układania tego dywanu, po prostu nie występują w kolorze niebieskim i dlatego artysta przekształcił tę falę w odcienie czerwieni, różu i bieli.
0: Cała tęcza, prawda?
1: Taka to jest interpretacja, czy reinterpretacja tego drzeworytu współczesna. Więc
0: swoją drugą, ja mam taką ciekawostkę właśnie, nie wiem, czy wszyscy znają ten obraz. On jest bardzo popularny oczywiście, ale tam jest taka specyficzna fala, bo się mówi często, że to jest tsunami. No a są tacy interpretatorzy, którzy twierdzą, że to wcale nie jest tsunami, tylko to jest taka fala fenomenalna, fala monstrualna. Takie fale pojawiają się nie w wyniku trzęsień ziemi, ale właśnie tak jakby samoistnie poprzez taką interferencję fal. No i ta wysokość takich fal może dochodzić do 30 metrów nawet, słuchajcie. No wyobraźcie sobie taką falę w wysokości 10-piętrowego budynku. To jest coś niesamowitego. Kasiu, teraz w centrum uwagi jest Japonia, prawda? A jest szansa, że kiedyś pojawi się dywan z polskimi motywami?
1: Tak, jeszcze nigdy się nie pojawił, to w ogóle ten cały projekt trwa od 40 lat, bo te dywany są układane co 2 lata. Rozmawiałam z pracownicą ratusza w Brukseli, która zajmuje się właśnie już od 40 lat tymi dywanami, Annette Katz. Bardzo mnie zaskoczyła, bo mówi po polsku i studiowała polonistykę, chociaż już przyznaję, nigdy nie była w Polsce.
0: No ale drzwi są już otwarte, prawda, na ten brukselski
1: tak,
0: rynek.
1: Tak, i powiedziała, że są, że, ale ona sama powiedziała, że jest otwarta i że zna nie wiem, polskie stroje narodowe, folklor polski, te wszystkie hafty, tradycje tekstylne i powiedziała, że jak najbardziej to wszystko można by było wykorzystać, przedstawić projekt, no ale oczywiście to wymaga zaangażowania. Myślę, że na bardzo wysokim szczeblu i no w każdym razie no myślę, że można by było podjąć takie starania, żeby nie wiem, za 2 lata pojawił się jakiś wzór. Nie,
0: szał Podkowińskiego, prawda? Na przykład.
1: Ja myślę, że ona tu wskazywała bardziej na polski folklor.
0: Rozumiem. Serdaki, prawda? Parzenice, tak? Z dali.
1: Ale no, to jest na pewno wszystko do uzgodnienia.
0: Bardzo dziękujemy, Kasiu. Pięknie, no
1: dziękuję,
0: bo dzisiaj
1: również
0: o sztukach pięknych dużo będziemy mówili w naszym programie. Katarzyna Szymańska-Borgino z tymi informacjami. No, już można oczyma wyobraźni przenieść się tam na brukselski rynek i zobaczyć, jak ta fala Hokusaja wygląda. A całość po południu.

0: czekam na wasze SMS-y i maile. SMS 3322 radiomałpa.rmf24.pl. Dzisiaj pytanie, które rozwiniemy w dalszej części naszego programu. Po co nam sztuka? Mówiliśmy przed chwilą o takim kwietnym dywanie w Brukseli. Monstrualna fala hokusaja na rynku w Brukseli. To takie zjawisko, no, przyrodnicze, ale wyglądające jak nadprzyrodzone, a teraz już takie zjawisko polskie naturalne, chociaż też budzące trwogę, budzące grozę. Mówiliśmy w faktach, że kilka dni temu przeszła przez Regimin, to jest niewielka wieś w północnym Mazowszu, potężna nawałnica, która spowodowała ogromne szkody. No i na miejscu od rana jest reporter RMF FM, Michał Radkowski. Witamy serdecznie, Michale.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jaki widok się przed tobą rozpościera?
1: No, ten widok nie jest piękny, aczkolwiek gdybym miał być artystą, bo mówiłeś o tym przed chwilą, to pewnie artyści dostrzegliby w tym jakieś piękno, ale mieszkańcy zdecydowanie nie mówią o pięknie, mówią tutaj o stratach, bo to, co rzuca się w oczy, to jest mnóstwo powalonych drzew. One są i na poboczach drogi, ale też gdzieniegdzie jeszcze na jezdni, na chodnikach, też na posesjach. Na tych posesjach widać też, jak drzewa są złamane, no, w zasadzie tak w połowie wysokości, tak jakby ktoś piłą ciął wszystko na jednej wysokości, to co znalazło się na jej drodze. Tu, gdzie teraz jestem, na przykład jest dach obory, która jest pokryta taką niebieską folią. Widać po prostu, że ta poniedziałkowa wieczorna wichura po prostu zerwała tutaj dach. No i takich obrazków tutaj dookoła mnie jest bardzo dużo. O tym, co się dokładnie stało w poniedziałkowy wieczór, opowiedziała mi pani Ela, mieszkanka wsi Regimin.
2: Grat wielkości orzecha włoskiego uderzał w elewację i porobił dziury. Są normalnie dziury w ścianie. Brama jest wygięta, ale u sąsiadów dosyć duże szkody poczynił ten grat, bo zniszczył ogrodzenie, drzewa połamane. Bardzo dużo drzew jest połamanych u sąsiadów.
3: No tu w ogóle widzę, że cały Regimin jest w tych powalonych drzewach.
2: Tak, no u sąsiada na naszej ulicy te drzewa złamane spadły na samochody, także zniszczone ma samochody.
3: A jak w ogóle sama ta burza wyglądała?
2: No powiem panu, że jak mam już te swoje lata, to ja jeszcze czegoś takiego nie widziałam. To było tak ekstremalne zjawisko pogodowe, że dosyć dziwne, bo to była gdzieś godzina po 21 i nagle zerwał się silny wiatr. I następnie na niebie pokazały się takie błyski, ale w ogóle bez grzmotów. To było dosyć dziwne. To był taki błysk za błyskiem, bez grzmotów. I potwornie duża wichura i z tym gradem. No to było naprawdę ekstremalne zjawisko i dosyć takie poważne.
3: Długo to trwało?
2: Trwało to może 5-10 minut. Krótko, ale szkody poczyniło dosyć spore.
0: No coś niesamowitego. Grat wielkości orzechów włoskich. No teraz mieszkańcy mają twardy orzech do zgryzienia, prawda? Żeby wrócić do tej normalnej rzeczywistości.
1: I to jest nie tylko twardy orzech do zgryzienia przez mieszkańców, ale także przez władze tutejszej gminy. Już po tej nawałnicy tutaj uruchomiono sztab kryzysowy. Jest też gminna komisja, która w tej chwili szacuje te wszystkie szkody i straty. No a sama gmina zamierza wystąpić do wojewody mazowieckiego o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. Ja dzisiaj będę rozmawiał jeszcze z panią wójt. Zapytam ją w tej chwili, jakie są te straty, na ile są szacowane i czy rzeczywiście jest możliwość ogłoszenia tutaj stanu klęski żywiołowej i co to by oznaczało de facto dla mieszkańców. Za chwilę też wybieram się w miejsce, gdzie no myślę, że to, co teraz zobaczyłem, to jest nic przy tym, co mnie czeka, bo słyszałem o takich gospodarstwach, w których po prostu obora przestała istnieć.
0: Z niepokojem czekamy na kolejne twoje relacje. Nasi reporterzy nie tylko informują, także interweniują w waszych sprawach. Michał Radkowski jest we wsi Regimin na Mazowszu. Bardzo ci dziękujemy, Michale, i będziemy się z tobą jeszcze łączyć.
4: Tu Radio RMF 24.

0: Fakty o 10.30. Katarzyna Podraza. Była decyzja kierunkowa, aby przemysł zbrojeniowy przygotowywał się, mówiła na naszej antenie wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pytana o to, czy Polska przystąpi do koalicji antybalistycznej. Przypomnijmy, to powołana w lipcu w Paryżu nieformalna inicjatywa 10 państw europejskich, w tym Ukrainy. Jej celem jest rozwój tańszych alternatyw dla amerykańskich systemów Patriot. Wśród założycieli koalicji nie ma Polski.
1: Dzisiaj chyba o godzinie 11 dokładnie odbywa się spotkanie polskich firm zbrojeniowych jako przygotowanie do ewentualnego przystąpienia do koalicji antybalistycznej.
2: Ale jako przygotowanie, czyli decyzja już zapadła, wchodzimy w to?
1: Była decyzja kierunkowa pana premiera, żeby przemysł się przygotowywał. Zawsze decyzja finalna należy do pana premiera.
2: I z czym będziemy wchodzić do tej koalicji antybalistycznej?
1: Dzisiaj rozmowy o tym, proszę pamiętać o tym, że to jest wszystko wspólny projekt przemysłowy. My też musimy przeegzaminować nasze możliwości, ale też to, gdzie finalnie ta koalicja ma nas doprowadzić.
0: Piotr Salak i Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Całą rozmowę mamy na rmf24.pl. 15 sierpnia to dzień defilat i uroczystych parad wojskowych w całym kraju. Jeśli w tym czasie będziecie w okolicach Nowego Sącza, to zajrzyjcie do tego miasta. Tam świętować będzie też można w miasteczku galicyjskim.
3: Zapraszamy na rekonstrukcję pod nazwą Śladami 15-wiecznych rycerzy. Będzie to żywa lekcja historii, o którą zadba i przygotowało dla nas Stowarzyszenie Sądeckie Rycerstwo Zakonu Księżnej Kingi. Natomiast o 17.30 zapraszam na prelekcję historyczną pod tytułem Hubal – Wojna, która nigdy się nie skończyła. Lekcja bojowej postawy polskiego żołnierza.
0: Mówiła RMF Max Małgorzata Łukasik-Kogut, kierownik oddziału Miasteczko Galicyjskie z Muzeum Ziemi Sądeckiej. Jeśli jeszcze nie zaplanowaliście ostatnich wakacyjnych tygodni, to możecie skorzystać z wypoczynku nad urokliwym wielkopolskim jeziorem Logo. To miejsce przeszło metamorfozę.
4: Tarasik widokowy, z którego można podziwiać malownicze zachody słońca. Zachęcamy zatem do przybywania kamperów. Tutaj nie brakuje, czyli osoby z całej Polski już korzystają z tych uroków terenów nad jeziorem Logo. Polecamy się na wakacje.
0: Zapraszał Krzysztof Jaworski, burmistrz wielkopolskiej Trzcianki. I na koniec faktów jeszcze Budapeszt. Katastrofalnie niski stan Dunaju doprowadził tam do niezwykłego odkrycia. Pracownicy Instytutu Historii Wojskowości wydobyli z dna rzeki niemal nienaruszony motocykl Wehrmachtu. Zobaczcie go koniecznie na rmf24.pl. A z nowymi faktami wracamy za niecałe pół godziny. Słuchajcie radia RMF24.

0: radio@rmf24.pl, SMS 3322. Dzisiaj zadajemy pytanie, no, zadajemy je po Tygodniku Powszechnym, po artykule w Tygodniku Powszechnym. Po co nam sztuka? No właśnie, pytanie także do was. Takie pytanie zadają sobie w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego państwo Monika Ochendowska i Tadeusz Marek. No i sami sobie poniekąd odpowiadają w tym artykule. Artyści nazwani w debacie publicznej darmozjadami nie tylko zwiększają produkt krajowy brutto, pomagają budować więzi społeczne i przeciwdziałają samotności. To się opłaca. Taka jest odpowiedź na to pytanie. Jest z nami współautorka tego tekstu, pani Monika Ochendowska. Witam serdecznie panią.
1: Dzień dobry.
0: Szefowa redakcji kulturalnej tego tygodnika. Proszę pani, ja zadam takie może generalne pytanie. Co możemy zaklasyfikować jako sztukę w tym roku? Bo takie mam wrażenie, że ta granica, no patrząc choćby na działalność influencerów tak zwanych, no mocno się przesunęła, prawda?
1: Co możemy zaklasyfikować jako sztukę? No to jest bardzo ważne pytanie, które stawiają sobie chyba teoretycy sztuki i badacze od zawsze. To jest takie, pamiętam ze studiów, jedne z pierwszych zajęć na literaturoznawstwie dotyczące tego, co możemy zaliczyć do literatury. To pojęcie tego, co w ogóle rozumiemy jako sztukę, ono się bardzo zmienia. Zresztą w tekście trochę piszemy też o takim ciekawym zjawisku, którym mamy do czynienia po pandemii. Artyści zaczęli odwoływać się do takiego pojęcia stworzonego zresztą przez polskiego krytyka sztuki. Mówi się o czymś takim jak poststuka, to znaczy po takim momencie, kiedy sztuka podchodziła do rzeczywistości bardziej krytycznie, starała się jakoś wskazywać na, oceniać nasze zachowania, czy krytycznie właśnie do nich podchodzić, artyści poczuli, że my potrzebujemy się bardziej jednoczyć, kiedy wszyscy byliśmy jeszcze w czasach lockdownów pozamykani w domach, odosobnieni. Jakby intuicyjnie artyści poczuli, że potrzebujemy się łączyć i zaczęli się angażować bardzo w takie aktywizujące publiczność, przedsięwzięcia.
0: No właśnie, bardzo nam się poszerza to spektrum, tak, prawda? Ja mam takie wrażenie, tak, że my jest. Troszkę musimy wtedy reagować takim etykietowaniem. Mamy takie etykietki, prawda? No i ta poststuka to jest jedna z takich etykietek, prawda? No wszystko jest teraz post, prawda? No był postmodernizm, prawda? Teraz mamy poststukę, a może w sztuce panuje post po prostu. Mamy taką...
1: Dużo tej strawy duchowej,
0: a tak jak się zastanowić, to mało to jest kaloryczne.
1: Tak, rzeczywiście, szczególnie polscy artyści pewnie są skazani momentami na post i właśnie wychodzimy temu naprzeciw, pokazując przykłady przede wszystkim z innych krajów europejskich, które postanowiły zadbać o swoich artystów już kilka lat temu. Tłumaczymy także dlatego, właśnie pokazując, że to się opłaca, bo również w Polsce ten zysk ze sztuki, jeżeli mamy przechodzić do takich pragmatycznych odpowiedzi na to pytanie, bo na tym staraliśmy się skupić w naszym tekście, ten zysk, który czerpiemy ze sztuki, jest dużo wyższy niż to, co wkładamy w sztukę, niż nasza inwestycja. W Polsce jest to trzykrotnie większy zysk. On może być oczywiście jeszcze większy, jeżeli będą jeszcze wyższe inwestycje. Zresztą sprawdziłam sobie też w Eurostacie dane najnowsze dotyczące na przykład zatrudnienia w kulturze. W całej Europie dzisiaj 9 milionów osób pracuje w kulturze. To jest milion więcej niż jeszcze w roku 2024.
0: Ale najmniej kontrowersyjne... Tak, najmniej kontrowersyjny jest ten zysk, prawda? Najbardziej kontrowersyjny w związku z ustawą, wokół której ta cała debata się zaczęła odbywać, prawda? O pomocy artystom, początkującym artystom, biednym artystom, to jest to, na kogo my mamy łożyć, prawda? W związku z tym to moje generalne pytanie dotyczące, kim jest artysta, co to jest sztuka, prawda? Kogo zakwalifikować? No ma też wyraźny, taki pragmatyczny, no monetarny charakter. Komu my mamy pomagać tak naprawdę jako państwo, jako podatnicy?
1: W propozycji tej ustawy, którą przygotowało ministerstwo, jest taka propozycja też ścisłego wyboru. To nie jest tak, że każdy się będzie mógł zgłosić, żeby wnioskować o,

0: o taką pomoc czy o takie wsparcie. Tylko trzeba będzie mieć jakiś dorobek rzeczywiście, żeby takie wsparcie uzyskać. Podajemy też w tekście przykład Irlandii, w którym taki jakby bezwarunkowe wynagrodzenie minimalne otrzymali wszyscy artyści. Okazało się, że to się Irlandii bardzo opłaciło. To było bardzo ciekawe czytać te raporty irlandzkie, bo okazało się, że to jakby ten zysk jest nie tylko na gruncie sztuki, nie tylko całe społeczeństwa, które otrzymały jakiś taki zysk, no właśnie nie tylko zysk w postaci pieniędzy, ale też zysk w postaci lepszego samopoczucia, dobrostanu. To wszystko przekłada się na takie zyski społeczne.
1: Ale czy artyści zawsze budują ten dobrostan? Bo pani się powołuje na przykład na taki rodzaj naszej sztuki, bardzo popularnej w latach 90. sztuki krytycznej, prawda? No ci artyści nie budowali naszego dobrostanu, przeciwnie.
0: Tak, sztuka też jest po to, z drugiej strony, żeby nas wytrącać często z dobrego samopoczucia, żeby nam pokazywać różne też negatywne aspekty naszej rzeczywistości, ale to wszystko jest ważne, bo my dzięki temu jakby rozumiemy, w którym miejscu jesteśmy, rozumiemy to, co się wokół nas dzieje. Gdyby niewiele dzieł sztuki, nie wiem, filmów, nie rozumielibyśmy tak dobrze naszej historii czy rzeczywistości wokół, gdyby ktoś właśnie nie przyjrzał się jej krytycznie, czyli jakby z jednej strony mamy to budowanie dobrostanu, to, że my czujemy się lepiej, jeżeli przeczytamy dobrą książkę, czy pójdziemy do kina ze znajomymi, czy wspólnie wyjdziemy na koncert, prawda, to wszystko sprzyja temu, że my się po prostu czujemy lepiej psychicznie i fizycznie też, ale z drugiej strony...
1: A poczułaby się pani lepiej psychicznie, czy poczuła się pani lepiej psychicznie po obejrzeniu słynnej wideopracy Jacka Markiewicza Adoracja Chrystusa? Ja przypomnę, że ten film przedstawia nagiego artystę, pieszczącego i całującego średniowieczny krucyfiks. Tam jest on jako naga postać i Chrystus, do którego on się przytula, generalnie jest to bardzo nasycony takim seksualizmem. No i co tu dużo mówić? Mm-hmm. Bluźnierstwem, blasfemią, prawda?
0: Mm-hmm. No ale jakby religia się często z tym łączy. Myślę, że to nie jest jedyne jakby przedstawienie. My mamy też krótką pamięć, jeżeli chodzi o historię sztuki. Przecież obrazy odwołujące się do scen biblijnych, one często zawierały mnóstwo nagości, prawda? To był też w historii sztuki sprytna ucieczka, czy jakby możliwość pokazania nagości właśnie dzięki temu, że my pokazywaliśmy wątki biblijne, że była Zuzanna i starcy, prawda, to wszystko na przykład jeden z popularniejszych wątków w malarstwie, to wszystko nam pozwalało przemycić tę nagość do sztuki.
1: Ja nie chciałbym być taki, grzeczny, nie chciałbym być taki grzeczny, na zasadzie Jasne. Kontrapunktu troszkę, bo sprawa jest kontrowersyjna w związku z tym właśnie finansowaniem artystów, prawda? No przywołam takie najbardziej chyba znane i sławne, no może dla niektórych nawet niesławne dzieła, jak Andresa Serrano, Peace Christ, Krucyfiks zanurzony w moczu, Piero Manzoni, Artist Sheet, 90 puszek rzekomych odchodów artysty sprzedawanych według ceny złota, Chris O'Flynn, The Holy Virgin Mary, monumentalny wizerunek Maryi wykorzystujący m.in. suszone odchody słonia. Są jakieś granice w ogóle sztuki i granice finansowania artystów przez państwo, przez społeczeństwo, przez podatników?
0: No jakby to wszystko, możemy też na to spojrzeć historycznie, bo możemy się zastanawiać, czy na przykład Beatlesi byli ważni dla historii muzyki popularnej i przypomnieć sobie,
1: słynne słowa Johna Lennona, prawda? Jesteśmy popularniejsi niż Jezus Chrystus, tak.
0: Co o nich pisano i mówiono wtedy, kiedy zaczynali grać. No jakby nie możemy myśleć o sztuce tylko w taki... sztuka zawsze jakby trochę wymaga od nas więcej, jakby prowokuje do dyskusji, ale taka jest też jej rola.
1: Bardzo prowokujący do dyskusji jest najnowszy tekst w najnowszym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Polecamy serdecznie artykuł Po co nam sztuka? Moniki Ochendowskiej, właśnie mojej rozmówczyni, oraz Tadeusza Marka. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
0: No i
1: zachęcam też słuchaczy do własnych refleksji, odpowiedzi. Po co nam sztuka, moi drodzy? Po co nam sztuka? SMS 3322 radio@rmf24.pl

0: O tym się mówi.
1: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
0: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Tu Radio RMF24, wasza stacja, oby ulubiona. Dbamy o to każdego dnia. Gramy dobrą muzykę, najlepszą dla uszu i duszy i przede wszystkim pilnujemy, aby żadna ważna wiadomość wam nie umknęła. Fakty RMF FM, 11, Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
1: Śmiertelny wypadek na Orlej Perci w Tatrach.
2: Nie żyje młoda turystka.
1: Spadła z tego jednego z najtrudniejszych szlaków w Tatrach. A potem nowe fakty w sprawie wycieku danych 19 milionów Polaków.
2: Przyczyną luka w systemie zabezpieczeń.
1: 71. finał Eurowizji odbędzie się w bułgarskim Burgas.
2: Zmienią się też zasady konkursu piosenki.
1: O 11 w faktach, także fakty kulturalne.
2: Śmiertelny wypadek na Orlej Perci.
1: Z rejonu tego najtrudniejszego szlaku turystycznego w Tatrach spadła, jak mówiliśmy, młoda turystka.
3: Dostaliśmy informację od przygodnego turysty, który zauważył słup kamieni spadających z rejonu Małej Buczy Nowej Turni. Po chwili zauważył niestety leżące ciało na piargach. Udał się w tamto miejsce, i niestety ta osoba nie dawała żadnego znaku życia.
4: Nie wiadomo tak naprawdę, co się wydarzyło.
3: Nie wiemy, nie mamy żadnych informacji ani innych przygodnych świadków. Ta osoba najprawdopodobniej wędrowała sama, bo nikt też do nas poza tym jednym telefonem nie dzwonił. Nie miała żadnych współtowarzyszy.
2: Z ratownikiem dyżurnym TOPR-u Edwardem Lichotą rozmawiał Maciej Pałachicki.
1: Przed chwilą firma My The Earth, której wyciekły dane prawie 19 milionów Polaków, poinformowała, że pochodzą one z 2024 roku i lat wcześniejszych. Hakerom nie udało się skopiować wszystkich informacji, którymi dysponowała.
2: Tyle firma, źródło wyciekło, a teraz minister od cyfryzacji.
1: Luka w systemie zabezpieczeń bazy danych portalu My The Earth została zlokalizowana i zabezpieczona. Tak informuje wicepremier Krzysztof Gawkowski.
2: Wczoraj resort potwierdził, że z platformy obsługującej sektor medyczny wyciekły dane 19 milionów Polaków. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń. Witamy, Michale. Na czym polegają działania służb?
5: Skupiają się na ustaleniu osób odpowiedzialnych za kradzież danych. Jak poinformował Krzysztof Gawkowski, służby monitorują także cyberprzestrzeń, żeby sprawdzić, czy skradzione dane nie zostały wystawione na sprzedaż.
6: Dzisiaj nie ma w przestrzeni publicznych tych danych, to znaczy nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, ani nie są elementem z żadnej gry i to monitorują służby. Więc uspokajam wszystkich, którzy troszczą się o swoją wiedzę o danych. Możecie, obywatele, być spokojni.
5: Służby pracują także nad pozyskaniem wszystkich danych, które wyciekły. Kiedy zostanie ustalone, jakie dokładnie informacje zostały skradzione, na portalu Bezpieczne Dane będzie można sprawdzić, czy znajdujemy się na liście osób poszkodowanych. Ministerstwo wciąż apeluje także o zastrzeżenie numeru PESEL.
2: Straciliśmy wszystko, co mieliśmy, mówią Kinga i Mateusz, młode małżeństwo ze wsi Kliczki w gminie Regimin na północy Mazowsza.
1: W poniedziałek wieczorem potężna burza przechodząca nad tym rejonem Mazowsza uszkodziła całe ich gospodarstwo. Przed ich domem jest teraz reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, witamy w faktach. Jak wygląda to miejsce?
7: Państwo pawikowscy od 3 dni śpią tutaj pod folią. Wichura porwała ich dach.
8: O Jezu, w domu to tak było głośno. Mąż to ogólnie krzyczał, żebym szybko dzieci zbierała, bo mówi, zaraz nam dom rozniesie. A po prostu było takie echo, to była taka, nie wiem, 5 minut może i po robocie. Mąż zdążył tylko dopiero do domu wejść i nagle wszystko się zaczęło.
7: Uszkodzony jest dach, ale uszkodzenia są też za waszym domem mieszkalnym.
9: Stodoła, której nie ma, która pofrunęła. Wczoraj znajdowałem elementy ze stodoły kilometr od domu. Obora rozwalona. Wszystko, maszyny rolnicze, wszystko rozwalone.
7: Stodoła w tej chwili wygląda jak domek z kart, który właśnie się rozsypał. Deski leżą jedna na drugiej, a były w niej tegoroczne zbiory zboża. Teraz Kinga i Mateusz starają się to wszystko uprzątnąć. Narzekają, że ubezpieczyciel od wtorku się u nich nie pojawił. Czekają wciąż na wycenę strat. Chcieliby posprzątać chociaż w domu i na podwórku, ale wichura zniszczyła im wszystkie narzędzia. Ze wsi Kliczki, Michał Radkowski.
1: To fakt RMF FM. Przyszłoroczny 71. finał konkursu Eurowizji odbędzie się w maju w bułgarskim Burgas.
2: Informuje Europejska Unia Nadawców, która wcześniej ogłosiła nowe zasady w regulaminie konkursu. Zgodnie z nimi zwycięstwo nie będzie już automatycznie oznaczać, że kraj wygrany zorganizuje następną edycję, jeśli jest on zaangażowany w konflikt zbrojny.
1: W listopadzie ubiegłego roku, po nieudanej próbie zawieszenia konkursu w Izraelu, 5 nadawców ogłosiło bojkot konkursu, w tym takie eurowizyjne potęgi jak Hiszpania czy Irlandia.
10: Pora na fakty kulturalne w RMF FM.
1: Na aukcję trafią zdjęcia Jareda Mankowica, słynącego z ikonicznych sesji zdjęciowych z The Rolling Stones czy Jimim Hendrixem.
2: Na fakty kulturalne w RMF FM zaprasza Katarzyna Podraza.
11: Ta wyjątkowa kolekcja fotografii pójdzie pod młotek w angielskim hrabstwie Wiltshire. Więcej o tym nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
12: Berkowitz to ikona fotografii muzycznej. Człowiek, który w latach 60. i 70. był niemal na wyłączność wpuszczany za kulisy największych wydarzeń rockowych. To właśnie jego obiektyw uchwycił buntowniczą energię młodego zespołu The Rolling Stones. Przed jego aparatem stawała również mroczna i tajemnicza Kate Bush czy niedościgniony wirtuoz gitary Jimi Hendrix. Licytacja tych wyjątkowych fotografii może przynieść nawet 50 tysięcy funtów.
11: W ramach letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu dziś do zobaczenia Panna Julia. To dzieło jednej z mus Ingmara Bergmana, norweskiej reżyserki Liv Ullmann.
13: Do Liv Ullmann przylgnęła taka łatka aktorki Bergmana. Wiele osób myśli, że ona przez to jest ze Szwecji, a to przecież norweska autorka kina, norweska reżyserka i my też tak na nią popatrzymy.
11: Mówi Artur Zaborski, dyrektor programowy letniej Akademii Filmowej.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: 5 po 11. Bogdan Zalewski, bardzo mi przyjemnie powitać Was w drugiej godzinie mojego programu. No już się wiele nowego dowiedzieliśmy, prawda? A będzie jeszcze więcej informacji, obiecuję. I dotrzymam słowa, przekonacie się. Podamy Wam praktyczne, turystyczne informacje. To już przygotował nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. Poda Wam nowe wskazówki o otwieranych i zamykanych szlakach. A wcześniej, już za kilka chwil, kolejny mój gość, historyk dr Łukasz Adamski. Temat: ukraińskie plany poprawy relacji z Polakami. Biuro prezydenta Zełenskiego opracowuje taki plan polepszenia wizerunku Ukrainy w Polsce. No i zanim porozmawiam na ten temat na antenie radia RMF24, mam pytanie do Was. Kto powinien pierwszy wyciągnąć rękę do zgody? Polacy czy Ukraińcy? SMS 3322 radio@rmf24.pl. Bądźmy razem.

0: Bądźcie radioaktywni. Zapraszam was serdecznie do współpracy, do współbudowania naszego programu. SMS 3322 radio@rmf24.pl. Zadałem wam pytanie przed chwilą. Kto powinien pierwszy wyciągnąć rękę do zgody? Polacy czy Ukraińcy? Napiszcie SMS-a albo maila. Słuchacie przedpołudniowego programu Radia RMF24. Mówimy o tych sprawach, ponieważ biuro Władimira Zełenskiego opracowuje taki plan. Plan, który ma poprawić wizerunek Ukrainy w Polsce. Takie informacje przekazał dziś Dziennik Gazeta Prawna. Program ma się koncentrować na dyplomacji publicznej, a do jego realizacji ma zostać zaangażowana nawet zewnętrzna agencja PR-owa. A więc PR tu jest ważny, taka też, no może w dobrym sensie tego słowa, propaganda. Dziennik podaje, że Ukraińcy chcą dotrzeć do przychylnej sobie części polskiego społeczeństwa, czemu mają służyć przedsięwzięcia poszerzające wiedzę o rosyjskim zagrożeniu, czy o dawnych polsko-ukraińskich sojuszach. Już nie sporach, sojuszach. Według Dziennika biuro Zełenskiego proponuje zacieśnienie współpracy z biznesem, z ekspertami, z mediami. Jednocześnie służby mają szukać dowodów na finansowanie polskich środowisk antyukraińskich przez Rosję. A więc nie tylko marchewka, ale także kij. No i właśnie ten temat teraz poruszymy. Poruszymy razem z doktorem Łukaszem Adamskim. Witam serdecznie, panie doktorze.
1: Dzień dobry.
0: Historyk, ekspert do spraw Europy Wschodniej, dyrektor Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego jest gościem Radia RMF24. Jak pan ocenia ten pomysł?
1: Ja mam takie trochę ambiwalentne uczucia. Z jednej strony cieszę się, że taka inicjatywa powstała, bo to wskazuje, że władze ukraińskie wreszcie zrozumiały, że jest problem, że Polska jest zbyt istotnym krajem także dla Ukrainy, aby może ją, bym powiedział, lekceważyć w strategii polityki zagranicznej, i pogarszające się nastroje polskiego społeczeństwa wobec Ukraińców utrudniają mocno funkcjonowanie też ukraińskiej administracji i ukraińskiego państwa. Tak?
0: No, czyli to, co się dzieje w społeczeństwie, bardzo mocno też wpływa na politykę, prawda?
1: Ależ oczywiście, no ale powiedziałem, że mamy stosunek ambiwalentny, a to dlatego, że przynajmniej sądząc po tych zapowiedziach, ja nie widzę tutaj refleksji, że bym powiedział w istotnej części za pogorszenie się stosunku Polaków do Ukraińców odpowiadają nie tylko powiedzmy polscy nacjonaliści, prorosyjskie środowiska czy rosyjska dezinformacja, ale też błędy komunikacyjne samych władz ukraińskich.
0: Jakie to błędy, jak by pan wymienił?
1: No, z jednej strony to jest uparte obstawanie przy takiej teorii czy hipotezie symetrii w odniesieniu do rzezi wołyńskiej, czyli bym powiedział, że polskie i ukraińskie podziemie mordowało się wzajemnie i jednocześnie niestety ucierpiała ludność cywilna, a z drugiej strony no, to są takie rzeczy jak na przykład niechęć do przyznania się za incydent, do tego, że w Przewodowie 4 lata temu to ukraińska rakieta niestety spadła na polskie terytorium.
0: A nawet, jak przyznał później prezydent Andrzej Duda, była próba wciągnięcia Polski do konfliktu ukraińsko-rosyjskiego.
1: Tak, albo to są takie, bym powiedział, performanse, jak zwracanie na polecenie prezydenta Zeleńskiego i pewnie z jego inicjatywy orderów przez urzędników państwa ukraińskiego, a to są jeszcze jakieś, bym powiedział, złośliwości czy zarzuty, które skądinąd Zeleński wielokrotnie pod adresem Polski w ostatnim czasie, w ostatnich 3 latach wypowiadał, więc ja
0: po prostu... przesyłanie tych orderów pocztą, prawda? To też taki dodatkowy jeszcze aspekt.
1: No właśnie, oczywiście można tutaj powiedzieć, że nie ma, bym powiedział, konfliktu czy problemu, gdzie tylko jedna strona jest winna. Ja nie chciałbym też, bym powiedział, wybielać pewnych problemów, które my mamy w Polsce, tak? I zwłaszcza tej obrzydliwej niechęci, tego hejtu wobec Ukraińców, który już niestety wzrasta. Ale nie jestem pewien po prostu, czy działania PR-owe czy one wystarczą, żeby poprawić wizerunek Ukrainy w Polsce. Ale powtarzam, dobrze, że przynajmniej jesteś świadomy, że coś trzeba zrobić.
0: Tym brzemieniem takim jest historia, prawda? No, nie mamy wspólnych bohaterów, mówiąc bardzo delikatnie, prawda, z Ukraińcami. No, oni tworzą taki panteon narodowy, prawda? Stepan Bandera, Roman Chrzuchewicz, Dmytro Kłaczkiewski i Kłym Sawur, prawda? Inaczej rzecz ujmując. Mikoła Lewit, Jarosław Steczko. To są wszystko ich bohaterowie, a u nas są traktowani jako zbrodniarze. Nie ma u nich żadnej refleksji, że to jest po prostu nie fair.
1: Znaczy, to jest kilka spraw. Znaczy, większość tych osób, które pan redaktor wspomniał, one są też no-name'ami dla samych Ukraińców. Bandera i pewnie Szuchewicz nie. I jest, bym powiedział, skandalem, że Roman Szuchewicz wciąż jest usprawiedliwiany, chociaż wydawał ludobójcze nakazy. Natomiast no, są też, bym powiedział, bohaterowie ukraińscy, którzy są nie tylko neutralni dla Polaków, ale którzy są wręcz, bym powiedział, powinni mieć pomniki w Polsce. Na przykład Symon Petlura, tak, którego żołnierze ofiarnie bronili Zamościa.
0: Sojusznik Piłsudskiego, prawda?
1: Tak. W 1920 roku, tak? Inny bohater ukraiński, Iwan Mazepa, jest przecież bohaterem na przykład...
0: Dramatu słowackiego na przykład.
1: Dramatu słowackiego. Już nie mówiąc o Sachajdacznym, który razem z Chodkiewiczem bronili Chocimia w 1621 roku. Więc
0: jest ten wspólny historyczny mianownik. Dlaczego oni nie sięgają do takich źródeł, tylko specjalnie jakby? No też, no, oni mówią o tym, że to Rosja prowokuje nacjonalistów polskich, a my mamy tu w Polsce takie wrażenie, że oni też działają na rzecz Rosji, skłócając się z nami.
1: Dlatego, że Ukraina jest bardzo, znaczy jest bardzo straumatyzowanym krajem, który ma bardzo słabą tradycję historii krytycznej, czyli takich rozliczeń krytycznego myślenia o przeszłości i który w tym momencie każdą osobę, byleby tylko walczyła w przeszłości z Rosją, jest gotów stawiać na piedestał. I do tego jest jeszcze w wojsku bardzo dużo, bym powiedział, środowisk o poglądach nacjonalistycznych, czy wręcz czasem neonazistowskich, którzy są...
0: No pojawiają się nawet symbole nawiązujące, prawda, do SS Galicien, prawda, czy innych zbrodniczych.
1: No właśnie, no. Ale, i potem ci żołnierze z tymi emblematami, czy z, powiedzmy symbolicznym banderą na piersiach, bronią Ukrainy i poniekąd też troszeczkę Europy przed rosyjskim zagrożeniem. Więc jest to bardzo skomplikowane i dlatego, żeby rozwiązać problemy polsko-ukraińskie, bym powiedział, trzeba naprawdę mieć bardzo dużo i powściągliwości, i mądrości po obu stronach, a ja jako osoba, która no, niezwykle często przebywa na Ukrainie, no widzę, że nawet kiedy ostatnio tydzień temu przeżyłem ostrzał, widziałem w przejściu podziemnym w nocy po prostu przestraszonych ludzi, matki z dziećmi, no to ostatnia rzecz, co oni myślą, to jest o historii krytycznej i o zbrodniach Szuchewycza. No i to jest problem, bo to od władz ukraińskich powinien wyjść, bym powiedział, pewnego rodzaju impuls, większa dojrzałość i wykonanie jakichś gestów wołyńskich. Bez tego uważam, że niestety można trochę poprawić w przededniu wyborów parlamentarnych w Polsce, znaczy przededniu, no powiedzmy... rok wcześniej, tak? Ale to jest taki już okres przedwyborczy. No można trochę poprawić nastroje Polaków, zwłaszcza, że...
0: Zobaczymy, jakie będą efekty tego właśnie PR-u z ich strony.
1: No ja im życzę powodzenia, ale uważam, że tutaj większa rola jest przede wszystkim polskich elit, żeby zmienić te nastroje, a nie sądzę, żeby ukraińskie kampanie PR-owe istotnie to poprawiły.
0: Pan zwraca uwagę na rolę elit. No oczywiście w tym dialogu historycznym, nazwijmy to, na tej płaszczyźnie rola elit jest po prostu no, kluczowa. Ale przecież to nie tylko są historyczne zaszłości, prawda? No mamy realne problemy z Ukrainą dzisiaj, jeśli chodzi o to rywalizowanie z nami na arenie międzynarodowej, prawda? No mamy teraz kolejną dyskusję na temat takich szlaków zbożowych w Polsce, korytarzy zbożowych. Myśli pan, że to będzie kolejny, że tak powiem, kamyczek do ogródka?
1: Znaczy, na pewno mamy częściowo sprzeczne interesy gospodarcze i na pewno te sprzeczności będą się tylko powiększać wraz, bym powiedział, z intensyfikacją procesu integracji europejskiej Ukrainy. I to jest problem. Ale to nie jest tak, że tych sprzeczności nie da się rozwiązać i one będą trwale obciążać relacje polsko-ukraińskie. Uważam, że trwale obciążają nasze relacje emocje, a emocje są wywoływane jednak nie przez, bym powiedział, problemy gospodarcze, ale przede wszystkim właśnie z jednej strony przez takie hasła my im nasze serca, a oni nam kult ludobójców, którzy nas mordowali, to po polskiej stronie, a po ukraińskiej my tutaj krwawimy, cierpimy, bronimy wszystkich przed rosyjskim barbarzyństwem, a oni mówią, że z powodu tego, co się stało 100 lat temu, to nam zablokują proces integracji europejskiej. I to są
0: no bo to nie jest tak, emocje. Że u nas naszym mottem jeszcze, prawda, takim romantycznym mottem jest za wolność naszą i waszą, a u nich jest tylko za wolność naszą.
1: No w jakiejś mierze, no bym powiedział, no to hasło faktycznie było za wolność naszą i waszą, ono było w ogóle pierwotnie skierowane do Rosjan, ale Ukraińcy czasem też mówią jednak, że oni walczą także o Polskę, o bezpieczeństwo Polski, tak? Może nie za wolność, ale za bezpieczeństwo nasze i wasze. To takie hasła ja już nawet słyszałem tam.
0: Ale na hasłach się kończy zwykle. Proszę pana, jeszcze kwestia militariów, bo już mówimy o tej walce właśnie, to też jest problem w relacjach między nami. Czy oddawać im, nie wiem, właśnie broń, amunicję, czy Polska ma być takim, no, bezwarunkowym dawcą tego uzbrojenia?
1: Znaczy, no nie powinna być dawcą bezwarunkowym, ale jednak powinna rozumieć, że to i w Polsce jest ta świadomość wśród, bym powiedział, odpowiedzialnych polskich polityków, że Ukraina, to Ukraina, bym powiedział, niszczy rosyjski arsenał, rosyjską broń, i w tej sytuacji, jeśli szybko nie dostanie pocisków, które mogą przechwytywać rosyjskie rakiety, czyli tych pocisków do patriotów, no to mamy perspektywę tak naprawdę apokalipsy zimą, pewnie migracji przede wszystkim do Polski i na zachodnią Ukrainę i zniszczenia skądinąd słabej ukraińskiej gospodarki, bo Rosjanie w tym momencie bezkarnie bombardują pociskami balistycznymi Ukrainę. I oczywiście, że to będzie miało też implikacje dla Polski. Tylko pytanie, ja nie jestem ekspertem wojskowym, zresztą to są tajemnice, ile faktycznie my możemy przekazać, żeby nie uszczuplić tych naszych rezerw i abyśmy mogli samodzielnie w razie czego podejmować możliwość obrony przed rosyjskim atakiem. Więc to są rzeczy, które są trudne, natomiast na pewno opinia publiczna w Polsce rozemocjonowana wywiera presję, żeby Ukrainie nie pomagać, no bo oni Suchewycza mają, oni mają Banderę. I to jest oczywiście problem i dla Polski, ale też głównie dla Ukrainy, no bo ukraińskie elity doprowadziły do sytuacji, że koszt prowadzenia proukraińskiej polityki w Polsce radykalnie wzrósł dla każdego polskiego stronnictwa.
0: Oby te nastroje się uspokoiły, oby była zgoda między narodami, ukraińskim i polskim, ale także między politykami. Bardzo dziękujemy serdecznie za tę rozmowę. Naszym gościem był dr Łukasz Adamski, historyk, ekspert do spraw Europy Wschodniej, dyrektor Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego. Bardzo panu dziękujemy i kłaniamy się nisko.
1: Dziękuję również.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.
3: Ogłoszenie RMF 24.
2: W stylu Krychowiaka.
4: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
2: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne. Rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
5: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
2: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Fakty o 11.30. Katarzyna Podraza. Kolumbia szacuje straty po trzęsieniu ziemi. Skala zniszczeń jest ogromna. Zawalone budynki, zrównane z ziemią bloki, domy, szkoły i ośrodki zdrowia. W mieście Pereira zginęło prawdopodobnie co najmniej 250 osób, donosi Reuters. W całym państwie wprowadzono stan wyjątkowy. Proponowany przeze mnie stan wyjątkowy utworzy specjalny fundusz, który będzie przekazywał krajowe i międzynarodowe środki na odbudowę szpitali, szkół, budynków, dróg i lotnisk uszkodzonych przez trzęsienie ziemi, mówił prezydent Kolumbii Abelardo de la Espriella. Trzęsienie ziemi o sile 7,4 w skali Richtera było najbardziej niszczycielskie w tym stuleciu. W całej Polsce wydłużyły się kolejki do egzaminów na prawo jazdy. Kursanci chcą zdążyć przed 4 września, kiedy wejdą w życie surowsze przepisy dla początkujących kierowców. W tym roku do egzaminu będą mogli przystąpić także 17-latkowie.
1: Znaczny wzrost, bo praktycznie 2 roczniki mogą w tym roku przystępować do egzaminu. Teraz jeszcze jest taki szczególny okres, ponieważ od 4 września wchodzą przepisy okresu próbnego i każdy, kto przed tym 4 września ten egzamin zda, nie będzie podlegał tym rygorom okresu próbnego, więc myślę, że to jest też jeden z czynników, które powodują, że w tej chwili jest tak dużo chętnych.
0: Mówi RMF Max wicedyrektor WORD-u w Opolu Andrzej Rak. Komary i kleszcze mogą skutecznie uprzykrzyć letni wypoczynek, a jak chronić przed nimi najmłodszych?
2: Pamiętajmy też o repelentach. Dla małych dzieci troszkę inne, najbezpieczniejsze są te, które są również dla kobiet w ciąży stosowane. Na pewno nie ten DIT, DIT dla starszych dzieci ewentualnie. Natomiast dla młodszych jest cała gama i są również dla niemowląt plasterki, które są bezpieczne i dość dobrze chronią zarówno przed ukąszeniami komarów, jak i ukąszeniami kleszczy.
0: Radziła pediatra Grażyna Glonak w podcaście Radia RMF 24 Lekarz Dyżurny. Specjalistka dodaje, że podobne preparaty odstraszą kleszcze, ale są też inne sposoby.
2: Trzeba ubierać koszulki z długim rękawkiem i spodenki długie i buciki pełne, bo wracamy i okazuje się, że kleszcz, który się gdzieś tam dostał, dopiero po paru godzinach on dalej wędruje, szuka sobie ciepłego miejsca.
0: Pediatra przypomina, aby po spacerze dokładnie sprawdzić całe ciało dziecka, szczególnie szyję, pachwinę, skórę głowy i miejsca pod kolanami. Do tematu bezpiecznych wakacji z dzieckiem jeszcze dziś wrócimy w Faktach, a cały odcinek podcastu Lekarz Dyżurny możecie odsłuchać na platformie RMF On. A kolejne Fakty już za niecałe pół godziny.
3: SMS 3322. Podajecie warte zacytowania odpowiedzi na pytanie, po co nam sztuka? Pozwala na oderwanie się od przytłaczającej rzeczywistości, zwraca uwagę na problemy i niebezpieczeństwa tego świata, plus odczucia estetyczne. Dziękujemy.

Na bieżąco reagujemy na nowe informacje agencyjne. Słuchacie radia RMF24. Mamy nowe wieści z hiszpańskiej eksklawy. U brzegów Melilli, czyli hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej, zamontowana została pływająca bariera. Ma ona utrudniać migrantom wdarcie się do tego autonomicznego miasta. Na pewno pamiętacie te dramatyczne sceny, jakieś tam rozgrywają od dłuższego czasu. Hiszpański resort spraw wewnętrznych przekazał, że bariera w części utrzymuje się na wodzie, a także pod jej powierzchnią. Na początku sierpnia podobna bariera została ułożona u brzegów Ceuty, gdzie pod koniec lipca wdarło się kilkadziesiąt tysięcy migrantów od strony Maroka. Zadaniem obu pływających struktur jest ochrona eksklaw przed masowym napływem nielegalnych migrantów. No i teraz śledzę tutaj też ceutyjską stację telewizyjną Faro TV. Odnotowała ona, że nadmuchiwana bariera u brzegów Ceuty ma długość 500 metrów, pół kilometra, jest zanurzona do głębokości metra i utrzymuje się od 30 do 70 cm nad powierzchnią wody. Wczoraj minister spraw wewnętrznych Hiszpanii przekazał, że w związku ze znaczącą liczbą przypadków łamania prawa podczas kryzysu migracyjnego prowadzona jest od kilku dni deportacja z Ceuty migrantów, którzy dopuścili się przestępstw. Ja przypominam wam, już kilka dni temu podałem taką informację nieoficjalną. Krążą takie plotki, że w najbliższą sobotę ma dojść do kolejnych takich dramatycznych scen w Ceucie. Będziemy tę sytuację na bieżąco pilotować. Temu podałem taką informację nieoficjalną. Krążą takie plotki, że w najbliższą sobotę ma dojść

0: Spoglądam właśnie przez okno naszej redakcji na kopiec Kościuszki. No, cały pływa w słońcu, można powiedzieć. Bardzo, bardzo ciekawy i przyjemny widok, ale oczyma wyobraźni, słuchajcie, już jestem w wyższych górach niż nasz kopiec Kościuszki. No, mamy dobrą wiadomość dla turystów wędrujących po Tatrach. Dzisiaj po niemal dwutygodniowym remoncie ponownie otwarty został szlak na Wrota Chałubińskiego w rejonie Morskiego Oka. No, szlak jest właściwie nowy. A czy warto się na niego wybrać? No, to jest pytanie już do naszego przewodnika, naszego zakopiańskiego reportera Macieja Pałchickiego, z którym się teraz łączymy. Witamy serdecznie, Maćku.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: O, jesteś nad Górskim Potokiem, dobrze słyszę?
1: No, powiem tak, rymując, stoję rozkrokiem nad Górskim Potokiem, rzeczywiście pięknie. W Kuźnicach. Jest naprawdę przepięknie, potok szumi, słońce świeci. No a jeżeli chodzi o Wrota Chałubińskiego, to tak trzymając się konwencji poetyckiej, można powiedzieć, że skoro Chałubiński ponownie otworzył swoje wrota, no to wypada skorzystać. A ja powiem szczerze, bardzo lubię ten malowniczy szlak.
0: No nic dziwnego. Taka tradycja, prawda? Tytus Chałubiński, prawda? Sabała w towarzystwie Tytusa Chałubińskiego, no, doktora
1: Zakopanego
0: naszego.
1: W końcu, tak. On tam wędrował i rzeczywiście szlak jest doskonały i tym lepszy w tym okresie, kiedy mamy taki szczyt sezonu turystycznego, że nie jest zbyt uczęszczany, bo to szlak, który można wejść i zejść. Nigdzie się tamtędy nie dochodzi, tylko na tą przełęcz. W związku z tym ludzi jest naprawdę mało. Widoki są przepiękne. Odbijamy z tego zatłoczonego szlaku z Morskiego Oka na Szpiglasową przełęcz. Wchodzimy do takiej tajemniczej, magicznej krainy, gdzie prawie nikogo nie spotkamy. Mijamy stawki Staszica, to kolejny odkrywca. Po lewej stronie mamy monumentalnego mnicha, przechodzimy na mnichowe plecy, no i wspinamy się takimi zakosami na Wrota Chałubińskiego i te zakosy właśnie zostały wyremontowane, właściwie zrobione od nowa, bo tam trzeba było wymienić całą ścieżkę, która zerodowała pod wpływem tych ulewnych deszczy, które padają w Tatrach, po prostu się troszeczkę rozpłynęła, te kamienie zostały ponownie ułożone.
0: Czyli natura troszkę psuje, ale człowiek potrafi poprawić.
1: Tak, no musi poprawiać co kilka lat, no a i żeby natura nie była tak niszczycielska, to trzeba robić takie specjalne przepusty, także co jakiś czas między tymi kamieniami są robione specjalne przepusty, którymi ta woda, która czasami spadnie w ilościach naprawdę olbrzymich, może spłynąć, no i wtedy nie niszczy szlaku. No teraz możemy już naprawdę bardzo wygodnie wejść tą wybrukowaną ścieżką na Wrota Chałubińskiego, czyli na przełęcz, z której mamy przepiękny widok i na Morskie Oko, no i w drugą stronę na Tatry Słowackie. No i warto naprawdę z tego skorzystać, szczególnie jeżeli ktoś oprócz widoków ceni sobie po prostu przestrzeń.
0: Przestrzeń i wiedzę na przykład. Można sobie przypomnieć, kim był Tytus Chałubiński, prawda, jak wyglądały te jego wyprawy z Sabałą, prawda, razem z orkiestrą góralską, z tymi wszystkimi gawędami, bo to jest nieprawdopodobna tradycja. Tytus Chałubiński właściwie otworzył nam Zakopane, troszkę go odkrył, prawda, i dzięki niemu też możemy korzystać z tych uroków pięknych terenów górskich.
1: Rola jest nie do przecenienia, to na
0: tak,
1: pewno.
0: Tak jest. Macieju, skoro mówisz o tej ludzkiej działalności, tej poprawie natury, która czasami jest taka bezwzględna, to gdzieś jeszcze napotkamy ekipy remontowe na szlakach? Trzeba się spodziewać jakichś utrudnień? Podpowiedz nam.
1: No niestety tak, bo to jest taki sezon remontów szlaków, no bo jak wiemy, w Tatrach śnieg czasami leży do maja i czerwca, a potem we wrześniu i październiku znów zaczyna sypać, w związku z tym tych szlaków, szczególnie w wyższych partiach, nie da się wtedy remontować, więc remontuje się w lipcu i w sierpniu, czyli w szczycie sezonu turystycznego i wciąż jeszcze trwa remont szlaku przez Grzybowiec. To z Wielkiej Polany Małołączkiej, mała polana, wielka polana w Małej Łące, to taki paradoks, na Wyżnią Przełęcz Kondracką, z której się wchodzi na Giewont zresztą. No i tam napotkamy ekipy remontowe, ale szlak nie jest zamknięty, tylko trzeba uważać, nie chodzić panom, którzy układają kamienie po palcach i wszystko będzie dobrze. Na szczęście zakończyły się remonty na tych najbardziej popularnych szlakach, czyli na Orlej Perci czy na Rysach. Tam wymieniano łańcuchy, po których wspinamy się na szczyty czy też na przełęcze. No i ekipy remontowe już tamtąd zeszły, więc tam przejdziemy teraz bez żadnych problemów.
0: Jak ty to płynnie opowiadasz? Chyba się zainspirowałeś tym potoczkiem.
1: No tak płynie jak ta woda w potoku. No.
0: Bardzo dziękujemy, Macieju. Maciej Pałachicki zebrał i przedstawił tę informację. To najlepszy przewodnik po Tatrach. Radio RMF24. Źródło waszej wiedzy. Źródło. Znacząca nazwa.

0: ogłoszenie RMF24.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu będziemy w Zakopanem i zapytamy was, czy woda w restauracji powinna być za darmo.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24. Już jutro po 12.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Tu RMF24, wasze radio. Jeszcze więcej informacji o tym, co dla was istotne, interesujące, intrygujące. Warto zostać z nami. Oto fakty RMF FM, samo południe, samo sedno. Anna Wachowska, Tomasz Staniszewski.
1: Dzień dobry, witam i zapraszam na fakty w południe. Poważny wypadek na śląskim odcinku autostrady A1. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Łodzi. Problemy są także na obwodnicy Trójmiasta. Jest ruch polskiej policji w sprawie ściganego byłego wiceministra Marcina Romanowskiego. Posłuchajcie kolejnych ustaleń RMF FM. A na koniec opowiemy o wielkiej fali dekoracji kwiatowej na rynku w Brukseli. Trzy osoby zostały ranne w zderzeniu czterech samochodów osobowych na autostradzie A1 w Dobieszowicach między węzłami Piekary Śląskie i Peżowice. To województwo śląskie. Ostrzegamy, zablokowana jest jezdnia w stronę Łodzi. Korek także na obwodnicy Trójmiasta między węzłami Gdańsk Południe, Rusocin. W pobliżu Juszkowa po zderzeniu dwóch ciężarówek zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. 20-latka z Wejherowa podejrzana o usiłowanie zabójstwa swojego byłego partnera została tymczasowo aresztowana. Młoda kobieta została zatrzymana w nocy z poniedziałku na wtorek, niedługo po tym, gdy zaatakowała mężczyznę. Jest poważnie ranny. W chwili zatrzymania kobieta była pijana.
2: To są ustalenia dziennikarzy śledczych RMF FM.
1: Polska policja wystąpiła do policji w Mołdawii o potwierdzenie informacji na temat przebywania Marcina Romanowskiego w Tyraspolu, dowiedział się reporter RMF FM. Jak ujawniliśmy, polityk Prawa i Sprawiedliwości ścigany w aferze Funduszu Sprawiedliwości wysłał do sądu list, podając adres w Naddniestrzu, prorosyjskiej zbuntowanej mołdawskiej prowincji. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Jakie są szanse, Krzysztofie, na potwierdzenie miejsca pobytu podejrzanego na terenie, nad którym, zauważmy, Kiszyniów nie ma kontroli?
3: Ścigający Romanowskiego policjanci mają świadomość, że uzyskanie tego potwierdzenia także dla mołdawskiej policji może być bardzo trudne. Natomiast, jak usłyszałem, ta sprawa dla tamtejszych służb może się stać priorytetowa w związku z europejskimi dążeniami władz w Kiszyniowie. Tamtejsze służby nie są jednak bezradne. Mogą między innymi sprawdzić, czy Romanowskiego zarejestrowały jakiekolwiek systemy na obszarze Mołdawii. Mowa o lotnisku, przejściach granicznych, czy innych miejscach, w których, no, chociażby jest monitoring. W ten sposób, o ile byłyby jakieś ślady, można by ustalić, kiedy i w jaki sposób ścigany polityk dostał się do Naddniestrza. Polski wniosek trafił bezpośrednio do policji w Mołdawii. Nie ma określonego terminu na dokonanie tych sprawdzeń. Moi rozmówcy podkreślają natomiast, że współpraca między policjami obu krajów jest bardzo dobra.
1: Mieszkańcy mogą liczyć na pomoc, deklaruje wójt gminy Regimin. To przez tę wieś na Mazowszu 3 dni temu przeszła potężna burza, uszkodzonych jest prawie 100 budynków. Domy nie mają dachów, zniszczone są auta, bramy, stodoły, wszędzie leży mnóstwo powalonych drzew. Ponownie w faktach nasz reporter Michał Radkowski, który od rana jest w Regiminie. Witam cię, Michale. Na jaką konkretnie pomoc mogą liczyć mieszkańcy?
4: Zarówno finansową, jak i rzeczową. Poszkodowanym rozdawano tu m.in. plandeki. Gmina powołała już specjalną komisję, która szacuje straty. Każdy poszkodowany może się zgłosić i podać, co konkretnie uszkodziła wichura.
5: Mieszkańcy mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tam jest również powołana komisja do wywiadów środowiskowych. Obecnie ona cały czas pracuje, więc taką pomoc oczywiście jak najbardziej mieszkańcy otrzymają.
4: Zapewnia wójt gminy Regimin Mariola Kołakowska. Gmina wysłała też pismo do wojewody mazowieckiego o ogłoszenie w Regiminie stanu klęski żywiołowej. Jeśli wojewoda się przychyli do tego wniosku, poszkodowani mogą liczyć na dodatkową pomoc finansową. O pomoc proszą też rolnicy. Uszkodzone przez nawałnicę są tu plony kukurydzy, buraków i żyta. Dla wielu mieszkańców uprawa roli to jedyne źródło utrzymania. Z Regimina Michał Radkowski.
1: W sercu Brukseli na finiszu są prace nad gigantycznym dywanem kwiatowym na Grand Place. Około 120 wolontariuszy układa 750 tysięcy dali w kwiatową wersję słynnego obrazu Wielka Fala w Kanagawie Katsushiki Hokusai. Wymiary dywanu 70 metrów długości, 24 metry szerokości, informuje nasza dziennikarka w stolicy Belgii, Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, opowiedz, jak będzie wyglądać ten dywan?
6: Dywan jest układany na podstawie projektu współczesnego japońskiego artysty i jest interpretacją dzieła Hokusai. Ponieważ nie ma niebieskich dali, fale będą różowe, białe i czerwone, łącząc tradycyjne japońskie drzeworyty ze współczesną sztuką cyfrową. Tym razem w centrum uwagi jest Japonia, ale Annette Katz z brukselskiego ratusza nie wyklucza, że kiedyś na dywanie kwiatowym mogą pojawić się także polskie motywy.
7: Naturalnie, wszystko jest otwarte.
6: Mówi Katz, która studiowała polonistykę i ma wiele sympatii dla Polski.
1: Dywan będzie można oglądać od 10. dzisiejszego popołudnia do niedzieli, a już teraz na rmf24.pl zobaczycie zdjęcie, jak wygląda Wielka Fala w kwiatowej wersji.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: W południu najcieplej będzie na zachodzie i południowym wschodzie. Od Szczecina po Wrocław termometry wskażą około 26 kresek. W Rzeszowie około 25 stopni. Ciepło będzie też w centrum. Najchłodniej natomiast przy południowej granicy oraz na Pomorzu i Podlasiu, w Białymstoku i Gdańsku po 21 stopni, w Zakopanem około 19.
0: Jeszcze więcej informacji i waszych reakcji. SMS 3322. Zapytałem, kto powinien pierwszy wyciągnąć rękę do zgody, Polacy czy Ukraińcy? Jedna z odpowiedzi? Ukraińcy. To oni zaczęli, nadając imię jednostki bohaterów UPA. Cytujemy wasze wiadomości, a za chwilę o wielkim wycieku danych.

0: nie wiem jak wy, ja dawno nie słyszałem o takim skandalu w Polsce, ale do rzeczy. FRMF 24, w waszym internetowym radiu mamy dla was jeszcze więcej informacji, bo wiemy, co doprowadziło do wycieku danych z portalu MyDoctor. Poinformował o tym wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przypomnę wam, wczoraj resort cyfryzacji podał, że z platformy obsługującej sektor medyczny wyciekły dane 19 milionów Polaków. Na linii reporter RMF FM Michał Krasoń.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Też cię to zaszokowało, Michale?
1: No te liczby robią wrażenie. Tak. Przyznać trzeba, że aż takiej skali się nie spodziewałem, że będziemy mieli z nią do czynienia.
0: Tak, Michale, co jest powodem tego wycieku oficjalnie?
1: No, okazuje się, że to luka w systemie zabezpieczeń bazy danych. Miała ona już zostać zlokalizowana i zabezpieczona. Służby skupiają się teraz na ustaleniu, kto do tego ataku w ogóle doprowadził. Jak poinformował dziś Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji, skradzione dane nie pojawiły się na razie nigdzie w cyberprzestrzeni. Nikt nie wystawił ich na sprzedaż, a sytuację cały czas monitorują służby również w tej ciemnej stronie internetu.
0: W darknecie, tak.
1: W darknecie tak zwanym. Wicepremier zapytany o to, czy przestępcy kontaktowali się ze służbami i zażądali okupu, odpowiedział krótko.
2: Wiem, ale to są informacje niejawne. Ministerstwo i służby państwa nie prowadzą negocjacji z hakerami na poziomie tego, że chcemy wykupić albo jakieś okupy płacić. To w Polsce nie będzie się działo. My przestępców ścigamy, a nie z przestępcami się dogadujemy. Polskie służby są od tego, żeby doprowadzić do złapania przestępców i zabezpieczyć dane, a nie do tego, żeby się z nimi dogadywać.
1: Tyle minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski. Teraz jeszcze służby pracują nad ustaleniem, jakie konkretnie dane wyciekły. Kiedy informacje zostaną potwierdzone na portalu Bezpieczne Dane, będziemy mogli sprawdzić, wpisać swoje dane i sprawdzić, czy znajdujemy się na liście osób poszkodowanych tym cyberatakiem. No a jak już wiemy, ponad 19 milionów Polaków poszkodowanych będzie.
0: Tak jest, 19 milionów Polaków. Chodzą takie słuchy, że też politycy są w tym gronie, prawda? Więc to jest też motyw dla służb możliwego szantażu, prawda? Więc to
1: wszystko
0: jest bardzo...
1: się zgadza. Jak poinformował też minister Gawkowski, politycy, których dane wyciekły, też zostali o tym już poinformowani. No więc to udało się na szybko ustalić.
0: Udało się. Dobre słowo. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy Michałowi Krasoniowi, reporter RMF FM. O, no chyba sprawie bez precedensu. 19-milionowym wycieku danych medycznych w naszym kraju. Bądźcie z nami, tu Radio RMF 24, 11 minut po godzinie 12.

0: Bogdan Zalewski się kłania ponownie. To ja mam zaszczyt i przyjemność towarzyszyć wam dzisiaj, w czwartek, 13 dnia sierpnia. Przypominam datę, jeśli się to komuś z was przyda. Jeśli dla kogoś nie jest to ważna sprawa, to niech o tym nie pamięta. Jeśli więcej chce zapomnieć o upływającym czasie, chce się zapomnieć, odpocząć, oderwać od rzeczywistości, to życzę jak najdłuższego takiego luzu. Ale u nas na naszej antenie nie tylko luz, proszę państwa, także jeszcze więcej informacji bardzo przydatnych. Teraz zmierzamy w kierunku Bałtyku drogą radiową, bo dzisiaj, słuchajcie, pierwsza fregata programu Miecznik po wczorajszym chrzcie jest wodowana. ORP Wicher wypłynął już z Gdyni na wody Zatoki Gdańskiej. No i możemy się już połączyć z naszym trójmiejskim reporterem. Witamy Stanisława Pawłowskiego. Witamy, Staszku.
1: Dzień dobry, witam.
0: No właśnie, widzisz tę operację? Opisz, co się rozpościera przed twoimi oczyma.
1: Tak, mamy to szczęście, że nasza gdańska redakcja jest bardzo wysoko w Gdańsku, więc widzimy niemalże całą wodę, całą Zatokę Gdańską, więc...
0: To jak z bocianiego gniazda, tak?
1: Trochę tak, trochę takie mamy uczucie. Słyszałem od pracowników stoczni, z którymi rozmawiałem, że trochę nam zazdroszczą tego widoku. Całe szczęście mamy zdjęcia również od nich, którzy są bardzo blisko, więc to będzie można zobaczyć na naszym portalu. Zacznę od tego, że to jest bardzo powolna, ale niezwykle dokładna operacja, bo teraz ta pół zanurzalna barka, która o poranku wypłynęła z Gdyni i ustawiła się mniej więcej na linii. Jakby poprowadzić linię od Oksywia w Gdyni po Hel, to mniej więcej na środku tam się ustawiła. Teraz jej zbiorniki są powoli wypełniane i centymetr po centymetrze ta półzanurzalna norweska, największa na świecie taka barka, jest zanurzana razem z kadłubem Wichra. I czekamy na ten moment, aż ORP Wicher po raz pierwszy o własnych siłach będzie mógł pływać po wodach Zatoki Gdańskiej.
0: Zanim zobaczę te zdjęcia, które opublikujesz na naszej stronie rmf24.pl, to ja tak sobie sam próbuję wyobrazić, jak to tam wygląda. No i tak właśnie czytałem o pewnych parametrach Wichra, no i to jest 138 metrów długości. No i tak sobie pomyślałem, że to jest tak jakby widzieć długość boiska piłkarskiego. I jeszcze dodać 30 metrów. No to jest potęga, prawda?
1: Tak, to jest niezwykle, niezwykle wielki okręt. Co więcej, miałem tę okazję, żeby być w hali, w której był budowany Wicher. Specjalnie powstała taka hala, no ze względów bezpieczeństwa, bo nikt nie mógł widzieć z zewnątrz tego, co dzieje się, tego procesu budowy.
0: A ty zobaczyłeś.
1: Miałem tę szansę, tak. Ale to już był moment, w którym Wicher był wyprowadzany powoli na takich, powiedzmy to, samojeżdżących podstawkach z tej hali na tę półzanurzalną barkę. Jak słyszałem wtedy od przedstawicieli stoczni, to był najtrudniejszy moment tak naprawdę tej całej operacji, żeby Wicher z lądu dostał się na tę półzanurzalną barkę. Z lądu na wodę.
0: Tak, jest ORP Wicher, a jeszcze będzie ORP Burza, prawda, ORP Huragan.
1: No, tak, w sumie wartość tego kontraktu to 15 miliardów złotych. Ale co dodam jeszcze, bo widzę, cały czas spoglądam na to, co dzieje się na horyzoncie. Wokół krąży okręt ORP generał Tadeusz Kościuszko, a wcześniej bardzo ciekawy moment mieliśmy okazję zobaczyć. Wydaje mi się, że to był początek wodowania. Jeden z holowników wykonał salut wodny. To taki ceremonialny ukłon, takie ceremonialne powitanie nowej jednostki, więc dzisiaj tak naprawdę wielkie święto na wodach Zatoki Gdańskiej.
0: No jest to symbol. U was Tadeusz Kościuszko i u nas tutaj kopiec Kościuszki w Krakowie, a więc łączymy się nie tylko drogą radiową. Stanisław Pawłowski, bardzo ci dziękujemy za tę relację.
1: Do usłyszenia.
0: Kłaniamy się.
2: Radio RMF.

0: Marcin Czarnowicki, zapraszam na fakty o 12.30. System ostrzegania przed zagrożeniami wymaga poprawy, przyznaje wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarneska. W RMF FM mówiła o uruchamianiu syren i o tym, że obecne rozwiązania nie działają tak, jak powinny.
1: Nie chcę wchodzić w kompetencje MSWiA. To, co na pewno trzeba poprawić, to kwestia uruchamiania syren, bo ta sytuacja sprzed 2 tygodni czarno na białym pokazała, że ten system po prostu nie działa.
0: Minister wspomniała, że wojsko pracuje nad lepszym przekazywaniem informacji do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
1: Pytanie, czy nie powinniśmy więcej informować SMS-ami, na przykład o podrywaniu myśliwców, to co robimy dzisiaj w sieci?
2: A czy to powinno być tak, że to ludzie powinni być na tym ostatnim ogniwie, czy w gruncie rzeczy to powinno się dziać automatycznie?
1: W idealnym świecie pewnie powinno się dziać automatycznie.
0: Wiceszefowa MON w rozmowie z Piotrem Salakiem zaznaczyła, że poprawa systemu powinna nastąpić w ciągu kilku tygodni. Za pogorszenie się relacji polsko-ukraińskich odpowiadają nie tylko polscy nacjonaliści, prorosyjskie środowiska czy rosyjska dezinformacja, ale też błędy komunikacyjne samych władz ukraińskich, powiedział w radiu RMF24 dr Łukasz Adamski, ekspert do spraw Europy Wschodniej.
3: No, z jednej strony to jest uparte obstawanie przy takiej teorii, czy hipotezie symetrii w odniesieniu do rzezi wołyńskiej, czyli bym powiedział, że polskie i ukraińskie podziemie mordowały się wzajemnie i jednocześnie niestety ucierpiała ludność cywilna, a z drugiej strony no to są takie rzeczy jak na przykład niechęć do przyznania się do tego, że w Przewodowie 4 lata temu to ukraińska rakieta niestety spadła na polskie terytorium.
0: Komentował dr Łukasz Adamski.
4: Fakty na wakacje.
0: Pomorze Zachodnie to jeden z najpopularniejszych wakacyjnych kierunków Polaków, dlatego zachęcamy Was do przejechania tam jedną z najlepszych tras rowerowych wokół Zalewu Szczecińskiego. To około 280-kilometrowa pętla prowadząca po polskiej i niemieckiej stronie granicy.
5: Trasa jest niesamowita, bo tutaj i spotykamy Wielika, i spotykamy piękne rozlewiska. Jedziemy naprawdę bardzo blisko tego akwenu, delektując się przyrodą otaczającą zalew, gdzie jedziemy naprawdę takiej ciszy, spokoju, ale też widać, że z roku na rok ta trasa cieszy się coraz większą popularnością. Spotykamy już na niej coraz więcej rowerzystów. Myślę, że to jest taki produkt eksportowy Pomorza Zachodniego.
0: Opowiadał o niej w RMF Max Paweł Malinowski ze szczecińskiego klubu rowerowego Gryfus. A podczas wakacyjnych wycieczek, poza odpowiednim ubraniem, prowiantem, warto zabrać ze sobą apteczkę. Co powinno się w niej znaleźć?
6: Absolutny must have. Musi być jedna, najlepiej dwie pary rękawiczek, koc ratunkowy, chociażby jeden bandaż elastyczny, jedna gaza, no i oczywiście niezastąpiona chusta trójkątna, którą możemy bardzo wiele rzeczy zrobić.
7: Co jeszcze do tej apteczki warto dorzucić?
6: Zdecydowanie troszeczkę małych, pociętych plastrów na różne skaleczenia, na różne odciski na stopach.
0: Radził ratownik medyczny Jarosław Tarnowski.
8: Już za chwilę o głosach syren, ale to nie będzie żadne kuszenie Odyseusza i jego towarzyszy. To nie będą mity, a nowe informacje.

0: 24 minuty będzie 13 i nowe fakty RMF FM, ale oczywiście jeszcze więcej informacji, także przydatnych, takich bardzo życiowych w Radiu RMF 24 już teraz. No mamy ważną deklarację, słuchajcie. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia będą otrzymywać wiadomości SMS w momencie zagrożenia. Tak usłyszał w resorcie spraw wewnętrznych administracji dziennikarz Radia RMF FM. Ja wam przypomnę, zanim się połączę z naszym dziennikarzem, 2 tygodnie temu na Lubelszczyźnie w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia spadł rosyjski pocisk. Wówczas no nie we wszystkich powiatach zawyły syreny, a mieszkańcy nie otrzymali informacji z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Kacper Wróblewski w naszym warszawskim studiu.
1: Dzień
0: dobry. Witamy serdecznie, Kacprze. No to jak to ma teraz wyglądać w praktyce?
1: W praktyce zacznijmy też od tego, że o tym, że te wiadomości SMS będą wysyłane do mieszkańców, mówiło się już od kilku dni. W praktyce zacznijmy też od tego, że o tym, że te wiadomości SMS będą

0: rodzajów sił
1: strojowych. O podrywaniu naszych maszyn. Tak?
0: Dokładnie. Mhm. Już niejednokrotnie się spotkaliśmy z tym, że taki komunikat się pojawiał, ale teraz dodatkowo do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia ma zostać wysyłany SMS o takim właśnie zdarzeniu z dopiskiem zachowaj ostrożność. I w momencie, gdy dojdzie do takiej sytuacji, jaką mieliśmy 2 tygodnie temu, gdy zbłąkana rakieta bądź jakiś dron znajdzie się w polskiej przestrzeni powietrznej, do mieszkańców tych regionów graniczących z Ukrainą przyjdzie kolejna wiadomość, szukaj schronienia. Jeszcze treść dokładna tych SMS-ów jest jeszcze ustalana, ale według moich rozmów mniej więcej tak to ma wyglądać. Wówczas właśnie dostaną mieszkańcy wiadomość, szukaj schronienia. Co ma być, te wiadomości mają przychodzić w momencie, gdy już będą wyły syreny alarmowe. Syreny to jest w ogóle odrębny temat, skupmy się na razie na tych SMS-ach. Gdy będą wyły syreny alarmowe, wówczas mieszkańcy dostaną drugi SMS, zachowaj, szukaj schronienia.
1: No i to pojawi się... Tylko, żeby potrafili odnaleźć to schronienie też, prawda?
0: To jest też zupełnie...
1: Osobna historia.
0: Dokładnie, osobna historia na zupełnie inną rozmowę. No i jest jeszcze kwestia trzeciego bądź drugiego SMS-a. To brzmi bardzo zawile, ale już wyjaśniam, bo bez względu na to, czy do mieszkańców tych regionów przyjdzie drugi SMS informujący, że coś wpadło w naszą przestrzeń powietrzną, mówiąc kolokwialnie, to bez względu na to, czy taka wiadomość się pojawi, tak czy siak przyjdzie SMS do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny, że alarm został odwołany, wojsko zakończyło swoje działania i ten SMS przyjdzie zarówno bez względu na to, czy przyjdzie ten pierwszy SMS informujący o poderwaniu myśliwców i bez względu na to, czy będzie ten drugi SMS informujący, że coś wpadło, czy nie wpadło. Więc na pewno będą przychodzić 2 SMS-y, a ten trzeci informujący o tym, żeby szukać schronienia, no to w momencie, gdy coś znajdzie się w polskiej przestrzeni powietrznej. Także teraz ma wyglądać tak, że SMS-y będą przychodziły, gdy zostaną poderwane myśliwce, gdy ewentualnie coś wpadnie w naszą przestrzeń powietrzną.
1: I trzeba szukać schronienia?
0: Dokładnie. I ten trzeci SMS mówiący, informujący o zakończeniu działań, o odwołaniu alarmu. Wszystko to pięknie brzmi, ale pytanie, jak to będzie wyglądało w praktyce, czy wszyscy otrzymają tego SMS-a w dobrym momencie, czy już na przykład SMS się pojawi o zachowaniu ostrożności, czy tam szukaniu schronienia, gdy coś już przeleci nad naszymi głowami, no bo ciężko jest bez wejścia w życie tego sprawdzenia w praktyce, ciężko wywnioskować, czy to będzie w ogóle dobrze funkcjonowało.
1: No właśnie, mnie zafrapowała jeszcze jeden wątek w rozmowie Piotra Solaka z wiceminister obrony narodowej Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką. Otóż kwestia syren. Może tak potrącimy jeszcze chociaż krótko o ten temat, bo...
0: Tak, bo ja rano się też tym zajmowałem.
1: Właśnie, bo pani Sobkowiak-Czarnecka stwierdziła, że trzeba poprawić kwestię uruchamiania syren. To powinno się dziać automatycznie, a poprawa sytuacji musi nastąpić w ciągu najdalej kilku tygodni. Czy to jest w ogóle możliwe, czy to jest jakaś utopia?
0: Kilku tygodni, to pytanie będzie się odnosiło wydaje mi się, do konkretnych powiatów, bo ja wczoraj rozmawiałem z samorządowcami ze wschodniej Polski, też z wojewodą, też z przedstawicielami MSWiA, żeby sobie przeanalizować, co nie zadziałało te 2 tygodnie temu i co można zrobić, żeby zadziałało następnym razem. I w niektórych powiatach nie ma po prostu środków, pieniędzy na to, aby funkcjonowała przez całą dobę Centrum Zarządzania Kryzysowego, żeby był po prostu fizycznie człowiek, który jest w stanie monitorować całą tą sytuację i w potrzebnym momencie uruchomić syreny. MSWiA informuje, żeby starostwo przenosiło kompetencje...
1: Do straży pożarnej.
0: Do straży pożarnych, ale też nie we wszystkich komendach powiatowych straży pożarnych jest to możliwe, gdyż też tam brakuje po prostu ludzi do tego.
1: Dlatego ale moje pytanie brzmi tak krótko jeszcze na koniec. Czy to jest możliwe w ciągu kilku tygodni?
0: To jest na pewno możliwe od przyszłego roku, dlatego że rozmawiałem z wiceministrem Leśniakiewiczem i on mi potwierdził, że w budżecie na przyszły rok, na 2027 rok, są przewidziane pieniądze dla państwowych straży pożarnych na uruchomienie dodatkowych etatów, które mają być związane wyłącznie z monitorowaniem tych zagrożeń.
1: No to będziemy monitorować tę sytuację, prawda, Kasprze? Kasper Wróblewski?
0: Bardzo dziękuję.
1: Bo inaczej włączymy nasze syreny.

Kolejorze spotkały problemy na drodze. W drodze właściwie. W Radiu RMF24 powiemy teraz o trudnej sytuacji piłkarzy Lecha Poznań. Drużyna kolejorza nie może dotrzeć na Wyspy Owcze na ten rewanżowy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy z KI Klaksvik. Samolot z zespołem nie wylądował na lotnisku Vagar, czyli tym jedynym porcie w kraju z powodu gęstej mgły i został przekierowany do norweskiego Bergen. Dosłownie przed chwilą rozmawialiśmy z rzecznikiem prasowym Lecha Adrianem Gałuszką i pan Adrian powiedział nam, że sytuacja jest rozwojowa, tak to dyplomatycznie określił, no a możliwych jest wiele scenariuszy od organizacji ponownego lotu po zmianę terminu spotkania, więc to wszystko jest jeszcze w zawieszeniu, nie jest jeszcze pewne. Jak przekazał klub, pozostaje w kontakcie z UEFA. Pierwotnie, przypomnę wam, rewanż miał rozpocząć się dzisiaj o 19:30, pół do 8:00. No i przypomnę wam jeszcze tak dla porządku, że pierwszy mecz Lech wygrał 1-0. Zespół próbował dotrzeć na Wyspy Owcze już wczoraj, ale po blisko 3 godzinach oczekiwania na poznańskiej ławicy lot przełożono na czwartek, czyli na dzisiaj. Samolot wystartował rano, jednak po około 2 godzinach musiał zawrócić do Bergen. Jak tylko będziemy coś wiedzieć więcej, od razu was o tym poinformujemy. Zostańcie z Radiem RMF24. Z nami jesteście na bieżąco. Już za chwilę, no dosłownie za 9 minut 13:00 i nowe fakty z autostrady A1. Bądźcie z nami.

0: Agnieszka Pietrzak przedstawi najnowszą porcję informacji w Radiu RMF 24. To są Fakty RMF FM, godzina 13. Prosimy, Agnieszko, bardzo.
1: To dzieje się teraz, to zapiera dech. Z kilkudziesięciu metrów nad poziomem morza obserwujemy widowisko na wodach Zatoki Gdańskiej. Opiszemy problemy Lecha Poznań z dotarciem do celu podróży, a w Krakowie...
2: Krajobraz bardzo niemiejski, w którym po prostu możemy odpocząć.
1: Gdzie chodzą lokalsi, odkrywamy w naszym wakacyjnym cyklu. ORP Wicher wypłynął już z Gdyni na wody Zatoki Gdańskiej. Pierwsza fregata programu Miecznik po wczorajszym chście jest wodowana. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, który obserwuje tę operację ze studia RMF FM na 21. piętrze wieżowca w Gdańskiej Oliwie. Staszku, opisz ten widok, z pewnością zapierający dech w piersiach.
3: To jest niezwykły widok. Wszyscy w naszej gdańskiej redakcji od rana obserwujemy to, co dzieje się na wodach Zatoki Gdańskiej. Rano widzieliśmy, jak ta półzanurzalna barka razem z kadłubem Wichra była wyprowadzana na środek mniej więcej linii Oksywie Hel. Wokół widzimy, jak krąży też fregata rakietowa ORP generał Tadeusz Kościuszko. Jeden z holowników wykonał salut wodny, czyli wysoko wystrzelił strumienie wody. To ceremonialny ukłon dla nowego okrętu. To powolny, ale niezwykle dokładny proces. Największa tego typu barka na świecie teraz stopniowo napełnia zbiorniki balastowe i centymetr po centymetrze zanurza się razem z Wichrem.
4: Barka będzie zanurzać się wraz z okrętem w pełni kontrolowanych warunkach tak, aby następnie okręt mógł zostać odholowany z nadbarki. Barka potem będzie się samo poziomować.
3: Tłumaczył mi wcześniej Jan Grabowski, wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W końcu wyporność Wichra przejmie ciężar około 6 tysięcy ton i po raz pierwszy samodzielnie uniesie się na wodzie.
1: Dodatkowe miliony złotych trafią do Funduszu Wsparcia Cyberbezpieczeństwa, zapowiedział minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zyskać mają wojska obrony cyberprzestrzeni, ale także inne wojskowe jednostki, które zajmują się zabezpieczaniem systemów infrastruktury krytycznej.
5: Dodatkowe środki to rozbudowanie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, czyli wsparcie kadrowe dla tych wszystkich, którzy pracują w jednostkach wojskowych. Nie ma dobrej ochrony cyber, jak nie ma pieniądza dla ludzi, którzy pracują.
1: Kwota dofinansowania pozostaje tajna. Wiadomo natomiast, że Polska w tym roku wyda na cyberbezpieczeństwo 5 miliardów złotych, o miliard więcej niż w ubiegłym roku.
6: Inne oblicza sportu.
1: Mają mecze o 19.30, ale ich droga na to spotkanie jest bardzo trudna. Drużyna Lecha Poznań ma od wczoraj problemy w podróży na Wyspy Owcze. Dziś podjęli drugą próbę i co poszło nie tak, wyjaśni wam Patryk Serywański z redakcji sportowej RMF FM. Witamy, Patryku.
7: Dzień dobry, rano. Samolot z piłkarzami Lecha na pokładzie wystartował z Poznania, ale nie mógł wylądować na lotnisku Wagar na Wyspach Owczych. Wszystko to z powodu zbyt gęstej mgły. Samolot początkowo krążył pomiędzy Szetlandami a Norwegią. Ostatecznie przekierowano go do Bergen i właśnie w tym norweskim mieście są teraz piłkarze Kolejorza. Na razie nie wiadomo kiedy i czy dziś w ogóle wyruszą w dalszą podróż, a na dziś przecież zaplanowany jest ich mecz w eliminacjach Ligi Europy. Na razie nie wiadomo, czy to spotkanie się odbędzie. Lech informuje, że jest w kontakcie z UEFA w tej sprawie, zatem musimy czekać na rozwój wydarzeń.
1: 50 hektarów zieleni niemal w centrum miasta, gdzie chodzą lokalsi. W naszym czwartkowym wakacyjnym cyklu Kraków i popularny park Zakrzówek, czyli miejsce odpoczynku i aktywności mieszkańców.
2: Bo mamy i ścianki wspinaczkowe, i ścieżki biegowe, i kąpielisko, i miejsca, żeby odpocząć. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
8: To miejsce, które może jeszcze nie jest zadeptane, ale które rzeczywiście widać, że z roku na rok rośnie, jeśli chodzi o frekwencję.
2: Popularność Zakrzówka jest bardzo duża. Rzeczywiście teren jest dostępny dla wielu osób. To sprawia, że chętnie się tam krakowianie wybierają. Ta aktywność na świeżym powietrzu jest bardzo ważna, powinniśmy z niej korzystać. I mówimy o centrum dużego miasta, a mówimy o terenie, w którym jak jesteśmy, to się w ogóle tego nie odczuwa, że w środku miasta się znajdujemy. Krajobraz bardzo niemiejski, krajobraz, w którym po prostu możemy odpocząć.
1: Mówiła naszemu reporterowi Pawłowi Komniecznemu Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. W RMF FM następne fakty. Punktualnie o 14:00 zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Bogdan Zarewski. Bardzo mi przyjemnie, że jesteście razem ze mną i radiem RMF24. To jest ogromna radość dla mnie móc być razem z wami. Odczuwać waszą obecność przy głośnikach. A szczególnie się cieszę, kiedy mogę czytać i cytować wasze wiadomości. SMS 3322 radio@rmf24.pl albo do mnie bezpośrednio bogdan.zarewski@rmf.fm. Tak jak pani Katarzyna. Dzień dobry panie Bogdanie. Jedziemy na wakacje nad przepiękne polskie morze, Mielno na celowniku. Miło pana słyszeć w naszym ulubionym radyjku. Kasia, Maksio i Oskarek oraz czworonożna Mini. No to macham przy miłej rodzince i na odległość postaram się pogłaskać suczkę. Pozdrawiam wszystkich wypoczywających i pracujących. To co, bierzemy się do pracy. Za chwilę połączymy się z Londynem. Mamy bardzo, no, specyficzne, żeby nie rzec kuriozalne wybory, słuchajcie, w Wielkiej Brytanii. Głównym bohaterem czy antybohaterem jest Nigel Farage.

0: Ależ to historia, słuchajcie. No, mogłaby być kanwą jakiegoś filmu politycznego, sensacyjnego, ale z dużymi elementami komediowymi. Otóż, w Wielkiej Brytanii odbywają się dzisiaj wybory uzupełniające. W jednym tylko okręgu. No, wydawałoby się, że taki epizodzik, ale to jest niezwykle interesująca sprawa, żeby nie powiedzieć kuriozalna, surrealistyczna. Ich antybohaterem tych wyborów jest poseł do parlamentu, na pewno wam znany, ultraprawicowiec, jeden z architektów Brexitu, Nigel Farage. No, sam sprowokował te wybory, żeby odciągnąć uwagę opinii publicznej od swoich, no, kłopotów finansowych, tak to eufemistycznie nazwijmy, od nieprawidłowości finansowych, o jakie jest oskarżany. Na łączach jest nasz korespondent Bogdan Morgan. Witamy, Bogdanie, witamy Londyn.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie. Witamy.
0: Bogdanie, wytłumacz, dlaczego ta sprawa jest taka kuriozalna?
1: No, pomysł Nigela Farage'a był bardzo prosty. Jestem posłem, ale ponieważ dobierają mi się do skóry, zrezygnuję z tej funkcji i sprowokuję wybory, w których wystartuję i odniosę spektakularny sukces. Dodajmy, że ciążą na Farage'u zarzuty przyjęcia darowizny w postaci 5 milionów funtów i niezadeklarowania tej kwoty, do czego zobowiązywał go regulamin poselski.
0: Od biznesmena kryptowalutowego, tak? Tak?
1: Dokładnie. A dziś, jak już wspomniałeś, wybory. Problem w tym, że żadna z szanujących się partii politycznych nie wystawiła w nich swojego kandydata, a największym rywalem Farage'a jest gość, który nazywa się hrabia kosz na śmieci, czyli Count Binface.
0: Jonathan Harvey, tak?
1: Tak jest, coś w tym stylu. Tak się nazywa. Sprawdziłeś bardzo dokładnie to jego nazwisko i imię. Ten dżentelmen pojawia się publicznie w pelerynie i dosłownie z kubłem śmieci na głowie. To oczywiście postać satyryczna, która
0: groteskowa.
1: Zawodowo zajmuje się ośmieszaniem brytyjskiego systemu.
0: Mhm. A jak ten kandydat kubeł na śmieci jest traktowany przez media brytyjskie?
1: Zapraszany był podczas kampanii przedwyborczej, zapraszany był do programów radiowych i telewizyjnych, a w studio pojawiał się w pełnym stroju i śmiertelnie poważnie mówił o swoim programie politycznym, który polega między innymi na ograniczeniu ceny croissanta do 1 funta i wypełnieniu wszystkich dziur w asfalcie filmem DVD z romantyczną komedią To właśnie miłość. Zapewne znasz ten film, wspaniały film, ale mogę sobie wyobrazić.
0: No, bardzo praktyczna jest ta propozycja.
1: Wypełnione
0: tak.
1: Właśnie takimi płytami. No więc można sobie też wyobrazić, jak wygląda to wszystko w zestawieniu z figurą, z osobą polityka Nigela Farage'a, którego mantra polityczna koncentruje się, jak już wspomniałeś, na ultraprawicowych hasłach, no tak. I walce z imigrantami przede wszystkim. Co ciekawe, Farage odmawia wzięcia jakiejkolwiek odpowiedzialności za Brexit, którego po części był sprawcą, jakby po prostu nic się nigdy nie stało. Zresztą nie tylko on, były premier Boris Johnson, pytany o wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, również nabiera wody w usta.
0: It's not my fault, prawda? To nie moja wina.
1: A koszty tego nieroztropnego eksperymentu wciąż są szacowane i to w miliardach funtów.
0: Dzisiaj wieczorem, prawda? W nocy będzie wynik wyborów, tak? Dobrze mówię?
1: No muszę policzyć. Tam uprawnionych do głosowania jest chyba niespełna 80 tysięcy osób. To jeden okręg tylko. A więc nie wybory parlamentarne, tylko takie uzupełniające, ale muszą to policzyć skrupulatnie.
0: Czym to może się zakończyć?
1: No, mimo braku obecności głównych partii politycznych startuje w tych wyborach ponad 30 kandydatów. W większości są to postacie marginalne, tacy autopromotorzy, osoby, które nie mają żadnych szans na powodzenie.
0: No bo jak mówiłeś, te główne partie nie biorą w tym udziału, w tej farsie.
1: Kompletnie odwróciły się plecami, bardzo, bardzo symbolicznie. No i muszę przyznać, że Nigel Farage te wybory najprawdopodobniej wygra. No i ponownie obejmie funkcję posła w Izbie Gmin, ale wątpliwe, by pytania na temat jego finansowych poczynań przestały być zadawane. Przygląda mu się między innymi parlamentarna komisja stojąca na straży etyki poselskiej, a to bardzo poważna sprawa. No i jeszcze jedno. Jesteśmy chyba, Bogdanie, jedną z nielicznych stacji, która o tych wyborach w ogóle mówi, bo słuchałem dziś od rana radia BBC i o wyborach uzupełniających w okręgu Clacton, gdzie wystartuje właśnie Nigel Farage i Count Binface. No na ten temat nie padło ani jedno słowo i wydaje się, że celowo, bo wszyscy widzą, w co gra Nigel Farage.
0: No, ale on wymyślił chyba taki nowy model polityki, prawda? Najpierw samemu zrzec się mandatu, potem potraktować jego odzyskanie jako plebiscyt nad własną osobą. To taki trochę performer
1: polityczny. No ale nie przewidział jednej rzeczy, no, że żadna z partii politycznych nie wystawi kandydata, prawda? I że media nie będą na ten temat w ogóle nic mówić. No i w ten sposób Nigel Farage zostaje ograny na własnym terenie. My, RMF FM, się temu przyglądamy, ale z pewnego dystansu.
0: No ciekawy, gdyby tak przegrał z kubłem na śmieci. Bardzo dziękujemy serdecznie. Bogdan Firmorgan, prosto z Wysp Brytyjskich.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: No, mało mamy jeszcze konfliktów na świecie. Konieczny jest nowy, właściwie odświeżony. Rosja znów zaostrza spór z Japonią o Wyspy Kurylskie. Władze w Tokio stanowczo potępiły wizytę Władimira Putina na wyspie Etorofu, którą Japonia uważa za własne terytorium. Szefowa japońskiego rządu Sanae Takaichi określiła podróż jako całkowicie niedopuszczalną, a rosyjski ambasador został wezwany do japońskiego MSZ-u. No, na dywanik, bo przekazano mu oficjalny protest. Tokio podkreśla, że Etorofu należy do tzw. terytoriów północnych zajętych przez Związek Sowiecki w 1945 roku. Japonia od dziesięcioleci domaga się zwrotu 4 spornych wysp. Konflikt terytorialny uniemożliwiłoby państwom nawet zawarcie formalnego traktatu pokojowego po II wojnie światowej, a po rosyjskiej inwazji na Ukrainę relacje Tokio z Moskwą jeszcze bardziej się pogorszyły. A wracając do współczesności, podczas obecnej wizyty Putin odwiedził zakład przetwórstwa ryb. Próbował lokalnych produktów i spotkał się z mieszkańcami oraz lokalnymi urzędnikami. No, jak to zwykle bywa, ryba psuje się od głowy.
1: Radio RMF24.
2: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
3: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
4: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
2: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
5: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
2: Już dziś po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
6: Ogłoszenie RMF24.

czasem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: 13.30. Marcin Czarnobielski, zapraszam na fakty. Amerykańska CIA ostrzega Polskę oraz kraje bałtyckie przed nasileniem rosyjskich działań hybrydowych, informuje agencja Bloomberga, powołując się na europejskich przedstawicieli służb wywiadowczych. Chodzi głównie o sabotaż infrastruktury, prowokacje czy ataki pod fałszywą flagą. Eksperci podkreślają jednak, że nie ma sygnałów świadczących o przygotowaniach do konwencjonalnej agresji ze strony Moskwy. Choć od potężnej nawałnicy, która przeszła przez wieś Regimin na Mazowszu, minęło już trochę czasu, to jej skutki wciąż są tam widoczne na każdym kroku. Trwa wielkie sprzątanie, wichura łamała drzewa jak zapałki, uszkodziła budynki, terasowała drogi.
1: Raptem się zrobiło ciemno, weszliśmy do domu, nic nie widać. Jedna ściana, jakby ktoś zasłonił okna. Parę minut, dosłownie 5 minut i po zamiatach. Wyszliśmy, to jedynie tylko płakać się chciało, no bo te drzewa to wszystko, no mówię, że dzięki Bogu, że dom i te budynki, że zwierzęta, nikt nie ucierpiał z ludzi. No.
0: A mieszkańcy mogą liczyć zarówno na pomoc finansową, jak i rzeczową. Gmina powołała specjalną komisję, która szacuje straty. Już ponad 22 tysiące podpisów mieszkańców zebrał komitet referendalny, którego celem jest odwołanie prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczaka oraz Rady Miasta.
2: Dalej jeszcze zbieramy, ponieważ do 18 sierpnia mamy termin końcowy. Ja upoważnię Krzysztofa Fronia do tego, żeby 17 sierpnia zaniósł resztę podpisów z tego tygodnia jeszcze z instytucji, które też dla nas zbierały. Ten wynik, 22 na razie tysięcy, uważam, że jest dobrym wynikiem jak na ten okres roku, ale myślę, że gdyby wszyscy się zaangażowali, którzy mówią, że są w opozycji w tym mieście, to tych podpisów byłoby znacznie więcej.
0: Mówił w RMF Max Marcin Nocoń, pełnomocnik Komitetu Referendalnego.
3: Te fakty wyjdą nam na zdrowie.
0: W faktach wracamy do tematu bezpiecznych wakacji z dzieckiem. Trampoliny, zjeżdżalnie, akwaparki to duża frajda dla najmłodszych, ale też spore ryzyko niebezpiecznych urazów. W podcaście Radia RMF 24 lekarz dyżurny, pediatra Grażyna Glonek zwraca uwagę, na co szczególnie uważać.
4: No niestety każdego roku z wakacji wracają dzieci po urazach ze zjeżdżalni, które wcale nie są takie bezpieczne. Niektóre małe dzieci nie umieją zjeżdżać jeszcze, więc to też trzeba wziąć pod uwagę. No i nieszczęsne trampoliny też każdego roku jest co najmniej kilka urazów, łącznie ze złamaniami.
0: Na trampolinie łatwo też o zderzenie czy inny niebezpieczny upadek, dlatego tak ważne jest, żeby rodzic był w pobliżu i pilnował, jak dzieci się bawią.
4: Trzeba jeszcze dbać o to, żeby na tej trampolinie było tyle dzieci, ile ich może być. Zwykle to jest jedno albo dwoje dzieci, a rodzic powinien stać i pilnować tego, jak się to dziecko zachowuje na tej trampolinie. Naprawdę jest dużo urazów.
0: Przestrzegała pediatra Grażyna Glonek, a cały odcinek podcastu Lekarz Dyżurny możecie odsłuchać na platformie RMF On.
5: Tankowaliście na stacjach paliw i... No właśnie. Dopytujemy, co dalej z tą drożyzną. Co z programem Ceny paliwa niżej. CDN.

0: Ceny paliwa niżej, ciąg dalszy nastąpi. Czy będzie CDN z CPN? Bo przecież notowania ropy naftowej na świecie spadają. Inwestorzy czekają na oznaki postępów w sprawie otwarcia cieśniny Ormus. Informują o tym maklerzy. No i my w Radiu RMF24 zadajemy chyba słuszne pytanie, prawda? Czy rządowy projekt CPN powinien wrócić? O opinię na ten temat nasz dziennikarz Igor Skrzypek zapytał Piotra Kuczyńskiego, ekonomistę, analityka domu inwestycyjnego Xelion.
1: Powiem rzecz niepopularną, to znaczy uważam, że owszem, rozumiem polityczne działania, nie ekonomiczne, polityczne działania rządu, czyli to obniżenie cen paliw na przykład po dwóch ostatnich tygodniach wakacji, ale potem rząd powinien z tego zrezygnować. Już 21 sierpnia agencja ratingowa Fitch może nam obniżyć rating. Ona obniżyła nam perspektywę ratingu w zeszłym roku, a w tym roku może nawet obniżyć rating. To by nas naprawdę mocno kosztowało, jeżeli chodzi o rentowność obligacji, czyli to, co rząd pożycza, jeżeli chodzi o złotego. W związku z tym ja bym tego już więcej nie robił, po prostu. I chciałbym powiedzieć to, co chciałem powiedzieć niepopularnego, to jest to, że ja sobie spojrzałem w przeszłość. Patrzyłem sobie na moment, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, 2004 rok. Wtedy paliwo, normalna benzyna 95, kosztowało 3,60. No teraz jest dobrze ponad 7, prawda?
2: Oczywiście pensje były też inne, to też oddajmy.
1: Tak, zaraz do tego dojdziemy. To jest 100% droższe jest paliwo. Ale minimalna płaca tego czasu wzrosła o 485%. Czyli sześciokrotnie, prawie sześciokrotnie. Płaca w przedsiębiorstwach, tak zwana średnia w przedsiębiorstwach wzrosła o 285%, czyli ponad około czterokrotnie. Inaczej mówiąc, w tej chwili nawet za płacę minimum możemy kupić 3 razy więcej paliwa niż wtedy. Wniosek, paliwo wcale nie jest takie znowu drogie, jak nam się wydaje, jak płaczą różni politycy z różnych opcji.
0: No, czy tylko politycy. Swoją opinię wyraził Piotr Kuczyński, ekonomista, analityk domu inwestycyjnego Xelion. W popołudniowym programie Radia RMF24 pojawi się jeszcze jeden ekonomiczny temat. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie inflacji i PKB, czyli produktu krajowego brutto. Warto być z nami, z RMF24.

0: Za kwadrans 14, za kwadrans będą nowe fakty RMF FM, a u nas jeszcze więcej informacji, jeszcze więcej ważnych wypowiedzi, no i symbolicznych miejsc, takich jak to, Ossów pod Wołominem. Właśnie teraz jest szczególnie ważny moment, zbliża się 106. rocznica Bitwy Warszawskiej, a Ossów jest właśnie jednym z jej najważniejszych miejsc. Tutaj właśnie obchody się odbywają, obchody Święta Wojska Polskiego. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył odznaczenia i wyróżnienia oficerom oraz żołnierzom Wojska Polskiego. Wyróżnieni zostali m.in. za osiągnięcia, wzorową służbę oraz bohaterskie zachowanie w sytuacjach kryzysowych. Wśród odznaczonych znaleźli się generałowie, tacy jak dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni generał Mariusz Chmielewski, czy pierwszy zastępca dowódcy generalnego generał Sławomir Owczarek, ale także podoficerowie i szeregowcy, którzy wyróżnili się m.in. pomocą potrzebującym czy sukcesami sportowymi. Żołnierze otrzymali medale Sił Zbrojnych w służby ojczyzny oraz medale za zasługi dla obronności kraju. Wojsko Polskie zasilone zostało również o 21 nowych generałów, o czym zakomunikował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Mamy 21 zaakceptowanych, podpisanych przez prezydenta z kontrasygnatą premiera nominacji generalskich teraz, które będą wręczone podczas defilady o godzinie 12, 15 sierpnia w Święto Wojska Polskiego. To jest dobra informacja, to pokazuje, że Wojsko Polskie wzmocni się o nowych generałów, część generałów będzie awansowana na wyższe, dostanie kolejną gwiazdkę po prostu. Kolejny awans generalski będzie udziałem kilku generałów, a kilkudziesięciu będzie miało możliwość brania udziału w tej uroczystości. Chciałem podziękować i prezydentowi, i premierowi, wszystkim osobom zaangażowanym za współpracę, bo to pokazuje, że to porozumienie i ta współpraca w dowodzeniu w armii, w wyznaczaniu na najważniejsze stanowiska, tak jak to miało miejsce z generałem Nowakiem niedawno, jest możliwa, jest potrzebna i jest przez nas realizowana. I chciałbym, żeby tak samo było w służbach. Uważam, że zarówno pani pułkownik Kawecka, szefowa służby wywiadu wojskowego, jak i cywilni szefowie służb, pan pułkownik Syrysko i pan pułkownik Szota, jak najbardziej zasługują na awanse generalskie. Ja z wnioskiem dotyczącym pani pułkownik Kaweckiej zwróciłem się do pana prezydenta. Na razie nie został rozpatrzony, ale nie tracę nadziei w to, że jeżeli będzie profesjonalne podejście ze strony kancelarii prezydenta, to ta kandydatura i kandydatura pułkownika Syrysko i pułkownika Szoty, szczególnie w obliczu ostatnich dokonań, również zatrzymania różnego rodzaju osób przez ABW podejrzanych o współpracę z rosyjskim wywiadem, unikanie czy uniemożliwianie aktów dywersji na terytorium Polski, aktów sabotażu i dostarczane informacje wywiadowcze przekonają najpierw współpracowników pana prezydenta, później pana prezydenta do przedłożenia takiego wniosku i zaakceptowania. Uważam, że jest to potrzebne, że po prawie 3 latach służby na tych stanowiskach zasługują na ten awans.
0: Zwrócił uwagę szef MON-u, minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, a uczynił to w przeddzień ważnej rocznicy w Ossowie. Przypomnę wam, że 14 sierpnia 1920 roku rozegrała się bitwa pod Ossowem. To był jeden z takich najbardziej dramatycznych epizodów Bitwy Warszawskiej. Bolszewicy próbowali przebić się przez polską linię obrony w kierunku Warszawy. Walczono tam o drogę do stolicy, bo Ossów leżał na kierunku, którym wojska bolszewickie mogły ominąć część polskich pozycji i zagrozić Warszawie. Do walki rzucono wtedy ochotników, w tym młodzież warszawskich szkół, uczelni. I to nadało tej bitwie niezwykle silny wymiar symboliczny.

0: Otaczacie się ulubionymi rzeczami? Ja mam taki pomarańczowy kubek. Prezent od bliskiej osoby. Kawa nabiera w nim dla mnie dodatkowego aromatu. Wiem, że ten kubek mnie nabiera, ale nie szkodzi. Jeszcze, słuchajcie, ostatni łyk kawy i mówię wam do usłyszenia. Do jutra. Bogdan Zalewski. Za kilka chwil przywita się z wami Kuba Śliwiński, a teraz już fakty RMF FM 14. Agnieszka Pietrzak. Bardzo prosimy, Agnieszko.
1: Zapraszam. Mazowiecka Opinogóra, jedno z wielu miejsc dotkniętych nawałnicą. Opiszemy straty w parku przy Muzeum Romantyzmu. W doniesieniach ze świata Holandia i wybuch w porcie w Rotterdamie. Litwini, chcąc się odizolować, wzmacniają granice z Rosją. Usłyszycie też o okładce płytowej stworzonej przez Banksiego. Można ją kupić. Niepowetowane są straty na północy Mazowsza. Wichura zniszczyła połowę drzew w zabytkowym parku przy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Niektóre miały nawet 200 lat. W faktach opisujemy skutki potężnej poniedziałkowej błyskawicznej nawałnicy. Ponownie łączymy się z naszym reporterem Michałem Radkowskim, który od rana obserwuje z bliska szkody, jakie wyrządziła gwałtowna pogoda. Witam cię, Michale. Muzeum na razie pozostaje zamknięte.
2: Tak, i nikt nie jest w stanie teraz powiedzieć, kiedy zostanie otwarte. Straty widać tu gołym okiem. Powalone drzewa z korzeniami, które są, uwaga, wielkości nawet aut, leżą na ziemi od 3 dni. Strażacy, ale też pracownicy muzeum próbują uprzątnąć teren, ale to praca na kolejne nie dni, ale tygodnie.
3: Odróżniliśmy aleje, a prace w postaci prac pilarskich, prac na rębaku planowane są od dnia jutrzejszego, bo ogrom powalonych gałęzi przeraża, no natomiast musimy uprzątnąć teren, by jak najszybciej przywrócić park do zwiedzania dla naszych gości.
2: Mówi mi dyrektor Muzeum Monika Salomon, Miło Boszewska, z którą już za kilka minut porozmawiam w internetowym radiu RMF24. Zapytam ją m.in. o to, kiedy zwiedzający ponownie będą mogli wejść do tego przepięknego, choć teraz mocno zniszczonego parku. Z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Michał Radkowski.
1: Prezydent zaakceptował, a premier kontrasygnował 21 nominacji generalskich, które zostaną wręczone podczas sobotnich obchodów Święta Wojska Polskiego, poinformował wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił, teraz liczy na zaakceptowanie awansów w spec-służbach.
4: Uważam, że zarówno pani pułkownik Kawecka, szefowa służby wywiadu wojskowego, jak i cywilni szefowie służb, pan pułkownik Syrysko i pan pułkownik Szota, jak najbardziej zasługują na awanse generalskie.
1: Podkreślał Władysław Kosiniak-Kamysz. Eksplozja w porcie w Rotterdamie w Holandii. Zginęła co najmniej jedna osoba, kilka zostało rannych. Do wybuchu doszło podczas prac remontowych na terenie firmy paliwowej. Eksplodował jeden ze zbiorników. Litwa wzmacnia granice z Rosją. Rząd w Wilnie zatwierdził projekt w sprawie środków przeciwdziałania mobilności wojskowej, czyli budowy umocnień i zapór inżynieryjnych na całym pasie granicznym leżącym przy obwodzie królewieckim. Krzysztof Zasada poznał ten dokument. Witam cię ponownie, Krzysztofie. Jak Litwini chcą się odseparować od Rosji?
5: Tuż przy granicy mają być wykopane rowy przeciwczołgowe. Do tego ustawiane tam będą betonowe zapory, tak zwane jeże. Szerokość tych obszarów ma wynosić od 20 do 150 metrów. Te prace zaplanowano do końca 2028 roku. Projekt dotyczy też rekultywacji bagien, by nie można było przekroczyć części terenów przygranicznych ciężkim sprzętem. Naturalne przeszkody mają powstawać przez najbliższe 4 lata. Zapory umieszczane są też na przejściach granicznych i na mostach. Dodatkowo przygotowuje się miejsca na tych budowlach, by można było na nich umieszczać ładunki wybuchowe. Znowelizowane zostaną także przepisy regulujące projektowanie mostów. Nowe konstrukcje muszą mieć miejsce przewidziane do mocowania ładunków, które w razie potrzeby zniszczą przeprawy.
6: To także są fakty.
1: Na aukcję trafia jedna z zaledwie 100 oryginalnych okładek płytowych stworzonych własnoręcznie przez Banksiego. Jak informuje nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan, to specjalne wydanie winylowe albumu Melody AM, debiutanckiego krążka norweskiego duetu Reiksopp z 2001 roku.
7: Wystawiony na sprzedaż egzemplarz to prawdziwy rarytas dla kolekcjonerów sztuki i muzyki. Zanim Banksy stał się globalną gwiazdą, przygotował dla wytwórni Wall of Sound limitowaną serię 100 okładek. Każda z nich została przez niego osobiście pomalowana natryskowo przy użyciu szablonu i ponumerowana. Organizatorzy aukcji szacują, że cena krążka może osiągnąć nawet 4000 funtów.
1: To była norweska muzyka elektroniczna. W kraju wikingów można, nieco parafrazując, śpiewać: biały niedźwiedź mocno śpi i tak ma być. Słoną karę musi zapłacić turysta, który na Svalbardzie włączył syrenę mgłową, by obudzić śpiącego niedźwiedzia polarnego. Na tym norweskim archipelagu na Oceanie Arktycznym przeszkadzanie tym zwierzętom jest surowo zabronione. No i turysta będzie musiał zapłacić karę. 50 tysięcy koron to równowartość prawie 20 tysięcy złotych. Kara nie mała, no ale też zbudzone zwierzę jest największym drapieżnikiem lądowym na świecie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.
9: Popołudniowy program radia RMF 24. Kuba Śliwiński, dzień dobry. Jestem z wami do godziny 18 i jak zawsze przynoszę najnowsze i najważniejsze informacje. Będzie i politycznie, i sportowo, i oczywiście także lokalnie, jako że mamy dla was kolejną odsłonę naszego wakacyjnego cyklu Gdzie chodzą lokalsi? Tu radio RMF 24. Z nami jesteście na bieżąco. Zaczynamy!

0: popołudnie z RMF24. Wracamy do tematu, o którym słyszeliście w faktach RMF FM. Nie tylko w gminie Regimin na północy Mazowsza poniedziałkowa wichura powaliła drzewa i uszkodziła budynki. Nawałnica spowodowała też ogromne szkody w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Jest tam nasz reporter Michał Radkowski, którego witamy na antenie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam, rzeczywiście jestem. No i rzeczywiście to, co mówiłeś tutaj, wichura straszne szkody przyniosła temu terenowi. Mówimy muzeum, ale tak naprawdę jest to zespół pałacowo-parkowy. To dawna rezydencja Krasińskich. Jestem tu pierwszy raz w życiu i jestem tak naprawdę oczarowany tym miejscem. Pięknie, zielono, park w stylu angielskim, ale... No właśnie, jest to ale, które niestety psuje ten odbiór, czyli to, co się tutaj stało 3 dni temu w nocy, z poniedziałku na wtorek, to był późne godziny już poniedziałkowe. Przyszła tutaj wichura, już mówiliśmy dzisiaj w faktach o tym, że trwało to zaledwie kilka minut, a zniszczenia są takie, jakby tutaj naprawdę była wichura, która trwała wiele godzin. Razem ze mną jest dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Monika Salamon-Miłoboszewska. Witam panią.
2: Witam pana redaktora, witam państwa.
1: Przykro się na to patrzy, na to pani, można powiedzieć, dziecko, pani podopiecznego.
2: No, jest to ból ogromny. Najgorszy był tego dnia, kiedy to zdarzenie nastąpiło, bo dziś jesteśmy już w parku uprzątniętym tu przez naszych pracowników. Trwają teraz prace straży. Natomiast serce boli, bo wspaniałe dziedzictwo tego zespołu pałacowo-parkowego praktycznie w 50% zostało zniszczone. Są to wykroty, a są też drzewa, które są połamane w części, które będziemy starać się ratować.
1: No natomiast... Mówiła mi pani tutaj jeszcze przed naszym wejściem na antenę, że niektóre z tych drzew, że średnia drzew tutaj na terenie tego muzeum to jest 150 lat, niektóre mają nawet 200 lat.
2: Było 200-letnie. 4 drzewa w naszym parku są pomnikami przyrody. Jedno drzewo, szwależer, drugi niestety nie przetrwał tej wichury. Było to już drzewo martwe. A na szczęście 3 pomniki, szwoleżer i najważniejsze dla nas Zygmunt też i Eliza, przetrwały praktycznie w stanie nienaruszonym.
1: Pani tutaj opowiada o tym, że to muzeum jest, czy ten teren w zasadzie jest mocno zniszczony. Musimy to opisać słuchaczom, bo muzeum w tej chwili jest zamknięte, czyli tutaj mieszkańcy bardzo często przychodzą, czy turyści, żeby odpocząć w ciszy, a dzisiaj jest sytuacja nienaturalna, bo dzisiaj jest tutaj bardzo głośno. Pewnie słuchacze też słyszą w tle, to jest odgłos pił. Przed chwilą widziałem, tutaj przyjechał wóz strażacki. Strażacy już na wysięgniku w tej chwili pracują na wysokości koron drzew. Tam widziałem jakieś prace z linami, coś pewnie otaczają korony, ale mnóstwo drzew, naprawdę. Gdzie nie spojrzymy, to są drzewa powalone i to drzewa o ogromnej szerokości pnia.
2: Tu za panem redaktorem nasza wspaniała lipa, którą będziemy starać się ratować. Ma korzeń wyrwany w części, ale został nasyp zrobiony z ziemi, z liści. Będziemy starać się ją z powrotem posadowić, ale to jest jedyne drzewo, które tak naprawdę ma nadzieję. Te drzewa pozostałe takiej nadziei nie mają. No, krajobraz jest przerażający, szczególnie ta aleja, która prowadzi od wejścia przy zamku. No, serce ściska i łzy same się wyciskają. Na szczęście w tym ogromnym dla nas nieszczęściu, że praktycznie naszym obiektom, bo przecież tutaj 2 obiekty są obiektami zabytkowymi. Można powiedzieć, że się nic nie stało.
1: Mówimy, bo tutaj jest i dworek, tak, i pałacyk, jest tutaj oranżeria, jest tak, kościół.
2: Jest tak, dwór, oficyna dworska, która jest za nami. Są też meble ogrodowe. Tu przy nas, po prawej stronie, pan redaktor widzi zabytkowe meble ogrodowe, które ucierpiały na skutek tego, że przewróciło się na nie drzewo. I to są takie naprawdę nieznaczne trochę dachówki przez przewrócone drzewo we dworze, zbita szyba w oranżerii, też dziura w dachu w budynku gościńca, czyli naszej restauracji, i w takiej zabytkowej piwnicy, więc na to, co się tutaj wydarzyło, to można powiedzieć, że praktycznie obiekty, no, nie ucierpiały w ogóle.
1: To zapytam jeszcze, bo są tu zwierzęta też. Czy zwierzęta ucierpiały?
2: No na szczęście nasze zwierzęta też nie ucierpiały. Nie ucierpieli też ludzie i to jest dla nas najważniejsze, bo kiedy zdarzenie nastąpiło o tej godzinie 21:30 około, park był jeszcze otwarty. Lecz państwo i pierwsze nasze działania nakierunkowane były bezpośrednio po zdarzeniu na ocenie, czy kogoś w parku jeszcze nie ma. Ja myślę, że państwo przestraszeni też alertami, które każdy otrzymywał na telefony, po prostu opuścili tereny parkowe i to jest dla nas największe szczęście.
1: To pani dyrektor, na koniec pytanie o to, kiedy to muzeum ponownie będzie otwarte, bo myślę, że wiele osób, które są z okolic w ogóle Mazowsza, chętnie tu przyjeżdża choćby na weekend.
2: Tak, na weekend, bo miejsce odpoczynku, relaksu, goście spacerują, chodzą do naszych zwierząt. No,
1: można się ochłodzić w upalne dni.
2: Można się ochłodzić w upalne dni w cieniu tych pięknych, zabytkowych drzew. No, można teraz oczywiście w sposób ograniczony można będzie, ale no, nie wiemy tego jeszcze do końca. Nie jesteśmy w stanie na ten moment powiedzieć, no na pewno są to tygodnie przed nami ciężkiej pracy i obiekt nasz będzie otwierany strefami, także na pewno do całego parku nie można będzie wejść od razu, bo największe zniszczenia są na zwierzyńcu, na terenie najbardziej trudno dostępnym, więc ten teren na pewno będzie otwarty dla państwa na końcu, ale sukcesywnie informujemy na portalach społecznościowych, na naszej stronie internetowej o tym, co się
1: My
2: u nas na bieżąco
1: też
2: dzieje.
1: O tym będziemy mówili na pewno na naszej antenie, czyli jesień, tak sobie myślę, że dopiero to jest ten pierwszy termin, kiedy realnie będzie można się tutaj pojawić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim gościem była dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Monika Salamon-Miłoboszewska. Dziękuję.
2: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
1: No i życzę, żeby za rok już takie historie się tutaj nie przytrafiały.
2: Oby nigdy.
0: A z panią dyrektor rozmawiał Michał Radkowski. Bardzo dziękujemy. A już za chwilę w RMF 24 powiemy, co nas czeka w pogodzie na najbliższe dni. Do Polski zbliża się antycyklon Ralf.

0: tu radio RMF24. Powoli rozpoczynamy długi weekend, ponieważ wielu z Was zapewne ma jutro wolne w ramach 15 sierpnia, więc czas sprawdzić, jaka będzie pogoda. No i mam dla Was dobre informacje. Do Polski zbliża się antycyklon Ralf, który przyniesie dużo słońca, suchą aurę i coraz wyższe temperatury. Piątek będzie słoneczny i niemal bezchmurny. Termometry pokażą od około 23 stopni na wschodzie i południu do 30 stopni na zachodzie kraju. Jeszcze cieplej zrobi się w sobotę. Temperatura wzrośnie do około 30 stopni w centrum i nawet 34 stopni na południowym zachodzie. Najgorętsza będzie niedziela. Na południowym zachodzie termometry mogą wskazać nawet 36 stopni. Na zachodzie pojawią się jednak przelotne opady i lokalne burze, podczas których porywy wiatru mogą osiągać 65 km na godzinę. Na pozostałym obszarze kraju przez większość dnia będzie słonecznie i bardzo ciepło. No i nacieszmy się tymi upałami, nawet jak ich nie lubimy, ponieważ od poniedziałku ponownie nadejdzie ochłodzenie.
1: RMF 24.
2: Ogłosz.
1: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
3: Prawda jest taka, że opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
1: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
4: Innym błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
1: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: 14.30 na Sekarze. Marcin Czarnbilski. To są fakty. Było o krok od tragedii. W Gliwicach w Śląskiem doszło do groźnego wypadku z udziałem 15-letniej rowerzystki. Nastolatka jadąc rowerem patrzyła w telefon i wjechała wprost pod nadjeżdżające auto. Dziewczynka została przewieziona do szpitala z obrażeniami ciała. Policjanci zwracają uwagę, że nie miała na głowie kasku ochronnego. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera samochodowa. Nagranie mamy na portalu rmf24.pl. Tymczasowy areszt dla 20-latki z Bejherowa, podejrzanej o próbę zabójstwa byłego partnera. Kobieta została zatrzymana w nocy z poniedziałku na wtorek, niedługo po ataku na mężczyznę, który jest poważnie ranny. Kobieta w momencie zatrzymania była pod wpływem alkoholu. Gospodarka rozwija się znakomicie. W ten sposób Piotr Kuczyński, ekonomista, analityk domu inwestycyjnego Xerion, skomentował najnowsze dane GUS-u. Według tego szacunku w drugim kwartale tego roku PKB wzrósł o 3,8% w ujęciu rocznym, przyspieszając z 3,5% odnotowanych kwartał wcześniej.
1: Naprawdę 3,8% to jest chyba najlepszy w Europie. Odczyt, gospodarka rozwija się znakomicie. No nic dziwnego, KPO musimy wydać jak najszybciej. Chyba w tym roku nawet. CEIF też nakręca gospodarkę. Znaczy inwestycje nakręcają gospodarkę. I tak to w tym roku będzie wyglądało. Może jeszcze w połowie przyszłego.
0: Na naszej antenie pojawi się jeszcze jeden temat ekonomiczny. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie inflacji.
2: Fakty na wakacje.
0: Na turystów odwiedzających Podkarpacie czeka Muzeum Zamek w Łańcucie, uznawane za największą taką placówkę w regionie. To wyjątkowe miejsce pozwala poznać fascynującą historię dawnej rezydencji magnackiej oraz podziwiać bogate zbiory sztuki i zabytkowych wnętrz. W zamku znajdują się eksponaty, prawdziwe perełki.
3: No warto zwracać uwagę na takie smaczki, które Państwu oferujemy. Na przykład w korytarzu białym po raz pierwszy jest prezentowana na wystawie stałej fragment zastawy z dynastii Kangxi, czasu Kangxi. To jest wedle przekazu i legendy dar cesarza Chin dla króla Jana III Sobieskiego.
0: Zapraszał w RMF Max Piotr Szopa, dyrektor muzeum. Większość z Was już zapewne jest po urlopie, ale są też tacy, którzy właśnie go zaczynają. I dla jednych, i dla drugich. Mamy ciekawe informacje dotyczące jakości wypoczynku. Czy zastanawialiście się, jakie znaczenie ma on dla naszego zdrowia psychicznego?
4: Przede wszystkim ma znaczenie dla naszego układu nerwowego. Regeneracja, czyli odpoczynek w formie krótkiego urlopu bądź wolnego weekendu, jest dla nas bardzo ważne, bo musimy regulować nasz układ nerwowy.
0: A ile czasu potrzebujemy, żeby naprawdę wypocząć?
4: Taki optymalny wypoczynek powinien trwać od 7 dni do 14 dni, czyli minimum tydzień.
0: Mówiła psycholog Patrycja Podgórska. A kolejne fakty za pół godziny.

0: czwartkowe słoneczne popołudnie z radiem RMF24. Dzisiaj w naszym wakacyjnym cyklu Gdzie chodzą lokalsi zaglądamy do Krakowa. Po śniadaniu i zakupach na Starym Chleparzu warto udać się na spacer. Nasz reporter odwiedził Park Zakrzówek, zielony teren o wielkości ponad 50 hektarów, niemal w centrum miasta.
1: Dlaczego Zakrzówek cieszy się aż tak dużym zainteresowaniem?
2: Mówiąc tak potocznie, myślę, że odpowiada na potrzeby mieszkańców miasta. Na potrzeby mieszczuchów, którzy zmęczeni trochę miastem chcą odpocząć wśród zieleni i Zakrzówek to oferuje. Tak naprawdę w środku miasta mamy teren, który jest bogaty w zieleń, cenny przyrodniczo, ale też bogaty w infrastrukturę, która pozwala spędzić nam sporo fajnego czasu właśnie, a to aktywnie, a to odpoczywając, bo mamy i ścianki wspinaczkowe, i ścieżki biegowe, i kąpielisko, i miejsca, żeby odpocząć. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i to jest chyba najlepsze w tym miejscu.
1: Trzeba przyznać, że to miejsce, które może jeszcze nie jest zadeptane, ale które rzeczywiście widać, że z roku na rok rośnie, jeśli chodzi o frekwencję.
2: Tak, popularność Zakrzówka jest bardzo duża. Rzeczywiście teren jest dostępny dla wielu osób, więc to sprawia, że chętnie się tam krakowianie wybierają. To cieszy, bo rzeczywiście ta aktywność na świeżym powietrzu jest bardzo ważna, powinniśmy z niej korzystać. I mówimy o centrum dużego miasta, a mówimy o terenie, w którym jak jesteśmy, to się w ogóle tego nie odczuwa, że w środku miasta się znajdujemy. Krajobraz bardzo niemiejski, krajobraz, w którym po prostu możemy odpocząć.
3: Klimacik taki chorwacki. Ogólnie mieszkamy bardzo blisko i korzystamy z pięknej aury, super atmosfery i myślałam, że w tym roku będzie za dużo ludzi, ale jednak jest to miejsce, gdzie wszyscy jakoś się rozpraszają i można odpocząć przede wszystkim od miasta.
4: Krajobraz, tak, jest taki niepowtarzalny na skalę Krakowa na pewno i bardzo blisko centrum, prawda, to jest ważne.
5: Tutaj też można skorzystać z tych basenów, są też jakieś wypożyczalnie słupów, rowerków i tak dalej, więc myślę, że tutaj każdy znajdzie jakieś atrakcje, no rodziny z dziećmi tutaj bardzo dużo przyjeżdża, więc myślę, że na okres wakacyjny no to jest bardzo fajne miejsce. Jest. Więc myślę, że tutaj każdy znajdzie jakieś atrakcje, no rodziny z dziećmi tutaj bardzo dużo przyjeżdża.

0: Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Nieczęsto zdarza się w sporcie, żeby w klubie jednocześnie grać jako zawodnik i pracować na innym stanowisku. Ale właśnie tak, od lipca funkcjonuje w drużynie wicemistrzyń Polski w piłce ręcznej MKS-ie Lublin była reprezentantka Polski Sylwia Matuszczyk-Bulik. Będąca świeżo po ślubie i weselu 34-latka w rozmowie z Cezarym Dziewiczkiem z redakcji sportowej RMF FM opowiada o stanowisku menadżerki do spraw sponsoringu, które niedawno objęła. I zdradza także, jak łączy te funkcje z treningami.
1: Sylwia Matuszczyk, Bulik, zmiana w życiu prywatnym nastąpiła. Gratulacje, jak tam było? Udało się wszystko na ślubie, na weselu?
2: Tak, dziękuję. Żyję, jestem cała, także chyba się udało.
1: Zmiany także w życiu zawodowym. To znaczy, pozostajesz piłkarką ręczną i tak cię wciąż przede wszystkim przedstawiamy, ale także, przypomnij mi, jaka jest nazwa dokładna tego stanowiska? Teraz będziesz się zajmować marketingiem, sprzedażą? Na czym ono będzie polegać?
2: Ani tym, ani tym. Jestem menadżerem do spraw sponsoringu, także opiekuję się tymi sponsorami, którzy już u nas są, a jest ich dosyć sporo i oczywiście zajmuję się pozyskiwaniem nowych.
1: Jak to wygląda w praktyce? Utrzymujesz relacje, czyli mailujesz, spotykasz się, pozyskałaś już jakiegoś nowego sponsora, są już jakieś pierwsze sukcesy?
2: Jest już bardzo blisko, jesteśmy na etapie finalizacji, więc mam nadzieję, że za niedługo to nastąpi, ale tak, jestem w kontakcie mailowym, telefonicznym, także wszystko co się da, tak aby ci sponsorzy naprawdę dobrze się u nas czuli i odnosili korzyści biznesowe, bo nie oszukujmy się, sport jest piękny, ale wiadomo, że ci sponsorzy też chcą mieć z tego wymierne korzyści.
1: Po miesiącu z kawałkiem można powiedzieć, czy odpowiesz na pytanie, garnitur, czy jednak koszulka klubowa?
2: O, szczerze mówiąc, lubię i to, bo dalej piłka ręczna sprawia mi naprawdę ogromną radość, ale też odnajduję się w tej roli właśnie kontaktu z naszymi sponsorami, bo jestem otwartą osobą, bardzo lubię rozmawiać z innymi ludźmi, a przez to, że zjadą zęby na tym parkiecie, to

0: doskonale go rozumiem i myślę, że też w taki właśnie ten boiskowy sposób jestem w stanie troszeczkę partnerom przybliżyć nasz klub i piłkę ręczną po prostu.
1: To czujesz, że jest atrakcyjne dla partnerów biznesowych, że mają do czynienia z osobą, która, tak jak powiedziałaś, przyznałaś, zęby zjadła na faktycznie sporcie, a nie przyjechała tylko załatwiać biznes.
0: Ja sama aż tego tak nie odczuwam, ale ludzie, którzy są w klubie, czy z którymi się spotykam, utwierdzają mnie w tym, że to ma znaczenie, więc mam nadzieję, że jeżeli jest ten 1% szansy, dzięki któremu przechylimy jakąś umowę na swoją korzyść przez to, że jestem piłkarką ręczną, to będę się z tego cieszyła.
1: No dobra, to teraz o piłce ręcznej w takim razie. Czy teraz jest tak, że normalnie trenujesz? Bo wyczytałem, że miałaś pewne problemy zdrowotne, teraz jesteś normalnie w treningu, w przygotowaniach. Jak to wygląda?
0: Tak, miałam problemy niezwiązane z piłką ręczną, takie po prostu ludzkie problemy zdrowotne. Jestem na etapie powracania do pełnego treningu. Na ten moment jeszcze nie jestem w pełnym wymiarze, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Nic mnie w tym momencie nie boli, więc mam nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej. A jak łączę? No na pewno nie jest łatwo, bo muszę teraz jeszcze ten czas, który miałam na regenerację i odpoczynek, poświęcić na pracę w klubie, na spotkania, więc na pewno tego czasu wolnego dla mnie jest dużo mniej, ale przynosi mi to ogromną satysfakcję, więc myślę, że te endorfinki, które są dodatkowe po jakichś dobrych rozmowach, rekompensują mi te minuty, kiedy mogę się po prostu położyć i odpocząć.
2: Całą rozmowę z byłą reprezentantką Polski w piłce ręcznej Sylwią Matuszczyk-Bulik mamy na naszej stronie rmf24.pl, a z zawodniczką oraz menadżerką do spraw sponsoringu rozmawiał Cezary Dziwiszek. Tu radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji i oczywiście znakomitą muzykę.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Złoto, marmur, efekciarstwo. Donald Trump zmienia przestrzeń Waszyngtonu, wszystko z myślą o trumpowskim dziedzictwie. Czy Waszyngton mu to wybaczy?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliżamy się do godziny 15. Czas na fakty RMF FM. Agnieszka Pietrzak.
1: Zapraszam. Co jedzą pacjenci w szpitalach? Przedstawiamy fakty i komentarze po kontrolach przeprowadzonych przez inspektorów sanitarnych. Uwaga kierowcy na szóstce w pobliżu Szczecina. Są problemy po zderzeniu czterech samochodów. Gdzie chodzą lokalsi? Odsłaniamy ulubione miejsca w Krakowie.
2: Na okres wakacyjny to jest bardzo fajne miejsce.
1: Polecam nasz wakacyjny cykl. Przeterminowane produkty, nadmiar soli i za mało warzyw. Takie między innymi nieprawidłowości wykryli inspektorzy sanitarni w posiłkach podawanych pacjentom w polskich szpitalach. Nowy raport sanepidu powstał po przeprowadzeniu ponad 1000 kontroli, informuje nasz reporter Michał Dobrowicz, który jest przed Szpitalem Wolskim w Warszawie. Tam zbierał komentarze. Michale, jakie jeszcze uchybienia wykryły kontrole?
3: To na przykład zbyt długie według sanepidu przerwy między podawaniem posiłków pacjentom. W skrajnych przypadkach między kolacją a śniadaniem mijało nawet 14 godzin. Na ponad 1000 sprawdzonych jadłospisów nieprawidłowości dotyczyły 70. Główna uwaga, którą tutaj mają pacjenci i ich bliscy, dotyczy za małych porcji.
4: Bo jak mój tata leżał, to na przykład porcje były małe. Nie najadał się tym, bo trzeba go dokarmiać.
5: Jak spojrzał pan na to, to się jeść odechciewało.
6: Tam śniadania i podwieczorki to były takie standardowe, czyli jakieś tam pieczywo, wędlina czy jakiś dżemik.
3: Sanepid nałożył na szpitale 22 grzywny jako karę za nieprawidłowości w jadłospisach. Wniosek z raportu jest też taki, że większość lecznic w Polsce zamawia posiłki w zewnętrznych firmach cateringowych. Zalecenie jest wobec tego takie, by jeszcze dokładniej monitorować to, co jest w tych posiłkach i czy jest to zgodne z wytycznymi.
1: Nie mamy do tej pory informacji, że Marcin Romanowski wjechał do naszego kraju, przekazał szef Mołdawskiego Narodowego Centralnego Biura Interpolu Vadim Tiron. Przypomnę, jak ujawnili dziennikarze RMF FM, do polskiego sądu wpłynęła korespondencja od ściganego za aferę w Funduszu Sprawiedliwości byłego wiceministra sprawiedliwości. Z treści tego pisma oraz z koperty wynikało, że przesyłka została nadana w Tyraspolu na terenie Naddniestrza. To separatystyczny prorosyjski region Mołdawii. Cztery samochody zderzyły się na A6 w pobliżu węzła Szczecin-Kijewo. W wypadku ucierpiała jedna osoba. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Świnoujścia. Utworzył się tam, ostrzegamy, kilkukilometrowy zator. Parkowanie w niedozwolonym miejscu może skończyć się dla kierowcy mandatem i odholowaniem samochodu. To jest przypomnienie w szczycie sezonu przekazane przez zakopiańską policję, która podaje konkretny przykład.
7: Przykład chociażby z wczoraj, gdzie policjanci interweniowali na drodze do Morskiego Oka w czasie prac budowlanych. No niestety pracownicy nie mogli ukończyć umacniania pobocza i asfaltowania jezdni, ponieważ goście, którzy przyjechali na podhale, zaparkowali samochody bezpośrednio w miejscu wykonywanych prac. Stąd nasza decyzja o tym, żeby odholować 5 samochodów na policyjny parking. Oczywiście zakończyło się to dla tych kierowców mandatami karnymi po 200 zł i 2 punkty karne, plus koszt holowania, no i każda doba nocy na policyjnym parkingu to dodatkowa opłata.
1: Mówił rzecznik tatrzańskich policjantów Roman Wieczorek.
8: Wakacje z faktami RMF FM.
1: Wyjątkowe zielone miejsce niemal w centrum Krakowa. Zakrzówek to jedno z ulubionych miejsc spacerowych. W cyklu Gdzie chodzą lokalsi oddajemy głos mieszkańcom. Co ich zachwyca w parku Zakrzówek?
9: Myślę, że krajobraz, tak, jest taki niepowtarzalny na skalę Krakowa na pewno. I bardzo blisko centrum, prawda? To jest ważne.
10: No tutaj też można skorzystać z tych basenów. Są też jakieś wypożyczalnie słupów, rowerków i tak dalej, więc myślę, że tutaj każdy znajdzie jakieś atrakcje. No rodziny z dziećmi tutaj bardzo dużo przyjeżdża, więc myślę, że na okres wakacyjny no to jest bardzo fajne miejsce.
11: Jest to miejsce, gdzie wszyscy jakoś się rozpraszają i no i można odpocząć przede wszystkim od miasta. Jest piękny kolor wody, jest chłodna przede wszystkim i jest miejsce dla każdego i dla profesjonalistów i dla amatorów. Jest nowa infrastruktura. W tym roku odkryliśmy trasę rowerową po Zakrzówku, która jest odnowiona i godzinne spacery. Cudownie. Jak na miasto naprawdę wspaniały spot.
1: Krakowianie chodzą też do kin studyjnych. W mieście jest ich 7. Zajrzymy do jednego z nich jeszcze w czwartkowych wakacyjnych faktach RMF FM. Następny o 16.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: AI. Późnym popołudniem będzie raczej pogodnie, choć w niektórych miejscach zachmurzenie może być większe. Najwięcej chmur zobaczycie na zachodzie, w wąskim pasie od Legnicy po Koszalin oraz bardziej na wschód, w okolicach Radomia i Lublina. Najcieplej na zachodzie, w Szczecinie nawet 28 stopni, najchłodniej na północnym wschodzie, w Suwałkach zaledwie 21.
13: Radio RMF 24.
0: Popołudnie z RMF 24. Mam nadzieję, że cały czas jesteście razem z nami. Czekamy na konferencję prasową premiera Donalda Tuska, ale zanim do niej przejdziemy, to wcześniej w radiu RMF 24 wrócimy do sprawy Marcina Romanowskiego. To już za chwilę. Kuba Śliwiński, RMF 24. Gramy dalej.

0: coś da.
1: RMF24 mamy dla Was informacje sprzed chwili. Donald Tusk poinformował, że od poniedziałku powróci program Ceny paliwa niżej. Więcej szczegółów już za moment.

0: Radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Przypominamy, Donald Tusk poinformował, że od poniedziałku powróci program Ceny paliwa niżej. Będzie on jednak łagodniejszy niż ten wprowadzony wiosną, który obniżał zarówno VAT, jak i akcyzę.
1: Tak jak to już zapowiadałem, na te krytyczne z punktu widzenia setek tysięcy, a może milionów polskich kierowców, krytyczne dni, a więc powroty z wakacji, z urlopów, powroty do szkół 1 września, zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%. Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr w porównaniu do tego, co jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka, bo my oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak ceny paliw będą się kształtowały na świecie, na rynkach, ale możemy jedną rzecz powiedzieć na pewno, że dzięki tej decyzji paliwo będzie tańsze o około złotówki niż gdyby nie było tej decyzji.
0: Mówił Donald Tusk. Program wprowadzony jest na ostatnie 2 tygodnie wakacji, czyli do końca sierpnia. A jak wpłynie to na rynek paliw w Polsce? O tym już za chwilę porozmawiamy z ekspertem rynku paliw, Dawidem Czopkiem. Zostańcie z nami.

0: Tu radio RMF24. Jak mówiliśmy przed chwilą, Donald Tusk ogłosił ponowne wprowadzenie regulowanych cen paliw, czyli program CPN. Będzie on jednak łagodniejszy, ponieważ zawiera samą obniżkę VAT-u. Akcyza pozostanie na dotychczasowym poziomie. Jak dużych obniżek na stacjach możemy się spodziewać? Między innymi o tym porozmawiam teraz z Dawidem Czopkiem, zarządzającym Polaris FIS, ekspertem rynku paliw. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: Jakiego efektu możemy spodziewać się na stacjach po powrocie programu CPN? O ile realnie może spaść cena litra paliwa? Premier mówi o złotówce na litrze.
1: Tak mniej więcej wychodzi. Pamiętajmy o tym, że mamy spore różnice pomiędzy olejem napędowym a benzyną, więc cena benzyny spadnie trochę mniej, no bo te 15% od tej ceny, która jest w przypadku benzyny, to jest mniej niż w przypadku oleju napędowego. Możemy się spodziewać, no bo tam kwestia liczenia VAT-u, około 12% obniżek w stosunku do tego, co widzimy dzisiaj i dodatkowo wprowadzenia ceny maksymalnej, więc to, co pamiętaliśmy z wiosny, niższe ceny przede wszystkim na stacjach paliw zlokalizowanych przy autostradach, przy drogach szybkiego ruchu i wszędzie ceny zbliżone do siebie.
0: Czy ograniczenie tego programu tylko do 2 ostatnich tygodni wakacji ma ekonomiczny sens, czy to przede wszystkim rozwiązanie mające pomóc kierowcom w okresie tych największych powrotów z urlopów?
1: No co do tych największych powrotów, to może mieć trochę wątpliwości, bo pamiętajmy jednak moim zdaniem, że ten największy sezon wakacyjny jednak powoli zbliża się do końca. Natomiast jest to element, który nam pomoże. No pamiętajmy o tym, że wszyscy możemy zatankować w tym okienku, które się otworzy, więc jakby pomoże nam to wszystkim, aby uzupełnić nasze zapasy paliwa, więc pewnie jest to jakiś gest. No zobaczymy też, jak ta sytuacja się skończy. Zobaczymy, czy to będą tylko 2 tygodnie, czy to będzie dłużej. Wiele zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. No i też pewnie w jakiś tam sposób musi być rozwiązany problem tego ostatniego dnia, bo pamiętamy, jak duże podwyżki spotkały nas 1 lipca i teraz myślę, że wiele osób nie będzie chciało tego przegapić.
0: No właśnie, zatem co może się dziać z cenami paliw poza zakończeniu programu? Czy kierowcy mogą spodziewać się kolejnego skoku cen?
1: No, dla wielu kierowców ten 1 lipca, czyli moment, kiedy została przywrócona podwyżka stawki VAT, była jednak dużym szokiem, no bo ceny paliw wzrosły o złotówkę. Tutaj możemy mieć podobnie. To okienko, w którym obowiązuje niższy VAT, jest trochę krótszy, więc myślę, że to będzie taki okres dosyć burzliwy na stacjach benzynowych, gorący, szczególnie jeżeli będziemy zbliżać się właśnie w kierunku 1 września. No ale to też pamiętajmy o tym, że to jest okres 2 tygodni. On może zostać przedłużony. Wydaje mi się, że w zależności od tego, co będzie działo się w Zatoce Perskiej.
0: Panie Dawidzie, to na koniec. Czy jest szansa, że po wakacjach ceny paliw zaczną wyraźnie spadać, czy raczej musimy się przyzwyczaić do tego droższego tankowania?
1: Dużo zależy, tak jak powiedziałem, od sytuacji w Zatoce Perskiej, także na wschodzie Europy. Myślę, że jest spora szansa na najtańszą benzynę. Trochę mam większe obawy, jeżeli chodzi o olej napędowy, co wynika z sezonowości tych paliw.
0: Pan Dawid Czopek, zarządzający Polaris FIS, ekspert rynku paliw, był razem z nami w RMF 24. Bardzo dziękujemy za ten komentarz.
1: Dziękuję bardzo państwu.
2: Tu Radio RMF 24.

0: popołudnie z radiem RMF24. Jak informowaliśmy wczoraj, Marcin Romanowski może przebywać w Tyraspolu, stolicy separatystycznego Naddniestrza. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka oceniła w porannej rozmowie RMF FM, że jego ucieczka na tereny kontrolowane przez Rosję nie mogła odbyć się bez udziału rosyjskich służb. Jak mówiła Piotrowi Salakowi, szczególnie niepokojąca jest informacja, że Marcin Romanowski ma mieć nową tożsamość oraz nowe dokumenty.
1: W ogóle wczoraj myślałam, że jest prima aprilis, jak to usłyszałam, bo to jest tak niewiarygodne, że były wiceminister sprawiedliwości ukrywa się na terenach, które są kontrolowane przez Rosjan. Uważam, że taka operacja nie mogła się odbyć bez udziału rosyjskich służb, szczególnie, że Marcin Romanowski w liście pisze o tym, że ma nową tożsamość i nowe dokumenty.
2: Pani zdaniem to jest podstawa do rozpoczęcia działań kontrwywiadowczych na przykład w tej sprawie?
1: Myślę, że tak, no bo znaczy, skandal jest tak absolutny. To jest kolejna osoba z obozu Zbigniewa Ziobry, która wróciła do macierzy, czyli dzisiaj współpracuje ze stroną Federacji Rosyjskiej.
0: Premier Donald Tusk dosłownie przed chwilą odniósł się do pobytu Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu. Cytuję. Nie wiem, czy to prawda, ale nie wykluczam, że to przykład zdrady narodowej i korzystania z pomocy wrogów ojczyzny. Jednak mołdawskie władze nie mają informacji o jego pobycie w Naddniestrzu i nie otrzymały w tej sprawie oficjalnej prośby od polskich władz. Tymczasem z dokumentów złożonych przez Marcina Romanowskiego w polskim sądzie wynika, że były wiceminister sprawiedliwości przebywa w Tyraspolu. Wniosek o wydanie listu żelaznego został nadany właśnie z tego miasta. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przekazał, że polskie służby kontaktują się w tej sprawie z partnerami w Mołdawii. Jak zaznaczył, Naddniestrze pozostaje poza kontrolą mołdawskich władz i nie obowiązują tam standardowe procedury związane z europejskimi nakazami aresztowania. A ja przypomnę, Marcin Romanowski jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz ustawianie konkursów.

0: To popołudnie z radiem RMF24. Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje dochodzenie w sprawie wycieku danych z firmy MyDR. Postępowanie prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Śledczy sprawdzają, kto włamał się do systemu firmy i uzyskał dostęp do przechowywanych tam informacji, a następnie przekazał część danych redakcji serwisu Zaufana Trzecia Strona. Chodzi o dane pacjentów, w tym imiona, nazwiska, numery PESEL, telefony, adresy e-mail, a także informacje dotyczące zdrowia, m.in. notatki z wizyt lekarskich oraz dane o receptach. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało wczoraj, że skradziona baza ma ponad 2 terabajty danych i może dotyczyć blisko 19 milionów Polaków. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnił, że skradzione dane nie są obecnie dostępne publicznie ani wystawione na sprzedaż. Zaapelował także do Polaków o zastrzeganie numeru PESEL.
1: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
2: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
2: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się godzina 16. Pora na fakty RMF FM. Agnieszka Pietrzak.
1: Zapraszam. Program ceny paliw niżej wraca częściowo, ogłosił premier Donald Tusk.
2: No więc będziemy mieli CPN.
1: Powiemy od kiedy i na jak długo. Polskie służby zatrzymały Rosjanina, który w Warszawie miał wykonać egzekucję na obcokrajowcu niewygodnym dla Moskwy. Śledzimy też podróż z problemami drużyny Lecha Poznań. Do trzech razy sztuka? Od najbliższego poniedziałku rząd przywraca częściowo program CPN, czyli ceny paliw niżej, ogłosił premier Donald Tusk.
2: Zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%.
1: Od razu przenieśmy się przed kancelarię premiera, gdzie jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Witam cię.
3: Dzień dobry.
1: To poprosimy o konkrety, o ile paliwo ma być tańsze.
3: Liter paliwa ma kosztować średnio o 90 groszy, nawet do złotówki mniej w porównaniu do sytuacji, gdyby tej zapowiedzianej przed chwilą obniżki podatku nie było. Te informacje potwierdził tu przed momentem premier Donald Tusk. Ten wznowiony program CPN ma obowiązywać przez dokładnie 2 tygodnie, 14 dni. Od najbliższego poniedziałku 17 sierpnia do poniedziałku 31 sierpnia, czyli do ostatniego dnia wakacji. I jednocześnie wróci mechanizm, który wielu z nas pewnie pamięta z wiosny. Kilka razy w tygodniu publikowane będą maksymalne ceny paliw na kolejny dzień roboczy, a to oznacza, że na przykład jutro powinniśmy poznać maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w całej Polsce w najbliższy poniedziałek. Sprzed kancelarii premiera przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie Michał Dobrołowicz.
1: I jeszcze jedna ważna informacja przekazana przez premiera Donalda Tuska.
2: 7 sierpnia zatrzymaliśmy obywatela Rosji zwerbowanego przez rosyjskie służby, którego zadaniem było wykonanie egzekucji właśnie tu w Warszawie na obywatelu amerykańskim i ukraińskim równocześnie. To jest obywatel, który dysponuje dwoma paszportami. Był niewygodny z punktu widzenia reżimu Putina i w ostatniej chwili dzięki akcji ABW i policji udało się tej egzekucji, temu zamachowi zapobiec.
1: Ujawnił szef rządu. Kolejna tego lata fala upałów przetacza się przez Europę. Nawet 37 stopni Celsjusza pokazują dziś miejscami termometry w południowej i wschodniej Anglii. W moim mieszkaniu jest potworny upał, istny skwar, więc trochę się męczę i próbuję się teraz dostać do biura, gdzie jest klimatyzacja, mówił mieszkaniec Londynu, gdzie w tej chwili termometry pokazują 36 stopni w cieniu. Do Polski także wielkimi krokami zbliża się upał, już w ten weekend znów miejscami 35-stopniowy skwar.
4: Śledzimy fakty.
1: Piłkarze Lecha Poznań podejmują trzecią próbę dotarcia na Wyspy Owcze na mecz eliminacji Ligi Europy. Rywalem, przypomnę, drużyna Klaksvik. Patryk Serwański z naszej redakcji sportowej w faktach. Witam cię, Patryku. Drużyna Kolejorza w Przestworzach.
5: Tak, jeszcze przez pół godziny.
1: Tak jest. Wiadomo, że mecz będzie opóźniony, tak?
5: No, pierwszy gwizdek zgodnie z planem przewidziany był na 19.30 czasu polskiego. No, z uwagi na te problemy Lecha pojedynek rozpocznie się jednak o 21.45. Przypomnę, Lechici pierwszą próbę dotarcia na Wyspy Owcze podjęli wczoraj, ale w ogóle nie wylecieli z Poznania. Dziś ich czarterowy samolot został przekierowany do norweskiego Bergen. Wszystko to z uwagi na mgłę na lotnisku Vagar. Po wylądowaniu, tak jak mówiłem, za mniej więcej pół godziny piłkarzy czeka jeszcze podróż autokarem do stolicy Wysp Owczych, czyli do Tórshavn. Tam właśnie zostanie rozegrany mecz.
1: Na koniec tych faktów zaglądamy na krakowski rynek główny, na jubileuszowe 50. Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej. Twórcy prezentują swoje rękodzieło, autorskie rzemiosło i współczesne wzornictwo inspirowane tradycją. Co konkretnie można zobaczyć, sprawdzał nasz reporter Paweł Konieczny.
6: Co tu ciekawego u pani znajdziemy?
7: Na choinkę, do święcenia i tak na wystrój mieszkania. Wszystko jest ręcznie robione.
8: Znajdą państwo tak, kamienie naturalne oraz biżuterię, którą sama wykonuję.
6: Z czego ona jest wykonana?
8: Z kamieni naturalnych, z przeróżnych. Ametysty, czarne turmaliny, sodality, z różnych zakątków świata. To coś unikatowego, ręcznego, robione przez nas. To jest pamiątka na lata, tak? Nie jest to wyrób chiński, także jest to wspieranie nas, polskich rękodzielników.
1: Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej na krakowskim rynku głównym potrwają do 23 sierpnia. Fakty w RMF FM wracają punktualnie o 17. Zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: AI. Wieczorem najcieplej będzie w zachodniej części kraju. W Poznaniu, Szczecinie i Gorzowie termometry wskażą nawet 20 kreskę. W centrum też będzie dość ciepło. Najchłodniej na Suwalszczyźnie około 14 stopni i w górach na południu. Tam nawet 10 kresek. W przeważającej części kraju pogodnie. Więcej chmur na północy i południowym wschodzie.
0: RMF24. Popołudnie z RMF24. W tej godzinie zajrzymy m.in. na pole największego w Polsce festiwalu kina ekologicznego. BNP Paribas Green Film Festival trwa, a razem z nami będzie pani Ewa Galica, autorka filmu Flota Cieni. Wrócimy także do konferencji premiera Donalda Tuska. Tu radio RMF24. Kuba Śliwiński. Gramy dalej.

0: Tu radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Polskie służby zatrzymały obywatela Rosji, który miał przygotowywać zamach na obywatela Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Jak poinformował premier Donald Tusk, do zatrzymania doszło 7 sierpnia. Rosjanin miał być zwerbowany przez rosyjskie służby i otrzymać zadanie wykonania egzekucji w Warszawie. Celem, tak jak wspominaliśmy, miał być obywatel amerykański i ukraiński jednocześnie.
1: Był niewygodny z punktu widzenia reżimu Putina i w ostatniej chwili dzięki akcji ABW i policji udało się tej egzekucji, temu zamachowi zapobiec. Dziękuję także za bardzo dobrą współpracę służbom amerykańskim. Dlaczego mówię o tym? Nie jestem upoważniony, żeby ujawniać nazwiska, ale jest to pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO, właśnie na terenie Polski, na terenie Warszawy. I no, niestety musimy przyjąć to założenie, że reżim Putina będzie starał się likwidować ludzi niewygodnych z różnych powodów w różnych miejscach na świecie i dlatego nasze działania będą niezwykle intensywne w tej sprawie, tak aby zapobiec ewentualnym kolejnym próbom wymierzonym w obywateli Polski czy innych krajów na terenie naszego kraju.
0: Mówił premier Donald Tusk. Do zamachu nie doszło. W ostatniej chwili plan udaremniły ABW oraz policja.
2: Tu radio RMF24. Jeszcze więcej informacji. Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: tu radio RMF 24. Flota Cieni to film śledczy, który będzie można zobaczyć podczas 9. edycji BNP Paribas Green Film Festival w Krakowie. To właśnie Bałtyk stał się w ostatnich latach miejscem aktywności coraz większej liczby starych tankowców transportujących rosyjską ropę i omijających zachodnie sankcje. O tym, czym jest rosyjska flota cieni, jak działa i jakie zagrożenia niesie dla naszego regionu, porozmawiam teraz z autorką filmu, panią Ewą Galicą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Pani Ewo, czym jest dokładnie flota cieni i dlaczego jej znaczenie tak bardzo wzrosło po nałożeniu sankcji na Rosję?
1: Flota cieni to jest takie bardzo ciekawe zjawisko i rozległe, dlatego że Rosja i to wynika, czy zjawisko, które nas dotyka, dlatego że jest już, dotyczy nas bezpośrednio przez to, że jest na Bałtyku i wynika z tego, że państwa G7 nałożyły sankcje na Rosję po inwazji na Ukrainę. Sankcje na przykład, które obejmują jakby ceny ropy naftowej, taki pułap cen, powyżej których nie można kupić ropy i Rosja nie może sprzedawać tej ropy, dlatego też wprowadziła taki specjalny system eksportu ropy, korzystając z takich tankowców, które są, pływają pod różnymi innymi banderami, nie rosyjskimi, tylko kryją się pod różnymi bardzo egzotycznymi czasami banderami egzotycznych państw. No i omijają sankcje dzięki temu. Płyną przez Bałtyk, na przykład rosyjską ropę transportują do Indii. Później ta ropa jest rerafinowana i wysyłana z powrotem do Europy. I to jest taki najprostszy system omijania sankcji właśnie dzięki flocie.
0: No ale właśnie, dlaczego Bałtyk jest dziś tak ważnym akwenem dla działalności rosyjskiej floty cieni?
1: Dlatego, że Rosja ma 3 bardzo ważne porty naftowe na Bałtyku i 40% całego eksportu ropy z Rosji to właśnie idzie przez Bałtyk. Wcześniej nie do końca to zauważaliśmy, bo przed inwazją, przed sankcjami po prostu to był taki normalny transfer i ruch na Bałtyku. A teraz przez to, że Rosja korzysta z tych właśnie, to są najczęściej takie stare, zdezelowane statki, często ponad 50-letnie, z wątpliwym ubezpieczeniem, bo też właśnie to jest kwestia tych tanich bander i państw, które ubezpieczają, więc zaczęliśmy na to zwracać uwagę państwa bałtyckie, no i jakby to powinno też widzowie powinni wiedzieć, co się dzieje, dlatego że Bałtyk to jest takie nasze dobro narodowe. I no jest teraz przez tą flotę cieni duże ryzyko na przykład tego, że ta ropa z takiego tankowca może się nam po prostu wylać na nasze plaże.
0: Zatem spróbujmy jeszcze rozwinąć ten temat. Jakie zagrożenie dla Bałtyku stanowią te stare i często, tak jak pani wspomniała, nieubezpieczone tankowce?
1: Zagrożenie jest na wielu bardzo poziomach, bo od tego, że taki tankowiec, który jest właśnie stary i jest ryzyko takie, jakby, że będzie jakaś usterka i na przykład wyciek takiej ropy, no to jakby tutaj mówimy o setkach milionów ton ropy, tak? I to wtedy przez to, że tankowce są ubezpieczone w krajach tanich bander albo nieubezpieczone, to później za takie czyszczenie plaż musi płacić podatnik, tak? Państwo po prostu, które to dotyka. To jest takie ryzyko środowiskowe, ale jest też ryzyko tego, że często Rosja korzysta też w inny sposób z tych tankowców, niż mogłoby się wydawać, że po prostu tankowiec przewozi transport z ropą. Były przypadki, gdzie te statki są wykorzystywane do takich działań hybrydowych, do mapowania morskiej infrastruktury, do szpiegowania, tak mówiąc kolokwialnie. Te, które przypadki na przykład widzowie pewnie czy słuchacze RMF-u mogli słyszeć w Kopenhadze, zdjęcia lotniska były robione właśnie z dronów, które startowały z tankowców floty cieni. Więc to jest takie szerokie spektrum ryzyka, które flota cieni ze sobą niesie. Ja w filmie akurat moim o flocie cieni skupiłam się bardziej na środowisku i pokazaniu tego, jak w praktyce wygląda takie zagrożenie.
0: skupia się pani na środowisku, ale pozwolę się zatrzymać przy tym, o czym pani wspomniała przed kilkoma chwilami. Jak rozumiem, działalność tych statków możemy także traktować jako element rosyjskiej wojny hybrydowej?
1: Tak, jak najbardziej. Było bardzo dużo różnych takich sytuacji, gdzie statek floty cieni na przykład ciągnął kotwicę po dnie przez wiele kilometrów i przecinał kable podmorskie. I no, to nie był przypadek, mimo że kapitan twierdził, że to był zupełny przypadek i on zupełnie jakby nie zorientował się, że ta kotwica, która waży przecież wiele ton i to jest bardzo głośna wtedy sytuacja i słychać to na statku, że ciągnie tą kotwicę, więc mapowanie morskiej infrastruktury to też miało miejsce na przykład w Polsce, gdzie taki statek floty cieni został po prostu przegoniony przez polską straż przybrzeżną, przez straż graniczną. To jest druga sprawa, czyli takie elementy hybrydowe, no i też to, że właściwie taki statek może zostać wykorzystany do ataku hybrydowego, no, dlatego że może wpłynąć i na przykład zniszczyć nam morską infrastrukturę i wtedy tak mówi się, że jest to taki bardzo tania broń do wykorzystania, bo zdezelowany statek niewiele kosztuje i może być użyty jako broń na przykład, więc to wszystko razem, no, to zjawisko dlatego jest takie dosyć rozległe i trudne do opisania, bo dzieje się daleko od naszego wybrzeża, też z Polski, jakby z brzegu, z plaży nadbałtyckiej tego nie widzimy. Duńczycy mają inaczej trochę, bo oni mogą zobaczyć te statki na własne oczy, bo te statki płyną blisko ich wybrzeża. U nas to jest gdzieś daleko, ale no, tak samo nas dotyczy, jak wszystkie inne kraje bałtyckie.
0: Autorka filmu Flota Cieni, pani Ewa Galica, była razem z nami w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: A więcej informacji z krakowskiego BNP Paribas Green Film Festival znajdziecie oczywiście na naszej stronie rmf24.pl. Kolejna ważna rozmowa już jutro.
2: Radio RMF24. Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano wydarzenie 9. BNP Paribas Green Film Festival, którego partnerem tytularnym jest bank BNP Paribas.

0: Radiu RMF 24, pora na sport. Iga Świątek w meczu, jakiego nie rozgrywała od ponad 10 miesięcy. Polka po długiej przerwie zagra w jej 31. finale w karierze. O północy w Toronto ma się rozpocząć mecz naszej tenisistki z Jeleną Rybakiną. Świątek w Toronto pokazuje na korcie oczywiście duże umiejętności, ale też dużo spokoju, a tego w poprzednich występach często brakowało. Jaki impuls może dać Polce turniej w Kanadzie? Mówi o tym komentator tenisa, współtwórca podcastu Breakpoint, Marek Furian.
1: Myślę, że to, co dzieje się w Toronto od kilku dni, może być przełomem w grze Igi Świątek w kontekście najbliższych tygodni, miesięcy. To jest zdecydowanie najlepszy turniej Igi w tym roku i jeśli chodzi o pokonane przeciwniczki wysoko notowane, takie jak Kostiuk, Svitolina czy Schneider, którą pokonała Iga bardzo wysoko, ale też pierwszy finał od ponad 300 dni, a na pewno takimi finałami tenisistka klasy Igi się żywi i czerpie z nich dużo więcej niż tylko wygrane, ale też dużo energii, pewności siebie.
0: Tej pewności siebie w ostatnich miesiącach na pewno nie brakuje Jelenie Rybakinie. To obecnie wiceliderka światowego rankingu, jej celem jest awans na pierwsze miejsce. Zwycięstwo w Toronto bardzo ją do tego przybliży.
1: W tym sezonie naprawdę błyszczy formą, jest bardzo blisko tego, żeby wskoczyć na fotel liderki rankingu. Jeżeli pokona Igę w finale, to będzie brakowało jej dosłownie kilku punktów do prześcignięcia Sabalenki, ale też ta historia meczów z Rybakiną Igi jest taka burzliwa, bogata, wygrywała jedna, wygrywała druga, po raz ostatni grały w Melbourne, no na pewno od Rybakiny na korcie dużo zawsze zależy. To jest tenisistka grająca bardzo agresywnie, bardzo szybko, bardzo płasko, nie dająca wiele czasu na korcie przeciwniczkom, świetnie serwująca. Iga na pewno musi w tym meczu dobrze serwować, żeby nie stracić tutaj dystansu do Rybakiny i na pewno musi być skuteczna, gdy jakieś szanse przy serwisie Kazaszki nadejdą. Pewnie nie będzie ich wiele, ponieważ Rybakina naprawdę jest tenisistką ścisłej światowej czołówki, ale jestem przekonany, że kilka okazji się pojawi.
0: Analizował komentator tenisa, współtwórca podcastu Breakpoint Marek Furian. A ja przypomnę, mecz Igi Świątek z Jeleną Rybakiną o północy. Trzymamy kciuki. Radio.

A w radiu RMF24 mamy jeszcze informacje o piłkarzach Lecha Poznań. Wylądowali oni właśnie na Wyspach Owczych, więc zagrają wieczorne spotkanie w eliminacjach Ligi Europy. Mecz, który miał się rozpocząć pierwotnie o godzinie 19:30 czasu polskiego, został przesunięty na godzinę 21:45.

0: W Radiu RMF 24 zabieram Was teraz do historycznego centrum Gdańska. Zaraz obok kościoła Świętego Mikołaja i Baszty Jacek, 10 minut od ulicy Długiej, stoi 130-letnia hala targowa, która przeszła gruntowną modernizację. Po 18 miesiącach prac zniknęły stragany i stoiska, a powstał współczesny food hall.
1: Dla mnie tak doznaniowo fajnie. No coś się zmienia, jest inaczej.
2: Bardzo ładnie wygląda, bardzo ładnie to wszystko jest poremontowane.
3: Co nie, jestem zaskoczony, ile tutaj zdołali odkopać i zachować takich starych fundamentów i kawałków tego. No wcześniej było to chyba więcej takich straganów, nie było to jakoś w jednolitym klimacie zrobione, tak to pamiętam. A teraz jest naprawdę sympatycznie i myślę, że tu wrócimy.
2: W holi jest sporo, nie wiem, czy jeden więcej przeszkadza. Na pewno bardzo klimatycznie, bardzo ładnie jest, na pewno tu wrócimy.
4: Jak się podoba nowa hala?
5: No tak. Właśnie jest przepięknie. Jest po prostu przepięknie, my jesteśmy w szoku.
4: Były pani wcześniej w hali targowej?
5: Tak, my gdańszczanki właściwie.
6: Tak.
5: Po prostu to jest tak urokliwe, ma swój klimat. Te mury, że to są mury zabytkowe, robiło się chyba to wszystko. Gdzieś tam z tyłu głowy, widzę jeszcze z zeszłego roku, jak tutaj byłam i mówię, te budki, straganiki, których tutaj było pełno, już takie bardzo dobry pomysł. Fajnie, ja się cieszę, że to się zamieniło właśnie w coś takiego.
6: To jest drugie życie. Pan zobaczy, ile tu ludzi jest.
7: Fajnie jest ogólnie. I wystrój mi się podoba, duży wybór na pewno.
4: Kolejny food hall w Gdańsku, to dobry pomysł w tym miejscu tutaj według Was?
7: Dobre, mi się wydaje, że tutaj tak.
8: Każdy sobie może przyjść, wziąć co chce.
9: Rewelacja po prostu.
8: Super.
9: Brakowało tego tutaj w Gdańsku, w centrum. Hala ma swój sentyment i naprawdę robi wrażenie. Pierwszy raz jesteśmy, także naprawdę super. Były sklepy wszędzie u góry, także pamiętam, jak mama mnie małą zabierała, jakieś kurteczki kupowała, a teraz naprawdę idziemy właśnie zobaczyć, co tutaj się dzieje.
4: No właśnie, kiedyś kurteczki, to jak pani powiedziała, jak food hall teraz, głównie jedzenie. Jak się pani podoba?
10: Mi się bardzo podoba. To jest super miejsce w centrum Gdańska, że całe Trójmiasto może się zjeżdżać i ma się gdzie spotkać. Tu jest sentyment, nie?
11: Jest sentyment, bo jeszcze prowadzili tutaj od siostry teść warzywniak z owocami, także warzywami, więc też to wspominamy dobrze.
4: A czuć tu tego ducha hali?
10: Czuć.
11: Jeszcze do końca nie wiemy, ale już czuć.
10: Ale czuć, bo jest dużo ludzi, ludzie się przewijają i wcześniej jak były sklepy, też zawsze było dużo ludzi.
0: Usłyszał w Gdańsku nasz reporter Stanisław Pawłowski. A punktualnie o godzinie 17 usłyszycie najnowsze fakty RMF FM. W nich m.in. wrócimy do sprawy udaremnionego zamachu na obcokrajowca z podwójnym obywatelstwem.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
3: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
1: Już dziś po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się 17. Fakty RMF FM ma dla Was Agnieszka Pietrzak.
1: Wiemy, kim jest obcokrajowiec, który miał być celem zamachu w Warszawie. Tylko w RMF FM takie fakty. Oblali 17-latka łatwopalną substancją i podpalili. Oprawcy zostali ujęci przez policję we Woźnie. Przekażemy informacje ważne dla kierowców, a także dla fanów tenisa o wyczekiwanym finale Igi Świątek. Przedsiębiorca z branży zbrojeniowej zaopatrujący Ukrainę miał być celem zamachu w Warszawie, dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM. Znamy szczegóły udaremnionej próby zabicia obcokrajowca z podwójnym amerykańskim i ukraińskim obywatelstwem, o czym mówił dziś premier Donald Tusk. Według naszych ustaleń niedoszły zamachowiec, 29-letni mieszkaniec Donbasu, został zatrzymany na warszawskim Mokotowie przez policjantów z Wydziału Terroru Kryminalnego i Zabójstw Komendy Stołecznej. W akcji brali też udział kontrterroryści. Fakty o 17 otwiera nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Co jeszcze wiadomo w tej sprawie?
2: Z ustaleń śledczych wynika, że 29-latek otrzymał zlecenie zabójstwa przebywającego w Polsce biznesmena. Jak mówią, to zlecenie było motywowane najprawdopodobniej politycznie. Policjantom przy współpracy z funkcjonariuszami ABW udało się ustalić miejsce zamieszkania zamachowca. W zeszłym tygodniu, 7 sierpnia, zatrzymano go podczas dynamicznej akcji służb na ulicy Wołoskiej. Policjanci planowali wejść do mieszkania zajmowanego przez 29-latka. Ten jednak opuścił lokal i został zatrzymany na ulicy. W prokuraturze usłyszał zarzut przygotowywania zabójstwa. Sąd zdecydował o jego 3-miesięcznym aresztowaniu. Przebywa w areszcie śledczym na warszawskiej Białołęce.
1: Szokujące doniesienia z Jaworzna w Śląskiem. Policja poinformowała o zatrzymaniu 3 młodych mężczyzn podejrzanych o to, że kilka dni temu oblali łatwopalną substancją i podpalili 17-latka.
3: Poszkodowany w własnych siłach dotarł do domu. Tam jego matka, zaniepokojona stanem chłopca, wezwała na miejsce służby ratunkowe oraz policję. 17-latek został przewieziony do szpitala. Doznał poważnych poparzeń obejmujących około 47% powierzchni ciała i obecnie pozostaje w piączce farmakologicznej.
1: Te informacje przekazała RMF FM aspirant sztabowy Anna Kacprzak z policji w Jaworznie. Sprawcy, którzy mają od 18 do 20 lat, zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Wcześniej prokuratura postawiła im zarzuty usiłowania zabójstwa, za co grozi dożywocie.
4: Fakty ważne dla kierowców.
1: Problemy są na kujawsko-pomorskim odcinku autostrady A1. Zablokowana została jezdnia w kierunku Gdańska na wysokości Włocławka między węzłami Zachód i Północ. Tam zderzyły się 3 samochody i przed chwilą dosłownie udrożniono jeden z pasów. Od poniedziałku średnio o 90 groszy na litrze potanieje benzyna na stacjach paliw. Jak już informowaliśmy w faktach, rząd na 2 tygodnie do końca wakacji przywraca częściowo program CPN, czyli ceny paliw niżej. Stawka VAT zostanie obniżona z 24 do 8%. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz jest na stacji benzynowej przy Puławskiej w Warszawie. Jak kierowcy komentują te zmiany?
5: Kierowcy po pierwsze są lekko rozczarowani, że ta obniżka wejdzie w życie dopiero w poniedziałek, a oni muszą zatankować już teraz, a do tego komentują, że nawet po obniżce paliwo i tak w obecnej sytuacji będzie bardzo drogie i według wielu kierowców rząd obniża ceny zbyt delikatnie.
6: Dużo jeżdżę, za mało.
5: Ale na jaką obniżkę pan by liczył, skoro mówi pan, że 90 groszy to za mało?
6: 2 złote, co najmniej.
5: Liter benzyny bezołowiowej tutaj kosztuje teraz ponad 7 zł i 30 groszy, a litr oleju napędowego ponad 8 zł i 20 groszy, a jutro o tej porze powinniśmy znać już nowe, maksymalne ceny paliw na najbliższy poniedziałek.
1: Piłkarze Lecha Poznań wylądowali na Wyspach Owczych, zatem wieczorem zagrają w eliminacjach Ligi Europy. Do piłki nożnej jeszcze dziś wrócimy w faktach, ale teraz czas na tenis. O północy w finale turnieju w Toronto mecz Igi Świątek z Jeleną Rybakiną. Ponownie w faktach Patryk Serwański. Patryku.
7: Melduje się?
1: Tak jest. To będzie 31 finał, w którym zagra nasza najlepsza tenisistka.
7: Tak, ale kibice czekali na taki mecz naprawdę bardzo długo.
8: Pierwszy finał od ponad 300 dni, a na pewno takimi finałami tenisistka klasy Igi się żywi i czerpie z nich dużo więcej niż tylko wygrane, ale też dużo energii, pewności siebie.
7: Przypomina Marek Furia, komentator tenisa, współtwórca podcastu Breakpoint. Poprzedni finał Igi to wrzesień 2025 roku, wtedy Polka wygrała turniej w Seulu. Teraz zmierzy się z Rybakiną, no, która notuje bardzo udany sezon, awansowała dzięki temu na 2. miejsce w światowym rankingu na korcie. Agresywna, szybka, bardzo dobrze serwująca.
1: Ten pojedynek za 7 godzin, za 55 minut. Nasze następne fakty RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: zachodniej Polsce jutro będzie naprawdę gorąco. Od Szczecina aż po Wrocław temperatura może przekroczyć 30 stopni. IMGW wydał dla tej części kraju ostrzeżenia przed upałami. Im dalej na wschód, tym chłodniej. W Krakowie i Warszawie po 27 kresek, w Lublinie koło 26. Niemal w całym kraju będzie pogodnie.
0: Radio RMF 24. Czwartkowe popołudnie z RMF 24. U nas już za chwilę informacje gospodarcze, a konkretnie te związane z inflacją. W tej godzinie będzie także piłkarsko, jako że przed nami mecze eliminacyjne europejskich pucharów z udziałem polskich drużyn. I będziemy mieli także dobre wiadomości dla tych, którzy spóźnili się na koncert spadających gwiazd. Perseidy nadal są widoczne na nocnym niebie. O szczegółach niebawem w RMF 24. Kuba Śliwiński, gramy dalej. Bądźcie blisko.

0: Słuchacie radia RMF 24. Jeszcze więcej informacji, tym razem ze świata gospodarki. Inflacja w lipcu wyniosła równe 3%, licząc rok do roku. Tak wyliczył Główny Urząd Statystyczny. Są to pełne dane za miniony miesiąc i okazały się zgodne ze wcześniejszym wstępnym szacunkiem. Czyli ceny w sklepach rosną coraz szybciej. A ja przypomnę, jeszcze w czerwcu inflacja wyniosła 2,5%. Te dane komentował w rozmowie z naszym dziennikarzem Igorem Skrzypkiem Piotr Kuczyński, ekonomista, analityk domu inwestycyjnego Xelion. Nasz gość nawiązał do ceny diesla, która wynosi powyżej 8 zł.
1: Proszę pamiętać, że w tych 8 groszami, ja sam jeżdżę z dieslem, nawet teraz prowadzę diesla, to trochę mnie to rzeczywiście boli. Te 8 z groszami to jest cena dla nas, śmiertelników. A proszę brać pod uwagę, że firmy transportowe zazwyczaj są VAT-owcami, więc one odliczają sobie VAT od tego, które same płacą. Inaczej mówiąc, oni mają, owszem, cierpią z powodu wzrostu cen paliwa, ale nie jest on tak duży jak dla nas. Dlatego też stosunkowo powoli przesiąka to do reszty gospodarki i wolniej widzimy to w cenach na przykład żywności i innych usług i towarów.
0: Mówił Piotr Kuczyński. Jak zwrócił uwagę nasz dziennikarz, dobry odczyt w ramach tak zwanego szybkiego szacunku inflacji może być na razie ostatnim tak pozytywnym wskaźnikiem.
2: Niektórzy analitycy spodziewali się, że będzie ciut więcej ostatecznie, no ale mamy te 3,8. Dobry odczyt, no ale pytanie, czy to nie jest jeden z ostatnich tak dobrych odczytów, to znaczy prognozy na przyszły rok już są wyraźnie słabsze.
1: No niech ci niektórzy analitycy, którzy spodziewali się pod 4%, nie marudzą, bo naprawdę 3,8% to jest chyba najlepszy w Europie. Odczyt, gospodarka rozwija się znakomicie. No wie pan, no nic dziwnego. KPO musimy wydać jak najszybciej, chyba w tym roku nawet. Safe, ten europejski safe.
2: Tam też dobrze.
1: Czyli te zbrojenia, no też musimy, to też nakręca gospodarkę. Znaczy mówiąc, inwestycje nakręcają gospodarkę. I tak to w tym roku będzie wyglądało, może jeszcze w połowie przyszłego, ale potem mogą się pojawić problemy i ja spodziewam się, że będzie to wzrost niższy niż w tym roku. A w tym roku, no cóż, możemy zacytować Goethego, co uwielbiam robić. Trwaj chwilę, jesteś piękna.
0: Stwierdził Piotr Kuczyński, ekonomista, analityk domu inwestycyjnego Xelion, z którym rozmawiał nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
3: RMF 24.

0: Słuchacie radia RMF24. To nasz popołudniowy program, a w nim wasze komentarze na temat zapowiedzianego dzisiaj przez rząd powrotu programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Od najbliższego poniedziałku przez 2 tygodnie obniżona będzie stawka podatku VAT na paliwa. Dzięki temu ceny na stacjach benzynowych mają spaść średnio o ponad 90 groszy za litr paliwa. Jak słyszeliście w faktach RMF FM, nasz reporter zbiera komentarze na ten temat na jednej ze stacji benzynowych w Warszawie. I co się okazuje? Wielu kierowców od naszego dziennikarza dowiedziało się o tej ogłoszonej dzisiaj po południu zmianie. Jakie są komentarze? Posłuchajmy.
1: No to super by było, no ale niestety zatankowałam cały bak, więc fajnie.
2: Będzie pani dużo jeździła teraz, w najbliższych dniach?
1: Wie pan co, ja bardzo dużo jeżdżę, ponieważ jestem ze Szczecina, a w tej chwili przeprowadziłam się do Warszawy i cały czas krążę Szczecin, Warszawa, więc bardzo dużo.
2: Kiedy będzie kolejne tankowanie?
1: Kolejne, dzisiaj mamy czwartek, poniedziałek.
2: To już te nowe ceny.
1: No właśnie, no
2: według
1: właśnie.
2: Pani tych 90 groszy do złotówki mniej za litr to będzie odczuwalne, to pomoże?
1: Dla mnie tak, zdecydowanie.
2: Ile pani może zaoszczędzić?
1: No trzeba przeliczyć, no ile.
2: Tak,
1: na tyle, ile ja prowadzę i jeżdżę, no gdzieś tak z 200 zł na pewno, na cały ten miesiąc, nie?
0: Nasz reporter Michał Dobrołowicz jest na stacji benzynowej przy ulicy Puławskiej w Warszawie. Dzień dobry, Michale.
2: Potwierdzam, dzień dobry.
0: Michale, kierowcy są zaskoczeni. Część mówi, że obniżki cen będą zbyt niskie, inni już przeliczają i sprawdzają, ile zaoszczędzą. Powiedz, co jeszcze mówią kierowcy i jakie ceny w tej chwili widzisz na stacji?
2: Kilka metrów ode mnie jest ta informacja. Benzyna bezołowiowa, 95, E10, 7,34 zł tutaj, a olej napędowy zdecydowanie więcej, bo 8,14 zł w tej chwili. Kierowcy, niektórzy są zaskoczeni rzeczywiście, jak mówisz Kuba, bo niektórzy ode mnie dowiadują się o tym, że ten program został ogłoszony. Niektórzy trochę narzekają, że ten program zacznie obowiązywać i ten obniżony podatek VAT dopiero w najbliższy poniedziałek, a mamy czwartkowe popołudnie i do poniedziałku jeszcze paliwo będzie potrzebne i to często dużo tego paliwa, bo wiele osób jeszcze planuję weekendowe wyjazdy na ten najbliższy weekend. Ja tutaj rozmawiam z kierowcami. Dzień dobry, kłaniam się.
3: Dzień dobry.
2: Pan już tankował, czy za chwilę pan będzie tankował?
3: Nie, już tankowałem.
2: Do pełna?
3: Nie, tylko troszeczkę zatankowałem za 200 zł.
2: No właśnie, za 200 zł, a to nie do pełna. A jeszcze niedawno to by było dużo więcej, tylko 200 zł, a troszeczkę.
3: Zgadza się, dokładnie.
2: Słyszał pan o tym, co dzisiaj zapowiedział rząd i premier? Powrót programu CPN, czyli ceny paliw niżej?
3: Nie słyszałem tego akurat, bo jestem w pracy zupełnie innej, więc nie słyszałem akurat tego.
2: To szybko przypominamy, mówimy o tym bardzo dużo, bardzo głośno. Dzisiaj po południu o 90 groszy średnio mają być obniżone ceny paliw od najbliższego poniedziałku na 2 tygodnie. Te ostatnie 2 tygodnie wakacji, czyli od najbliższego poniedziałku 17 sierpnia do 31 sierpnia. Zobaczymy, jak te ceny się ukształtują, ale ma być mniej, o te średnio prawie złotówkę. Co pan na to? To trochę pomoże? Będzie odczuwalne?
3: Myślę, że na pewno na jakiś, prawda, tam dla tych, którzy gdzieś tam, powiedzmy, portfel mają mniejszy i cenowo bardziej patrzą na kwoty na CPN-ach, to jakieś korzyści na pewno są.
2: Pan powiedział, zatankowałem troszeczkę za 200 zł, a kiedy będzie kolejne tankowanie? Na ile to troszeczkę, o którym pan powiedział, teraz wystarczy?
3: Mi to tak naprawdę wystarczy na kilka dni, bo ja niedużo jeżdżę, bo jeżdżę tylko tutaj sporadycznie po Warszawie, więc nie tankuję za dużo.
2: Mówi pan kilka dni, mamy czwartkowe popołudnie, czyli początek nowego tygodnia, poniedziałek, wtorek znowu pan zajedzie i odwiedzi stację benzynową?
3: Zgadza się, dokładnie.
2: To już mogą być te nowe ceny. Pan tankuje bezołowiową benzynę czy olej napędowy?
3: Bezołowiową 95.
2: Teraz mamy tutaj 7,34. Zobaczymy, jak to się ukształtuje. Załóżmy, że będzie 7,40 w poniedziałek i o 90 groszy mniej, to by wtedy było 6,40 zł, 6,50. Co pan by powiedział, gdyby taka cena była teraz? Zamiast tych 7,34, 6,50.
3: Na pewno zalałbym do pełna.
2: A, czyli byłaby różnica?
3: Oczywiście, że tak.
2: Oto trzy szerokiej drogi dzisiaj. Daleko pan jedzie teraz?
3: Akurat jadę dosłownie na, powiedzmy, Sadybę. To jest...
2: To nie tak daleko.
3: Tak, to jest...
2: To dużo pan ten benzyny nie spali.
3: Niedużo, dokładnie, nie
2: to dużo. Życzę szerokiej, bezpiecznej drogi i oby było dużo dzisiaj dobrych informacji.
3: Dziękuję wzajemnie, do widzenia.
2: To są nasze rozmowy w Radiu RMF 24. Trochę to może przypomina nasz piątkowy cykl, ale piątek dopiero jutro, twoje zdanie, ale dzisiaj to twoje zdanie w Radiu RMF 24, wasze zdanie na temat cen paliw, bo myślę, że to budzi emocje. Myślę, że to będzie temat nowy zupełnie, ale komentowany przez kierowców. Przypominam, tak, od najbliższego poniedziałku te niższe ceny do ostatniego dnia sierpnia, czyli do 31 sierpnia, ale myślę, że jutro, Kuba i drodzy słuchacze, też będzie sporo emocji, bo jutro po południu poznamy rozporządzenie i będzie podana przez rząd informacja, jakie będą te maksymalne ceny paliw od najbliższego poniedziałku. Niektórzy z nas trochę zapomnieli, jaki był ten mechanizm, bo on obowiązywał kilka miesięcy temu, wiosną przede wszystkim, kilkanaście tygodni temu, każdego dnia poznawaliśmy te maksymalne ceny na najbliższy dzień roboczy i jutro powinniśmy poznać te nowe maksymalne ceny na najbliższy poniedziałek, na 17 dzień sierpnia.
0: Czy znamy już godzinę tego spotkania? Wiemy, kiedy dokładnie dowiemy się, ile będą kosztować paliwa w poniedziałek?
2: Nie wiadomo, na pewno to będzie jutrzejsze popołudnie, nie wcześniej. Pamiętam, że gdy poprzednio startował program CPN, to dopiero późnym popołudniem poznawaliśmy te informacje. Potem to udało się usprawnić, to było zwykle wczesne popołudnie. Zakładam, i takie są sygnały z rządowych kręgów, że jutro o tej porze, czyli po 17, już te ceny powinniśmy znać, ale bardzo możliwe, że to wydarzy się raczej późniejszym niż wcześniejszym popołudniem. Myślę, że to będzie jedna jutro z ważnych informacji, ale podkreślam, te maksymalne ceny dopiero od poniedziałku, ten najbliższy weekend i sobota, i niedziela, kiedy wielu z nas pewnie będzie w trasie. W sobotę mamy święto. Niektórzy odbierają te dni wolne, choćby jutro, i niektórzy już dzisiaj na wydłużony weekend jadą. Dzisiaj jeszcze bez maksymalnych stawek, ten obniżony VAT dopiero od najbliższego poniedziałku. Jutro będziemy trzymali rękę na pulsie i gdy tylko rozporządzenie i obwieszczenie rządowe pojawią się w sprawie tych maksymalnych cen, na pewno od razu będziemy o tym informować. Także w Radiu RMF 24.
0: Dokładnie tak. Samo centrum wydarzeń, stacja benzynowa przy ulicy Puławskiej w Warszawie i Michał Dobrołowicz. Michale, pozdrawiamy i dziękujemy.
4: Radio RMF 24.

0: Radiu RMF 24, ponownie sport. Lech Poznań, Jagiellonia Białystok, Górnik Zabrze i Raków Częstochowa rozegrają dziś rewanże trzeciej rundy eliminacji w europejskich pucharach. Dwie nasze drużyny będą bronić skromnych zaliczek, jedna musi odrabiać straty, a w jednym przypadku przed tygodniem padł remis. Patryk Serwański razem ze mną, dzień dobry.
1: Dzień dobry, no zgadza się wszystko.
0: Wszystko się zgadza, no ale właśnie Patryku, dziś kibice żyli tą trudną podróżą Lecha Poznań na Wyspy Owcze.
1: Tak, jest taki popularny, myślę, wśród turystów, wśród osób śledzących loty portal, który pokazuje nam właśnie, jak te samoloty sobie tam radzą, jak szybują w przestworzach, które są opóźnione i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj ten lot Lecha Poznań na Wyspy Owcze, ten pierwszy z Poznania na Wyspy Owcze, nieudany, był przez pewien czas rekordowym, jeśli chodzi o liczbę osób obserwujących właśnie ten lot na tym portalu. Także to pokazuje skalę zainteresowania. Piłkarze Lecha rano wylecieli, ostatecznie trafili do norweskiego Bergen, potem jak samolot krążył i nie mógł wylądować na Wyspach Owczych. Po południu w końcu udało się. Ten godzinny lot z Bergen na lotnisko na Wyspach Owczych udało się odbyć. Wcześniej mgła utrudniała, no ale na szczęście piłkarze Lecha są na miejscu. Mecz przełożony jednak na nieco późniejszą porę z uwagi na te problemy z podróżą na 21:45. Mówię o tutaj czasie naszym, polskim. Przypomnę też, że Lech pierwszy mecz z różną Klaksvík wygrał 1-0 u siebie, ale to nie było łatwe spotkanie. 1-0 w końcówce gol Aniero, napastnika, który wszedł w drugiej połowie na murawę. Także no, kolejorz jest w niełatwej sytuacji, myślę, tak naprawdę, bo ta zaliczka z domowego meczu niezbyt obfita. Dodatkowo jeszcze no, pewnie stres, nerwy związane z podróżą, trochę złamany taki harmonogram dnia, który pewnie byłby zupełnie inny, gdyby piłkarze Lecha wczoraj dolecieli na miejsce, bo taki był pierwotny plan. Wczoraj w ogóle nie udało się wylecieć im z Poznania. Także pytanie, jak na to piłkarze mistrza Polski zareagują?
0: W razie niepowodzenia oczywiście będzie na co zrzucić. Patryku, na wyjeździe zagra także Jagiellonia, która także ma w dwumeczu przewagę.
1: Tak, a gra, patrząc na pozostałe nasze kluby, z taką drużyną, z takim rywalem, no już rozpoznawalnym w skali Europy, bo Rangers FC, Glasgow Rangers, tak jak kiedyś była ta drużyna nazywana, co prawda drużyna, która miała swoje ogromne problemy, kryzys i tak dalej, ale drużyna na pewno znana, 50-parokrotny mistrz Szkocji. No oczywiście to już nie jest taki, tak mocna drużyna jak kilka lat temu, ale jednak, no, marka spora. Udało się wygrać 2-1 u siebie Jagiellonii, no i Adrian Siemieniec, trener Jagi, mówi, że dlaczego nie? No, nie chcą grać na przetrwanie dzisiaj, tylko chcą grać o to, żeby wygrać na Ibrox Park. Ale zwrócę uwagę na jedną rzecz. No, kibice szkoccy potrafią nieść swoje drużyny. I myślę, że to zaangażowanie piłkarzy Rangersów będzie na pewno na najwyższym poziomie, czyli to wszystko, co znamy z takiej wyspiarskiej piłki, do tego to wsparcie trybun. Pewnie też Jagiellonii nie będzie łatwo, ale te wypowiedzi trenera na przykład, no, pokazują, że jest pewność siebie w drużynie z Białegostoku i bardzo dobrze, jest też ta minimalna na przewaga.
0: Trzymamy oczywiście kciuki, no i niełatwa sytuacja także Rakowa. Tutaj także mamy wyjazd i to do Szwecji.
1: Hammarby, tak, to jest ten rywal. No, pierwszy mecz Raków zremisował 0-0. Raków, umówmy się, nie gra na razie zbyt dobrze na początku tego sezonu i już pojawiły się informacje, że w najbliższym czasie trener Dawid Kroczek będzie grał o posadę, że te wyniki w ostatnich tygodniach no, są niezadowalające i no, pytanie, jak sobie tutaj z tym poradzi Raków Częstochowa, bo rzeczywiście ten początek sezonu niezbyt imponujący. Jak sobie patrzymy na to, jak szło na przykład w Ekstraklasie parę dni temu porażka ze Śląskiem Wrocław 1-2 na przykład, tak, porażka też z Wisłą Płock, no więc ten początek w Ekstraklasie nie najlepszy. Wyeliminowana oczywiście Valletta, drużyna z Malty, ale no tutaj Hammarby na wyjeździe, to też nie będzie łatwa sprawa na pewno.
0: No to jeszcze na deser Górnik Zabrze, Patryku, przed tygodniem porażka z Ferencvaroszem Budapeszt.
1: No, przepraszam, bo tak wszystko właściwie wychodzi, że wszystko takie niełatwe dla tych naszych drużyn będzie. No. Co poradzę, że taka narracja, ale mam wrażenie, że jakoś bardzo się z prawdą nie mijam, chociaż oczywiście liczę na zwycięstwa naszych drużyn. Górnik przegrał z Ferencvaroszem Budapeszt na wyjeździe 0-1, ale później dobra reakcja. Zwycięstwo nad Radomiakiem 3-1 w Ekstraklasie. No, był też ten mecz w eliminacjach Ligi Mistrzów jeszcze, kiedy Górnik u siebie zremisował z Fenerbahce 1-1, więc jak mówiłem o tym Glasgow Rangers i o tym, że kibice będą nieśli piłkarzy drużyny ze Szkocji, to tutaj liczę liczę na to samo, jeśli chodzi o piłkarzy Górnika Zabrze, bo wydaje mi się, że Górnik jest w stanie to przepchnąć na swoją korzyść. Okej, przegrał pierwsze spotkanie, ale ten rewanż u siebie, pomogą trybuny. Górnik pokazuje w tym sezonie, że całkiem nieźle sobie radzi, bo ten dwumecz z Fenerbahçe, wiadomo, trudny, ale to nie było jakieś bardzo złe granie. Są zwycięstwa w Ekstraklasie, bo było zwycięstwo i ze Śląskiem Wrocław, i właśnie z Radomiakiem. Także dlaczego nie? Wydaje mi się, że to jest mecz, który można odwrócić przy odrobinie szczęścia, przy takim dobrym zaangażowaniu piłkarzy i przy tym właśnie, jeżeli te trybuny będą, dadzą znać piłkarzom Ferencvaroszu, że tutaj, no tak mówiąc, po sportowemu tylko nie są mile widziani, tak bym to ujął. Także tutaj widzę szansę, no widzę szansę i trzymam kciuki też za oczywiście wszystkie drużyny, ale wydaje mi się, że Górnik tutaj no, może coś fajnego pokazać i tego się będę trzymał przynajmniej do 21, tak? Bo mecz o 19.
0: Tak jest.
1: No, do 21 mam czas, chyba że będzie jakaś dogrywka. Dodajmy tylko, że Jagiellonia o 20.30 i Raków Częstochowa to też jest godzina 19. Także no i Lech 21.45, także cały wieczór można spędzić z naszymi drużynami.
0: Piękne, na pewno nasze drugie połówki będą z tego zadowolone. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, bardzo dziękujemy.

0: Na koniec naszego programu w Radiu RMF 24 mamy coś dla fanów obserwacji nieba. Perseidy są nadal widoczne na nocnym niebie, chociaż ich maksimum wypadło wczoraj. Te popularne spadające gwiazdy to pozostałości komety 109 Swift Tittle, która okrąża Słońce co 133 lata, przypomina Joanna Ślot z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Rozmawia z nią dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
1: Czym w zasadzie są Perseidy? Mówimy o roju Perseidów, co nam sugeruje, że jest to jakaś grupa.
2: To są pozostałości po komecie, która nazywa się 109P Swift Tittle i ona co 133 lata dokonuje jednego pełnego obiegu dookoła Słońca. Ale komety poruszają się inaczej niż planety takie jak Ziemia czy Mars. Ich orbita jest bardziej eliptyczna, to znaczy, że albo się oddalają bardzo na peryferia Układu, albo zbliżają się do Słońca i podczas tego zbliżenia do Słońca gubią część swojej materii. I chociaż sama kometa ma około 26 km średnicy, to te drobiny, które zostawia na swojej drodze, są drobniutkie, naprawdę wielkości ziarenek piasku. Ale to Ziemia, która zaczyna je zgarniać niczym odkurzacz, to sprawia, że ta różnica prędkości powoduje spalanie się tych drobinek w naszej atmosferze.
1: Jak szybko te Perseidy do nas lecą? Ile czasu one potrzebują, żeby w atmosferze się spalić? Czy jest jakiś taki moment, gdzie one zaczynają właśnie już płonąć na przykład?
2: Lecą z prędkością, najczęściej podaje się wartości 59 km na sekundę. Także są to bardzo duże prędkości i one spalają się na wysokości około 100 km. Dla porównania samoloty latają na wysokości 10 km. I oczywiście to żadne z nich nie osiągają po powierzchni Ziemi, ale niektóre mogą się do tego stopnia szybko przemieszczać po niebie, że pobudzają do świecenia naszą atmosferę. Więc jeżeli czasem zobaczymy Perseida, który zielonkawą barwę ma, to znaczy, że to mógł być pobudzony tlen w naszej atmosferze.
1: Maksimum roju Perseidów przypada na 12 sierpnia, to było wczoraj, natomiast to nie oznacza, że już mamy zakończyć te obserwacje nocnego nieba. Dlaczego?
2: I absolutnie nie powinniśmy ich zakończyć. Maksimum Perseidów oczywiście było wczoraj, ale będziemy jeszcze mniej więcej do 24 sierpnia mieli możliwość

0: ich obserwacji. Także nie będą już tak intensywne jak wczoraj, z każdym dniem ich aktywność będzie malała, ale jak najbardziej warto rozłożyć kocyk, leżaczek, udać się gdzieś za miasto albo na obrzeża i spróbować podziwiać Perseidy.
1: A czy jest jakaś lepsza pora w ciągu nocy, gdzie mamy szansę trafić na więcej właśnie tych Perseidów?
0: Tak, jest to druga część nocy i wynika to z ruchu Ziemi, która obraca się cały czas dookoła własnej osi. Tutaj możemy sobie globus wyobrazić i w drugiej części nocy jesteśmy bardziej czoło w czoło, że tak powiem, ustawieni z tymi Perseidami, więc ta prędkość ich względna może być większa, dlatego mogą się spalać w tej atmosferze efektywniej.
1: Jak wiele takich obiektów możemy zauważyć na niebie?
0: Bardzo często podawana jest liczba 100 na godzinę, ale studzę emocje. Nawet podczas maksimum jest to bardzo optymistyczna i wyidealizowana wielkość. Także jeżeli zobaczymy nawet paręnaście, parędziesiąt w ciągu jednej nocy, to będzie to super. To i tak jest więcej niż przeciętnie w ciągu roku.
2: Zdecydowanie warto spojrzeć w niebo w poszukiwaniu Perseidów, bo to jedno z najbardziej widowiskowych zjawisk astronomicznych lata. Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część czwartkowego popołudnia. Punktualnie o godzinie 18 zapraszam na Fakty RMF FM, a po godzinie 18 w Radiu RMF 24 Marek Teichman i program Gospodarczy Tydzień. Zostańcie z nami, spokojnej reszty dnia.
3: Radio RMF 24.

0: Ogłoszeń.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie. O sytuacji na Bliskim Wschodzie. O kolejnych decyzjach prezydenta USA. O cenach benzyny. O naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Coraz bliżej godzina 18, czas na fakty RMF FM. Agnieszka Pietrzak.
1: Kolejna fala migracji. W obawie przed takim scenariuszem wzmacniane są zewnętrzne granice Unii Europejskiej. Pod lupą faktów także piłkarskie emocje i wieczorne walki czterech polskich klubów w eliminacjach europejskich pucharów. Niepożądane zjawisko w Tatrach.
2: Trwa ta nieustająca walka o najlepszą fotografię, najlepszy post na Instagramie, Facebooku.
1: Bruksela wzmacnia ochronę zewnętrznej granicy Unii. To w związku z obawami przed kolejną próbą masowego przekroczenia granicy w Ceucie przez migrantów z Maroka. Miałoby do tego dojść jutro w nocy. Tak przynajmniej wynika z informacji, jakie pojawiają się w mediach społecznościowych. Jak informuje korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino, do hiszpańskiej enklawy pojechał zespół unijnych ekspertów, by na miejscu ocenić sytuację.
3: Komisja Europejska jest też w stałym kontakcie z Madrytem i Rabatem. Bruksela podkreśla, że nie chodzi o przygotowania do tej konkretnej daty, ale o stałą ochronę zewnętrznej granicy Unii. Jednocześnie bardzo uważnie monitoruje internet. Komisja obawia się apeli zachęcających migrantów do kolejnej niebezpiecznej próby przekraczania granicy. Dlatego praktycznie codziennie rozmawia z platformami. Od 10 sierpnia odbyły się już dwa takie spotkania, a dzisiaj planowane jest kolejne. Według komisji ta wzmożona czujność platform już częściowo ograniczyła zasięg apeli o kolejną falę migracyjną.
1: I już teraz polecamy program Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24. Marek Teichman jak co tydzień po faktach o 18 wraz ze swoimi gośćmi analizuje i wyjaśnia bieżące wydarzenia, a także pokazuje, jak globalna polityka wpływa na nasze portfele.
4: A dzisiaj w Gospodarczym Tygodniu o migracji profesor Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, opowie o tym, na ile możemy skutecznie prowadzić politykę migracyjną, będąc częścią Unii Europejskiej.
1: Naszą informacyjną stację znajdziecie w aplikacji RMF On i na stronie rmf24.pl. 48-letni górnik zginął w kopalni Pniówek w Pawłowicach, należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jak poinformowali jej przedstawiciele, na mężczyznę zsunął się jeden z elementów demontowanej obudowy.
5: Sprawdź to na www.rmf24.pl.
1: Czy to zbieg okoliczności, czy celowa seria awarii? Holenderskie służby badają, czy eksplozja w porcie w Rotterdamie, podczas której, jak informowaliśmy w faktach, zginęła jedna osoba, może mieć związek z innymi niepokojącymi zdarzeniami. Do wybuchu, przypomnę, doszło przed południem podczas prac remontowych na terenie firmy paliwowej. Rano w innej części portu doszło również do dużej awarii zasilania. Wcześniej zapaliła się stacja wysokiego napięcia pod Rotterdamem. Piszemy o tym na naszej stronie internetowej. Cztery polskie kluby powalczą wieczorem w eliminacjach europejskich pucharów. Patryk Serwański ponownie w faktach.
6: Jestem?
1: Patryku, najbardziej znanego rywala ma Jagiellonia Białystok.
6: Tak, Rangers FC, szkocki gigant po przejściach, po kryzysie i po odbudowie, no ale w Europie to jest znana marka. Jaga wygrała u siebie w eliminacjach Ligi Europy pierwszy mecz 2-1, teraz będzie bronić tej skromnej zaliczki. No a kibice na Ibrox Park na pewno będą nieśli wieczorem drużynę z Glasgow.
7: Tutaj kibice będą chcieli bardzo pomóc drużynie i z tego, co słyszeliśmy, jest to gorąca atmosfera, także że na pewno przed meczem będziemy musieli się na to nastawić i się tego spodziewać.
6: Tak mówił Norbert Wojtuszek z Jagiellonii. Białostoczanie w grze od 20:30. Ciekawe, jak na trudną podróż na Wyspę Owcze zareagują piłkarze Lecha. Poznaniacy zagrają z Klaksvik o 21:45. Górnik Zabrze kontra Ferencvaros i Hammarby kontra Raków Częstochowa. Te pojedynki za to już za godzinę. Górnik musi odrabiać straty po porażce 0-1. Raków w pierwszym meczu zremisował 0-0.
1: Różowe szaleństwo trwa w Tatrach. Chodzi o kwitnącą właśnie m.in. na hali gąsienicowej wierzbówkę Kibrzyce. Turyści, podobnie jak w przypadku krokusów, na wiosnę koniecznie oczywiście muszą sobie zrobić zdjęcie na tle różowego dywanu.
2: Trwa ta nieustająca walka o najlepszą fotografię, najlepszy post na Instagramie, Facebooku. Natomiast pamiętajmy, że jesteśmy w Parku Narodowym, chronimy te rośliny. No i staramy się ich niszczyć. Mimo, że jest to roślina, możemy powiedzieć, pionierska, która porasta tereny trochę zniszczone, jakieś po pożarach, po wiatrołomach.
8: Czyli nie wchodzimy między kwiaty, nie schodzimy ze szlaków, nie kładziemy się w tych roślinach.
2: No dokładnie tak, czyli te wszystkie zasady, które jakby tutaj zawsze powtarzamy odnośnie krokusów. No i pamiętajmy przede wszystkim, że ta wierzbówka to nie tylko hala gąsienicowa, ale również i hala Konratowa, i Dolina Kościeliska. W wielu innych miejscach również tą roślinę możemy spotkać.
1: Mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Pałachickim. Kolejne wydanie Faktów o 19:00. Zapraszam w imieniu Marleny Chudzio.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.
4: Cześć, witajcie, to jest Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24. Tematem, który ostatnio dominuje debatę publiczną, to obok cen energii kwestia migracji, imigrantów napływających do Unii Europejskiej i tego, w jaki sposób może wyglądać migracyjna przyszłość Polski. O tym wszystkim porozmawiamy z profesorem Maciejem Duszczykiem, wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji.

0: Gospodarczy tydzień w Radiu RMF 24. Marek Teichman przy mikrofonie, a w naszym studiu Maciej Duszczyk, wiceszef MSWiA. Dzień dobry, panie profesorze, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu.
0: Dużo rozmawiamy w ciągu ostatnich dni o migracji, o tym, w jaki sposób Polska mogłaby wyglądać bez migracji, jak ważną rolę odgrywają migranci w naszej gospodarce. Ja zastanawiałem się nad tym, na ile jest w ten sposób, pan wiele razy powtarzał takie zdanie, które bardzo mocno mi zostało w głowie, że to migracja nie powinna być łączona z demografią, znaczy nie jest rozwiązaniem naszych problemów demograficznych migracja. No to czym jest tak naprawdę? Jak patrzeć na tą relację pomiędzy migracją, a właśnie naszymi problemami demograficznymi?
1: Zależy jaka migracja, tak? Znaczy, jeżeli mamy uzupełnienie doborów na rynku pracy, to czysto migracja ekonomiczna, tak? I ona co do zasady powinna być krótkookresowa, ale wiemy już o tym, że patrząc na państwa Europy Zachodniej, które też myślały sobie o tym, że na chwilę ktoś przyjedzie, popracuje i wróci do siebie, wiemy o tym, że to nie działa, a więc wiemy o tym, że jeżeli kogoś już zaprosimy, szczególnie z państwa, które jest od nas daleko, to musimy założyć taki scenariusz, że ta osoba po prostu z nami już zostanie. Jeżeli jest to migracja uchodźcza, no to jest to pewne spełnienie pewnych warunków, pewnych wartości, które nam przyświecają, pomocy osobom, których życie jest zagrożone. Jeżeli jest łączenie rodzin, no to tam jakaś miłość najczęściej wchodzi w rachubę. A więc to są bardzo różne zjawiska i patrząc, biorąc wszystkie te elementy, jakie są, to oczywiście jakiś wpływ migracji na demografię jest, ale ona w żaden sposób nie odpowiada na wyzwania demograficzne.
0: Dużo mówimy o takich czarnych scenariuszach, które mogą się wydarzyć, jeżeli chodzi o polityki migracyjne, pokazując różne kraje Europy Zachodniej. A jeden z tych krajów, który jest jakąś przestrogą dla Polski, to są Włochy. Jeżeli chodzi o i demografię, i model rozwoju gospodarczego, i przyszłość. To znaczy, to jest kraj, który miał swój taki bardzo dobry moment, na przykład lat 80. i 90. i który ciągle nie jest w stanie zaskoczyć. Ja się zastanawiam, na ile jest w ten sposób, że to jest taki punkt dla nas odniesienia, jaka przestroga, w jaki sposób my powinniśmy kształtować naszą politykę gospodarczą, żeby utrzymać nasz model rozwoju gospodarczego.
1: Okej, dobre porównanie, jeśli chodzi o Włochy. Tak szybko próbuję przebiec przez historię Włoch i również ten podział na północ-południe, ale również na przestępczość zorganizowaną w pewnym momencie, która napędzała część gospodarki, szczególnie południowych Włoch. I tych podobieństw może trochę jest, ale chyba porównywanie państwa, które rzeczywiście wychodzi z II wojny światowej, mocno poobijane, ale jednak w pewnym momencie mocno wygrane, jeśli chodzi o terytoria Włoch, które w wyniku II wojny tak naprawdę zostały w pewien sposób utrzymane, jeżeli nie zwiększone tak naprawdę, jeśli chodzi szczególnie o północ Włoch. Natomiast czy dla nas są to przestrogą? My trochę idziemy inną ścieżką jak Włosi, tak? Jednak patrząc na chociażby też na imigrację, na różne tutaj procesy, z którymi mamy do czynienia, to parę tych podobieństw jest, ale czy można było przenieść bezpośrednio doświadczenia włoskie do nas? No tu miałbym pewnie sporo pytań.
0: A jak powinna wyglądać teraz nasza polityka migracyjna na kolejne dekady, jeżeli chcemy spróbować utrzymać nasz dobry model wzrostu gospodarczego, wzrostu efektywności i funkcjonowania państwa?
1: Ono musi być bardzo odpowiedzialna i selektywna. Coś, co kiedy ja wprowadzałem tą selektywną politykę migracyjną 20 lat temu, to trochę to było tak jak z azylem parę lat temu, tak mówiąc o tym, że tutaj łamie jakieś kompletne tabu związane z tym, że nie wolno prowadzić polityki selektywnej, ale tak naprawdę wszystkie państwa je prowadziły, czyli bardzo rozsądnie wybieramy państwa oraz kwalifikacje osób, które do Polski chcemy zaprosić, ale również pewnego rodzaju ich potencjalne konsekwencje integracyjne. Czy szybko zintegrują z nami, czy nie?
0: Patrzymy, z jakiej kultury przyjeżdżają, z jakiego backgroundu swojego, tak?
1: Znaczy, oczywiście możemy sobie powiedzieć na ten sposób, jeżeli mamy na przykład dzisiaj konieczność ściągnięcia osób, które są związane z inwestycjami koreańskimi na przykład, czy japońskimi, no to trudno powiedzieć, że nasza kultura i kultura koreańska są bardzo podobne, ale łączy nas wiele innych różnych rzeczy, tak? Chociażby poszanowanie dla prawa. I to jest coś, co jest bardzo istotne. Czy modele rodzinne, które w pewnym momencie są, no, czy też pytanie, czy japoński model rodziny z naszym modelem rodziny są podobne. prawda? Ale czujemy to, że są te państwa, które są tak naprawdę bardzo niskiego ryzyka migracyjnego. W związku z tym możemy się tutaj oczywiście na te państwa otworzyć, a więc ta selektywność tutaj jest elementem bardzo ważnym, ale drugi taki, który jest super ważny, to jest również spójność społeczna. My jesteśmy państwem...
0: Co to znaczy?
1: Spójność społeczna oznacza to, czy dochodzi do istotnych konfliktów w ramach danego państwa, właśnie jeśli chodzi o kwestie dotyczące etyki, kultury, poszanowania dla prawa, różne takie rzeczy. I Polska za zasady jest krajem raczej spójnym społecznie, tak? My nie mamy tutaj wielkich problemów, jeśli chodzi o takie sprawdzenie, kim jesteśmy. Jeśli chodzi o język, trochę postrzeganie historii, kultury, no wszystkie takie elementy, które tutaj mamy. Imigracja, ona nie powinna wpływać na naturalne procesy zmiany tej spójności społecznej, bo one następują. Prawda? Każde pokolenie się zmienia. To, co było zaakceptowane dla naszego pokolenia, pewnie było nie do zaakceptowania dla pokolenia naszych rodziców. Dla nas trochę z trudnością przychodzi akceptacja wyboru naszych dzieci, bo one już właśnie są nowym pokoleniem. A więc ta spójność społeczna oczywiście, że się zmienia, ale chodzi o to, żeby migracja nie powodowała czegoś, co negatywnie wpływa na tą spójność społeczną i rozbija społeczeństwo, które musi być spójne, szczególnie polskie, jeśli chodzi o takie wyzwania związane na przykład z wojną w Ukrainie, czy sytuacja na Białorusi.
0: Komu i gdzie grozi gettoizacja? O tym porozmawiamy w dalszej części Gospodarczego Tygodnia.

0: Wracamy, to jest Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24. Profesor Maciej Duszczyk jest w naszym studiu. Rozmawiamy o polityce migracyjnej i zagrożeniu powstawaniem gett migracyjnych. Czy możliwa jest taka polityka, w której my, czy ona w ogóle ma, jest wykonalna taka polityka, o której mówi część przedsiębiorców, że my chcemy pracowników, którzy przyjadą, będą pracowali, ale będą w jakiś sposób izolowani, zamknięci, a potem będą wyjeżdżali. Czy to jest rozwiązanie, które się sprawdza, które ma sens?
1: Nigdy się nie sprawdziło i nigdy się nie sprawdzi.
0: Dlaczego?
1: Jest to po pierwsze prywatyzacja, a po drugie gettoizacja polityki migracyjnej. Cóż to tak naprawdę jest, żebyśmy sobie to bardzo jasno powiedzieli? Jest to prywatyzacja zysków i upublicznienie kosztów. W żadnym państwie się to nie udało i tak naprawdę nigdy się nie uda. Musi być tutaj bardzo jasna współpraca, jeśli chodzi o potrzeby pracodawców i potrzeby pracowników i potrzeby tak naprawdę sektora publicznego, jeśli chodzi o pewne konsekwencje dotyczące dostępu do ochrony zdrowia, komunikacji, szkolnictwa, wielu takich elementów, ponieważ nie mamy do czynienia z taką sytuacją, że mamy jakieś wyizolowane miejsce w danym państwie, gdzie ci, jak rozumiem, pracownicy trochę są takim niewolniczym w charakterze z czymś ściągnięci, bo jeżeli na przykład nie mogą opuszczać takiego miejsca, no to jest to coś, co w państwie demokratycznym, w państwie szanującym podstawowe prawa człowieka nie powinno się zdarzać. Po drugie, model nigdy nie zafunkcjonuje. Nigdy nie zafunkcjonował, nigdy nie zafunkcjonuje.
0: Ci, którzy mówią o takim modelu, wskazują, nie wiem, te kraje Zatoki Perskiej, gdzie rzeczywiście ten model funkcjonowania tych pracowników ma taki charakter niewolniczy tak naprawdę.
1: Nie chcę modelu z państw Zatoki Perskiej w Polsce. To jest dla nas coś nie do zaakceptowania.
0: A społeczeństwo by to zaakceptowało?
1: Myślę, że nie. Myślę, że nie z tego powodu, że i tak te osoby spotykaliby na ulicy, te osoby by spotykali w tym przypadku ochrony zdrowia, chyba żebyśmy stworzyli państwo w państwie. Tak, państwo zarządzane przez jakieś korporacje, które by sprowadzały ludzi trochę w formie robotów, maszyn i w pewien sposób w eksploatowaniu wyrzucałyby na zewnątrz. Nie chcę dalej nawet na ten temat rozmawiać.
0: Brzmi to strasznie, ale zastanawiam się, na ile też nasze postawy w stosunku do obcych się zmieniają i jakby mogą prowadzić do takiej akceptacji takich zachowań, co później też przekłada się na to, jak wyglądają relacje między nami.
1: Ale to jest też kwestia dotycząca właśnie liczb, tak? Znaczy, bo spójność społeczna nie została specjalnie mocno naruszona, kiedy patrzymy sobie na uchodźców wojny z Ukrainy. Została lekko naruszona na pewno, bo widzimy też te pewne incydenty dotyczące przestępczości, zmiany postaw społecznych do Ukraińców. Natomiast to się jeszcze mieści w szeroko rozumianych normach. Natomiast jeżeli mielibyśmy do czynienia z takim dużym napływem właśnie migrantów z państw dla nas egzotycznych, jeszcze tak traktowanych, to by naruszało spójność społeczną w sposób absolutnie dramatyczny i wtedy w ogóle nie można było mówić o spójności społecznej.
0: A jakie są granice tego, ilu w Polsce może być migrantów? Czy my jesteśmy w stanie to oszacować?
1: No ja jestem akurat zwolennikiem tej tezy, że na razie my nie mamy już wolnych miejsc, tak? Znaczy to, że przyjęliśmy jednak bardzo dużą grupę uchodźców wojennych z Ukrainy, a wcześniej migrantów ekonomicznych z Ukrainy, my zmieniliśmy swój status z państwa imigracyjnego w imigracyjne. My tak naprawdę musimy przystopować i dlatego bardzo mocno przystopowaliśmy. Przypomnę, że jeśli chodzi o zezwolenia na pracę, to w przypadku tamtego pierwszego półrocza 2025 to było 144 tysiące dzisiaj. W tym półroczu tego roku wydaliśmy 66 tysięcy, czyli ten spadek jest powyżej 52% rok do roku. Ponieważ musieliśmy wcisnąć hamulec, patrząc na spójność społeczną, a również patrząc na pewne procesy. I co się nałożyło na ten proces? Na ten proces nałożyło się też absolutnie fantastyczna informacja mówiąca o tym, że 100 tysięcy osób się zalegalizowało swój pobyt w Polsce, zaczęło płacić podatki, składki ubezpieczeniowe, więc jest legalnie w Polsce. Bo pracodawcy, kiedy nie mają nowego napływu właśnie, nie mogą wymienić tych pracowników, zaczynają ich legalizować, zaczynają ich bardziej szanować, zapłacić im trochę więcej pieniędzy. I to jest proces powolny, ale skuteczny. Widzimy to dokładnie na naszym polskim rynku pracy teraz.
0: A polscy przedsiębiorcy dowożą to, co powinni dowieźć społecznie?
1: Jedni tak, inni nie, tak? Znaczy coraz więcej widzę takiego też postaw pracodawców, które zdali sobie z tego sprawę, że nie mogą już wymieniać tych pracowników non-stop. Znaczy nie mogą ich traktować jako taniej siły roboczej. Może powiedzmy użyjmy tego terminu z lat 60. z Niemiec, ponieważ wiedzą o tym, że państwo jest tutaj to, co powiedziało, realizuje, tak? Bo jak ja mówiłem o tym w 2024 roku, to więcej pracodawców, dobra, za chwilę mu przejdzie, nacisną na niego politycy, jedni, drudzy, czwarci
0: i będzie
1: więcej. No a teraz wiedzą o tym, że już na pewno nie będzie więcej, bo widać to we wszystkich możliwych wskaźnikach. Oczywiście czasami zdarzają się jakieś takie mówiące, no zróbcie coś, bo tutaj, prawda, nie mam pracowników. To zawsze ja się podaję przykład, dobra, ilu i na jak długo? potrzebuje 5 tysięcy na rok. A co potem? A tego to nie wiem. To nie jest polityka migracyjna, tylko to jest jakaś polityka, która ma właśnie sprywatyzować zyski i upublicznić koszty.
0: A co z przestępczością? Odpowiedź na to pytanie w dalszej części rozmowy w Gospodarczym Tygodniu w Radiu RMF24. Profesor Maciej Duszczyk zostaje z nami w studiu.

0: I jesteśmy znowu. Gospodarczy tydzień Radio RMF 24. Profesor Maciej Duszczyk jest z nami w studiu. Rozmawiamy o migracji i kwestii przestępczości. O Ukraińcach tutaj obecnych. Powiedział pan, że widać pewne rosnące napięcia. Czy rzeczywiście jest tak, że minister Żurek ostatnio powołał taki specjalny zespół prokuratorów, którzy mają badać sytuacje, w których dochodzi do aktów przemocy motywowanej narodowościowo? To stało się tematem bardzo mocno publicznym, ale też jak się patrzy na te statystyki nie tylko wszczętych postępowań, bo tutaj jest skokowy wzrost, ale incydentów, no to zastanawiam się, czy rzeczywiście jest tak, że rzeczywiście my mamy w takiej masie ogólnej wzrost tego napięcia pomiędzy Polakami a Ukraińcami.
1: Mamy wzrost bezwzględnie, bo to widać również w sondażach, natomiast nadal jest to pewien proces społeczny, który jest pod kontrolą społeczną. Proces społeczny pod kontrolą społeczną.
0: Co to znaczy?
1: To znaczy to, że nie dochodzi do sytuacji, które burzą właśnie tą spójność społeczną, tak? Także powstają jakieś jednak już niebezpieczeństwa czystek etnicznych, tak? Jakichś zbiorowych ataków i tak dalej, i tak dalej. Są to cały czas tylko i wyłącznie incydenty, których nie wolno lekceważyć i bardzo dobrze minister Żurek zrobił to, co zrobił. Bardzo dobrze to, co moim zdaniem, to, co my robimy, czyli zasada zero tolerancji dla przemocy w obydwie strony. Jeżeli Ukrainiec popełnia przestępstwo w Polsce, zostanie deportowany. Jeżeli Polak popełnia przeciwko Ukraińcom przestępstwo w Polsce, zostanie aresztowany i podniesie za to odpowiedzialność. Jeśli nie zostanie deportowany, bo jest Polakiem. Takiego samego podejścia, prawda? No bo mam cudzoziemca i mamy Polaka. To jest absolutnie oczywiste. Chyba nikomu nie trzeba tego tłumaczyć, dlaczego jest tak, tak jest. Ale jeżeli dokonuje przestępstwa, nie ma tutaj zero tolerancji. Mówiąc o tym, w związku z tym, że zaatakowałeś Ukraińca, pobiłeś Ukraińca, to będziemy traktować cię bardziej liberalnie, niż jakbyś pobił Polaka. Nie. Tak to pobiłeś Polaka, pobiłeś Ukraińca, jesteś dokładnie tak samo traktowany.
0: My mamy nakładające się na siebie, ja powiedziałem na początku o tej demografii imigracji, mamy też jeszcze wewnętrzne procesy migracyjne pomiędzy napływ ludzi do większych miast. W zasadzie powstają nam takie 5 dużych aglomeracji, w których jak się spojrzy, to na przykład procent mieszkańców, którzy mają zagraniczne korzenie, bardzo wysoki, na przykład we Wrocławiu, w Warszawie. Jaka będzie Polska w ciągu najbliższych lat i co to będzie oznaczało dla słuchających nas przedsiębiorców, czy dla słuchających nas osób, które są zainteresowane robieniem kariery zawodowej? To będzie kraj z dużymi aglomeracjami, paroma dużymi aglomeracjami, w których będzie wysoki udział mieszkańców pochodzących z zagranicy i małymi miasteczkami starych ludzi? Jak się będzie zmieniała ta Polska?
1: Znaczy, zdecydowanie duże miasta będą też składały się z takich różnych części. Myślę, że w centrach nie będzie specjalnie dużo osób mieszkało. To raczej będą miejsca, w których się w ogóle trudno żyje, tak? Znaczy, oczywiście kwestia wynajmowania mieszkań przez młodych ludzi, szczególnie w centrach, będzie następowała, ale to nie będą miejsca, w których będą łatwo do życia. Raczej też będą te tak zwane obwarzanki, w których będzie się głównie mieszkać. Pamiętajmy o tym, że zarówno te 5 głównych aglomeracji w ostatnim czasie bardzo mocno zainwestowało w dowożenie ludzi do miejsc pracy, tak? Do tych centrów różnego rodzaju.
0: W sensie zainwestowało w infrastrukturę obsługującą ten ring,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak jest. Znaczy oczywiście my możemy dzisiaj, jeżeli rozmawiamy w Warszawie, obydwa jesteśmy z Warszawy, to możemy podać taki przykład, na przykład Białęki czy Tarchomina, gdzie ten dojazd rzeczywiście jest utrudniony, ale jeżeli dojdzie tam metro, już dochodzi do Brudna, tam teren już doszło, jeżeli dojdzie dalej, to ten problem zostanie w dużej części rozwiązany. Ja mieszkając po drugiej stronie Wisły, dojeżdżam do pracy w 8-9 minut, nie używam samochodu, bo uważam, że komunikacja jest już dla mnie dużo łatwiej. Na uniwersytet 7-8, do ministerstwa teraz zajmuje mi to 25-30 minut, czyli to jest taka absolutnie tolerancja, której możemy spokojnie sobie dojeżdżać, a więc wydaje mi się, że duże miasta będą, zajmuje mi to 25-30 minut, czyli to jest taka absolutnie

0: usług społecznych tam musi zostać utrzymane. Nawet jeżeli liczba ludności się zmniejsza, to to powinno zostać, bo to utrzymuje tych, którzy pozostają.
1: Ale czy fakt, że migranci to są zazwyczaj ludzie młodsi, będzie oznaczał, że będzie występowała też taka różnica pomiędzy tym, ilu jest migrantów tych mniejszych, a w tych takich aglomeracjach i tych mniejszych miejscowościach?
0: Znaczy, migranci będzie... są tam, gdzie jest praca. Więc jeżeli praca jest w dużych miastach czy w obrębach miast, to głównie będą tam migranci. Tak? Tam będą zupełnie dobory na rynku pracy. Ale jeżeli na przykład spojrzymy sobie na niektóre takie pewne specyfiki, jeżeli mamy pewną jednak koncentrację przetwórstwa ryb w Polsce, to tam wbrew pozorom udział migrantów w społeczeństwie jest bardzo, bardzo wysoki. Jeżeli mamy jakąś inwestycję taką specyficzną, fabryka samochodów, czy kwestia montaży lodówek, to też prawdopodobnie tam migrantów będzie trochę więcej, bo właśnie oni tam znajdą pracę, prawda? Teraz pytanie, jak zostaną lokalne społeczności ułożone, jak zostaną przygotowane lokalne społeczności na to. I ja znam na przykład z własnych analiz jeszcze naukowych, kiedy analizowaliśmy kilka miejscowości, które są wokół Poznania. Tam, gdzie są właśnie duże skupiska przemysłu i rozmawiałem z burmistrzami miast, prezydentami miast, z różnymi samorządowcami. Pytam się, no rzeczywiście mamy zwiększoną liczbę na przykład akurat Nepalczyków. My żeśmy wtedy badali Nepalczyków. Jest rzeczywiście sporo tych Nepalczyków i pytam się, jaki jest konflikt. Generalnie my się mijamy z nimi, prawda? A lokalni mieszkańcy, z których oni mieszkają, narzekają na przykład na zapach, bez względu na to, co ten zapach jest bardzo intensywny, ze względu na pokarmy czy jedzenie, które oni spożywają. I to był jedyny problem. A jakiekolwiek przestępczości czy jakichś takich problemów by nie było. Ale też bardzo sensowny samorząd, który w pewnym momencie powiedział, słuchajcie, dzięki temu, że to, ta fabryka jest, to wy pracujecie, my mamy wszystko zagwarantowane, ale potrzebujemy tych pracowników, bo inaczej ta fabryka po prostu się stąd wyniesie. I to w dużej części zostało przez społeczeństwo zrozumiane. Mieliśmy taki incydent, pamiętam wtedy w Środzie Wielkopolskiej, takiego brutalnego zabójstwa, tak, przez migranta jednej z osób. I to trzeba było też szybko rozładować i pokazać, że to był incydent, a nie pewne zjawisko. I też tutaj bardzo dobrze samorząd i policja zareagowała, żeby właśnie nie zburzyć tego elementu nienawiści.
1: O migracji i o tym, co nas w tej kwestii może martwić, będziemy rozmawiali w dalszej części Gospodarczego Tygodnia.

0: 24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: radiowe Olki mówią wam do usłyszenia jutro o tej samej porze.
1: A teraz posłuchajmy faktów o 19, które ma dla nas Marlena Chudzia, o której mówimy. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Pytamy o postępy w śledztwie w sprawie wypadku samolotu F-16. Katastrofa miała miejsce podczas prób do Airshow w Radomiu. Kibicujemy naszym drużynom w eliminacjach Ligi Europy i Ligi Konferencji. Na boisku będą musieli dziś wykazać się piłkarze Górnika Zabrze i Rakowa Częstochowa. Nie zobaczyliście wczoraj spadających gwiazd? Nie szkodzi, dziś kolejna szansa. Do końca roku może zakończyć się śledztwo w sprawie katastrofy samolotu F-16, do której prawie rok temu doszło na lotnisku w Radomiu, dowiedział się dziennikarz RMF FM. W tragicznym wypadku w trakcie treningów przed pokazami lotniczymi Airshow zginął majer Maciej Slap-Krakowian. Z tymi faktami teraz Michał Dobrołowicz. Na jakim etapie jest śledztwo?
3: Śledczy przesłuchali 68 osób. Prokuratura czeka jeszcze na dwie ważne specjalistyczne opinie biegłych. Jednym z ważnych dowodów jest kamera osobista, która należała właśnie do majora Macieja Slaba-Krakowiana. W sprawie katastrofy nikt nie usłyszał jak dotąd zarzutów. Równolegle w tym tygodniu Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że w przyszłym roku w Radomiu nie odbędą się pokazy lotnicze Airshow. Ta impreza była organizowana co 2 lata. MON tłumaczy, że obecny priorytet sił powietrznych to zadania operacyjne i szkolenia. Władze Radomia zapowiadają jednak dalsze negocjacje i deklarują, że chcą zorganizować jak najszybciej kolejną edycję pokazów.
2: Nie wiem, czy to prawda, że Marcin Romanowski przebywa w Naddniestrzu. Premier Donald Tusk skomentował dziś ustalenia naszych dziennikarzy, że były wiceminister sprawiedliwości ścigany za aferę w Funduszu Sprawiedliwości może przebywać w tym prorosyjskim separatystycznym regionie Mołdawii.
4: Ja mogę powiedzieć, że patrząc na to, co wyprawiają ci ludzie, to każdy najczarniejszy scenariusz jest możliwy. Ja pamiętam pana Szmyta na Białorusi. Więc ja nie wykluczam, że pan Romanowski po prostu jest kolejnym przykładem takiej wprost zdrady narodowej i korzystania z pomocy wrogów naszej ojczyzny. I to jest wyjątkowo paskudne. Ja nie mogę tego wykluczyć, ale nie mogę tego potwierdzić.
2: Tyle Donald Tusk. Przypomnę, że szef Mołdawskiego Narodowego Centralnego Biura Interpolu poinformował dzisiaj, że do tej pory tamtejsze służby nie miały informacji, by Marcin Romanowski wjechał do tego kraju. Jednak zmiana, mecz Lecha Poznań z Klaksvik zostanie rozegrany dopiero jutro. Patryk Serwański przynosi te informacje. Przypomnę, pojedynek przeniesiono początkowo na 21:45. Tak. Skąd ta zmiana?
5: No to jest wynik rozmów przedstawicieli obu klubów, czyli właśnie Klaksvik i Lecha. Piłkarze wejdą na murawę jutro o 20:00 czasu polskiego. Zawodnicy kolejorza na Wyspę Owcze, przypomnę, mieli dotrzeć już wczoraj. Ostatecznie zameldowali się tam dopiero dziś po 16:00. Przełożenie meczu na jutro nadaje więc czas na regenerację i takie spokojne przygotowanie się do gry. Zatem decyzja, można powiedzieć, taka godna z duchem fair play.
2: Ale piłkarskie emocje mamy już teraz.
5: Tak, już trwają. W eliminacjach Ligi Europy Górnik Zabrze podejmuje Ferencvaros i przy wsparciu trybun spróbuje odrobić jednobramkową stratę. Raków Częstochowa z kolei gra w Sztokholmie z Hammarby.
6: A takie są fakty.
2: Noc spadających gwiazd. Także dziś można obserwować rój Perseidów na naszym niebie. Co prawda maksimum aktywności meteorów wypadło wczoraj, ale gwiezdne fajerwerki jeszcze się nie skończyły. Joanna Ślot z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego w rozmowie z naszą dziennikarką Agnieszką Wyderką podpowiada, że bardzo ważny jest wybór miejsca na obserwację, żeby sztuczne światło nie zaburzało obrazu nieba. Pora też ma znaczenie.
7: Jest to druga część nocy i wynika to z ruchu Ziemi, która obraca się cały czas dookoła własnej osi. Tutaj możemy sobie globus wyobrazić. I w drugiej części nocy jesteśmy bardziej czoło w czoło, że tak powiem, ustawieni z tymi Perseidami, więc ta prędkość ich względna może być większa, dlatego mogą się spalać w tej atmosferze efektywniej.
8: Jak wiele takich obiektów możemy zauważyć na niebie?
7: Bardzo często podawana jest liczba 100 na godzinę, ale studzę emocje. Nawet podczas maksimum jest to bardzo optymistyczna i wyidealizowana wielkość. Także jeżeli zobaczymy nawet paręnaście, parędziesiąt w ciągu jednej nocy, to będzie to super.
2: Ale to i tak jest więcej niż przeciętnie w ciągu roku. A w faktach opowiemy też o zielonkawych Perseidach i wytłumaczymy ich naturę.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.
10: Witajcie, wracamy do Gospodarczego Tygodnia w Radiu RMF 24. Marek Teichman przy mikrofonie. Profesor Maciej Duszczyk jest z nami w studiu. Będziemy rozmawiali o tym, czy problemy Europy Zachodniej są rozwiązywalne i jaka czeka przyszłość strefy Schengen.

0: Jakie problemy przed nami w kwestii migracji? O tym porozmawiamy teraz w Gospodarczym Tygodniu w Radiu RMF24.
1: Profesor Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, jest gościem Gospodarczego Tygodnia. Proszę mi powiedzieć, na ile jest tak, że w tym, co się teraz dzieje, jeżeli chodzi o migrację, integrację, jest coś takiego, co pana niepokoi? Co pana martwi w tej naszej rzeczywistości?
2: Najbardziej mnie niepokoi absurdalność debaty publicznej na ten temat.
1: Co to znaczy?
2: Znaczy to, że na podstawie jakiegoś incydentu można zbudować kompletną narrację. Tak zbudowano tą narrację w przypadku, jeśli chodzi o sytuację na granicy polsko-niemieckiej. Zwróć uwagę, że zbudowano taką narrację, że Niemcy nam podrzucają migrantów. To jest kompletną bzdurą. Był jeden przypadek, rzeczywiście, którym ten radiowóz podjechał na teren Polski i wysadził tą rodzinę afgańską. Tylko, że to była kwestia albo korupcyjna, albo błędu tego policjanta. Natomiast Niemcy nas za to przeprosili. To się nigdy więcej nie powtórzyło. Ale w oparciu o to stworzono pewną narrację i dzisiaj zdjęcia radiowozu niemieckiego, który jedzie przez na przykład, nie wiem, Słubice, budzi jakieś wielkie emocje, że właśnie nam podrzucają migrantów. To jest całkowicie normalna sytuacja, tak jak polskie radiowozy na po stronie niemieckiej, bo to jest ta współpraca, jeśli chodzi o ochronę granic, Schengen i tak dalej, i tak dalej. Więc to mnie bardzo niepokoi. Znaczy niepokoi mnie to, że rzecz momentami żyjemy w takim alternatywnym świecie. Nie chcę go nazwać Matrixem, bo to jest daleko jeszcze od Matrixu, a w pewnym alternatywnym świecie mówiący o tym, że o migracjach stara się podsycać emocje na podstawie migracji. Na podstawie jakichś jednostkowych wydarzeń, co jest i to na pewno mnie niepokoi. Niepokoi mnie również to, że chyba za mało robimy w szkołach, tak? No te szkoły, jak mieliśmy do czynienia...
1: Co to znaczy, że za mało? To znaczy,
2: jak mieliśmy ten taki bardzo duży impuls, jeśli chodzi o obecność dzieci ukraińskich w szkołach, to było, prawda, wszyscy się poświęcali, bardzo się dużo rzeczy działo. Natomiast wydaje mi się, że w szkołach za mało trochę robimy i to nawet nie chodzi o same dzieci, tylko rodziców, tak? Znaczy, bo jak badamy sobie też pewne zjawiska, to dochodzi do konfliktu nawet nie pomiędzy dziećmi, tylko pomiędzy rodzicami, tak? Którzy w pewnym momencie jak na jakichś emocjach grają, właśnie podsycanych momentami, to bardzo trudno jest później z takim sobie problemem poradzić, a cierpią na tym dzieci, tak? Bo buduje się jakąś właśnie taką narrację historyczną, trochę czasami taką opartą właśnie na jakichś stereotypach. I to też mnie niepokoi, bo my o te dzieci musimy zadbać, bo one za nami już będą po prostu, tak? Jeżeli one nie skończą...
1: One nie wrócą?
2: Nie wrócą. Myślę, że nie, bo oczywiście nie wiem do końca, jak Polska będzie funkcjonowała, tak, za te 5 czy 10 lat, ale kiedy ma pan rodzinę, idźmy tym absolutnie takim stereotypem teraz, tak, rodzinę ukraińską, która stworzyła się w następujący sposób. Mężczyzna przyjechał na przykład w 2020 roku jako pracownik po prostu do pracy. W 2022 roku dołączyła do niego żona z jednym dzieckiem. Tutaj urodziło się drugie dziecko. Obydwoje mają pracę, puścili dzieci do polskiej szkoły. Dlaczego mają wracać albo wyjeżdżać, prawda?
1: Mówił pan ostatnio w postaci, że to trzecie pokolenie stanie się Polakami z ukraińskimi korzeniami. To jakie to będzie społeczeństwo? Pytam się też o to, dlatego że w tej polskiej debacie publicznej tą wielką groźbą jest to, że będzie tak jak w Europie Zachodniej. Zawsze mam problem trochę z takim jednolitym obrazem tej Europy Zachodniej, bo ona jest bardzo różna, ale że będzie tak jak w tych najgorszych modelach gettoizacji Europy Zachodniej. Jak będzie w Polsce?
2: Znaczy, na pewno, jeżeli nie zmieni się podejście do polityki migracyjnej w przyszłości, tego modelu, który my żeśmy wprowadzili w strategii migracyjnej z 2024 roku, to ryzyko powtórzenia się takiej sytuacji moim zdaniem bardzo niewielkie. Ponieważ procesy asymilacyjne są procesami naturalnymi. Rzeczywiście proces asymilacyjny na przykład nie udał się, jeśli chodzi o Turków w Niemczech, prawda? Ale to były winy, które popełnili wtedy Niemcy, mówiąc na to, że oni są na chwilę. Także ja, mówiąc o tym, że Ukraińcy z nami zostają, przykład tej rodziny, buduje kompletnie inny wizerunek, mówiąc, my się musimy przygotować, że oni z nami zostają, tak? Czyli musimy kompletnie zbudować państwo, które będzie w stanie po prostu powodować to, że oni się zintegrują, bo są takie cztery procesy: recepcyjne, włączenia, integracji, asymilacji, tak? My jesteśmy w dużej części z Ukraińcami przy elemencie włączenia, jeszcze nawet nie integracji, prawda? Jeżeli oni się zintegrują, a wszystko w tym kierunku idzie, że się zdecydowanie
1: integruje. Mimo tych napięć.
2: Znaczy, ja muszę powiedzieć, że kiedy obserwuję, analizuję też procesy integracji po wojnie bałkańskiej, po już taki napływ ekonomiczny. Mówiliśmy chwilę o Włoszech, prawda? Tak. Czy o Szwecji, czy o Niemczech, czy o Francji. Tylko ta Francja jest przykładem, no to jest Algierczycy, prawda? Wojna i decyzja rządu francuskiego wtedy. Ale jeżeli byśmy sobie analizowali, to naprawdę u nas to idzie aksamitnie. Naprawdę idzie to bardzo dobrze. Tak, bo patrzymy sobie na udział na rynku pracy. Ja powiedziałem, że 95% tych, którzy mieli być wysyłani, 95% osób w wieku, mężczyzn w wieku poborowym z Ukrainy w Polsce pracuje i sobie później, znaczy zrobiliśmy sobie takie analizy wcześniej, żeby wiedzieć, ile to jest między takich osób, no to jest niesamowite wskaźniki, tak? 92% tych, którzy przyjechali przed 2022 rokiem w Polsce pracuje, 92% wszystkich dochodów w ich przypadku to jest dochody z pracy, a więc jakieś w ogóle 800 plus to jest w ogóle kompletny margines dla nich. Tak naprawdę to bardzo dobrze wygląda, ale mamy te incydenty, które nas niepokoją, musimy je na nie bardzo mocno reagować i reagujemy, ale naprawdę ten proces wygląda całkiem dobrze. Także dzisiaj mamy Ukraińców mieszkających w Polsce, w następnym pokoleniu będziemy mieli Polaków pochodzących z Ukrainy, a w tym trzecim pokoleniu będziemy mieli Ukraińców o korzeniach, polskich korzeniach. Trochę tak jak dzisiaj mamy Polaków, którzy wyjechali na przykład do Niemiec, ale nie ta migracja po 89, czy ta przed 89, tylko ta migracja taka jeszcze tak naprawdę przed I wojną światową, kiedy mieliśmy te ruchy, kiedy ja spotykam czasami w Niemczech, a bywam tam często, nie wiem, na kogoś nazwiskiem Nowak albo Kowalski i pytam się, a jak jest twój tego? No tak, mój pradziadek był z Polski, przyjechał tutaj do Zagłębia Rury, prawda, pracując w kopalniach, no i tak już zostaliśmy wszyscy. Mieliśmy problem, tam wiem, że tam dziadek to miał problem w czasie II wojny światowej, ale my tutaj zostaliśmy i to tyle. Wie o tym, że był jego pradziadek, prawda, że jego rodzina daleko przyjechała, ale jest absolutnie całkowitym Niemcem, tylko że nosi polskie nazwisko.
1: A co z przyszłością strefy Schengen? Profesor Maciej Duszczyk zostaje z nami w studiu. Rozmawiamy dalej o polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej.

0: I jesteśmy, to jest Gospodarczy Tydzień, Radio RMF 24, Marek Tejchman przy mikrofonie. Co dalej ze strefą Schengen? Odpowiedź na to pytanie od profesora Macieja Duszczyka, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji. Powiedział pan, że szkoła powinna być, znaczy dookoła szkoły powinno dziać się więcej. Zastanawiam się, na ile jest też w ten sposób, że my mamy możliwość prowadzenia tej polityki migracyjnej, będąc jednocześnie w strefie Schengen. Pytam się o to dlatego, że po historii z Ceutą generalnie ten temat bardzo mocno wrócił. Kładąc na bok to, że dużo było, szczerze mówiąc, bzdur mówionych w tym wypadku, no to jakby pytanie o przyszłość strefy Schengen bardzo mocno wraca. Pan jest przekonany o tym, że ona nie zniknie? Ona nie uniemożliwia nam prowadzenia skutecznej polityki migracyjnej?
1: Nie, znaczy wartość Schengen ma gigantyczną, oprócz wartości takiej, że my przejeżdżając nie podlegamy kontroli granicznej, to bardzo ważne również to, że to jest bardzo duży zysk ekonomiczny, znaczy konkurencyjność gospodarki europejskiej zwiększa z tego powodu, że jest Schengen. Tak, bo to jest bardzo duży jednak obszar, to jest 550 milionów ludzi od granic Portugalii, Atlantyku w Portugalii do Estonii, czy do nawet Norwegii, bo to jest jednolity rynek przecież. A więc tutaj to jest gigantyczna wartość również ekonomiczna, że te towary mogą po prostu dużo taniej przejeżdżać, mamy mniej pracowników, mniej benzyny, no tysiąc różnych rzeczy, które stoją za tym, że jest Schengen. Natomiast to, czym wrócimy do takiej sytuacji z początku Schengen, tak, czy na przykład naszego wejścia w 2007 roku, kiedy w ogóle nie było żadnych kontroli granicznych, tutaj jestem lekko rzeczywiście sceptyczny, czy tak na pewno wystąpi. Natomiast to, co jest, o czym jestem przekonany, to, że te takie czasy, z którymi my mamy do czynienia, pewnie razem jeszcze pamiętamy, jak to było. Ja pamiętam, że moja pierwsza wycieczka do Berlina Zachodniego to powodowała to, że jechałem tam bodajże 18 godzin, z czego 7 godzin stałem na granicy polsko-nerdowskiej, prawda? Czy teraz nawet jeżeli jadę do swoich przyjaciół w Niemczech czy we Francji i widzę powiedzmy kontrolę graniczną polegającą na tym, że ja muszę zwolnić do 5 czy 10 na godzinę, czasami postać 15 czy 20 minut w tej kolejce, żeby móc przejechać, to nadal przypomina mi się te czasy sprzed 89 roku. Po 89 roku.
0: Czy dla naszej polityki migracyjnej, bo powiedział pan o pewnym takim jednak takiej rewolucyjnej zmianie, jeżeli chodzi o to, jak my podchodzimy do wydawania zguty na pracę tutaj, ale czy dla naszej polityki migracyjnej Schengen nie stanowi zagrożenia?
1: Nie. Nie stanowi zagrożenia z tego powodu, że jednak my mamy coraz lepiej funkcjonujące instrumenty kontroli, nadzoru i prowadzenia polityki migracyjnej, która jest w stanie wyłapywać te osoby, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie niepożądany. Przypomnę, że w strategii migracyjnej my przyjęliśmy jeden z priorytetów nowej polityki powrotowej, składający się z dwóch komponentów. Deportacji, czyli przymusowych i dobrowolnych. I teraz ja nie chcę powiedzieć, że to jest sukces, bo zawsze deportacja jest dramatyczną decyzją, ale jest instrumentem polityki migracyjnej i my deportowaliśmy w tamtym roku 10,5 tysiąca ludzi, a w tym roku pewnie deportujemy pewnie może 12, może 13 tysięcy, bo tak idziemy w statystykach mniej więcej. A więc my sobie radzimy z tym, tak? Mimo Schengen, tak? Natomiast, a może tylko, że dzięki Schengen, tak? Pamiętajmy, że Schengen to też jest pewne umowy, które za tym wszystkim stoją i tutaj ja nie widzę jakiegoś wielkiego wyzwania z funkcjonowaniem Schengen. Powiem więcej, chciałbym, marzę o tym, żeby wrócić do Schengen takiego, jak było przed 2015 rokiem.
0: Jest u pana sporo optymizmu w tym, co pan mówi, a nie ma pan takiego wrażenia, że jednak w tym, tak jak pan wspomniał w debacie, ale też w tym, jak w jaki sposób w ogóle generalnie też mówimy o migracji, jest strasznie dużo takiej wściekłości. Takiej złości, że to jest zagrożenie też dla spójności naszej polityki migracyjnej.
1: Tak, proszę, chyba moją rolą jest właśnie to, żeby łącząc te dwie funkcje, tak, znaczy człowieka, który zajmuje się naukowo migracjami i chyba też w pewien sposób dostał ten dar od najwyższego, że umie trochę o tym mówić, tak, znaczy w pewien sposób bez jakichś takich wielkich, niesamowitych emocji tłumaczyć pewne procesy, a dzisiaj no, pełniącego rolę polityka, mimo tego, że nie należę do żadnej partii politycznej, ale jestem w rządzie i oczywiście mam wpływ na funkcjonowanie tego rządu w zakresie polityki migracyjnej, to staram się mówić tak, jak to jest, jak to może być. Czy w przeszłości się myliliśmy? Nie bardzo, tak? Znaczy patrząc na konsekwencje chociażby napływu Ukraińców, to ja byłem tym człowiekiem, który powiedział o tym, może 600, może 800 tysięcy więcej nie jesteśmy w stanie przyjąć, prawda? I wtedy też byłem mocno krytykowany za to, no ale jak to przecież tutaj otwieramy domy, przecież nasi bracia z Ukrainy, przyjmiemy ich 5 milionów. To był absurd, prawda? I trzeba w taki sposób o tym mówić. Czy jestem optymistyczny? Ja jestem realistyczny, tak? Mam nadzieję, że mówiąc o tym, że wyzwania są gigantyczne, ale to nie jest tak, że my jesteśmy bez broni, że my z tymi wyzwaniami sobie nie poradzimy.
0: My możemy mieć bardzo niedługo też kolejne poważne wyzwanie, dlatego że no, Rosja ewidentnie dąży do wywołania kryzysu humanitarnego każdej zimy na Ukrainie. Może być niebezpiecznie blisko tego znowu, tej zimy, i możemy mieć potencjalnie falę ludzi uciekających z Ukrainy. Pytanie, czy w ogóle to może być już tak duża fala jak kiedyś, bo z drugiej strony Ukraina opustoszała bardzo.
1: Taka fala jak w 2022 roku i tak szybka nie. Natomiast oczywiście musimy być przygotowani na pewnego rodzaju scenariusze, ale one mają kilka komponentów. W tym scenariuszu, który my cały czas mamy i realizujemy bardzo konsekwentnie, to jest to, po pierwsze, pomagamy na miejscu, tak żeby Ukraina nie straciła możliwości zarządzania własnym społeczeństwem, jeśli chodzi o dostarczanie najbardziej prostych elementów funkcjonowania w zimę w dużych miastach. Ogrzewanie, dostęp do prądu, kwestia dotycząca wody itd., itd. Tutaj trzeba bardzo dużo rzeczy zrobić. Tu Ukraina odrobiła tą lekcję bardzo dobrze. Pytanie jest o te kwestie dotyczące przygotowań Rosji do takiego masowych ataków naprawdę na tą infrastrukturę krytyczną. To musi być na to przygotowanie, ale też pewnie jest tak, że Ukraina ma własne scenariusze, mówiąc o tym, że w pewnym momencie będzie relokowała tu ludzi z dużych miast, tych dużych bloków poza te duże miejsca, tworząc pewnego rodzaju takie, tak zwane, oni nazywają to centra niezależności, a więc pewnie gdzieś jakoś w sposób to będą oni sami tym zarządzali. Druga sprawa to jest przyjęcie ewentualnie u nas, tak, czyli jakby jeżeli pojawią się kolejne osoby, my mamy cały czas utrzymane punkty recepcyjne na województwie lubelskim i województwie podkarpackim. One są w pewien sposób zamrożone dzisiaj, ale my je mamy cały czas po to, żeby wreszcie zareagować. I trzecia, kluczowa absolutnie kwestia, to jest solidarność europejska. Cały czas ochrona tymczasowa funkcjonuje i cały czas my na pewno nie zostaniemy, jeżeli coś by się wydarzyło, nie zostaniemy z tym wyzwaniem sami.
0: A jaka jest przyszłość Europy Zachodniej i jak poradzi ona sobie ze skutkami dotychczasowej migracji? O tym porozmawiamy z naszym gościem. Profesor Maciej Duszczyk zostaje w studiu.
2: Radio RMF24.

0: A co dalej z Europą Zachodnią? O tym porozmawiamy z profesorem Maciejem Duszczykiem, który jest nadal gościem Gospodarczego Tygodnia w Radiu RMF 24. Czy Europa Zachodnia z... I znowu, mam problem trochę z powiedzeniem, że rzeczywiście we wszystkich miejscach jest ten sam problem, ale są miejsca, w których generalnie ten model nie wypalił bardzo mocno. I to widać też w nastrojach społecznych. W Saksonii-Anhalt ostatni sondaż 40% poparcia dla AfD. Nie. Czy ten problem jest rozwiązywalny w Europie Zachodniej?
1: Bardzo, bardzo trudno się ten problem rozwiązać, tylko że o ile takie osoby jak Friedrich Merz w Niemczech, czy Giorgia Meloni we Włoszech, czy Matte Frederiksen w Danii mają pomysł na to, jak to rozwiązać, to AfD nie ma kompletnie żadnego pomysłu. To jest trochę tak jak z Faradżem w przypadku Brexitu, tak? Można powiedzieć dowolne bzdury i później się okazuje, że co ten człowiek mówił, nie sprawdził się w żaden sposób, ale dzisiaj znowu ma jakieś spore poparcie, chyba że wygra w tych lokalnych wyborach, jak nazywa się ten człowiek tam z kubłem na śmieci na głowie, tak? Tak. Więc jakby to może być też ciekawe, ale też pokazuje po prostu jakiś absurd kompletnie tego, co dzisiaj mamy. Na pewno Europa wymaga trochę przemyślenia polityki migracyjnej na nowo i Ceuta była katalizatorem. Wbrew pozorom Ceuta była katalizatorem, mówiąc o tym, że pakt migracyjny jest kompletnie bez sensu i zapomnijmy o tym, odejdźmy od niego natychmiast, bo już nie ma o czym tak naprawdę gadać. Dużo polityków jest zakładnikami, bo wierzyło w ten pakt. Ja na przykład akurat nie. Na 2018 roku napisałem swój pierwszy tekst mówiący o tym, że pakt jest bzdura i wtedy jeszcze wielu osób miało nadzieję, jeśli chodzi o ten pakt, ale październikowa Rada Europejska, myślę, że to nada nowy impuls dla polityki.
0: Jak to będzie wyglądało? Jak powinno wyglądać?
1: Na pewno coś, co nazywamy, kiedyś nazywaliśmy Fortecą Europa, będzie, zafunkcjonuje, tak? Czyli strzeżenie granic zewnętrznych ze wszystkimi konsekwencjami tego budowania zabezpieczeń przed przedostaniem się do Europy, bo zdjęcia z Ceuty są nie do zaakceptowania dla nikogo. Natomiast druga kwestia to jest współpraca z państwami trzecimi, tak? Tak właśnie jak na przykład Maroko. Na przykład dlaczego problem w Ceucie się szybko udało rozwiązać? Bo Maroko współpracowało. My z Białorusią mamy dużo większe problemy, jeśli chodzi o współpracę, gdyby coś takiego się wydarzyło. My oczywiście będziemy wiedzieć o tym, że coś takiego się dzieje, bo jesteśmy w stanie to zmonitorować, ale jakieś małe konflikty na pewno mogą tutaj występować. To jest też kwestia dotycząca oczywiście przyszłości Ukrainy i tej granicy. To jest też granica oczywiście fińsko-rosyjska, czy nasza z obwodem kaliningradzkim. Tych wyzwań jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale ta forteca Europa, którą nazywamy, czyli przeniesienie priorytetów na strzeżenie granic zewnętrznych jest kluczowe. Współpraca z państwami trzecimi, ale też takie odejście od pewnego takiego podejścia, które bardzo długi czas prezentowaliśmy, podejście opartego na takim przekonaniu, że jesteśmy w stanie przyjąć każdego, który poprosi o ochronę międzynarodową. Nie jesteśmy. I to też musimy sobie stanąć w prawdzie, powiedzieć pragmatycznie, musimy w wielu aspektach zmienić swoją politykę.
0: A te miejsca, w których już jest migracja i jest problem społeczny, to jest rozwiązywalne?
1: Jest jeszcze rozwiązywalne. Oczywiście mamy do czynienia też, żeby nie się obudować jakiegoś takiego wizerunku padającej Europy, bo tak naprawdę tak, oczywiście nie jest, prawda? Znaczy mamy w Berlinie jedną dzielnicę Kreuzberg i mamy masę innych dzielnic, jest kompletnie inaczej, tak? I tu jest doprowadzenie do tej gettoizacji. Te państwa muszą sobie poradzić z gettoizacją, tak? Czyli muszą w pewien sposób zadziałać już na kolejne pokolenie, które tam się urodziło. Pewnie ci, którzy dzisiaj się zradykalizowali, będzie bardzo trudno. Tutaj muszą już chodzić służby specjalne, tu muszą chodzić policja, inne instytucje. W przypadku Niemczech na przykład to jest Urząd Ochrony Konstytucji, który AfD chce zlikwidować, co ciekawe. Prawda? A więc jakby to jest tego typu sytuacja. Natomiast ja, jeżeli miałbym, a przecież rozmawiamy bardzo często, mówię, słuchajcie, zainwestujcie w kolejne pokolenia, tak? Zainwestujcie w kolejne pokolenia. W Turków, którzy chodzą do szkoły, dzisiaj Niemców tureckiego pochodzenia, właśnie z tymi tureckimi korzeniami, czują się bardziej Turkami niż Niemcami. Zainwestujcie w nich, pokażcie im, w jaki sposób mogą się zintegrować. Dajcie im szansę skończenia dobrej szkoły, pójść do dobrej pracy, bo te kanały się w pewnym momencie pozamykały i wtedy to wszystko zadziała, tak? Wtedy wrócicie do pewnego rodzaju kontroli nad tymi procesami. Jeżeli tego nie zrobią, no będą mieli na pewno duże, duże problemy. Jeszcze raz mówię, inwestycja w pierwsze pokolenie jest super kluczowa. To, co my robimy z Ukraińcami, bo to jest tak naprawdę pierwsze pokolenie, ale również później cały czas dbanie o to, żeby szkoła robiła swoją funkcję integracyjną z elementami asymilacyjnymi, ale dopiero tak naprawdę wtedy, kiedy

0: mamy już do czynienia z dziećmi urodzonymi w Polsce, bo asymilacja nigdy nie powinna zostać stosowana do dzieci, które przyjeżdżają. To jest podstawowy błąd. Natomiast te, które już się urodziły, funkcjonują od początku, jakieś elementy polityki asymilacyjnej mogą tutaj występować, chociażby jeśli chodzi o naukę języka.
1: Profesor Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, był gościem Gospodarczego Tygodnia. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
0: Dziękuję bardzo, panie rektorze. Dziękuję bardzo państwu.

0: zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Marlena Chudzio.
1: Mieli ciężko naruszyć statut partii. 40 parlamentarzystów wykluczonych z PiS-u. Lotnisko w Katanii pozostanie zamknięte z powodu aktywności Etny. Nasz reporter połączył się z Polakami, którzy próbują się wydostać z Sycylii. A w faktach sportowych Górnik Zabrze i Raków Częstochowa w eliminacjach europejskich pucharów. Trzydziestu ośmiu posłów i dwóch senatorów poza Prawem i Sprawiedliwością. Tak zdecydował koleżeński sąd dyscyplinarny. Z partii wykluczony został m.in. były premier Mateusz Morawiecki, obecnie lider klubu parlamentarnego Rozwój Plus. On i pozostali wykluczeni z PiS politycy mają teraz 7 dni na ewentualne odwołanie się od decyzji sądu koleżeńskiego. A więcej o rozłamie po prawej stronie polskiej sceny politycznej przeczytacie na rmf24.pl.
2: Europa według faktów RMF FM.
1: Ludzi jest pełno, wszędzie kolejki, jak na targowisku. Tak sytuację na lotnisku w Palermo opisuje słuchacz RMF FM, pan Bogdan. Jeden z wielu naszych rodaków próbujących wrócić do kraju z Sycylii. Ten powrót od kilku dni uniemożliwia aktywność wulkaniczna Etny. Po raz kolejny przedłużono zamknięcie lotniska w Katanii. Tym razem co najmniej do jutrzejszego poranka. Dlatego część lotów przeniesiono na drugą stronę wyspy do Palermo. W wieczornych faktach nasz dziennikarz Stanisław Pawłowski. Staszku, jak w tej sytuacji Polacy próbują wrócić do kraju?
3: Na przykładzie pana Bogdana, który z rodziną miał wylecieć z Katanii we wtorek, gdy dowiedział się, że lot odwołano, jak wielu innych, zaczął szukać alternatywnego powrotu do kraju.
4: Szukaliśmy promy połączenia komunikacją zastępczą, autobusami, wynajęcie samochodu. No, wszystko było zapchane, bo ludzie spanikowali i chcieli uciekać z Katanii. Były osoby, które popłynęły promem na Maltę i zostały tam uziemione przez Etnę, bo zaczęło wiać w drugą stronę. No.
3: Ostatecznie do Palermo dotarli dziś pociągami, teraz czekają na samolot do Polski, który jest opóźniony. Największym problemem, jak mówi, jest brak informacji. Przy tym pył dawał się we znaki.
4: Idąc miastem, opadał czarny pył. Po chwili człowiek cały był pokryty twarz, włosy, ubrania. Na takie powierzchnie, place, ulice, balkony, no, były pokryte czarnym pyłem.
3: Paraliż lotniska w Katanii dotknął według Organizacji Obrony Praw Konsumentów 100 tysięcy pasażerów.
1: Na południu Anglii wykoleił się pociąg pasażerski. To skład jadący z Londynu do nadmorskiego Eastbourne. O szczegółach londyński korespondent RMF FM Bogdan Firmorgan.
5: Trzy wagony pociągu wypadły z szyn. Leżą obecnie na boku wzdłuż torów. Według doniesień nie ma ofiar w ludziach i nikt z pasażerów nie odniósł poważnych obrażeń. Osoby znajdujące się w pociągu musiały być ewakuowane za pomocą specjalnych drabinek. Na miejscu są helikoptery medyczne i służby ratownicze. Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do wykolejenia, do którego doszło na prostym odcinku trasy. Wielka Brytania znajduje się obecnie w stanie suszy. Niewykluczone, że wysokie temperatury mogły doprowadzić do zniekształcenia torów. Faktyczne przyczyny tego incydentu zbada specjalne dochodzenie.
1: Czy to była łapówka? Pytają amerykańscy demokratyczni senatorowie. Chodzi o wytworny złoty pierścień z diamentami, jaki z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych prezydent Donald Trump dostał od handlarzy diamentów z Antwerpii. Niedługo potem europejskie diamenty zostały wyłączone z amerykańskich ceł. Na linii korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Burginą. Kasiu, co mówią sami handlarze diamentów?
6: Stowarzyszenie producentów diamentów z Antwerpii zaprzecza, że chodziło o łapówkę. Na razie nie ma na to żadnych dowodów. Są jednak podejrzane okoliczności. Kosztowny prezent wręczono pod koniec czerwca, a miesiąc później europejskie diamenty wyłączono z amerykańskich ceł. Senatorowie pytają więc, czy prezent miał związek z decyzją w sprawie ceł i ostrzegają, że może pojawić się problem odpowiedzialności karnej. Sam pierścień jest wyjątkowy. 18-karatowe złoto, ponad 300 diamentów i 75 innych kamieni szlachetnych. Jego wartość szacuje się na 25 do 35 tysięcy dolarów. W najlepszym przypadku moment wręczenia prezentu był wyjątkowo niefortunny.
1: Za to teraz bardzo fortunny moment na fakty sportowe. Zapraszam.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A fakty sportowe przedstawi Patryk Serwański.
7: Hanoszek Lubek grają w eliminacjach europejskich pucharów i Górnik i Raków zeszły na przerwę z prowadzeniem. W obu przypadkach gole strzelone tuż przed końcem pierwszej połowy. Widzę Europy zabrzanie podejmują Ferencvaros 1-0, Kacper Urbański z rzutu karnego. W lice konferencji za Toraków Częstochowa kontra szwedzkie Hammarby. Mecz wyjazdowy tutaj tuż przed przerwą gol Stratosa z Farnasa. Z kłopotami na Wyspy Owcze podróżowali dziś piłkarze Lecha. Było międzylądowanie w norweskim Bergen. Ostatecznie udało się dolecieć na miejsce. Mecz początkowo przełożono na 21:45, ale po rozmowach przedstawicieli obu klubów zmiana decyzji. Kolejorz zagra jutro o 20:00. Na pierwszy gwizdek czekają jeszcze piłkarze Jagiellonii Białystok o 20:30 na Ibrox Park. Wyjazdowy mecz z Glasgow Rangers. U siebie Jaga wygrała 2-1, no i teraz trzeba bronić skromnej zaliczki.
8: Będziemy robić wszystko, żeby wygrać to spotkanie. Nie przetrwać na Ibrox. Będziemy robić wszystko, żeby wygrać tu na tym stadionie i zdobyć ten stadion. To będzie bardzo trudne zadanie, ale wierzymy, że możemy tego dokonać.
7: Tak mówił trener Adrian Siemieniec. Iga Świątek ma przed sobą pierwszy finał turnieju WTA od ponad 300 dni. O północy rozpocznie się mecz Polki z Jeleną Rybakiną. To będzie decydujące starcie imprezy w Toronto. Świątek pokazuje tam bardzo dobry tenis.
9: To, co dzieje się w Toronto od kilku dni, może być przełomem w grze Igi Świątek w kontekście najbliższych tygodni, miesięcy. To jest zdecydowanie najlepszy turniej Igi w tym roku.
7: Tak uważa współtwórca podcastu Breakpoint Marek Furian. Tenisowy turniej ruszył za to w amerykańskim Cincinnati. Magdalena Fręch gra już z Chorwatką Antonią Ruzic. W pierwszym secie jest teraz 2-2. Rozpoczyna się też mecz Magdy Linet z Rumunką Gabrielą Rusę.
10: Tak gra Radio RMF 24.

0: liczy się, co masz do powiedzenia.
1: W tym tygodniu będziemy w Zakopanem i zapytamy was, czy woda w restauracji powinna być za darmo.
0: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF 24. Już jutro po 12.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Marlena Chudzia.
1: Tu YouTuber, któremu zarzuca się m.in. czyny pedofilskie w drodze do Polski. To następstwo decyzji sądu w Wielkiej Brytanii o jego ekstradycji. Ceny paliwa mają spaść. Premier Donald Tusk zapewniał, że stanie się to po weekendzie. Powiemy też, czemu jutro mogą być problemy z załatwieniem niektórych spraw urzędowych. Do Polski wraca dziś Stu, YouTuber, który ma usłyszeć zarzuty w związku z aferą Pandora Gate. W lipcu, przypomnę, brytyjski sąd zgodził się na jego ekstradycję. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, za kilkadziesiąt minut YouTuber wyląduje na lotnisku w Warszawie na pokładzie rejsowego samolotu. Stamtąd trafi do aresztu. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia w związku z zarzutami o czyny pedofilskie i rozpijanie nieletnich. Tragiczny pożar na Mazowszu. W Świerczynie, niedaleko Płocka, płonie budynek wędzarni. W pożarze zginął 45-letni mężczyzna. Na miejscu z ogniem walczy ponad 60 strażaków. Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze kilka godzin. Po najbliższym weekendzie ceny paliw na stacjach benzynowych pójdą w dół. Benzyna będzie tańsza o ponad 90 groszy na litrze. Premier Donald Tusk ogłosił dziś, że rząd częściowo przywróci program CPN, czyli ceny paliw niżej.
2: Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
1: Więcej o decyzji rządu i o tym, co o takiej obniżce sądzą kierowcy, usłyszycie w faktach o 22. Inaczej niż zwykle w piątki działać będzie jutro wiele urzędów i instytucji. Wielu pracowników odbierze dzień wolny za święto, które przypada w sobotę. W wieczornych faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz, gdzie dokładnie nie załatwimy jutro spraw urzędowych.
3: Między innymi we wszystkich oddziałach ZUS-u i Narodowego Funduszu Zdrowia. Jutro nie skorzystamy też z pomocy konsultantów na infolinii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Za to działać od piątku do niedzieli cały czas będzie całodobowa, bezpłatna infolinia NFZ. Wolne będą mieć jutro pracownicy urzędów w dużych miastach, m.in. w Toruniu, w Gdańsku, w Poznaniu, w Lublinie, w Częstochowie, w Białymstoku i we Wrocławiu. Nieczynne będą też jutro urzędy mniejszych gmin, takich jak Śląskie Mysłowice, Małopolski Bożęcin, Kleszczów w województwie łódzkim i Prażmów na Mazowszu.
4: Są i takie fakty.
1: Fani Harry'ego Pottera przyczynili się do zmiany potężnej inwestycji energetycznej o wartości 430 milionów funtów. Miała ona przebiegać przez miejsce fikcyjnego pochówku z Gretka, przyjacielskiego elfa z ostatniego filmu o czarnoksiężniku.
5: Scena pogrzebu z Gretka kręcona była na plaży w Walii. Od czasu premiery filmu w 2010 roku fani z całego świata czcili tam symboliczny grób dobrodusznego elfa, zwożąc na wydmy tysiące malowanych kamieni. Gdy inwestorzy planowali przebieg podmorskiego kabla, trasa miała przebiegać przez teren przylegający do kultowej plaży. W obawie przed masowymi protestami fanów oraz zniszczeniem miejsca o wysokiej wartości turystycznej podjęto decyzję o korekcie trasy. Co ciekawe, nową wytyczono w sąsiedztwie jak najbardziej prawdziwych, historycznych wykopalisk z epoki brązu, gdzie archeolodzy odnaleźli autentyczne ludzkie szczątki sprzed tysięcy lat.
1: O czym z Londynu donosił korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
6: Górnik Zabrze odpada z eliminacji Ligi Europy. Domowy remis z Ferencvarosem 1-1 to za mało, by wygrać dwumecz. Zabrze spadają do Ligi Konferencji. Jagiellonia Białystok gra teraz z Glasgow Rangers. To są także eliminacje Ligi Europy. Trwa pierwsza połowa. Szkoci z golem, zatem odrobili straty po wyjazdowej porażce. W Lidze Konferencja to do decydującej rundy awansował Raków Częstochowa. W końcówce trzeba było się bronić. Raków wygrywa jednak w Sztokholmie z Hammarby 1-0. Sportowe emocje także w Birmingham. Tam kolejny dzień lekkoatletycznych mistrzostw Europy. W sesji porannej do finału biegu na 400 metrów w dobrym stylu awansowała Natalia Bukowiec. Wygrała swój półfinał, czas 49 sekund 57 setnych.
7: Też wiem, że to nie było moje 100%. Mam nadzieję, że jak w sobotę będą lepsze warunki i troszkę większa walka, to też będzie szybciej. Taki wyplan, żeby to wyjść w tą najwyższą formę w sezonie i jak widać, to się udało, więc z tego jestem zadowolona. Byle by zregenerować się do tego sobotniego finału i tam też dowieść głową.
6: Do finału skoków zwyż awansowała Maria Żodzik. O medale będą bić się także nasi oszczepnicy Dawid Wegner i Marcin Krukowski. A dziś tylko jeden finał z udziałem biało-czerwonych. Bieg na 3000 metrów z przeszkodami i w tym finale wystąpią trzy Polki. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk mają przed sobą kolejną rundę Mistrzostw Europy. Od jutra będą rywalizować w Czechach.
8: Przed nami piąta runda Mistrzostw Europy, czyli Rajd Barum. Jeden z najtrudniejszych asfaltowych rajdów na świecie. Natomiast też myślę, że jeden z moich ulubionych i myślę, że jedno z większych wyzwań, które przed nami w tym sezonie.
6: No, przypomnę, że liderem Mistrzostw Europy jest zwycięzca niedawnego Rajdu Polski, czyli Finn Temu Suninen. Załoga Marczyk Gospodarczyk zajmuje trzecią lokatę. Rajd Barum zakończy się w niedzielę po południu, a kierowcy przejadą łącznie 13 odcinków specjalnych.
9: RMF 24.

0: studiu faktów RMF FM pojawiła się już Marlena Chudzio. Zapraszamy na najświeższe fakty w RMF FM.
1: Zaczynamy. Program ceny paliw niżej wraca na 2 tygodnie, początek w poniedziałek. ORP Wicher zwodowany.
2: Nieprawdopodobna duma. Jesteśmy częścią czegoś wielkiego dla naszego kraju.
1: To pierwszy z mieczników polskich nowoczesnych fregat wielozadaniowych. Iga Świątek zmierzy się z Jeleną Rybakiną w finale turnieju w Toronto. O tym w faktach sportowych. Od najbliższego poniedziałku rząd przywraca częściowo program CPN, czyli ceny paliw niżej. Taką informację przekazał dziś premier Donald Tusk. Podatek VAT na paliwa zostanie obniżony z 23 do 8%. Jak w praktyce może to przełożyć się na ceny na stacjach benzynowych? O tym reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Dobry wieczór. Liter paliwa, w tym bezołowiowej 95 czy oleju napędowego, ma być od poniedziałku tańszy średnio o ponad 90 groszy do ponad złotówki. Tak zapowiada premier Donald Tusk i przyznaje, że dzisiaj trudno wskazać, jakie dokładnie ceny zobaczymy w nowym tygodniu.
4: Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak ceny paliw będą się kształtowały na świecie, na rynkach, ale możemy jedną rzecz powiedzieć na pewno, że dzięki tej decyzji paliwo będzie tańsze o około złotówki.
3: Kierowcy, z którymi rozmawiałem na stacjach benzynowych, są z jednej strony zaskoczeni, a z drugiej rozczarowani, że ta obniżka zacznie działać dopiero po weekendzie.
5: Niestety zatankowałam cały bak.
6: Kiedy będzie kolejne tankowanie?
5: Poniedziałek.
3: W poniedziałek na stacjach benzynowych w całej Polsce obowiązywać mają już nowe maksymalne ceny paliw. Rząd ogłosi je prawdopodobnie w piątek po południu. Program ceny paliw niżej będzie działać przez 2 tygodnie do poniedziałku 31 sierpnia, czyli do ostatniego dnia wakacji.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku w pobliżu Orzysza w Warmińsko-Mazurskiem. Na Krajowej 16 samochód osobowy potrącił pieszego. Ruch w tym miejscu puszczany jest wahadłowo.
7: Podsumowanie dnia w RMF FM.
1: Kadłub fregaty ORP Wicher dotknął dziś całą powierzchnią tafli wody po opuszczeniu barki na wodach Zatoki Puckiej. To pierwszy z tak zwanych mieczników obok burzy i huraganu. Wszystkie mają stać się podstawową siłą bojową polskiej floty.
2: Jesteśmy w połowie tej pięknej przygody, bo przed nami teraz wyposażanie. Nieprawdopodobna duma. Jesteśmy częścią czegoś wielkiego dla naszego kraju. Przyszła ORP Burza jest już składana w hali prefabrykacji i zaczniemy w hali montażu składać kolejny okręt, także będziemy mieli jeden w wyposażaniu, drugi w składaniu, a już w listopadzie kładziemy stępkę na trzeci okręt tego typu.
1: Mówił Marcin Ryngwelski, prezes zarządu PGZ Stocznia Wojenna. Program Miecznik kosztuje około 15 miliardów złotych. W Tatrach zakończył się remont malowniczego szlaku na Wrota Chałubińskiego w rejonie Morskiego Oka. Przez ostatnie 2 tygodnie wymieniane tam były kamienne stopnie na ścieżce. A czy gdzieś jeszcze na tatrzańskich szlakach można się natknąć na remont?
8: Aktualnie wszystkie szlaki są otwarte do przejścia, ale mamy jeszcze remont na szlaku przechodzącym przez przełęcz w Grzybowcu na Wyżnią Kondracką Przełęcz. Tam napotkamy na niewielkie utrudnienia, ale szlak jest jak najbardziej drożny. Prace remontowe na Orlej Perci i na Rysach zostały już zakończone, dlatego można już tam przejść bez przeszkód. Jedyna przeszkoda, jaką możemy teraz napotkać, taka największa, no to oczywiście ogromny ruch turystyczny, kolejki do łańcuchów, wycieczka nam się na pewno wydłuży przez to.
1: Ostrzegała Weronika Błaszkiewicz z punktu informacji turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego, a rozmawiał z nią nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
9: Jagiellonia Białystok walczy o pozostanie w eliminacjach Ligi Europy. Wyjazdowy mecz Białostoczan z Glasgow Rangers jest 1-1. Nick Prelec z golem po dośrodkowaniu Andersa Klinge. Taki wynik na teraz daje awans Jagiellonii, bo przypomnę, w pierwszym meczu wygrała 2-1, ale jeszcze kilkanaście minut gry przed oboma drużynami. Przypomnę też, że Górnik Zabrze z Ligą Europy się pożegnał. W rewanżu remis 1-1 z Ferencvaroszem. Raków Częstochowa z kolei pokonał 1-0 Hammarby. Obie drużyny powalczą teraz w decydującej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Mecz Lecha Poznań z Klaksvik po problemach kolejorza z dotarciem na Wyspę Owcze przełożony. Obie drużyny zagrają jutro wieczorem. Zinedine Zidane kompletuje sztab trenerski piłkarskiej reprezentacji Francji. Jego współpracownikiem został dziś Fabien Barthez. Panowie razem zdobywali z ekipą trójkolorowych tytuł Mistrzów Świata w 1998 roku. Barthez oczywiście będzie odpowiadał za szkolenie bramkarzy. Iga Świątek kontra Jelena Rybakina. Za 2 godziny obie tenisistki powinny zameldować się na korcie w Toronto. To będzie finał tego turnieju rozgrywanego w Kanadzie. Dla Polki 31 finał w karierze, dla Rybakiny 26. Reprezentantka Kazachstanu będzie na pewno bardzo zmotywowana, przypomina Marek Furian, współtwórca podcastu Breakpoint.
10: W
6: tym sezonie naprawdę błyszczy formą. Jest bardzo blisko tego, żeby wskoczyć na fotel liderki rankingu. Jeżeli pokona Igę w finale, to będzie brakowało jej dosłownie kilku punktów do prześcignięcia Sabalenki.
9: A to będzie 13 pojedynek Świątek z Rybakiną. W tej rywalizacji na razie remis 6-6. W Cincinnati szybka porażka Magdy Net. Przegrała w dwóch setach z Rumunką Gabrielą Rusę. Dalej gra Magdalena Fręch. Ona pokonała Chorwatkę Antonię Ruzic. Agnieszka Chorzępa, najlepszą z Polek w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. To jedyny polski akcent w wieczornej sesji lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Chorzępa zajęła 9. miejsce.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Prawda jest taka, że opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Innym błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Marlena Chudzia.
1: Co się stało z danymi wrażliwymi 19 milionów Polaków po cyberataku na firmę MyDoctor? Posłuchajcie ustaleń naszego dziennikarza. Będą zmiany w systemach alarmowych, które mają ostrzegać mieszkańców, zwłaszcza wschodnich obszarów kraju przed zagrożeniem. Nie macie dość patrzenia w niebo? To popatrzcie w górę jeszcze dziś. Dziś także można podziwiać Perseidy, niektóre nawet zielonkawe. Skradzione z firmy MyDoctor dane nie zostały wystawione na sprzedaż, poinformował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Służby przez cały czas monitorują cyberprzestrzeń i próbują ustalić, co stało się z wykradzionymi informacjami. Z platformy obsługującej sektor medyczny wyciekły dane blisko 19 milionów Polaków. Nasz reporter Michał Krasoń pytał o to, jak doszło do ataku.
2: Wiadomo już, gdzie znajdowała się luka w zabezpieczeniach systemu. Została już usunięta, a teraz służby koncentrują się na ustaleniu, kto stoi za cyberatakiem.
3: Mamy jasny operacyjny cel. Złapać osoby, które to zrobiły i zabezpieczyć dane obywateli. I to się dzieje.
2: Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jednocześnie trwa ustalanie, jakie dokładnie dane zostały wykradzione. Służby mają też sprawdzić, czy za atakiem nie stoi grupa działająca poza Polską. Na razie minister cyfryzacji mówi, że nic na to nie wskazuje. Resort stale apeluje również o zastrzeżenie numeru PESEL.
1: Premier Donald Tusk poinformował, że wyraził warunkową zgodę na odejście z rządu przez Macieja Berka i kandydowanie jego do Trybunału Konstytucyjnego. Dodał, że nadal wyznaje zasadę apolityczności Trybunału, ale najważniejsza jest obecnie praca w Trybunale ludzi maksymalnie kompetentnych.
4: No ze swojej apolityczności i niepartyjności uczynił taki znak rozpoznawczy. Też wszyscy wiecie, że nie ma nic wspólnego z żadną partią polityczną. Jest państwowcem z krwi i kości. Ja to wiem, obserwuję go od wielu, wielu lat. Potrafił się ze mną spierać o kwestie na przykład konstytucyjne. Tak, ma tę wadę, że był, wadę w cudzysłowie, wiecie o czym mówię, ministrem w rządzie.
1: Ocenił Donald Tusk. Berek przestaje być ministrem do spraw nadzoru nad wrażeniem polityki rządu, a jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, szefowa Rządowego Centrum Legislacji. Przy następnym ewentualnym zagrożeniu mieszkańcy wschodniej Polski otrzymają informacje SMS-em, usłyszał w MSWiA dziennikarz RMF FM. Przypomnijmy, 2 tygodnie temu na Lubelszczyźnie w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia spadł rosyjski pocisk. Wówczas nie we wszystkich powiatach zawyły syreny, a mieszkańcy nie otrzymali informacji z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Co ma się teraz zmienić? O tym Kacper Wróblewski.
5: Pierwsza wiadomość zostanie wysłana w momencie, gdy zachodnia część Ukrainy zostanie zaatakowana przez Rosję, a nasze wojsko poderwie myśliwce do monitorowania sytuacji. Wówczas pojawi się komunikat zachowaj ostrożność. Jak się dowiedziałem, drugi SMS pojawi się tylko w wyjątkowych sytuacjach. W przypadku, gdy w polską przestrzeń powietrzną wleci zbłąkany dron lub rakieta, oprócz uruchomienia syren alarmowych, RCB wyśle także SMS-y o treści szukaj schronienia. Będzie też trzecia wiadomość o zakończeniu działań wojskowych i odwołaniu alarmu. Ona zostanie wysłana też bez względu na to, czy jakiś obiekt wleci w przestrzeń powietrzną lub nie.
6: Sport w faktach RMF FM.
1: Piłkarze Jagiellonii i Białystok z awansem do decydującego etapu eliminacji zremisowali w Szkocji z Rangers FC 1-1 w rewanżowym meczu trzeciej rundy Ligi Europy. Polski zespół, który u siebie wygrał 2-1, o udział w fazie zasadniczej powalczy z gruzińską Iberią 1999 Tbilisi. Jagiellonia pewna jest już natomiast gry w fazie głównej Ligi Konferencji. Polski rywal zgasił marzenie o grze w Europie. To już komentarz szwedzkich mediów do wygranej Rakowa-Częstochowa. W rewanżowym meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji pokonało Hammarby 1-0 i awansował do czwartej decydującej rundy eliminacji tych rozgrywek. Perseidy nadal można oglądać na nocnym niebie. Te spadające gwiazdy są pozostałością komety, która obiega Słońce z częstotliwością 133 lat. Nazwa tego roju meteorów pochodzi od gwiazdozbioru Perseusza, bo nadlatują z tego właśnie kierunku, tłumaczy Joanna Ślot z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego.
7: Lecą z prędkością 59 km na sekundę i one spalają się na wysokości około 100 km. Dla porównania samoloty latają na wysokości 10 km. I oczywiście to żadne z nich nie osiągają po powierzchni Ziemi, ale niektóre mogą się do tego stopnia stopnia szybko przemieszczać po niebie, że pobudzają do świecenia naszą atmosferę. Więc jeżeli czasem zobaczymy Perseida, który zielonkawą barwę ma, to znaczy, że to mógł być pobudzony tlen w naszej atmosferze.
1: Wtedy efekt przypomina nieco zorzę polarną, dlatego nadal warto patrzeć w górę.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24.

0: dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na fakty o północy, które przedstawia Marlena Chudzio.
1: Czym się karmi chorych w szpitalach? To sprawdzała inspekcja sanitarna i w 22 przypadkach nałożyła kary. Iga Świątek ma szansę wygrać pierwszy turniej w tym roku. Rozpoczyna się właśnie finał w Toronto, rywalką Jelena Rybakina. Wybierzemy się też do kina, ale takiego bardziej niszowego. A na początek aktualne informacje z dróg. Kierowcy, uważajcie na A1 na odcinku Mszana-Gorzyce w pobliżu miejscowości Godów w Śląskiem. Auto osobowe uderzyło w bariery. Jedna osoba została ranna. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Gorzyczek. Wahadłowo przejedziecie między Toruniem a Brudnicą w miejscowości Gronowo w Kujawsko-Pomorskim. Na Krajowej 15 auto osobowe zderzyło się z łosiem. 22 kary grzywny nałożyła inspekcja sanitarna na szpitale z powodu nieprawidłowości dotyczących posiłków podawanych pacjentom. Sanepid skontrolował ponad 1000 jadłospisów dla pacjentów. O szczegółach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Dobry wieczór. Zastrzeżenia sanepidu dotyczyły 70 na tych ponad 1000 skontrolowanych jadłospisów. Główne nieprawidłowości to przeterminowane produkty, nadmiar soli, zbyt mała ilość warzyw w szpitalnej diecie, ale też to, że między posiłkami były zbyt długie przerwy, na przykład między kolacją a śniadaniem aż 14 godzin, a to według ekspertów za długo. Pacjenci, z którymi rozmawiałem, komentują, że w dużej mierze od szczęścia zależy teraz jakość posiłków w szpitalach.
3: To zależy też od którym. Najlepsze to chyba mają te, które rodzą. Ale myślę, że się poprawia. Powinno być większe porcje, bo są w ogóle małe porcje.
4: Niedobre i w ogóle jak spojrzał pan na to, to się jeść odechciewało.
5: Natomiast jeżeli chodzi o posiłki obiadowe, było tak, że codziennie dostawaliśmy do wyboru na następny dzień jakieś pozycje i następnego dnia one były po prostu nam dostarczane.
2: Była pani zadowolona?
5: Bardzo.
2: Wraz z początkiem tego roku wygaszony został program Dobry Posiłek w szpitalach. W praktyce przekłada się to na to, że pieniądze dla lecznic na posiłki nie są oznaczone. Placówki dostają je w ogólnej puli na swoje działanie. Większość szpitali w Polsce nie ma teraz własnej kuchni, tylko zamawia posiłki w zewnętrznych firmach cateringowych.
6: Kibicujemy Idze Świątek.
1: Ostatni turniej wygrała we wrześniu ubiegłego roku. Teraz staje przed szansą na kolejny triumf. Iga Świątek za kilka chwil rozpocznie finałowy mecz turnieju w Toronto. Rywalką będzie wiceliderka światowego rankingu Jelena Rybakina.
7: Od Rybakiny na korcie dużo zawsze zależy. To jest tenisistka grająca bardzo agresywnie, bardzo szybko, bardzo płasko, nie dająca wiele czasu na korcie przeciwniczkom. Iga na pewno musi w tym meczu dobrze serwować, żeby nie stracić tutaj dystansu do Rybakiny i na pewno musi być skuteczna, gdy jakieś szanse przy serwisie Kazaszki nadejdą.
1: Analizował współtwórca podcastu Breakpoint Marek Furian. Wynik meczu na pewno usłyszycie w faktach. Będziemy trzymać kciuki. A teraz odsłona naszego wakacyjnego cyklu Gdzie chodzą lokalsi. Odwiedzaliśmy dziś Kraków. Jednym z miejsc, do którego warto wpaść, są kina studyjne. A jest ich w Krakowie aż 7. Nasz reporter Paweł Konieczny był w kinie Kijów i rozmawiał z Ewą Łabudzińską-Olszak.
8: Myślę, że to, co nas wyróżnia tutaj, to możliwość grania z jednej strony blockbusterów, filmów nastawionych na widowisko wizualne, takich jak ostatnio Odyseja, ale też kino kameralne, artystyczne. Teraz wprowadzamy do seansów pokazy filmów Almodovara na przykład. Mamy też kameralne kino mocne, czyli szerokie spektrum i filmy widowiskowe, i filmy, które są bardziej kameralne, spokojne, skłaniające do refleksji.
9: Oprócz dużej sali także jest okazja do tego, żeby zajrzeć do tych mniejszych sal.
8: Nasze mniejsze sale są miejscami, w których prezentujemy repertuar kameralny, studyjny, często awangardowe kino, więc dla widza, który poszukuje tego typu obrazów, są one jak najbardziej pożądane.
1: Kina studyjne bez dwóch zdań mają swój klimat. A ja teraz wam zaproponuję kolejny odcinek serialu Fakty za godzinę, tym razem w reżyserii Arkadiusza Stępnia Miernikowskiego. Do usłyszenia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.

0: Radio RMF 24.
1: Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.

będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli.

chociaż dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań.

0: Zbliża się już godzina pierwsza, więc to czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie od teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. CPN wraca na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Paliwa mają być tańsze nawet o złotówkę. Ponad 7 kg narkotyków znaleźli policjanci u 44-latka zatrzymanego w Wielkopolsce. Jedno słowo warte miliony. Przez jego brak w ustawie Kraków nie będzie mógł pobierać opłaty turystycznej. Rząd przywraca na ostatnie 2 tygodnie wakacji program CPN, czyli ceny paliw niżej. Stawka VAT na paliwa zostanie obniżona po weekendzie z 23 do 8%. To ma przełożyć się na cenę za litr paliwa niższą średnio o kilkadziesiąt groszy, nawet do złotówki. Kierowcy liczą, że dzięki temu powroty z urlopów będą łatwiejsze.
1: Myślę, że na pewno na jakiś, prawda, tam dla tych, którzy gdzieś tam, powiedzmy, portfel mają mniejszy i cenowo bardziej patrzą na kwoty na CPN-ach, to jakieś korzyści na pewno są.
2: Pan tankuje bezołowiową benzynę czy olej napędowy?
1: Bezołowiową 95.
2: Teraz mamy tutaj 7,34. Zobaczymy, jak to się ukształtuje. Co pan by powiedział, gdyby taka cena była teraz? Zamiast tych 7,34, 6,50.
1: Na pewno zalałbym do pełna.
2: Teraz pan tankuje, a kiedy kolejne tankowanie?
3: Nie wiem, może dziś.
2: Nawet dzisiaj?
3: No jak się mało tankuje, bo drogie, wie pan, co trzeba częściej.
4: Podejrzewam, że pojutrze.
2: Czy jeszcze przed tym programem?
4: Niestety, pewnie tak.
2: Według pani tych 90 groszy do złotówki mniej za litr to będzie odczuwalne? To pomoże?
5: Dla mnie tak, zdecydowanie.
2: Ile pani może zaoszczędzić?
5: No trzeba przeliczyć. Tak, na tyle, ile ja prowadzę i jeżdżę, no gdzieś tak z 200 zł na pewno będę na cały ten miesiąc, nie?
0: Z kierowcami rozmawiał wczoraj nasz reporter Michał Dobrołowicz. A szczegóły na temat wznowionego rządowego programu CPN mamy na rmf24.pl. To kolejna noc bombardowań na Ukrainie. Co najmniej jedna osoba zginęła, 15 zostało rannych w rosyjskich ostrzałach Kramatorska w obwodzie donieckim. W ciągu pół godziny miasto zostało zaatakowane 8 razy. Według władz Rosjanie użyli bomb lotniczych. Uszkodzony został m.in. budynek mieszkalny, ale służby wciąż ustalają skalę zniszczeń. 44-latek miał ponad 7 kg narkotyków. Podejrzany o handel narkotykami zatrzymany został w Rogoźnie, koło Obornik w Wielkopolsce. Dowiedziała się dziennikarka RMF FM Agnieszka Wederka. Agnieszko, jak policjanci wpadli na trop handlarza środkami odurzającymi?
6: Mundurowi pracowali nad sprawą od dłuższego czasu, a mężczyznę zatrzymali w Rogoźnie, gdy jechał wynajętym samochodem. W czasie przeszukania pojazdu policjanci znaleźli ponad 7 kg marihuany oraz 100 g kokainy. Łączna szacowana wartość czarnorynkowa narkotyków to ponad 390 tysięcy złotych. 44-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a grozi mu do 12 lat więzienia.
0: Bez zmian w ustawie, czyli przez brakujące słowo lub, opłaty turystycznej nie będzie mógł pobierać Kraków. Jak mówił naszemu reporterowi Maciej Fijak z akcji dla Krakowa, to ogromne pieniądze, które mogłyby trafić do stolicy Małopolski.
7: Kraków na opłacie turystycznej mógłby według naszych szacunków w najbardziej optymistycznej wersji zarobić 220 milionów złotych rocznie. Oczywiście to jest wersja optymistyczna. Obliczyliśmy to w ten sposób, że sprawdziliśmy, ile turystów nocowało w Krakowie w zeszłym roku. Było to prawie 9 milionów turystów. Przyjęliśmy średni pobyt dosyć zachowawczo, bo 2,5 nocy, a wiemy, że on się wydłuża. I pomnożyliśmy to razy 10 zł, czyli tam 2 euro z hakiem. Wydaje nam się, że to jest taka całkiem rozsądna, jak na europejskie warunki, jak na jedną z europejskich stolic turystycznych kwota. No i to daje 220 milionów złotych.
8: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Trzeba poprawić kwestię uruchamiania syren alarmowych. W idealnym świecie powinno się to dziać automatycznie, a poprawa musi nastąpić najdalej w ciągu kilku tygodni. Tak mówiła na antenie RMF FM wiceminister obrony narodowej Magdalena Sapkowiak-Czarnecka. Dodała, że trwają rozmowy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa o możliwości informowania mieszkańców SMS-ami, kiedy w powietrze podrywane są myśliwce dyżurne.
9: Kto powinien uruchamiać syreny w takim razie? Centra RCB czy strażacy, pani zdaniem?
10: Nie chcę wchodzić w kompetencje MSWiA. To, co na pewno trzeba poprawić, to kwestia uruchamiania syren, bo ta sytuacja sprzed 2 tygodni czarno na białym pokazała, że ten system po prostu nie działa.
9: No ale to wiemy generalnie, tego się dowiedzieliśmy, prawda?
10: To jest w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To, co my możemy zrobić jako Ministerstwo Obrony, to, co się już odbyło, czyli kolejne spotkania pomiędzy dowództwem operacyjnym rodzajów sił zbrojnych, żeby informacja dzisiaj do RCB od wojskowych wychodziła. chodzi. Pytanie, czy nie powinniśmy więcej informować SMS-ami, na przykład o podrywaniu myśliwców, to co robimy dzisiaj w sieci.
9: A czy to powinno być tak, że to ludzie powinni być na tym ostatnim ogniwie, czy w gruncie rzeczy to powinno się dziać automatycznie?
10: W idealnym świecie pewnie powinno się dziać automatycznie, ale to są dzisiaj działania, które są przez
9: MSWiA. Pani zdaniem poprawa tej sytuacji to jest kwestia tygodni, czy to jest kwestia miesięcy, czy to jest kwestia dni?
10: To musi być kwestia najwyżej tygodni.
9: Pani powiedziała o tym, że RCB będą, alerty RCB będą nas informować o aktywności naszego lotnictwa. Od kiedy?
10: O tym dzisiaj rozmawiamy. Ta decyzja pierwsza to była pana premiera Kosiniaka-Kamysza sprzed właściwie prawie 2 lat o tym, żebyśmy w mediach społecznościowych informowali za każdym razem, kiedy nasze myśliwce są podnoszone. Teraz może czas na SMS-y i o tym dzisiaj rozmawiamy.
9: I to będzie automatyczna informacja, którą będzie dostawał każdy obywatel?
10: Jeżeli chodzi o stronę wojskową, to od dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych taka informacja przechodzi do RCB. Nie, znaczy to pewnie będzie dotyczyło tylko terenów, które są przygraniczne, no bo nie widzę też większego sensu informowania mieszkańców Szczecina o tym, że poderwaliśmy parę dyżurną.
9: Ale jeżeli będzie operowała para dyżurna nad Bałtykiem, to co wtedy?
10: Oczywiście, nie. Ja mówię o tym, że najczęściej dzisiaj to, co się dzieje, to jest operowanie przy granicy polsko-ukraińskiej. Tam, gdzie będą operowały myśliwce, tam się powinna pojawiać taka informacja.
9: Ale mówi pani też o tym, że będą informacje o sytuacjach niebezpiecznych także na terenie Ukrainy. To gdzie będzie, jak będzie wyglądało to kryterium powiadomienia? Czy jeżeli będzie coś od 100 kilometrów od naszej granicy, to wtedy mi się włącza sygnał RCB na telefonie?
10: To jest informacja, to jest to, co dzisiaj wypracowują wojskowi razem z RCB. Trzeba pamiętać, że 100 kilometrów może brzmieć daleko, ale jeżeli chodzi o czas przelotu czy rakiety, czy myśliwców, to jest minimalny czas, to jest minimalna odległość.
9: Pani minister, a należy zmienić przepisy dotyczące zestrzeliwania rakiety, te przepisy dotyczące ochrony naszej granicy. Czy pani zdaniem?
10: Ja nie chcę, uważam, że to, co dzisiaj jest najważniejsze, to stanie murem za dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. Generał Nowak podjął najlepsze możliwe decyzje.
9: To jest jasne. Decyzje były podjęte z aktualnie obowiązującymi przepisami. Pytanie, czy nie należy tych przepisów zmienić i je dostosować do sytuacji, jaką mamy.
10: Na pewno dzisiaj jesteśmy w takiej trudnej sytuacji, kiedy nie działamy ani w warunkach wojennych, ani też w warunkach pokoju. Jesteśmy gdzieś po środku. I tak jak na wielu polach zmieniamy prawo, wszędzie trzeba się zastanowić, ale... I żeby było jasne, żeby nie powstał cytat, że mówię, że takie przepisy dzisiaj zmienimy. Nad wszystkim trzeba porozmawiać.
9: Pani minister, jeszcze jedna sprawa. Marcin Romanowski. Wszystko na to wskazuje, takie wskazują informacje zebrane przez RMF FM, jest w Naddniestrzu. To pani zdaniem, to mogło się odbyć za zgodą służb rosyjskich?
10: Czy ja w ogóle wczoraj myślałam, że jest prima aprilis, jak to usłyszałam, bo to jest tak niewiarygodne, że były wiceminister sprawiedliwości ukrywa się na terenach, które są kontrolowane przez Rosjan. Uważam, że taka operacja nie mogła się odbyć bez udziału rosyjskich służb. Szczególnie, że Marcin Romanowski w liście pisze o tym, że ma nową tożsamość i nowe dokumenty.
9: Pani zdaniem to jest podstawa do rozpoczęcia działań kontrwywiadowczych na przykład w tej sprawie?
10: Myślę, że tak, no bo znaczy, skandal jest tak absolutny. To jest kolejna osoba z obozu Zbigniewa Ziobry, która wróciła do macierzy, czyli dzisiaj współpracuje ze stroną Federacji Rosyjskiej.
9: Pani minister, za chwilę defilada, 15 sierpnia. Defilada pod hasłem Polska Safe, to złośliwość wobec prezydenta?
10: Nie, trudno było dzisiaj znaleźć lepsze hasło niż Polska Safe, jeżeli w tym roku dokonaliśmy największych zakupów na rzecz sił zbrojnych. Końcówka maja, 120 miliardów zakontraktowanych w polskich firmach. Nie było jeszcze takiego tempa modernizacji i też ta defilada ma posłużyć temu, żeby Polacy zobaczyli ten sprzęt, na który się składają, ale w tym roku nie tylko największa w historii defilada w Warszawie, po raz drugi robimy też paradę morską na wybrzeżu,
9: i tym dlatego
10: razem
9: premiera
10: w Trójmieście.
9: Nie będzie.
10: Premier będzie najprawdopodobniej w Trójmieście, na tej drugiej części. My zresztą będziemy łączyć się pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami.
9: Ale to już potwierdził rzecznik rządu, że będzie premier w Trójmieście.
10: No to ja szczerze powiedziawszy nie słyszałam tego, że mówił już o tym Adam Szłapka, ale takie były faktycznie plany, żeby premier był w Trójmieście. Ale też w kilkunastu miastach w Polsce, w Bydgoszczy, w Stalowej Woli, w Giżycku, w Tarnowie, w Krakowie i kilkunastu innych miejscach staną telebimy, gdzie będzie można defiladę obserwować, ale też rozłożone będą miasteczka Safe, gdzie będzie można właśnie zobaczyć sprzęt. Zapraszamy.
9: Pani minister, będą wojska cyberbezpieczeństwa również defilowały,
10: oczywiście,
9: prawda?
10: Oczywiście.
9: A będą defilowali ci, którzy odpowiadają chociażby za bezpieczeństwo portu wojennego w Świnoujściu. Tam się pojawił chiński robot Edward Warchowski. Chocki, znany również z polskiego Sejmu, nie powinien się pojawić w polskim porcie wojennym.
10: Mamy już też wyjaśnienia ze strony tamtejszego dowództwa, mówiące o tym, że ten teren, gdzie mógł się poruszać, był bardzo ograniczony i było to wszystko pod kontrolą.
9: W ogóle się nie powinien tam pojawić, wie pani o tym dobrze.
10: Ostatnio wprowadziliśmy przepisy, które zakazują między innymi chińskich pojazdów na terenie jednostek wojskowych.
9: Komuś zabrakło wyobraźni w tej sprawie?
10: Pewnie tak, pewnie było tak, że fame i instagramik wziął, czasem bierze górę nad rozsądkiem. Pewnie będziemy o tym też dzisiaj rozmawiać.
9: Nie wyobrażam sobie, żeby w chińskim porcie wojennym pojawił się robot wyprodukowany na przykład w jakimkolwiek kraju NATO. Zgodzi się pani?
10: Zgadzam się i to jest w ogóle duży problem, że my gdzieś, ja mówię teraz my jako Polacy, gdzieś, zresztą to jest problem na całym świecie, właśnie gubimy ten rozsądek pod taką gwiazdką, że o, coś wspaniałego, nowoczesnego, a warto się zastanowić, to jest to samo, o czym często mówimy z premierem Gawkowskim. Jak podajesz swoje dane w internecie, wrzucasz zdjęcie swojego dziecka, to dobrze się zastanów, bo ono zaczyna żyć swoim życiem.
9: To są błędy, które my możemy popełnić jako Kowalski, jako Salak, ale generalnie nie powinni takich błędów popełnić
10: wojskowi.
9: Dlatego
10: wczoraj wyjaśnienia z tamtej strony i pewnie dzisiaj premier Kosiniak-Kamysz
9: będzie. Decyzje personalne w tej sprawie, czy nie?
10: Za wcześnie, to oczywiście zawsze w rękach premiera Kosiniaka-Kamysza.
9: Panie minister, będziemy przekazywać Ukraińcom patrioty, pociski do patriotów?
10: Zobaczymy. To jest zawsze decyzja, która zapada na najwyższym szczeblu.
9: Ale to
10: zawsze
9: jest sprawa tak, żeby życia i śmierci, jeżeli mówimy o walczących Ukraińcach.
10: Tak, no zdecydowanie.
9: Więc nie ma co się oglądać, trzeba decyzję podejmować szybko.
10: Tak, ale za każdym razem, znaczy przede wszystkim chłodna głowa. Zawsze ta decyzja musi być podjęta w kontekście bezpieczeństwa Polaków i wszystkie racje muszą być zważone. Istotnie, po tym jak wleciała ostatnio po raz pierwszy w historii uzbrojona rosyjska rakieta na teren państwa NATO, czyli do nas, premier Kosiniak mówił jasno, mimo tej całej politycznej jatki, która była wcześniej, czy słusznie przekazywaliśmy pociski, dzisiaj jest skłonny do tego, żeby przekazać kolejne, bo woli, żeby taka rakieta była zestrzelona nad terenem Ukrainy, a nie wlatywała do nas.
9: Jeżeli jest skłonny przekazać te pociski, to w takim razie kiedy będzie decyzja? Kiedy się pani tej decyzji spodziewa?
10: Myślę, że to jest kwestia o najbliższych dni. We wtorek było posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa. Ja w nim nie brałam udziału, byłam w Łodzi, ale pewnie ten temat był też poruszany.
9: A to jest tak, że Amerykanie na nas naciskają w tej sprawie, czy to bardziej jest sprawa nacisków ukraińskich?
10: To jest zawsze rozmowa wewnątrz NATO i rozmowa ze Stanami Zjednoczonymi, bo tak jak przy tym poprzednim przekazaniu, dla nas bardzo ważne są też gwarancje naszych sojuszników, że okej, my, tak jak było przy poprzedniej donacji, my przekazujemy, ale mamy gwarancję naszych sojuszników i mamy gwarancję na to, że jeżeli my będziemy mieli problem, to szybko pojawią się w naszym kierunku donacje od naszych.
9: A mamy takie gwarancje w tej chwili?
10: Przy tamtej donacji mieliśmy takie gwarancje.
9: A teraz jeszcze nie?
10: Nie chcę mówić o rzeczach, o których nie wiem. W tym momencie nie mam takiej wiedzy.
0: Mówiła Piotrowi Salakowi wiceminister Magdalena Sołkowiak-Czarnecka. Całą rozmowę znajdziecie na stronie rmf24.pl. My w faktach wrócimy do niej jeszcze za godzinę.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

Zbliża się już druga, jak co godzinę to czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dobry wieczór, zapraszam. A to wyjątkowo dobry wieczór, bo Iga Świątek triumfuje w Toronto i awansuje w światowym rankingu. To już 26 tytuł w karierze Polki. Dane prawie 19 milionów Polaków w rękach hakerów. To jeden z największych cyberataków w historii. Gdzie jest Marcin Romanowski? Policjanci będą weryfikować informacje o jego pobycie w Naddniestrzu. Iga Świątek najlepsza w turnieju WTA 1000 w Toronto. W finale pokonała Kazaszkę Jelenę Rybakinę 6-2, 6-3. To, jak wspominałem, 26 tytuł w karierze Polki i jej pierwszy triumf w Toronto. Świątek zdobyła też 12 trofeum rangi WTA.